0: Do komisji petycji trafiły skargi m.in. od producentów wózków dziecięcych i obuwia. Co dalej w tej sprawie? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: Parlament Europejski wzywa komisję do mocniejszego egzekwowania prawa w sprawie bezpieczeństwa produktów z Chin i sztucznego obniżania ich cen. Mówi mi Bogdan Żońca, przewodniczący komisji petycji.
2: Tu trzeba każdy produkt przychodzący do Unii Europejskiej solidnie opodatkować.
1: A to już niedługo będzie wdrażane, bo od 1 lipca wchodzą nowe opłaty od towarów zamówionych z Chin. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: To 3 euro od każdego typu zamówionego produktu z państwa środka. Warszawa wprowadza nowe zasady dla użytkowników hulajnóg elektrycznych. Miasto podpisało porozumienie z operatorami jednośladów. Zakłada utworzenie dwóch nowych stref wolnych od hulajnóg w Parku Sowińskiego i Lasku na Kole w dzielnicy Wola. Wprowadza też ograniczenia prędkości pojazdów do 12 km na godzinę w nowych lokalizacjach, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
3: Dotyczą one przede wszystkim miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszych. To m.in. krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Chmielna czy Bulwary Wiślane, a teraz także ulica Złota, Zgoda, Bratka, Plac Centralny i most pieszo-rowerowy przez Wisłę.
0: Dodatkowo użytkownicy hulajnóg nie będą już mogli porzucać jednośladów w miejscach niedozwolonych, bo aplikacja nie pozwoli im na zakończenie tam przejazdu i będzie dalej naliczać opłaty. Wielkoszlemowy Roland Garros nabiera tempa. Kolejne dwie polskie tenisistki awansowały do drugiej rundy. To Iga Świątek i Maja Chwalińska. To, co dzieje się na paryskich kortach, śledzi Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Najpierw Chwalińska, bo to ogromna sensacja.
4: Zgadza się, bo Polka debiutująca w turnieju głównym wyrzuciła z niego mistrzynię olimpijską z Paryża Qin Wenjian. Do tego zrobiła to w wielkim stylu. W pierwszym secie dwukrotnie przełamała Chinkę i wygrała 6-4. To nic w porównaniu do tego, co wydarzyło się w drugiej partii. Chwalińska wygrała ją do zera, choć trzeba odnotować, że Jen zmagała się z problemami zdrowotnymi. Iga zrobiła to, co do niej należało, wywiązała się z roli faworytki i bez najmniejszych problemów w dwóch setach 6-1 i 6-2 rozprawiła się z Australijką Emerson Jones.
0: Wcześniej do drugiej rundy awansowały też Magdalinetti i Magdalena Fręch, a już jutro kolejny mecz we French Open zagra Hubert Hurkacz. To dzięki wczorajszej wygranej nasz tenisista 3-1 pokonał Hiszpana Jaime Munarata.
5: To był dobry mecz z mojej strony. Dobrze grałem, miałem i lekki zjazd w trzecim secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa, bo było mega, mega ważne dla mnie.
0: Mówił Hurkacz, jego kolejnym rywalem będzie 22 w światowym rankingu Amerykanin Francis Tiafoe. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Czy ktoś chce jeszcze coś wiedzieć na temat Brudnego? Cisza. Wiecie, że zawsze możecie... Wróć. Oczekuję i wymagam, abyście wyartykułowali swoje wątpliwości. Czy jest jakakolwiek empiryczna przesłanka wskazująca na niewinność Brudnego? Włączyła się do rozmowy Borucka. Za każdym razem ma mocne alibi. Grzegorz, możesz? Podinspektor Grzegorz Zimny wyprostował się na krześle. Na prośbę Romka przeanalizowałem ostatni tydzień z życia Brudnego przed przyjazdem do Zielonej Góry. Także jego logowania z telefonu, na których sprawdzenie sam wyraził zgodę. Rozmawiałem też z jego szefem, kolegami z posterunku. Mocne alibi przedstawiła podkomisarz Julia Zawadzka, jego była partnerka ze służby, która przyjechała dziś w nocy do miasta. To praktycznie niemożliwe, a przynajmniej bardzo mało prawdopodobne, aby mógł brać czynny udział w tych morderstwach. Zwłaszcza pojawić się w miejscach, gdzie znajdowaliśmy jego DNA. Fakt, że bez trudu je znaleźliśmy, dodatkowo przemawia na jego korzyść. Okej, do mnie to trafia, skomentowała Borucka. I do mnie, dodała Pałka, co nie znaczy, że czegoś nie ukrywa. Jako psycholog muszę zdradzić, że jego osoba absolutnie mnie fascynuje. Bardzo chciałabym z nim porozmawiać. Raczej nie przejdzie, skomentował sugestię swojej profilerki Czarnecki. To rzeczywiście fascynujący człowiek, ale przy tym bardzo zamknięty w sobie. I diabelnie inteligentny. Tym bardziej mi na tym zależy. Uwierz, Ela, on nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Dasz mi wolną rękę, abym się o tym przekonała? Masz moje pozwolenie. Dzięki. Nie ma za co. Jeszcze jakieś wątpliwości co do Brudnego? Czarnecki popatrzył po twarzach zebranych. Nie dostrzegł niczego, co mogłoby go zaniepokoić. W takim razie skupmy się na robocie. Najpierw konkrety. Mamy już jakieś wyniki z laboratorium? Nie, najwcześniej po południu. Najpierw daktyloskopia i traseologia, potem mechanoskopia i mikroślady. Pod wieczór powinny być znane pierwsze wyniki DNA. Ela? Rozumiem, że mnie teraz karzesz, czy tak? Pałka lekko się uśmiechnęła i wsunęła rudy kosmyk za ucho. Czuła się fatalnie, bo śmierć młodej Oliwii Malinowskiej zniszczyła stworzony przez nią profil mordercy, a przynajmniej sporą część założeń, na którym się opierał, zwłaszcza motyw. Tak drastyczna zmiana modus operandi zdarzała się niezwykle rzadko, przeważnie pod wpływem nagłych i niespodziewanych dla sprawcy czynników zewnętrznych. Na przykład gdy poszukiwany poczuł się zagrożony i musiał pozbyć się świadków, którzy normalnie nigdy nie staliby się jego ofiarami. Tutaj nic na to nie wskazywało. Bestialstwo, z jakim pozbawił życia Malinowską, cechowało pełne opanowanie. Takie działanie wymagało czasu. Dużo czasu. Ela, proszę cię, śpieszy nam się. Nie będę się usprawiedliwiać, dałam ciała. Ale nie poddam się i rozpracuję tego sukinsyna. Ela. Okej, już dobrze. Konieczne jest uzupełnienie informacji z sekcji tej dziewczyny. Ale już teraz mogę stwierdzić, że ta w sumie dość istotna zmiana modus operandi wcale nie zmienia tak wiele w profilu, jaki stworzyłam. Czysto teoretycznie straciliśmy motyw, ale tylko teoretycznie. Temperatura w gabinecie Czarneckiego podniosła się przynajmniej o pół stopnia. Pałka potrafiła zaciekawić słuchaczy. Wrodzona elokwencja tylko jej to ułatwiała. Założyliśmy, że motywem zbrodni mogła być zemsta. Na przykład na zmarłym ojcu tyranie, który bił syna i być może gwałcił. Stąd tak okrutny mord na mężczyznach, którzy mogli go przypominać. Dlaczego zatem morderca nagle zabija młodą kobietę, okaleczając ją przy tym w jeszcze bardziej bestialski sposób? Członkowie zespołu wpatrywali się w profilerkę jak w obrazek. Nawet Czarnecki dał się porwać jej niezaprzeczalnej charyzmie. Wszyscy czekali na przełom. Czytałam protokoły z zeznań rodzin i przyjaciół zamordowanych mężczyzn. Zdecydowanie nie należeli do obywateli, których sąsiedzi postawiliby za wzór do naśladowania. Obaj mieli w przeszłości problemy z prawem i drobne wyroki na koncie. Zdzisław Boruch w połowie lat 80. odsiedział nawet 1,5 roku za gwałt na nieletniej. Jak ustalono, obaj mężczyźni również nie byli sobie obcy. Mało tego, znali się całkiem dobrze. Dlatego, gdy tylko dowiedziałam się o śmierci Oliwii Malinowskiej, z początku najpierw trochę się podłamałam, bo ta ofiara zupełnie nie pasowała do modus operandi sprawcy, a przynajmniej wykluczała motyw, jakim mógł się kierować. Natychmiast poszłam obejrzeć zwłoki. Pałka znów przerwała i upiła łyk kawy. Wsunęła niesforny kosmyk rudych włosów za ucho i kontynuowała. Rany, jakie sprawca zadaje ofierze. Oczywiście, jeśli wciąż mówimy o sprawcy zorganizowanym, kierującym się motywem zemsty w połączeniu z motywem emocjonalno-seksualnym, zwykle są mrocznym odbiciem jego problemów psychicznych. Takich, nad którymi nie umie zapanować i z którymi sobie nie radzi. Znamy dokładnie obrażenia tamtych dwóch mężczyzn i choć występują spore podobieństwa do obrażeń Malinowskiej, mam na myśli zwłaszcza wycięcie narządów wewnętrznych, widać też spore różnice. Na usta cisną się więc od razu dwa pytania. Dlaczego nie odciął jej głowy i dlaczego zdarł twarz? Pałka spojrzała po zaciekawionych twarzach słuchaczy. Wszyscy byli tak zaintrygowani, że nie wyczuli jej intencji. Milczeli. Macie jakieś pomysły? Spytała, rozkładając ręce. Nikt nie odpowiedział. To może inaczej. Kogo wam przypomina trup z palmiarni? W gabinecie dało się wyczuć lekkie poruszenie. Czarnecki pokiwał głową z uznaniem, jakby dostrzegł punkt widzenia profilerki. Jakby ktoś mi przystawił pistolet do głowy i kazał odpowiedzieć na to pytanie, to odpowiedziałbym, że nikogo. Odparł Lis z lekką ironią. Otóż to, Krzysztof. Pałka nieco podniosła głos. Sprawca od początku chciał ją zdehumanizować. Nie chciał widzieć w niej kobiety. Zaryzykuje twierdzenie, że nawet człowieka, bo tak naprawdę wcale nie chciał jej zabijać. Zrobił to, bo nie miał innego wyjścia.
2: Ośmiała hipoteza, ale może się obronić, skomentował Zimny.
1: Najpierw pozbawił ją oczu, aby na niego nie patrzyła, bo nie mógł znieść jej błagalnego spojrzenia. Potem odciął jej piersi i zdarł skórę z twarzy, aby nie przypominała mu kobiety. Mogę się założyć, że przeciął jej jeszcze struny głosowe, aby nie słyszeć jej kobiecego głosu. Pałka stuknęła długopisem o blat stołu. Dopiero gdy poczuł się swobodniej, a ofiara zmieniła się w nieokreślony byt, otworzył ją i zabrał się do dania głównego.
3: Fiu-fiu, zagwizdał Lis, ale nic nie powiedział.
1: Co sugerujesz, Ela? Włączył się Czarnecki, który na tym etapie zdawał się już tylko moderować dyskusję.
4: W tej chwili to już nie sugestia, to fakt.
1: Czyli?
4: On nie chciał zabić tej dziewczyny. Zrobił to, bo wedle swojej pokrętnej logiki nie miał innego wyjścia. Sprawca zamordował Oliwię Malinowską, bo nie mógł zemścić się na jej zmarłym ojcu.
1: Takiego finału nikt się nie spodziewał. Nawet Czarnecki wyglądał jak człowiek, który właśnie zobaczył ducha. Przez chwilę wszyscy próbowali sobie to jakoś poukładać. Czy ja dobrze usłyszałem? Powiedziałaś, że to już nie sugestia, tylko fakt? Zapytał nieśmiało Czarnecki.
4: Tak, Romek, to fakt. Godzinę temu sprawdziłam kartotekę zmarłego 3 lata temu Stanisława Malinowskiego. Zleciłam też naszym ludziom krótki wywiad z sąsiadami ofiary. Ojciec Oliwii też nie był przykładem modelowej głowy rodziny. Żonę tłukł, a córkę gwałcił. A po wszystkim chlał i łaził na ryby.
1: Jak myślicie, z kim?
3: Nie.
1: Prokurator stał się głosem całej grupy.
4: Tak. Z dwójką naszych nicponi. Z Dzichem i Zenkiem.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: życie może być jego biologiczną matką, sprawiała, że nie potrafił zdobyć się na odwagę, aby stanąć z nią twarzą w twarz. Wybaczyć? Wątpił w to. Sorry, Julka, ale nie chcę o tym gadać, rzekł po chwili zadumy.
1: Jasne. Spoko, Igor. Przez chwilę jechali w milczeniu, paląc papierosy i słuchając muzyki.
0: I co dalej z tym wilczkiem? Zagaił ponownie Brudny. Zawadzka rzuciła mu zaczepne spojrzenie i kontynuowała. Po 2 tygodniach skontaktował się z Hieronimkami i poinformował je, że nie ma co z tobą zrobić. Wtedy do Nietkowa przyjechała siostra Gwidona i cię zabrała.
2: A to stara wiedźma. Ukryła to.
0: W Brudnym znów wezbrała złość. Tym razem na siebie, że nie zdołał wydobyć z niej tak istotnej informacji. Jaki miał w tym udział Albert?
1: Na początku żaden. Ale Gwidona zaczęła kombinować, a ponieważ w świetle prawa nie istniałeś, pomyślała, że można na tobie nieźle zarobić.
0: Chcieli mnie sprzedać?
1: Właśnie, na przykład jakiejś bogatej parce z zachodu. Ponieważ sama nie miała dojść i kontaktów, wspomniała o pomyśle biskupowi Albertowi, który często zaglądał do placówki w wiadomym celu. Zaczęli szukać zainteresowanych, ale w tamtych czasach, bez internetu i komórek, nie było to takie proste. Ty dodatkowo byłeś, jak to ujął Albert, niesfornym dzieckiem. Wiecznie płakałeś i krzyczałeś, rzucałeś się nocami, jakby opętał cię demon.
0: To słowa Alberta, czy sama to wymyśliłaś?
1: Cytuję go.
0: Zawadzka posłała Brudnemu słaby uśmiech.
1: Plułeś, gryzłeś, atakowałeś. Lekarze rozkładali ręce i nie potrafili podać jednoznacznej diagnozy. Twierdzili, że jesteś po prostu nadwrażliwy. Albert twierdzi, że nawet odprawił na tobie egzorcyzmy.
0: Powiedział ci to?
1: Ze szczegółami.
0: Chyba mu nie poszło. Brudny rzucił przyjaciółce zaczepne spojrzenie.
1: I dobrze. Takiego cię lubię.
0: Puściła do niego oko.
1: W każdym razie zrezygnowali z wcześniejszych planów, bo i tak nikt by cię nie zechciał. A skoro już tam byłeś, to zostałeś. Hieronimki nie miały wyjścia. Musiały się tobą zaopiekować.
0: A polemizowałbym, czy można to nazwać opieką.
1: Wiesz, o co mi chodzi. Potem podrosłeś i...
0: No wiesz, narobiłeś tego bigosu.
1: A więc wiesz.
0: Brudny otworzył szerzej okno i wyrzucił papierosa na pobocze. Zwolnił przed przejazdem kolejowym, którego rogatki właśnie zaczęły opadać. Zawadzka milczała.
2: Nic więcej nie powiesz?
0: Zagadnął, nie odrywając wzroku od przedniej szyby.
1: A co tu komentować? Na twoim miejscu pewnie zrobiłabym to samo i nie miałabym wyrzutów sumienia.
0: Nadjechał pociąg. Towarzyszący mu szum zagłuszył muzykę i uniemożliwił rozmowę. Brudny i Zawadzka trwali przez chwilę w milczeniu. Po chwili charakterystyczny dźwięk ustał.
2: Dzięki, Julka.
0: Rogatki się uniosły. Brudny rozejrzał się na boki i spokojnie wcisnął pedał gazu. Za torami znajdowało się skrzyżowanie i ostatnia prosta do Nietkowa.
1: Jesteś pewna, że ten klich jest czysty?
0: No, wiem tyle, co ty. Podobno to facet spoza układu. Zwykły młody ksiądz.
2: Lepiej, żeby tak było.
0: 30 sekund później Nissan Patrol minął tablicę z napisem Nietków. Gdy zaparkował obok kościoła, proboszcz Klich właśnie zakończył poranną mszę świętą. Brudny patrzył, jak ze środka wysypują się kolejni parafianie, głównie starsi mieszkańcy w bezbarwnych ubraniach. Zwykle w ciszy, z opuszczonymi głowami i masą nierozwiązanych problemów. Nie rozumiał tego kultu, smutnego i ponurego, a zarazem wypełnionego oceanem nieskończonej hipokryzji, której ci stłamszeni ludzie w niezrozumiały sposób nie dostrzegali albo po prostu dostrzec nie chcieli. Niewielka świątynia prezentowała się dumnie, jak każda podobna z mijanych wsi. Strzelista wieża wznosiła się przynajmniej na 30 metrów i górowała nad pozostałymi zabudowaniami oraz słusznych rozmiarów kasztanowcami, których opadłe liście skomponowały złoto-czerwony dywan u jej fundamentów. Pokryty niebieską dachówką ostry, spadzisty dach dodawał jej wyraźności.

0: wyjątkowości, podobnie jak kilka innych rozwiązań architektonicznych, od dodatkowych wież, przypominających średniowieczne baszty, przez zębate blanki, po wąskie i wysokie na kilka metrów witraże. Brudny omiotł kościół wzrokiem, próbując odkurzyć pamięć. To było nierealne. Mimo to poczuł się dziwnie, gdy wyobraził sobie, że w tym miejscu spędził pierwsze dni swojego życia. Wzdrygnął się na myśl, że był pod opieką sadysty, gwałciciela i pedofila, który przez lata bezkarnie krzywdził nie wiadomo ile dzieci. A dzięki protekcji i kumoterstwu instytucji, której jednym z głównych haseł była pomoc tymże dzieciom, dożył sędziwego wieku, nie ponosząc kary za popełnione grzechy. Postanowił dalej się nie nakręcać i po prostu wszedł do środka. Powiało chłodem i dostrzegł, jak z każdym oddechem z jego ust wydobywa się biały obłoczek. I ten specyficzny zapach znał go. Zanim się zorientował, zrozumiał, że czuje się, jakby wrócił do domu. Ksiądz Adam Klich był wysokim blondynem o pociągłej twarzy, w której najbardziej rzucał się w oczy wielki rzymski nos. Od najmłodszych lat miał z jego powodu kompleksy, zwłaszcza, że nie należał ani do odważnych, ani do silnych. Ponieważ dodatkowo wychowała go kobieta o osobowości skrajnie neurotycznej, już w przedszkolu zaczął przejawiać rozchwianie emocjonalne, co w szkole podstawowej tylko przybrało na sile. Nadopiekuńczość matki i brak męskiego wzorca sprawiły, że młody Klich nie potrafił nawiązywać normalnych stosunków z rówieśnikami, przez co zwykle kończył zapłakany w kącie. Upokorzenia znosił długie lata, a jego orli nos do 15 roku koledzy przestawili mu 4 razy. Mimo to Klich nie przestał wierzyć w człowieka. W każdym widział dzieło Boga, który od pierwszych chwil był bardzo ważny w jego życiu. Przynajmniej tak mówiła mu matka, a on, wobec braku alternatywy, wierzył jej bezgranicznie. Znosił więc kolejne obelgi i kuksańce kolegów, nawet jednego, którego bez wzajemności polubił trochę bardziej niż pozostałych. Andrzej co prawda nie należał do jego przyjaciół, ale w przeciwieństwie do większości rówieśników nie delektował się ubliżaniem mu. Do czasu, gdy koledzy nie dali mu wyboru. W obawie przed ostracyzmem Andrzej uległ w szatni, tuż przed zajęciami z wychowania fizycznego. Chwycił Adama za włosy, po czym kazał mu uklęknąć i udawać, że robi mu laskę. Następnie rzucił na ziemię i zaczął pozorować gwałt. Wszyscy śmiali się do rozpuku. A Klich, wbrew logice i wszystkiemu, czego nauczyła go matka i Bóg, poczuł silne podniecenie. Po raz pierwszy przeżył orgazm i zmoczył spodenki, czym wśród obserwatorów tego żenującego spektaklu wzbudził jeszcze większą odrazę.
1: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po 2:00.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Sędzia Zbigniew Kapiński zostanie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Powołał go prezydent Nawrocki, bo właśnie do głowy państwa należy ostateczny głos w tej sprawie. Nowy prezes obejmie swoją funkcję jutro i zastąpi na stanowisku Małgorzatę Manowską, która właśnie kończy swoją kadencję. Jak tłumaczy prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz, zdecydował dorobek naukowy sędziego Kapińskiego i to, że spośród pięciu zgłoszonych kandydatów przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego to właśnie Kapiński uzyskał największe poparcie.
1: Uwzględniając cały dorobek zawodowy, postawę, dotychczasowe osiągnięcia w pracy sędziowskiej.
0: Zbigniew Kapiński jest sędzią Sądu Najwyższego i orzeka w Izbie Karnej. Wykładał m.in. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Co ciekawe, jego kandydaturę ostro skrytykował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Powód? Nowy prezes Sądu Najwyższego brał udział, jak to napisał Kaczyński, w pseudoprocesie lustracyjnym Lecha Wałęsy. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. Wielkie nadzieje PiS po odwołaniu prezydenta Krakowa. W niedzielę mieszkańcy miasta zdecydowali w referendum, że Aleksander Miszalski z KO nie będzie już zajmował tego stanowiska. Oficjalne wyniki głosowania zostały podane po 7 rano, a już o 8.30 na krakowskim rynku konferencję prasową zorganizowali politycy PiS. Między innymi byli tam była premier Beata Szydło i były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
2: To jest początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego, ale to się zakończy odejściem Tuska, bo rządy Tuska, jego koalicji 13 grudnia są tak samo postrzegane przez Polaków w całej Polsce, jak rządy Tuska krakowskiego, czyli pana Miszalskiego tutaj w Krakowie.
0: PiS nie wskazał na razie swojego kandydata na prezydenta Krakowa. Przedterminowe wybory muszą być zorganizowane w ciągu 3 miesięcy. W tym czasie pracami krakowskiego magistratu będzie kierował komisarz wyznaczony przez premiera Tuska. Jest surowsza kara za atak nożem w szkole w Kadzidle w Mazowieckiem. Mężczyzna wcześniej skazany na 15 lat więzienia usłyszał wyrok 18 lat. 2,5 roku temu 21-latek zaatakował nożem i zranił 3 uczniów zespołu szkół. Skazany ma zapłacić poszkodowanym 230 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Teraz Krotoszyn i protest przed siedzibą Dino. Zarząd firmy nie podjął rozmów z pikietującymi. Ci weszli do siedziby firmy, domagając się spotkania w sprawie podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Wraz z nimi wszedł tam także nasz reporter. Do pikietujących wyszła tylko przedstawicielka z sekretariatu.
3: Mieliśmy się do państwa ostatniego pisma, w związku z tym dzisiaj żadnego spotkania nie będzie i też nie było takie spotkanie umówione.
4: W ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracodawca jest zobowiązany bezzwłocznie podjąć rokowania. Nie był wskazany żaden termin spotkania, wobec czego musieliśmy podjąć tę decyzję za państwa.
5: Chciałbym przekazać na ręce zarządu bardzo dorodne buraki, które symbolizują po jednym złamaniu prawa przez zarząd spółki.
6: Hańba! Hańba!
7: Sławomir, pracownik firmy Dino.
8: Dlaczego pan tutaj jest?
7: Dlaczego? Bo nie, no nie, to jest wyzysk pracowniczka. No, przeciążenie pracą. Jeżeli pracę ma wykonywać 6 ludzi, a wykonuje 3, a nawet 2, 2 osoby na markecie to nie są w stanie nic zrobić.
8: No to pewnie pada logistyka, no a także pewnie są skutki zdrowotne.
7: No oczywiście, wiadomo. Ja to na nie narzekam, ale dla kobiet to jest ciężka charowa.
0: Odpowiadają protestujący, zapowiadają, że złożą teraz wniosek do Ministerstwa Pracy o wyznaczenie mediatora w sporze między nimi a firmą. Protest przed siedzibą firmy potrwa do jutra. W tym czasie co godzinę pikietujący będą utrudniali dojazd do niej, blokując pobliską drogę krajową numer 36. Jeśli nie odniesie to skutku, związki zawodowe zorganizują strajk generalny. Sanepid zaczyna sprawdzać ośrodki kolonijne na Mazurach. Inspektorzy wezmą pod lupę miejsca, w których w te wakacje dzieci będą spędzały kolonie i obozy. Wyrywkowe sprawdzanie ośrodków potrwa 2 tygodnie. Choć obowiązek uzyskania tak zwanej kwalifikacji na wypoczynek zniesiono 15 lat temu, to służby sanitarne wciąż mają dużo narzędzi do tego, by sprawdzić, czy dzieci mają zapewnione odpowiednie warunki. Ze szczegółami Maciej Bąk.
9: Na liście miejsc do skontrolowania inspektorzy sanepidu mają w pierwszej kolejności te, w których w ubiegłym sezonie ujawniono tak zwane dzikie turnusy, czyli takie niezgłoszone do kuratorium oświaty. Zwykle to tam dochodzi do nieprawidłowości, czy to przy przygotowywaniu posiłków, czy utrzymaniu sanitariatów, no ale sprawdzane są też pokoje, boiska czy place zabaw. Kontroli mogą spodziewać się obiekty, na które w ubiegłe wakacje wpływały skargi. Po wizycie inspektorów ich gospodarze będą mieli jeszcze kilkanaście dni na rzetelne przygotowanie się do sezonu.
0: W zeszłym roku w armińsko-mazurski sanepid skontrolowało tak 67 obiektów. Inspektorzy mieli zastrzeżenia do 15 z nich. W Polsce mamy zagrożenie suszą rolniczą, alarmuje Instytut w Puławach. Najgorsza sytuacja jest na północy, w centrum i na wschodzie kraju. To tam w ostatnich miesiącach spadło najmniej deszczu. Najbardziej odczują to zboża i plantacje truskawek. Będzie jeszcze gorzej, alarmują eksperci, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
10: Eksperci nie mają wątpliwości, że susza będzie się rozszerzać, bo w całym kraju deszczu jest jak na lekarstwo. Dodatkowo w tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle. Mówi mi dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
11: Te współczynniki wyglądają nawet gorzej niż w zeszłym roku, który i tak nie był najlepszy, więc potrzebujemy opadów takich równych, powolnych, żeby ta gleba zdążyła uzupełnić ten niedobór, deficyt wody.
10: Na to się jednak nie zanosi, bo według zapowiedzi lato w tym roku ma być suche i cieplejsze niż zwykle. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Susza rolnicza pokrywa w tej chwili 13% powierzchni kraju. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. Trzy pytania na koniec dnia w Radio Z.
13: Dzień dobry, zapraszam serdecznie w poniedziałek. Paweł Zalewski z nami, wiceszef MON, Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
14: Dzień dobry, panie redaktor.
13: No i pierwsze pytanie właśnie o Kraków. Czy to także czerwona kartka dla Koalicji Obywatelskiej, odwołanie Aleksandra Miszalskiego, prezydenta z Koalicji Obywatelskiej? A może to jest czerwona kartka też dla całego rządu?
14: Myślę, że to jest efekt bardziej lokalnej polityki niż krajowej. Myślę, że ten konflikt, który był w Krakowie, który był generowany przecież przez jednego z byłych kandydatów czy konkurentów pana prezydenta Miszalskiego, ma charakter bardziej lokalny i trudno go przełożyć na cały kraj. A mówię przecież o osobie, która również była, mówię o tym kontrkandydacie, która była politykiem Platformy Obywatelskiej swego czasu. Także zakładam, że to jest bardziej efekt sytuacji lokalnej niż krajowej. Niemniej jednak myślę, że bardzo, bardzo właściwe byłoby zastanowienie się w skali ogólnopolskiej, czy rzeczywiście to jest taki moment do przemyślenia dla Koalicji Obywatelskiej. Sądzę, że tak. No myślę, że jak znam Donalda Tuska, to na pewno to robi.
13: Pytanie numer dwa. Będzie śledztwo w sprawie fałszywego zgłoszenia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Na służby, jak wiadomo, w sobotę weszły siłowo do mieszkania matki pana prezydenta po fałszywym zgłoszeniu. To jest skandal i kompromitacja państwa, jak mówi opozycja.
14: No po pierwsze służby ratownicze, straż pożarna nie wiedziały, że to jest mieszkanie, które należy do mamy pana prezydenta. Mamy raczej problem z czym innym, to znaczy służby zareagowały w taki sposób, który reagują standardowo. No, jeżeli jest zagrożenie, no to wchodzą i działają po to, żeby zagrożenie usunąć. Kłopot polega na tym, że mamy do czynienia z kilkoma tego typu zgłoszeniami, no, które już zaczynają być groźne, no bo po pierwsze ktoś wie, że...
13: Kogoś nie ma w domu?
14: Po pierwsze kogoś nie ma w domu, a po drugie, że to jest mieszkanie należące do pana prezydenta.
13: Niezła obserwacja.
14: Więc myślę, że to jest bardzo poważny sygnał dla służb.
13: Sądzi pan, że to jest skoordynowana akcja?
14: Służby podjęły działania. No nie sądzę, aby ona była przypadkowo. No, jeżeli jest tak, że były szef BBN-u, pan profesor Cęckiewicz, jest takimi działaniami hybrydowymi, nazwijmy to w ten sposób, objęty, jeżeli jest prezydent Rzeczypospolitej, no to już jest poważna sprawa. Ja nie chcę przesądzać, z jakiego powodu tego typu rzeczy się dzieją, kto je powoduje, ale na pewno służby, słusznie, że
13: no, trzeba to wyjaśnić, to w ogóle bez dwóch zdań.
14: Tak.
13: I pytanie numer 3. Kiedy 5000 amerykańskich żołnierzy przyleci do Polski, wiadomo?
14: Czekamy na informację od generała Grinkiewicza, który jest szefem NATO w Europie, ale także szefem sił amerykańskich. On ma przedstawić po pierwsze, co to będą za siły i kiedy one przylecą. Także czekamy na tę informację, natomiast bardzo się cieszę, że pan prezydent Trump jednoznacznie przeciął wszelkie spekulacje i poinformował, że będziemy mieli 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
13: Choć nadal nie wiemy, co autor miał na myśli, na dobrą sprawę. O tym w dalszej części tej rozmowy. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam, zachęcam. Pan minister również zachęca i
14: bardzo
13: zapraszam.
14: Bardzo zachęcam.
12: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
13: Paweł Zalewski z nami, wiceszef MON. A te 5 tysięcy, to będzie dodatkowe 5 tysięcy, czy to będą wojska na podmianę? Przepraszam, taki kolokwializm. Redaktor, za te 4, które miały przyjechać, ale zostały, ta rotacja została anulowana. Czy to wiadomo,
14: redaktor,
13: czy nie wiadomo? Czy będzie u nas 10 tysięcy, 11 czy 15?
14: To ja odpowiem na to dwoma zdaniami.
13: Nie wiem.
14: Pierwsze zdanie jest następujące. Czekamy na analizę generała Grinkiewicza i na propozycje, które nam przedłoży. Drugie zdanie jest takie. Ja wiem, że my przyzwyczailiśmy się traktować tę liczbę żołnierzy amerykańskich w taki szczególny sposób, że to ma być 10, a nie 8, a nie 6 już na pewno. A dlaczego na pewno? W gruncie rzeczy chodzi o to, jakie zdolności, czyli jakiego rodzaju uzbrojenie Amerykanie będą mieli w Polsce, czy będą w stanie odstraszać strategicznie Rosjan w większym stopniu, czy w mniejszym stopniu. I dzisiaj się na tym koncentrujemy. Z mojego punktu widzenia, ja to mówiłem zresztą wielokrotnie, także u pani redaktor, ta liczba jest ważna, bo istotne jest, żeby Amerykanie tutaj swoją obecnością dawali przykład właśnie swojej polityki odstraszania Rosji. Natomiast koncentrujemy się na zdolnościach, a nie na konkretnych liczbach.
13: A kiedy to się wyjaśni?
14: W ciągu,
13: jest jakaś cezura czasowa?
14: W ciągu, w ubiegłym tygodniu wiedzieliśmy, że to powinno być około 4 tygodnie, to dzisiaj możemy powiedzieć, że około 3 tygodnie. Zakładam, że to jest ten horyzont czasowy.
13: No a jak polecieliście do Waszyngtonu, pan i Cezary Tomczyk, czyli też wiceminister obrony narodowej, no to jaka była atmosfera tych rozmów?
14: W Waszyngtonie?
13: Mm-hmm.
14: Bardzo dobra.
13: Ale też rozumiem, że też była dyskusja o tym, żeby
14: tak,
13: jednak Stany Zjednoczone się z tej decyzji wycofały.
14: To znaczy, żeby tę decyzję wyjaśniły, bo główny problem nie polegał na tym, że mają się wycofać, bo jak pani redaktor pamięta, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i szef sztabu, pan generał Kukuła, od samego początku mówili, że ta rotacja nie spowoduje ograniczenia obecności amerykańskiej w Polsce. I chodziło o to...
13: No ale rozumiem, że zostaliście zaskoczeni jednak tą decyzją, tak?
14: Tak, dlatego, że nie mieliśmy po pierwsze żadnych sygnałów, że ona może mieć miejsce, a po drugie, że mieliśmy sygnały odwrotne, no bo pan prezydent Trump przecież mówił o tym, że rozważa możliwość zwiększenia obecności amerykańskiej w Polsce. Zatem sytuacja, w której nagle bez komunikatu żadnego, co było rzeczywiście o tyle dziwne, że nasza wymiana jakby zdań i komunikacja jest z Pentagonem była i ponownie jest znakomita.
13: Znaczy, byliśmy, to w takim razie, co się wydarzyło? Tak?
14: No to jest dobre pytanie, ale my się skoncentrowaliśmy przede wszystkim na wyjaśnieniu, co to cofnięcie rotacji, czy zatrzymanie rotacji oznacza dla nas. I szybko otrzymaliśmy informację, że Polska nie zostanie dotknięta zmniejszeniem sił zbrojnych amerykańskich u nas w kraju. Zatem chodziło nam o to, aby ustalić, jakie siły będą u nas w kraju, w jaki sposób ta decyzja będzie podejmowana odnośnie właśnie albo powrotu, albo przesłania do nas nowych jednostek. No i to uzyskaliśmy. Przede wszystkim uzyskał pan premier Kosiniak-Kamysz w rozmowie z sekretarzem Hexetem, która miała miejsce we wtorek 19.
13: No to może wasza wizyta była niepotrzebna?
14: Nasza wizyta, pani redaktor, była zaplanowana dużo wcześniej.
13: Rozumiem, tylko tak przypadkiem wyszło, że akurat jeszcze nastąpił tak zwany misunderstanding.
14: Muszę powiedzieć, pani redaktor, że to jest kolejny przypadek tego typu. Tak? Może nie, że misunderstanding, ale że jest jakiś kolejny taki punkt.
13: No tutaj było misunderstanding.
14: Jakoś zwrotny. znaczy, powtarzam raz jeszcze, komunikaty, które otrzymaliśmy na samym początku i o które przekazał premier Kosiniak-Kamysz, zostały później potwierdzone w rozmowie z premierem Hegsetem, w naszych rozmowach z naszymi odpowiednikami w Pentagonie, a o tym zresztą mówiłem także na konferencji prasowej, a później przez prezydenta Trumpa i bardzo dobrze raz jeszcze, że prezydent Trump przeciął wszelkie spekulacje.
13: To nie był policzek dla Polski?
14: Panie redaktor, to była decyzja, która...
13: Przecież nawet niektórzy kongresmeni ze Stanów Zjednoczonych tak to właśnie określali, że to policzek dla Polski, która jest lojalnym sojusznikiem, wywiązującym się ze swoich zobowiązań.
14: Bardzo się cieszę, że ta świadomość, że Polska jest lojalnym sojusznikiem i ważnym sojusznikiem, jest powszechna w Waszyngtonie. Bardzo się cieszę, że dał temu wyraz również ambasador amerykański w Polsce, no bo rozumiem, że ten tekst depeszy, którą ujawniła Politico, jest prawdziwy.
13: Mhm. Zaraz do tego przejdziemy.
14: To pokazuje...
13: Chodziło o to, że ambasada amerykańska jednak szczegółowo opisała, co tu się wydarzyło generalnie i jakie są rekomendacje, co powinno się wydarzyć.
14: Jakie konsekwencje to może mieć. I nie wiem, czy pani mnie zapyta, kto doprowadził do tego, że...
13: Chciałam zapytać,
14: właśnie, ale... A ja chcę uprzedzić to pytanie, bo uważam, że odpowiedź jest prosta i można znaleźć na to... tę odpowiedź no,
13: gdyby
14: można
13: czytać,
14: znaleźć...
13: Gdyby czytać wpis pana prezydenta, no to w takim... prezydenta Trumpa, no to w takim razie, no całe zasługa, to cały splendor to spada jednak na prezydenta Nawrockiego. Że on tu
14: za
13: jest
14: sekundę,
13: tym...
14: Za sekundę, znaczy, panie redaktor, to, że prezydent Trump traktuje szczególnie prezydenta Nawrockiego, którego uważa za swojego bliskiego polityka, to jest atut. Mam nadzieję, że będziemy z niego umiejętnie korzystali. I ja to traktuję pozytywnie i to dobrze. Natomiast myślę, że istota tkwi w liście ambasadora Rose do Departamentu Stanu, gdzie tak naprawdę przesłanie jest następujące. Polacy są tym krajem, w którym naród w największym stopniu popiera sojusz strategiczny z Amerykanami. I ambasador Rose słusznie...
13: Czyli, że jesteśmy najbardziej proamerykańscy w Europie.
14: Tak to nazwijmy. Mhm. I że słusznie ambasada uznaje, że to jest atut, że to jest zasób amerykański w Europie. I że nie można ryzykować, aby utracić ten zasób, aby utracić ten atut. A więc myślę, że...
13: Trzeba się z tej decyzji wycofać.
14: A więc myślę, że w największym stopniu o tym, że pan prezydent tak szybko podjął decyzję i bardzo jesteśmy mu za to zobowiązani, żeby przyciąć spekulacje, jest to, że tym, kto zasługuje na stwierdzenie, że to on doprowadził do tego, jest naród polski. Naród polski, który najbardziej w Europie jest zaangażowany w sojusz strategiczny z Amerykanami. I Amerykanie uważają, że to jest, powtarzam raz jeszcze, atut.
13: No dobrze. Najpierw ta informacja ujrzała światło dzienne dzięki amerykańskiej prasie i to był bodajże, z tego co pamiętam, piątek, 13 maja.
14: To była chyba niestety środa wieczorem.
13: Tak, nawet jeszcze wcześniej. Rozumiem, że polski rząd został zaskoczony. No to były tłumaczenia, tak zresztą pan minister Kosiniak-Kamysz mówił, że tutaj się nic nie zmienia, jeśli chodzi o liczbę wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce.
14: Potwierdzone przez sekretarza Hegseta
13: tak,
14: i prezydenta
13: ale to nie
14: Trumpa.
13: Ale potem im bardziej nasilały się te informacje i o tym, co napisała amerykańska prasa, albo co dostarczyła amerykańska prasa, to tym bardziej generalnie to się rozjeżdżało
14: do wtorku,
13: z tym komunikatem. Potem była oficjalna informacja.
14: Do wtorku, pani redaktor, ma pani rację, bo rzeczywiście...
13: Ale nie wyobrażam sobie, że ta decyzja nie została skonsultowana wcześniej z prezydentem. Czy to Pentagon wyszedł przed orkiestrę? Jakoś nie wydaje mi się to w ogóle możliwe. Jeszcze Trump wtedy poleciał, z tego co pamiętam, do Chin, więc był gdzie indziej w ogóle skoncentrowane na czymś innym.
14: Więc ja dopuszczam sytuację, zresztą mówiłem o tym także publicznie, że ona została zrealizowana. No zresztą o tym mówił generał Leniw na przesłuchaniu w kongresie. To są przesłuchania jednak niezwykle ważne i tam po prostu nikt nie kłamie. Powiedział, że ta decyzja wydawała się być najbardziej ekonomiczna z punktu widzenia armii amerykańskiej, jeżeli chodzi o decyzję prezydenta Trumpa, by zmniejszyć obecność w Europie o te 5 tysięcy, tam 4 z kawałkiem. To, że ta decyzja stała w sprzeczności z zapewnieniami prezydenta Trumpa o tym, że poziom obecności amerykańskiej się w Polsce utrzyma, a późniejszych również i z późniejszymi również deklaracjami prezydenta, że rozważa możliwość zwiększenia obecności amerykańskiej, to inny temat. Ale ja myślę, pani redaktor, że spójrzmy na to z innej strony. Mianowicie Amerykanie są naszym strategicznym sojusznikiem. Amerykanie to jest nasz punkt widzenia, ale także amerykański. I to widać było w tej depeszy ambasady amerykańskiej.
13: Ambasadora Rosa.
14: Także z naszych, to było widać we wszystkich naszych rozmowach. W rozmowie z premiera Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem Hexetem, w rozmowie z mojej w Pentagonie, rozmowy ministra Tomczyka w Pentagonie. To było widać. I to, że Amerykanie, to, że prezydent Trump właśnie dlatego, że uważa, że Polska jest strategicznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, podjął taką decyzję szybko, żeby
13: przeciąć spekulacje,
14: jest rzeczą pozytywną. I myślę, bo to jest tak, w życiu i w polityce zdarzają się kryzysy. One się zdarzają zawsze i musimy się z nimi liczyć. Mhm. Najważniejsze jest to, jak z tych kryzysów wychodzimy. Otóż myślę, że wychodzimy wzmocnieni. Po pierwsze mamy mocną, twardą deklarację prezydenta Trumpa.
13: No to już na piśmie.
14: I na piśmie.
13: Niech
14: tak
13: to będzie,
14: jest,
13: że to jest jednak tak jest. Media społecznościowe, ale jednak czarno na białym.
14: Czarno na białym i bardzo dobrze. Ale to pokazuje także, że Ameryka poważnie traktuje Polskę. To, że w Kongresie mamy tylu przyjaciół, to, że w Kongresie zrobiono specjalne przesłuchanie, aby zrozumieć tę przyczynę tej decyzji, aby zrozumieć, co za nią stoi.
13: A nie chodziło o to, że jednak, przepraszam, wejdę panu w słowo, nie chodziło o to, że jednak zbliżają się wybory połówkowe. Republikanie zdają sobie sprawę, że mogą je przegrać, a jednak będzie też głosować Polonia, to wszystko...
14: Panie redaktor, wymienia pani kolejny atut Polski w relacjach z Amerykanami. To są wyborcy amerykańscy polskiego
13: pochodzenia. Oczywiście, no więc rozumiem, że też nacisk ze strony kongresmenów i również republikanów miał tutaj swoje
14: znaczenie. Redaktor, oczywiście, więc ja pokazuję, jak to, że... Bo wie pani, bo to czasami jest tak, że mamy do czynienia w Polsce z ludźmi, którzy mówią, co to za sojusz strategiczny, Amerykanie nie są zainteresowani Polską, interesuje ich co innego. Otóż ta cała sytuacja pokazała, że jest dokładnie odwrotnie. Że nie tylko Polacy traktują ten sojusz jako strategiczny, ale także Amerykanie. I że to, że polscy żołnierze i amerykańscy ramię w ramię byli w Iraku i w Afganistanie, to się liczy. I to, że dzisiaj są w Polsce i że dzisiaj Amerykanie działają odstraszająco wobec Rosji i są gotowi walczyć z Rosją, jeżeli ta popełniłaby błąd w kalkulacjach, to się liczy. Więc ja chcę zwrócić uwagę, pani redaktor, na...
13: W słynnym, głośnym wywiadzie dla Financial Times premier polskiego rządu Donald Tusk raczej powątpiewał w to, czy akurat piąty artykuł zadziała i czy na pewno, aby Amerykanie tutaj stanęliby w naszej obronie, gdyby nastąpiła...
14: A ja w tym momencie...
13: Reakcja ze strony Rosji wobec Polski. Znaczy,
14: prowokacja.
13: Mówię tak, prowokacja.
14: A ja w tym momencie chciałem się odnieść do tego, co powiedział pan premier. To były fantastyczne słowa o sojuszu polsko-amerykańskim, kiedy pan premier Tusk razem z premierem Kosiniakiem-Kamyszem otwierali taki zakład serwisujący Abramsy. Mhm. I w poniedziałek 18. I kiedy jednoznacznie pokazał tę perspektywę polską i amerykańską, jak ważna jest ta współpraca dla obu stron. Myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsza deklaracja premiera, pokazująca wskazówkę dla całego rządu, dla mnie również i dla Amerykanów. A więc wracając, mieliśmy kryzys w relacjach z Amerykanami, ale i Polska i Ameryka z tego kryzysu wyszła po pierwsze mądrzejsza, bo się dowiedzieliśmy o sobie ważnych rzeczy i wzmocniona, bo efekt tego wzmacnia i Polskę i Amerykę.
13: No ale póki co będę się tego trzymała, że nie wiemy, co autor miał na myśli, ile tak naprawdę docelowo będzie tych żołnierzy stacjonować w Polsce, skąd będą...
14: Znamy proces, który doprowadzi do odpowiedzi na to pytanie.
13: Czy będą na przykład przeniesieni ze Stanów z Niemiec. Czy to może być na przykład, jak się spekuluje, drugi pułk kawalerii z Wilsek w Niemczech?
14: Nie sądzę, bo drugi pułk kawalerii stacjonuje tam w systemie stałym. Oni tam po prostu mają bazę, w której mieszkają z rodzinami i mają całą infrastrukturę. I teraz, jeżeli pani redaktor pozwoli, przejdę do drugiego, czy też do bardzo ważnego wątku. Mianowicie, ja zostałem upoważniony przez premiera Kosiniaka-Kamysza, aby zaproponować moim rozmówcom w Pentagonie rozpoczęcie rozmów na temat stałej obecności amerykańskiej. No mówiąc krótko, wybudowania bazy, która będzie takim małym miasteczkiem, bo razem z rodzinami to będzie kilka tysięcy ludzi.
13: Ale to nastąpiło właśnie teraz, kiedy byliście ostatnio? Rozpoczęliście tak. Zainicjowaliście taką dyskusję? Wystąpił pan z taką propozycją,
14: ja
13: tak?
14: Ja wystąpiłem w imieniu premiera Kosiniaka-Kamysza z taką propozycją i
13: ale uzgodniliśmy. Tylko wicepremiera, czy całego rządu?
14: Całego rządu.
13: Całego rządu.
14: No ale wicepremier mnie upoważnił do tego.
13: Tak, no ale rozumiem, że no to...
14: Tak, to jest decyzja rządu. I ta propozycja została przyjęta w ten sposób, że strona amerykańska zgodziła się na rozpoczęcie rozmów w tej sprawie. Do tej pory takiej zgody nie było, bo jak pani pamięta, pani redaktor, myśmy usiłowali, strona polska, także językowo jakby wzmocnić tę obecność, że ona nie jest tylko rotacyjna, ale czy to jest stała rotacyjna, tak? Albo wzmocniona stała rotacyjna. Amerykanie używali rotacyjna i dzisiaj mamy po raz pierwszy zgodę amerykańską, aby rozpocząć rozmowy na temat stałej obecności. To oznacza, powtarzam raz jeszcze, z naszej strony deklarację zbudowania małego miasteczka, poniesienia kosztów. To jest bardzo poważna deklaracja. Ale my traktujemy tę stałą obecność jako inwestycję w nasze bezpieczeństwo i jako bardzo dobry system, mechanizm odstraszania Rosji.
13: Ale czy można powiedzieć, że w takim razie te rozmowy już zostały zainicjowane? Czy to jest po prostu na razie, my wychodzimy z taką propozycją i co z tym zrobią Amerykanie, to my jeszcze nie wiemy generalnie, tak?
14: Zgodziliśmy się, że rozpoczniemy w tej sprawie rozmowy. To jest precyzyjna odpowiedź na pani pytanie.
13: No, nawiązujesz do tej depeszy właśnie ambasady USA, bo tam jedną z propozycji było ograniczenie dużych rotacyjnych sił pancernych przy utrzymaniu jednoczesnym i cytat, mniejszej, ale wyraźnie trwałej obecności USA w Polsce. No to rozumiem, że to byłoby to.
14: Amerykanie od pewnego czasu wycofują się. To nie dotyczy wyłącznie Polski. To jest generalna reguła. Wycofują się z obecności rotacyjnej, która powoduje, że żołnierze wyjeżdżają na, nie wiem, 6-9 miesięcy, śpią w namiotach, potem wracają znowu, inni przyjeżdżają na ich miejsce. To jest kosztowne i tak naprawdę w jakimś sensie tymczasowe, bo przecież stała, czy dlaczego my walczyliśmy o stałą obecność? Po to, żeby nie można było jej tak łatwo wycofać, bo obecność rotacyjną
13: tak,
14: można,
13: no bo
14: jak
13: to,
14: się zresztą
13: tak, bo
14: okazało.
13: To się obrasta po prostu, tak. Wiadomo, że są żołnierze, no rodziny, no miasteczko, tak, to samo,
14: chodzi.
13: Co jest w Niemczech na
14: i
13: przykład,
14: dlatego,
13: 35 tysięcy żołnierzy.
14: I dlatego ja się cieszę z tej propozycji.
13: Czyli rozpoczynamy
14: ambasady,
13: rozmowę.
14: Bo ona wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom.
13: Czyli rozpoczynamy rozmowę na temat stałej bazy w Stanach, znaczy stałej bazy żołnierzy amerykańskich w Polsce.
14: Tak jest.
13: Czyli w takim razie można powiedzieć, że USA nie wycofa żołnierzy z Polski.
14: Tak. No to jest i praktyka, i deklaracje polityczne tych, którzy decydują o tym, czyli prezydenta Trumpa, ale także najważniejszych wykonawców, czyli sekretarza Hexeta i jego współpracowników.
13: Zacytuję Onet. Faktem jest, że gdy trzeba interwencji w Białym Domu, to premier i jego ministrowie nie mają żadnych kanałów dotarcia do Trumpa. Nie macie żadnych kanałów dotarcia do Trumpa?
14: No to nie jest prawda, pani redaktor, bo przecież minister Tomczyk rozmawiał z zastępcą doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, panem Bakerem, który urzęduje w Białym Domu. Bo Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest biurem doradcy w Białym Domu, zlokalizowane tuż w budynku, tuż przy Białym Domu.
13: To tak jak u nas.
14: No właśnie.
13: Tylko, że w takiej skali mikro, no można powiedzieć.
14: No więc,
13: BBN
14: no
13: też
14: więc,
13: no więc,
14: no więc chcę powiedzieć, że to nie jest prawda.
13: Nie jest to prawda.
14: No nie, no, odwołałem się do konkretnego przykładu.
13: A czy jest plan B? Bo czytam w Ekonomiście, że europejscy sojusznicy w tajemnicy przed Waszyngtonem przygotowują alternatywne struktury dowodzenia. W związku z tymi doniesieniami, że Stany Zjednoczone miałyby radykalnie, czy też mniej radykalnie, ale redukować swoją obecność tutaj w Europie, swoich wojsk.
14: Myślę, że ja czytałem ten artykuł. Teza postawiona bardzo ostro jest dla mnie dosyć zagadkowa.
13: Czemu zagadkowa?
14: No bo pierwszy raz się z nią spotkałem.
13: Ale tam jest też napisane, że być może jest tak, że Mark Rutte, czyli sekretarz generalny, właściwie no, tak nieformalnie zakazał rozmowy o tym właśnie, że to jest takie właśnie tajne przez poufne, żeby no, nie irytować Amerykanów.
14: Nie.
13: Może.
14: Nie.
13: Albo nie przyspieszać ich odwrotu.
14: Nie, już mówię. Tam jakby... Jeżeli ten tekst ma mieć jakikolwiek sens, to ten sens nadaje odwołanie się do tak zwanego JEF-u, czyli tych wspólnych sił ekspedycyjnych tworzonych pod egidą brytyjską, i których założenie jest takie, że działają poniżej progu artykułu 5, zanim artykuł 5 zostanie uruchomiony. Natomiast to, co jest dzisiaj ważne, i być może to trzeba powiedzieć, żeby lepiej zrozumieć, dlaczego ten tekst powstał. Otóż NATO weszło w okres zmiany. Ta zmiana została przez Amerykanów określona jako budowanie NATO 3.0, polegające na tym, że europejscy sojusznicy, w tym Polska, no, jako kluczowy kraj na wschodniej flance, przyjmują zadania obrony konwencjonalnej i że Amerykanie stopniowo w uzgodniony sposób wycofują swoje zdolności. To nie oznacza, że wycofają się z Europy i wycofają się z NATO. To oznacza rozpoczęcie procesu, w którym to europejscy sojusznicy przejmują więcej obowiązków, albo główne obowiązki, jeżeli chodzi o obronę konwencjonalną. Być może ktoś uznał, że to się wiąże z wycofaniem także mechanizmów dowodzenia i kontroli. Nic na to nie wskazuje i to byłoby bez sensu, dlatego że Amerykanie pozostają w NATO, będą sojusznikiem, natomiast ich zadania, ich zdolności będą zmniejszone. Natomiast ważny jest proces, w który weszliśmy, jak on będzie przeprowadzony. On zaczął się w Hadze, kiedy sojusznicy europejscy podjęli decyzję o podniesieniu...
13: W 2014 roku?
14: W Hadze, w 25, w 14 był w New York, w Walii. Kiedy sojusznicy podjęli decyzję o podniesieniu wydatków do 5%. To jest proces, który wzmacnia NATO, dlatego że do tej pory to tylko Amerykanie, że tak powiem, posiadali te zdolności, a teraz będą posiadały je państwa europejskie, a więc NATO w efekcie będzie silniejsze i my jesteśmy zwolennikiem tego procesu. Zwłaszcza, że już go zaczęliśmy zanim Amerykanie podjęli tego typu decyzje, bo ten proces silnych zbrojeń rozpoczęty został kilka lat temu, jeszcze przez naszych poprzedników. I teraz istotne jest to, w jaki sposób, powtarzam raz jeszcze, ten proces będzie przeprowadzany. Otóż ja uzyskałem, i tak naprawdę to jest główny element, po to tam pojechałem, żeby rozmawiać o tym, w jaki sposób będziemy dokonywali tej tranzycji. Uzyskałem informację, że będzie to sposób i potwierdzenie, że będzie to sposób jakby, że będziemy tym zarządzać, że tutaj nie będzie przypadku, że to będzie wszystko celowe, że ten proces będzie stopniowy, to znaczy, że europejscy sojusznicy będą zwiększali swoje zdolności w konkretnych strategicznych obszarach i wtedy to umożliwi Amerykanom wycofanie.
13: Czyli jak zostaną uzupełnione pewne deficyty, to tak wtedy jest. Amerykanie się wycofują.
14: Tak jest. Mhm. A więc, że oczywiście najważniejszym...
13: To na lata to jest.
14: Tak. I że najważniejszym elementem tego procesu jest to, że ten proces wzmocni odstraszanie wobec Rosji, nie tworząc żadnych luk w odstraszaniu. To jest punkt wyjścia tego procesu. Dla mnie to było najważniejsze.
13: To byłoby logiczne.
14: Tak, znaczy logiczne i istotne jest to, abyśmy wiedzieli, jak to przeprowadzić. I ja rozmawiałem na ten temat i takie jakby i to, co ustaliliśmy, wskazuje dokładnie na to, że to będzie proces zarządzalny, że to będzie proces stopniowy, że to będzie proces, którego celem będzie wzmocnienie odstraszania. I to w moim przekonaniu jest absolutnie kluczowa kwestia. Także dlatego mówię, że koncentrujemy się na zdolnościach amerykańskich, które będą w Polsce, a nie na konkretnej liczbie żołnierzy. Także ja bym chciał, abyśmy w ten sposób zaczęli patrzeć. Tak? Żołnierze są ważni, natomiast to, jakim sprzętem, jakim uzbrojeniem dysponują, jest być może istotniejsze. No i oczywiście rozmawiamy również o wielu innych elementach związanych ze wzmocnieniem naszej współpracy. No chcę powiedzieć, że podpisałem podczas tej wizyty list intencyjne z sekretarzem armii lądowej, panem Danem Driscollem, związany z uczestnictwem Polski w takiej platformie, którą tworzą, takiej platformie internetowej, którą tworzą Amerykanie, gdzie będą umieszczali dla swojej armii i dla armii sojuszników certyfikowane systemy dronowe i antydronowe, co pozwala nam umieścić polskie produkty. A więc po raz pierwszy wchodzimy i polskie firmy, które rzeczywiście są świetne i potwierdzają to w sytuacjach, że tak powiem, wojennych. Otóż wchodzimy w globalny rynek dronów jako producenci, jako ci, którzy dostarczają zdolności. Także potencjalnie dla armii amerykańskiej i dla innych armii. To jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważny.
13: Ale ta platforma efekt. Kiedy powstanie?
14: W tym momencie ona już jest stworzona, także ona w tym roku
13: czyli
14: będzie funkcjonować.
13: Czyli to będzie taka tablica ogłoszeń, można powiedzieć, tak?
14: bardzo wyrafinowana, bardzo skomplikowana, ale to będzie mechanizm informujący wojska sojusznicze, ale przede wszystkim US Army, dlatego że Amerykanie będą wydawali na drony duże środki, więc to będzie wielka szansa dla polskich firm.
13: Czyli będziemy mogli tam informować, że mamy coś do sprzedania, ale również będziemy mieli informację, że możemy coś kupić, albo że coś
14: tak,
13: jest.
14: Albo że coś, albo że będziemy mieli informację, co jest.
13: No właśnie, co jest do kupienia. Tak?
14: Nie tylko co jest do kupienia, ale jakie technologie są już na rynku. Mm-hmm. To będzie,
13: które możemy na przykład też odkupić, tak?
14: Albo które dadzą nam wskazówkę, w jaki sposób dalej się rozwijać. Mm-hmm. Albo które pokażą, z kim na przykład polskie firmy mogłyby współpracować. Wiadomo, że z Ukraińcami, bo przecież to robimy i Ukraińcy będą na tej platformie także. Mm-hmm. To bardzo dobrze. Natomiast istotne jest to, że to jest taki moment, w którym polskie firmy otrzymują dostęp do bardzo uproszczonego sposobu zakupów, bo on został bardzo uproszczony przez sekretarza Driscolla, jeżeli chodzi o drony, zdolności dronowe w armii amerykańskiej i po prostu będą mogły pokazywać te systemy, które są najlepsze w polskim przemyśle.
13: Ale rozumiem, że to ma też przyspieszyć ten cały proces dozbrajania armii właśnie w drony, gdzie wojna przenosi się właśnie w...
14: Dokładnie, pani redaktor, tak. I muszę powiedzieć, że współpraca...
13: Są gwiezdne wojny.
14: No jeszcze nie, ale właściwie tak. To znaczy, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w kosmosie, to i także zdolności do niszczenia satelitów, to rzeczywiście już weszło
13: w ten
14: obszar. Powiedziałam
13: na wyrost, ale w tym sensie, że przede wszystkim, no, patrząc na to, co się dzieje w Ukrainie, no, wojna toczy się teraz przede wszystkim w powietrzu.
14: Tak, i tutaj kluczowe są na przykład takie zdolności, jak zdolność do zarządzania przez sztuczną inteligencję, no bo człowiek nie jest w stanie działaniem albo zaczepnym poprzez wysyłanie roju dronów, albo obronnym poprzez koordynację tak dużej liczby ataków, obrony przed tymi atakami. I teraz to jest naprawdę ważne, dlatego że dzisiaj sojusznicy, tak, razem z Ukraińcami wyciągają wnioski z lekcji ukraińskiej i przygotowują procedury użycia dronów i zachowania się w tej wojnie dronowej, tak? Korzystając z doświadczeń ukraińskich. A ponieważ kluczem do sukcesów w NATO jest interoperacyjność, to fakt, że będziemy mogli to robić razem z Amerykanami, bo przecież i to też było przedmiotem mojej propozycji, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia oferowania najlepszych technologii przez firmy polskie, czy inne dostępne dla nas, ale także ćwiczenia tych zdolności razem z jednostkami NATO, z jednostkami amerykańskimi. To tak naprawdę bardzo silnie zwiększa nasze zdolności i zwiększa nasze odstraszanie wobec Rosji. I to pokazuje również, jak ten sojusz strategiczny wygląda w praktyce, bo my koncentrowaliśmy się przez ponad tydzień tylko i wyłącznie na tej rotacji, a ta współpraca jest znacznie, znacznie szersza.
13: Znaczy, wiem, że z tego, co pan mówi, no, jednak ta współpraca zostanie przekształcona. No i przede wszystkim to zmniejszy się ta liczba żołnierzy, natomiast zmieni się jakość, może nie jakość, ale
14: panie redaktor, bardzo
13: rodzaj
14: dobrze,
13: tych sił, rodzaj
14: dobrze.
13: Sił, które
14: jakość
13: tutaj będą stacjonować.
14: Dzisiaj ale jakość jest tak, najważniejsza.
13: Ale rozumiem, że też no, trochę wyższy poziom, skoro byłaby tutaj stała baza.
14: Tak.
13: No to tak. Wyższy poziom, nie patrzeć.
14: Tak.
13: Mamy pierwsze F-35, no i tutaj czytam, że trochę się rozminęli internauci z tym, co sądzą o tym piloci, jak się powinni nazywać te F-35. Internauci orzekli, że husarz i rozumiem, że MON przystało akurat na tę wersję. Natomiast, jak informuje Dawid Kamizela, ekspert do spraw wojskowości, mówi, że ma dobre informacje i że piloci uważają, że F-35 to są pantery. Jak tam pantery?
14: Ja bym chciał, żeby tylko takie problemy.
13: Żebyśmy mieli tylko takie problemy,
14: były,
13: tak?
14: Tak,
13: to prawda. No ale też, a może harpia?
14: Panie redaktor, pani kieruje moją wyobraźnię w niebezpieczną stronę.
13: Ale to nie mój pomysł, tylko takie pomysły pojawiają się, że tak powiem, w sieci. No i jeszcze zainteresowanie wzbudził filmik pana szefa. Szefa MON, który tam nagrał się w otoczeniu F-35, też w okularach, no prawie wygląda jak Tom Cruise z Top Gun, no i oczywiście było, że no dlaczego to pan minister grzeje się w świetle, w cieple supermaszyn, kiedy tak naprawdę nie on jest odpowiedzialny za to, że F-35 przyleciał do Polski, no bo tę umowę jednak, kontrakt podpisał poprzednik.
14: No i możemy zadać pytanie, czy na najlepszych warunkach możliwych, więc jeżeli chcemy tego typu dyskusje wywoływać, to bardzo proszę, bo jest również szereg wątpliwości, czy nie można było tych zdolności pozyskać w korzystniejszy sposób.
13: No ale co w takim razie można by jeszcze uzyskać?
14: Ja

0: tym zajmują. My musimy, ponieważ widzimy, co się dzieje na wschodzie, widzimy, jak Rosja nasila presję na państwa bałtyckie, widzimy, co się dzieje na Białorusi, jak miały miejsce ćwiczenia z bronią nuklearną i Rosja ogłosiła, że rozmieściła broń nuklearną na Białorusi. To są wszystko poważne rzeczy, tak? Więc my się dzisiaj skupiamy i pan premier Kosiniak-Kamysz skupia się na tym, w jaki sposób zapewnić Polsce maksymalne bezpieczeństwo i w jaki sposób zapewnić Polsce, doprowadzi do tego, że Polska swoimi zdolnościami będzie mogła odstraszać, a akurat F-35 to są świetne samoloty, to są samoloty, które dają przewagę w powietrzu. Przewaga w powietrzu jest kluczowa z punktu widzenia prowadzenia wojny, to pokazuje wojna na Ukrainie. A więc cieszymy się, że są pierwsze F-35. F-16 to wiele lat temu.
1: Tak.
0: F-35, będą następne.
1: Trzy pierwsze, a potem wszystkich.
0: I cieszymy się, pani redaktor, że tworzymy w Europie zdolności, którymi się będziemy mogli dzielić i korzystać z doświadczeń, że Niemcy zamówili F-35, że F-35 będą w Finlandii, że inne państwa rozważają F-35, bo to są bardzo dobre samoloty.
1: No dobrze, na czym polega właśnie to, że to są takie super dobre samoloty te F-35?
0: To są samoloty, które są niewidzialne dla przeciwnika i które mają...
1: Ale w ogóle? Przez cały czas? Czy przez kilka pierwszych...
0: Teraz, panie redaktorze, chcę, żebyśmy weszli w szczegóły techniczne. Oczywiście możemy, ale generalnie rzecz biorąc, w najprostszy sposób, to są samoloty, które mają fantastyczną zdolność pokonywania terenu wroga w sposób niezauważony, ale również to są samoloty wyposażone w świetne systemy walki i koordynacji walki. A więc to są takie latające komputery, które jakby decydują nie tylko o tym, w jaki sposób samolot ma najlepiej wykonać misję, ale one wpływają na koordynację pracy wszystkich rodzajów broni, które biorą udział w danych działaniach. A więc to są rzeczywiście fantastyczne samoloty i myślę, że to rzeczywiście weszliśmy do elity światowej.
1: A ile trwa szkolenie?
0: Oj, to jest bardzo długi proces i niezwykle kosztowny.
1: No domyślam
0: się. Kilka milionów dolarów.
1: Wyszkolenie jednego pilota?
0: Tak. Tak, tak. To są niezwykle drogie procedury, bo tak, to szkolenie jest długie i bardzo kosztowne.
1: Też zapytam, a jaką rolę odegrał w tym porządkowaniu sytuacji, nazwijmy to w ten sposób, i tym, że jednak decyzja została anulowana i że jednak żołnierze amerykańscy tutaj, nie wiem, czy jeszcze w ramach rotacji, czy docelowo, czy jak zwał, tak zwał, przyjadą do Polski, przylecą do Polski, to jaką rolę odegrał pan prezydent?
0: Pan prezydent Nawrocki?
1: Mm-hmm.
0: No, myślę, że istotną, no bo jeżeli dla prezydenta Trumpa było ważne, aby napisać, że ta decyzja wynika z jego relacji z prezydentem Nawrockim, no to sądzę, że sam fakt, że jest takim, że mógł posłużyć jako taki punkt odniesienia dla prezydenta Trumpa, no to chyba jest istotne. I moim zdaniem to jest dobre. Ja bym bardzo chciał, abyśmy ten atut dobrych relacji pana prezydenta Nawrockiego, powtarzam to, jeszcze lepiej wykorzystali, a będziemy mieli wiele okazji do tego i wiele powodów do tego.
1: A co pan ma na myśli?
0: No, chociażby to, o czym powiedziałem wcześniej. Mhm. Weszliśmy w pewien proces.
1: Ja rozumiem. Czyli to, że chcemy zainicjować rozmowy na temat stałej bazy.
0: Zmiany, no nie tylko. Zmiany charakteru funkcjonowania NATO i to jest proces, który jakby istotny jest z punktu widzenia szczegółów. Ja bym bardzo chciał, by pan prezydent angażował się w kwestie właśnie związane z istotnymi szczegółami, które może mają czasami charakter operacyjny, jak ta decyzja o wstrzymaniu rotacji, ale mają bardzo poważne konsekwencje polityczne. Więc moim zdaniem to dobrze, że jest taka możliwość. Powtarzam, chciałbym, żeby ten atut był wykorzystywany. Natomiast jestem przekonany, że tutaj każdy wykonał swoją pracę. Ja myślę, że i pan minister Tomczyk, i ambasador Klich, i świetny, fantastyczny atasze wojskowy w Waszyngtonie pan generał Nolbert.
1: Który swego czasu nie został wpuszczony do Pentagonu.
0: Jest

0: jest świetnym żołnierzem, jest świetnym ataszem.
1: Bo zablokowali to urzędnicy BPN-u.
0: I muszę powiedzieć, że duża jego zasługa w tym całym procesie wyjaśniania sytuacji.
1: No, a było więc, takie zdjęcie, gdzie nie był podpisany, to wiadomo, że tam też się
0: i muszę powiedzieć, że
1: w internecie też podniosła się wrzawa.
0: I muszę powiedzieć, że ja tak bardzo skromnie, patrząc na to, co zrobiliśmy, też mam satysfakcję, ale myślę, że powtarzam raz jeszcze, no, najważniejsze jest to, że dla Amerykanów atutem jest stosunek Polaków do nich i że dostrzegli, że ta decyzja może ten stosunek zmienić. I tak naprawdę to przesądziło.
1: Rafał pytam. Panie ministrze, premier Tusk powiedział, że atak Rosji na kraj NATO to raczej kilka miesięcy niż lata. Czy naprawdę czeka nas atak Rosji w ciągu kilku miesięcy? No i czy Donald Tusk mówił to na podstawie twardych danych, czy to po prostu takie strachy na lachy polityczne? Bo jeśli tak, no to co rząd realnie robi w tym zakresie? Jakaś mobilizacja, przyspieszone szkolenie, rezerw, konkretne ruchy? Czy to są tylko słowa? A w rzeczywistości no, nie ma takiego ryzyka.
0: Jest mobilizacja w ramach NATO. Natomiast premier nie mówił o wielkoskalowej wojnie, bo ona jest dzisiaj nierealna z tego względu, że Amerykanie są zaangażowani na Ukrainie i nie mają takich możliwości, mimo że zbierają siły, produkują czołgi, które idą do magazynów. No wiadomo, gdzie ewentualnie mogłyby być wykorzystane, bo przecież nie na Ukrainie, bo tam czołg po prostu nie dojedzie do linii, z której będzie mógł otworzyć ogień. Więc widzimy, że się Rosja zbroi. Ale to, co jest realne, to też obserwujemy dziś. To jest nasilenie działań hybrydowych, które mają różny charakter. To są cyberataki, to jest sabotaż, to są działania związane z dezinformacją, to jest bardzo ważny element ataków hybrydowych. No i widzieliśmy, że te działania hybrydowe doprowadziły do upadku rządu na Łotwie. No, to są poważne rzeczy. Więc 14 rok i Krym pokazał, że nasilone działania hybrydowe mogą mieć taki sam efekt jak wojna kinetyczna. I z tym się musimy liczyć. I się z tym liczymy. Zacieśniając współpracę z naszymi sojusznikami na terenie wokół Morza Bałtyckiego, budując strategiczny sojusz odstraszający Rosję z Amerykanami, współpracując z tymi sojusznikami, którzy budują te zdolności, które nam będą potrzebne na wschodniej flance. I tutaj kluczowi są Niemcy. Jeżeli ktoś sobie wyobraża skuteczną obronę, szczególnie w warunkach tego, o czym powiedziałem, że Amerykanie będą chcieli, aby to Europejczycy przejęli odpowiedzialność za obronę konwencjonalną. A więc jeżeli ktoś sobie wyobraża skuteczną obronę bez udziału Niemiec, no to chętnie się go zapytam, jak sobie to wyobraża. A więc to wszystko robimy. Zacieśniamy współpracę z Wielką Brytanią. Będziemy podpisywali umowę już niedługo. Ministerstwo Obrony ze swoim odpowiednikiem podpisze umowę o współpracy wojskowej. Bardzo taką szczegółową, określającą zobowiązania obu stron w zakresie współpracy już takiej sił zbrojnych ze sobą. Ale przecież wiadomo, że w przypadku potencjalnego konfliktu to Niemcy są dla nas głębią strategiczną i tym obszarem tranzytu wojska, więc no tutaj nasze relacje muszą być najściślejsze, tak? Szczególnie to wynika, powtarzam raz jeszcze, z tej koncepcji amerykańskiej. Więc to wszystko robimy. I myślę, że tutaj trudno byłoby pokazać, że Ministerstwo Obrony w jakikolwiek sposób pozostaje bierne, bo tak nie jest.
1: Maciej pyta, czy to prawda, że w zamian za podpisanie umowy SAFE Władysław Kosiniak-Kamysz wynegocjował wystawienie w wyborach na prezydenta Krakowa Ireneusza Rasia? TVP Kraków dziś pokazuje Kosiniaka-Kamysza przypadek, czy TVP już prowadzi kampanię Ireneuszowi Rasiowi?
0: Ciekawe, no bo zastanawiam się, w jaki sposób można połączyć umowę pożyczki.
1: Nie, no chodzi o to, że nie podpisywał jej premier, tylko rozumiem, że ostatecznie podpisał, no to chyba tak, że to był taki przywilej, prestiż, no nie wiem jak.
0: Ale kompetencja.
1: No, słucham, nie, no to tak.
0: To była
1: tak,
0: po prostu kompetencja ministra obrony. Oczywiście premier ma władzę podpisywania każdego porozumienia w imieniu każdego urzędnika rządu.
1: Były też teorie, że pan premier tak naprawdę
0: przewodzi.
1: Się wymigał od tego i że scedował to na kogoś innego, żeby nie podnosić za to odpowiedzialności w razie czego.
0: No ale minister Kosiniak-Kamysz działał w ramach swoich
1: kompetencji.
0: Kompetencji i także obowiązków, więc...
1: Czyli pana dziwi, rozumiem, to połączenie generalnie, że to taka...
0: Znaczy, być może
1: prawą
0: to jest...
1: ręką przez lewe ucho. Tak?
0: Ja nie wiem, czy Ireneusz Raś będzie kandydował na prezydenta Krakowa.
1: Na pewno Marian Banaś
0: że...
1: ma ochotę.
0: No tak, ale ja mam większe zaufanie do Ireneusza Rasia i znam go. Myślę, że to jest człowiek, który świetnie czuje...
1: Też człowiek, członek, przepraszam, Platformy Obywatelskiej.
0: Tak, i świetnie czuje Kraków. Natomiast być może to jest jakiś rodzaj kampanii na rzecz Ireneusza Rasia. Tak bym sobie to tłumaczył, żeby tutaj pokazać, że będzie kandydował. To chyba, dobry pomysł.
1: A może koalicja powinna wystawić się wspólnego kandydata?
0: No, pytanie,
1: żeby znowu nie konkurować ze sobą i nie kanibalizować się tak, jak było w kampanii prezydenckiej.
0: Ja jestem członkiem koalicji rządowej. Jako poseł niezrzeszony jakby interesuje
1: nie będę wychodził przed orkiestrę.
0: Interesuje się nie tyle, interesuje się bardziej tym, co się dzieje na poziomie krajowym, ale ma pani rację. Być może wystawienie jednego kandydata miałoby sens, tak.
1: I jeszcze jest pytanie, ile kosztowała pomoc wojskowa udzielona przez Polskę Ukrainie w roku 2025?
0: Oj, to wszystko jest obliczalne, ale nie mam... Znaczy, to jest... Pani redaktor, przekażę tę informację do pani redaktor mailem albo w inny sposób.
1: Dobrze.
0: Jeżeli ona nie jest...
1: Tajna.
0: Jeżeli ona nie jest tajna, bo oczywiście ja mam do niej dostęp, ale muszę sprawdzić, jaki jest poziom jawności.
1: Czy MON współpracuje w jakikolwiek sposób z Armią Izraela? Szkolenia, wymiana informacji wywiadowczych, technologii? W ogóle nic.
0: MON nie współpracuje z Armią Izraela, natomiast...
1: A armia?
0: Natomiast... Nie. Armia jest częścią resortu.
1: Mhm.
0: Natomiast zakładam, że... Ale nie wiem, jakie, że są firmy, które współpracują ze sobą. To jest przemysł.
1: I jeszcze ostatnie pytanie. Oprócz dronów, które są obecnie standardem, bronią, dzięki której państwa broniące się przed agresją, jak Ukraina czy Iran, zyskały dużo na polu walki, są rakiety balistyczne dalekiego zasięgu, pozwalające uderzać strategiczne obiekty w głąb kraju agresora. To ile takich rakiet ma Polska?
0: No, to na pewno nie jest informacja publiczna.
1: Tak myślę.
0: Ale mogę powiedzieć, nasza polityka polega na tym, aby pozyskać zdolności do głębokiego, precyzyjnego rażenia, dlatego że uważamy, że to jest jeden z kluczowych elementów odstraszenia Rosji.
1: Dziękuję bardzo. Najważniejsze z tej rozmowy jest to, że zgłosiliśmy swoją gotowość do prowadzenia rozmów na temat stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, to jest pierwsze, i będziemy mieli dostęp do, przynajmniej no, takie są widoki, do takiej platformy cyfrowej, internetowej, która będzie zajmowała się, nie wiem jak to nazwać, dystrybucją technologii dronowych?
0: Polski przemysł będzie mógł oferować technologie dronowe amerykańskiej armii oraz sojusznikom.
1: Ale też czerpać, rozumiem, stamtąd.
0: Ale też czerpać wiedzę, bo to będzie też element, który będzie budował współpracę technologiczną. Ale dla mnie, naprawdę, powtarzam raz jeszcze, kluczową rzeczą jest to, że Amerykanie udowodnili, iż stosunek Polaków do Stanów Zjednoczonych, ta silna wola budowy sojuszu strategicznego jest absolutnie kluczowa i że dla Amerykanów jest kluczowa i że to jest naprawdę bardzo ważna rzecz.
1: Paweł Zalewski był z nami, wiceszef MON. Dziękuję bardzo, życzę dobrego wieczoru.
0: Dziękuję bardzo, pani redaktor.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Armia USA poinformowała, że przeprowadziła w samoobronie uderzenia na południu Iranu i w Zatoce Ormus, jak podało dowództwo centralne USA. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny w cieśninie Ormus. Siły amerykańskie przeprowadziły ataki, by chronić nasze wojska przed zagrożeniami ze strony sił irańskich, oświadczył rzecznik dowództwa centralnego kapitan Tim Hawkins. Wysokie rangą przedstawiciel władz USA powiedział stacji Fox News, że dwie irańskie łodzie zostały przyłapane na stawianiu min w cieśninie Ormus. Obie jednostki zostały zniszczone. Uderzono też w wyrzutnię rakiet ziemia-powietrze w mieście Bandar-e-Abbas, namierzającą amerykańskie samoloty. To były uderzenia defensywne, zapewnił urzędnik. Informator Fox News podkreślił, że ostrzały nie oznaczają końca rozejmu, a ataki już zakończono. Stacja CNN przypomina, że siły amerykańskie i irańskie wymieniały już ogień podczas zawieszenia broni. Na początku maja siły USA zaatakowały irańskie obiekty wojskowe, które przeprowadziły serię ataków na amerykańskie okręty wojenne przepływające przez cieśninę Ormus. Polska będzie starać się o stałą obecność wojsk amerykańskich, zdradza w Radiu Z wiceminister obrony. Obecnie żołnierze stacjonują u nas w formie rotacyjnej. Teraz rząd rozpoczął rozmowy o ich stałej obecności, mówi wiceszef resortu Paweł Zalewski.
1: Ja zostałem upoważniony przez premiera Kosiniaka-Kamysza, aby zaproponować moim rozmówcom w Pentagonie rozpoczęcie rozmów na temat stałej obecności amerykańskiej. No mówiąc krótko, wybudowania bazy, która będzie takim małym miasteczkiem, bo razem z rodzinami to będzie kilka tysięcy ludzi.
0: Amerykanie zgodzili się rozpocząć rozmowy na ten temat, dodaje wiceminister. Na razie Polska czeka na obiecanych 5 tysięcy żołnierzy, które zdecydował się wysłać Donald Trump. Zdaniem wiceministra dopiero za około 3 tygodnie dowiemy się, ilu ostatecznie wojskowych z USA do nas trafi. A jak przekazał sztab generalny Wojska Polskiego, jego szef, generał Wiesław Kukuła, rozmawiał telefonicznie z dowódcą armii USA w Europie i Afryce, generałem Christopherem Donahue. Jak podał sztab generalny, wojskowi omówili obecność sił amerykańskich na wschodniej flance NATO, działania mające na celu wzmacnianie odstraszania i obrony i tematy związane z bezpieczeństwem w regionie. Wojna w Ukrainie, stosunki dwustronne i sytuacja w Iranie. O tym, jak podał Departament Stanu USA, sekretarz stanu Marco Rubio rozmawiał przez telefon z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Resort przekazał w komunikacie, że rozmowa odbyła się na prośbę strony rosyjskiej. Wcześniej MSZ w Moskwie podał, że Ławrow w rozmowie poinformował Rubio o decyzji Kremla w sprawie przeprowadzenia systematycznych uderzeń na cele w Kijowie powiązane z ukraińską armią. Wczoraj Rosja ostrzegła, że jej siły zbrojne rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa i w związku z tym zaleciła cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. A szef czeskiego kontrwywiadu ostrzega, że Rosja może próbować zaatakować jedno z państw NATO, najprawdopodobniej położone nad Bałtykiem. Celem operacji Kremla może być sprawdzenie szybkości i stanowczości reakcji sojuszu. Według szefa kontrwywiadu ostatni atak na ukraińskie miasto przeprowadzony w miniony weekend pokazał, do czego zdolni są Rosjanie. Polska buduje zieloną tarczę na wschodniej granicy. Rząd przekaże 450 milionów złotych na inwestycje, które w razie agresji pozwolą zatrzymać lub spowolnić atak wroga. W lasach przy granicy zostanie ograniczona wycinka drzew. Leśnicy zasypią też część rowów, by zachować wodę na mokradłach i torfowiskach, mówi wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała.
2: Te rowy melioracyjne z lat 50., 60., 70., no one cały czas nam odwadniają, więc te pieniądze są absolutnie niezbędne na przede wszystkim dokumentację, na przeprowadzenie właściwych prac tam na miejscu, budowanie zastawek, budowanie takiej infrastruktury, która będzie sprzyjała temu, żeby ta woda zostawała w terenie.
0: Program Tarcza Wschód zakłada budowę umocnień na całej wschodniej granicy Polski i zakup nowoczesnego sprzętu obronnego. Jego łączna wartość to 10 miliardów euro. Burza wokół nieczynnego dworca w Mikołowie na Śląsku. Mimo protestów PKP zamierza wyburzyć postmodernistyczny budynek. Miasto chce jego remontu, ale kolejarze zamierzają tam wybudować zupełnie nowy obiekt. Władze Mikołowa żądają zmiany decyzji, a architekci zapowiadają walkę o zachowanie charakterystycznego dworca. Ze szczegółami śląski reporter Radia Z Szymon Kastelik.
3: Stowarzyszenie Ochrony Architektury Powojennej złożyło wniosek o wpis dworca do rejestru zabytków, co ma uchronić go przed wyburzeniem. Jak mówi prezes Stowarzyszenia Jana Trojana, to reprezentatywny przykład postmodernistycznej architektury dworcowej.
4: Ten dworzec wpisuje się świetnie w kontekst architektury śląskiej.
3: PKP odpowiada, że przebudowa dworca po prostu się nie opłaca. Tańsze jest wyburzenie i budowa nowego, funkcjonalnego obiektu. Jak podkreśla spółka, budynek ma wiele wad i nie spełnia już współczesnych standardów. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Rozbiórka i budowa nowego budynku mają ruszyć w przyszłym roku. Dworzec w Mikołowie powstał na początku lat 90. PKP wyburza właśnie też inny postmodernistyczny dworzec w Częstochowie. Tam także apelowano o zachowanie budynku i jego przebudowę. Warszawa wprowadza nowe zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. Miasto podpisało porozumienie z operatorami pojazdów. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i ukrócić możliwość zostawiania hulajnóg, gdzie popadnie. Na ten temat więcej opowie reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Na mapie stolicy wyznaczono dwie nowe strefy wolne od hulajnóg elektrycznych. To Park Sowińskiego i Lasek na Kole w dzielnicy Wola. Dodatkowo na popularnych ulicach w centrum, a także na Kładce przez Wisłę wprowadzono ograniczenie prędkości do 12 km na godzinę, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
6: W tych lokalizacjach hulajnogi zwalniają automatycznie.
5: Co ważne, na wąskich chodnikach, mostach i w tunelach nie będzie już można porzucić hulajnogi, bo aplikacja nie pozwoli nam zakończyć przejazdu i będzie dalej naliczać opłatę. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: Nowe zasady już w stolicy obowiązują. Weszły w życie wraz z podpisaniem porozumienia. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
8: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Bartosz Grodecki, nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Witam, dzień dobry panie ministrze.
9: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: Zaczynamy oczywiście od krótkiej piłki. Czy w sprawie fałszywych alarmów służby działają profesjonalnie? Tak czy nie?
9: Jeśli chodzi o protokoły, które wdrożyły służby, rozumiem, że działały profesjonalnie zgodnie z prawem. Natomiast kompromitacją i bulwersującym zachowaniem jest to, że w ogóle takiej sytuacji doszło.
8: Czyli nie możemy powiedzieć jednoznacznie tak, ani jednoznacznie nie, bo sytuacja jest złożona. Czekam na opinię państwa. Zapraszam na radioz.pl. Wystarczy kliknąć, aby wziąć udział w sądzie. Powtórzę jeszcze raz pytanie. Czy w sprawie fałszywych alarmów służby działają profesjonalnie? Tak albo nie. Panie ministrze, to porozmawiajmy o szczegółach. Jak wyglądała ta interwencja w mieszkaniu mamy prezydenta Nawrockiego w Gdańsku? Czy strażacy i policjanci zachowali się jak trzeba?
9: W mojej ocenie, po pierwsze nie mam takiej wiedzy, czy jaki przebiegał cały ten proces wejścia. Wiemy tylko tyle, ile usłyszeliśmy na konferencji prasowej i trochę dowiedzieliśmy się podczas spotkania sobotniego, kiedy byliśmy u ministra spraw wewnętrznych i administracji z ministrem Pawłem Szefernakerem. Rozumiem, że służby działały zgodnie z jakimś przyjętym protokołem, natomiast kwestia tego, jak doszło w ogóle do tej interwencji, dlaczego tam pojechali i jak doszło do wejścia do mieszkania, w którym mieszkała mama pana prezydenta, jest przedmiotem wyjaśnień. I tak jest też stanowisko pana prezydenta. Sytuacja jest bulwersująca z tego względu, że dotyczy to głowy państwa, jego bezpieczeństwa i ochrony, co też pokazuje, jak dużo trzeba zrobić w zakresie wzmocnienia tego komponentu. A druga sprawa jest kompromitująca, bo to nie jest przecież pierwsze zgłoszenie tego typu.
8: No dobrze, ale zatrzymajmy się na tym zgłoszeniu. Rozumiem, że zgłoszenie dotyczyło tego, że w mieszkaniu wybuchł pożar. Strażacy przyjechali, czy sprawdzali, czy jest dym, czy nie ma dymu? Jak to wyglądało?
9: No właśnie. Informacja, którą otrzymaliśmy, dotyczyła dymu, pożaru i dymu, tak? Ja rozumiem, że jeżeli jest to tego typu zagrożenie, to ten dym widać, unosi się, wychodzi każdą szczeliną z każdej przestrzeni budynku mieszkalnego. Z tego, co wiemy na dzisiaj, ten wątek wykluczono po przyjeździe straży pożarnej. Po 15 minutach przychodzi kolejny SMS mówiąc o zagrożeniu zdrowia i życia i wtedy jest wdrażany kolejny protokół, który doprowadza do tego, że zostaje tam
8: zostają wyważone drzwi.
9: Tak,
8: no dobrze, ale to jeżeli przychodzi kolejny SMS o zagrożeniu zdrowia i życia, to rozumiem, że ten strażak albo policjant postąpił słusznie, bo nie wiedział, co dzieje się za drzwiami, czy nie?
9: No ale jeżeli wykluczono ten dym na początku, a po 15 minutach przychodzi kolejny SMS, no to to rodzi pytania. Panie redaktorze, w mojej ocenie dajmy popracować, oczekujemy szybkich i stanowczych reakcji, jeśli chodzi o wyjaśnienie tej sytuacji. Takie jest stanowisko pana prezydenta, takie stanowisko zostało przekazane podczas spotkania w MSWiA. Chcemy i będziemy się przyglądać szybkiemu i sprawnemu ujęcia sprawców tego zdarzenia, a dwa, wyjaśnienia tej sytuacji i wdrożenia takich mechanizmów, które ograniczą w sposób znakomity tego typu incydenty. Przypomnę, że nie był, tak jak powiedziałem na początku, to nie był pierwszy incydent. Ja podczas nawet występowałem do ministra spraw wewnętrznych w sprawie Republiki, bo były to podobne typu zgłoszenia. Minęło już wystarczająco czasu, żeby odpowiedź z MSWiA otrzymać. Takiej odpowiedzi jeszcze nie otrzymałem.
8: Nie ma pan do dzisiaj tej odpowiedzi?
9: Nie mam tej odpowiedzi do dzisiaj.
8: No dobrze, a wracając do tej sprawy, tego mieszkania i tych wcześniejszych fałszywych alarmów. Pana zdaniem to jest robota jakiegoś szalonego hejtera, dowcipnisia, który chce zrobić krzywdę pewnej części strony politycznej, czy to mogła być rosyjska prowokacja?
9: No tego nie wiem. Mam nadzieję, że bardzo szybko się dowiemy. Z informacji, które padały w Radiu Z, zresztą przed tym, jak żeśmy rozpoczęli rozmowę, mamy niedługo otrzymać informację. Jeszcze raz powtórzę, oczekiwanie pana prezydenta jest takie, aby ten system poprawić.
8: A czyli ten system jest do niczego? Zawalił system, zawaliły procedury czy ludzie?
9: No, niech to właśnie zostanie wyjaśnione, bo takie jest oczekiwanie. Jeżeli dochodzi do serii takich zdarzeń, najpierw dotyczy to określonego środowiska politycznego, a potem dotyczy to głowy państwa, to znaczy, że mamy kolosalny problem w kraju z systemem zgłoszenia i systemem reagowania. I tak jak powiedziałem, jest to dla nas sytuacja bulwersująca i także kompromitująca dla rządu.
8: Czy to znaczy, że prezydent czy pan domagacie się dymisji ministra spraw wewnętrznych i szefów służb?
9: Na razie domagamy się i pan prezydent to jasno powiedział, takżeśmy też przekazali to w rozmowie z ministrem Szefernakerem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Domagamy się pełnego wyjaśnienia tej sprawy i domagamy się możliwie szybkiego wyjaśnienia tej sprawy. Oczekujemy, że te wyjaśnienia będą możliwie szybko u nas nam znane.
8: Panie ministrze, kiedy przyjedzie do Polski te 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, o których napisał kilka dni temu Donald Trump?
9: No tego jeszcze nie wiemy z wielu względów, bo chociażby nie wie tego jeszcze Pentagon. Natomiast jeśli chodzi o te 5 tysięcy, przypomnę, że ta rotacja, o której rozmawialiśmy wielokrotnie, kończy się gdzieś 16 czerwca, jeśli dobrze pamiętam, więc jeszcze mamy czas. Natomiast efekt jest znakomity, bo jest to deklaracja prezydenta, który tak na dobrą sprawę jest głosem decydującym w tej sprawie.
8: No dobrze, ale to jest na razie deklaracja prezydenta Trumpa, ale nie ma konkretnej decyzji Pentagonu. I moje pytanie brzmi, czy to będzie dodatkowe 5 tysięcy, ponad 10, które normalnie rotacyjnie stacjonowały, czy te 5 tysięcy zastąpi te 4 tysiące, które do nas nie przyleciały?
9: Ta deklaracja, zresztą wiążąca deklaracja pana prezydenta Trumpa jest efektem doskonałych relacji pomiędzy naszymi prezydentami, doskonałej pracy wykonanej przez pana prezydenta Nawrockiego, konsekwentnych rozmów z Donaldem Trumpem i przekonywaniem go o ważności obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Natomiast kiedy ona nastąpi, czekamy na konkretne decyzje. To już będą decyzje operacyjne dwóch planistów, generał Grinkiewicz, generał Donahue. Są za to odpowiedzialni. Z nimi jest w kontakcie szef sztabu generalnego. Oczywiście w tym ja bym czytał ten komunikat Donalda Trumpa i chciałbym go czytać tak, jak został napisany. To byłoby dla nas najbardziej korzystne rozwiązanie 10 plus 5. Natomiast jeżeli to będzie 5 zamiast 4 w tym wersji minimalnej, to też mamy wzmocnioną obecność wojsk amerykańskich i to jest bardzo dobra dla nas wiadomość, wynikająca, tak jak powiedziałem, ze świetnych relacji naszego prezydenta z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
8: To teraz trzy krótkie piłki. Również poproszę odpowiedź tak albo nie, panie ministrze. Pierwsze pytanie brzmi: aneks do raportu WSI ujrzy światło dzienne. Tak czy nie?
9: Robimy wszystko, aby tak się stało. Deklaracja pana prezydenta w tej sprawie jest zupełnie jasna. Działamy zgodnie z procedurami. Jak będzie czas, to i odpowiedni moment, to tak się stanie.
8: Cęckiewicz lepszy niż Siewiera. Tak czy nie?
9: Ja nie oceniam swoich poprzedników. Pan profesor Cęckiewicz wykonał gigantyczną pracę w BBN-ie. Z uwagi na sytuację, która go dotknęła, zachował się bardzo państwowo, złożył dymisję. Kropka.
8: Odwołanie prezydenta Miszalskiego to ostrzeżenie dla rządu Donalda Tuska. Tak czy nie?
9: Tak, to jest kolejna żółta kartka. Społeczeństwo, mieszkańcy Krakowa wykorzystali mechanizmy demokracji. To jest święto demokracji, demokracji bezpośredniej. Żółta kartka.
8: I też za nami demokratyczna sonda. Pierwsze pytanie w krótkiej piłce brzmiało: czy w sprawie fałszywych alarmów służby działają profesjonalnie? Tak odpowiada 64% uczestników naszej sondy, nie 36%. Komentarz do tego wyniku już w części internetowej. Zapraszam na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube.
7: To jest gość Radia Z.
8: Czyli ludzie raczej uważają, ci, którzy uczestniczyli w naszej sądzie, że tutaj służby zadziałały tak, jak powinny. Pytanie jest następujące. Czy pana zdaniem, panie ministrze, trudno czy łatwo znaleźć sprawcę takiego SMS-a? Bo rozumiem, że to był SMS.
9: To był SMS. Ciężko mi się do tego wprost odnieść, bo nie wiemy, skąd ten SMS przyszedł. Możemy tylko domniemywać, czy to była bramka, w jakim trybie on trafił pod numer 112. Służby, tak jak powiedziałem na początku, zadziałały zgodnie z protokołem, jak rozumiem, a ta sprawa i tak będzie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyjaśniana. Natomiast to, że w ogóle doszło do sytuacji, do wdrożenia tych protokołów i do zaangażowania służb, no to rodzi poważne pytania. Tak jak powiedziałem, to nie było pierwsze zdarzenie. Nie możemy tego traktować incydentalnie, a jeszcze dodatkowo dotyczy głowy państwa. Więc pojawia się naprawdę szereg pytań, na które powinniśmy otrzymać jak najszybszą odpowiedź, zgodnie z wolą zresztą pana prezydenta.
8: No dobrze, ale informacje ze strony rządu są takie, że to mieszkanie mamy pana prezydenta nie było pod ochroną SOP-u, bo nie zostało zgłoszone przez urzędników Kancelarii Prezydenta.
9: No ale...
8: Czy powinno być, czy nie powinno być?
9: Panie redaktorze, to mieszkanie, o którym rozmawiamy, według mojej wiedzy, którą posiadam, ten adres był znany policji. No więc ja rozumiem, że...
8: Policja wiedziała, że tam mieszka rodzina prezydenta.
9: Więc ja rozumiem, że nawet jeżeli nie było w sensie formalnym objęte ochroną, no to ten obiekt był monitorowany. A w sytuacji, w której jesteśmy w ogóle w tej chwili, no to nie dość, że powinien być w tej chwili objęty pełnym monitoringiem przez Służbę Ochrony Państwa, no to teraz się rodzi pytanie, czy nie powinien też być objęty ochroną kontrwywiadowczą.
8: Pana zdaniem powinny.
9: No, w takiej sytuacji, do której doszło, to rzeczywiście powinno się tym zainteresować też i służby kontrwywiadowcze. Mhm.
8: Gdybyśmy mieli podsumować to, co wiemy do tej pory, to gdzie tak naprawdę popełniono największy błąd, jeśli popełniono jakikolwiek błąd?
9: Nie mam pełnej wiedzy, bo jeszcze nie mamy żadnych wiążących ustaleń. Na dzisiaj po tych rozmowach, po tych skrawkach informacji, które mam, wydaje się, że najsłabszym punktem była właściwa ocena informacji, która spłynęła pod numer 112.
8: Czyli trzeba było podejrzliwie patrzeć na tą drugą informację, tego drugiego SMS-a, tak?
9: I pierwszą, i drugą, ale jeżeli pierwsza była informacją budzącą wątpliwości lub też niewiarygodną, no to tym bardziej powinna być taką druga.
8: Ale wszystko na to wskazuje, że ci oficerowie czy funkcjonariusze, którzy bezpośrednio brali udział w interwencji, nie wiedzieli o tym, że to jest mieszkanie należące do matki prezydenta.
9: Być może funkcjonariusze Straży Pożarnej udający się pod ten adres nie mieli takiej wiedzy, ale to, że tam mieszka czy zamieszkuje mama pana prezydenta, nie było wiedzą tajemną. Tak jak powiedziałem, według mojej wiedzy służby wiedziały o tym. Więc to jest też kwestia tego, jaki jest przepływ informacji pomiędzy służbami tam na miejscu, no bo skoro jedna służba wiedziała, no to znaczy, że gdzieś doszło do braku wymiany tak kluczowej informacji w tym całym procesie.
8: Ale co by to zmieniło, pana zdaniem, gdyby ci policjanci wiedzieli, że to jest mieszkanie prezydenta? Nie wchodziliby tam, nie wyważaliby tych drzwi?
9: Ja rozumiem, że w momencie, kiedy się podejmuje taką, zresztą bardzo trudną decyzję, tak, o wejściu siłowym.
8: No jest też szereg głowy informacja, że być może tam jest człowiek, który potrzebuje pomocy.
9: No tak, ale to jakby rozmawialiśmy też o tym w kontekście tego, że ta pierwsza informacja okazała się nieprawdziwa, no ale też jest możliwość wykonania serii telefonów i sprawdzenia rzeczywiście, czy ktoś pod tym adresem przebywa, czy akurat jest w domu.
8: Ponoć były wykonywane telefony, była próba połączenia się.
9: Ja tej wiedzy nie mam i taką wiedzę teraz nabywam od pana. Nie mam takiej wiedzy, żeby...
8: Czyli nie ma pan żadnej informacji, że ci funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, próbowali się skontaktować z właścicielem mieszkania?
9: Tak, nie mam takiej wiedzy.
8: Nie ma pan wiedzy, czy nie było prób? Bo to jest różnica. Nie ma pan wiedzy. Czyli nie wiadomo, czy były próby, czy nie było.
9: Nie mam, ale tak jak mówię, oczekujemy bardzo szybkich rozwiązań tej sytuacji, bo mówię, to nie jest sytuacja incydentalna.
8: Dobrze, wróćmy do tego pańskiego pisma do pana ministra Kierwińskiego i do relacji między wami. Nie było odpowiedzi na to, co się działo wcześniej w sprawie Telewizji Republika.
9: Nie mam jeszcze takiej odpowiedzi.
8: Pana zdaniem służby mogły zlekceważyć tę sprawę?
9: Czy służby? Ja po reakcjach po wysłaniu tego pisma rozumiem, że ono wzbudzało... Nie wzbudziło takiej reakcji, jaka powinna być oczekiwana. To znaczy, że skoro dotyka to określonego środowiska politycznego i nie tylko pana Sakiewicza, ale też i profesora Cęckiewicza. Czyli znowu mówimy o pewnym działaniu, które jest działaniem powtarzalnym. No to znaczy, że wychodzi stamtąd bardzo silny sygnał, że coś jest w tym systemie powiadamiania nie tak. I nagle dochodzi do sytuacji już takiej naprawdę skrajnej, która dotyka głowy państwa. No i teraz mamy oczywiście i konferencje, i protokoły, i szybkie wyjaśnianie, na szybko zwoływane zespoły zarządzania kryzysowego. To powinno być zrobione dużo wcześniej. Moim zdaniem nie potraktowano tego tematu poważnie. Odpuszczono temat, być może z uwagi na to, że to jest właśnie stacja Republika, a skończyło się tym, że ofiarą tego całego zdarzenia stała się rodzina pana prezydenta i to jest niepokojące i oczekujemy, że będzie to szybko wyjaśnione.
8: No dobrze, Donald Tusk napisał, że nazywanie interwencji Straży Pożarnej, która zareagowała na informację o możliwym pożarze i zagrożeniu życia brutalnym atakiem służb na prezydenta, to skrajny cynizm lub skrajna głupota. Pan uważa, że to był brutalny atak służb na prezydenta, nie, czy nie?
9: Nigdy coś takiego z moich ust nie...
8: Premier Tusk cytuje pana Morawieckiego i pana Czarnka.
9: Z moich ust takie słowa nie padły. Ja jeszcze raz powtarzam.
8: Czyli pan nie zgadza się z tym, co mówi Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek.
9: Ja jestem ministrem pana prezydenta. Stanowisko pana prezydenta jest bardzo jasne w tej sprawie. To znaczy, oczekujemy systemowych rozwiązań i wyjaśnienia sprawy jak najszybciej i ujęcia sprawców. Kropka.
8: No dobrze. Panie ministrze, wojska amerykańskie, czy jest możliwe to, że jednak ta brygada pancerna Black Jack, która została wstrzymana i nie przyleci do Polski w ramach rotacji, jednak przyleci, czy raczej bardziej prawdopodobne jest to, że na przykład część wojsk amerykańskich przebywających w Niemczech przyleci do Polski?
9: To jest na dzisiaj, to rozmawialiśmy na początku, to są dwie hipotezy, które leżą na stole. Są od tego planiści i to wysokiej rangi oficerowie wojsk amerykańskich, bo dotyczy to wojsk amerykańskich. Tak jak powiedziałem, w najbardziej dla nas korzystnym i takim scenariuszu najbardziej pozytywnym, to byśmy mówili o dokończeniu rotacji do połowy czerwca i kolejnych wojskach amerykańskich, czyli w liczbie 5000. Tak jak powiedziałem, w tym scenariuszu minimalistycznym, to i tak jesteśmy w tej
8: sytuacji. Od tysiąc do przodu.
9: Tak.
8: Tysiąc żołnierzy.
9: To jest zresztą bardzo ważne, bo to jest dla nas sprawa wzmacniająca nasze bezpieczeństwo, ale też jest sprawa symboliczna, szczególnie w kontekście tego, co się wydarzyło w weekend na Ukrainie.
8: No tak, bombardowanie masowe Kijowa, mnóstwo osób zabitych. A wracając jeszcze do wojsk amerykańskich tutaj w Polsce, pan rozmawiał z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbym kilka dni temu. Czy jest szansa na to, żeby w wyniku całego tego zamieszania w Polsce była stała baza amerykańska?
9: Podczas tej rozmowy z sekretarzem stanu Colbym padły tak na dobrą sprawę dwie ważne rzeczy. Podkreślona doskonała relacja naszych prezydentów, co też powoduje, że jest to gwarant tego, że Polska nie zostanie zapomniana. Jesteśmy już nie nawet modelowym sojusznikiem, bo to też padło, tylko właściwie zaczynamy być takim partnerem strategicznym Stanów Zjednoczonych w regionie. A druga rzecz jest taka, bo to też się zapytałem, jaka jest możliwość zmiany formuły przebywania wojsk amerykańskich w Polsce. I tutaj sekretarz był bardzo otwarty, powiedział, rozmawiajmy o tym, będzie oferta z waszej strony, to będziemy o tym rozmawiać, czyli jest taka możliwość negocjowania stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Życzyłbym sobie tego, nam wszystkim bym tego życzył. I tutaj jest rzeczywiście pole do bardzo proaktywnego działania ze strony zarówno ośrodka prezydenckiego, jak też i rządu.
8: Rozumiem, że to będzie decyzja polityczna prezydenta Trumpa, tak, którą Pentagon wykona.
9: Tak, no tak, tak, ten system, tak ten system działa. Tak.
8: Dobrze, panie ministrze, teraz seria pytań od naszych słuchaczy, naszych widzów. Mero pyta, czy kradzież auta premiera spod jego domu i incydenty wokół rodziny prezydenta pokazują, że od lat zarówno PiS, jak i PO obsadzają stanowiska politycznymi nominatami zamiast fachowcami? Czy najważniejsze stało się to, żeby był nasz, a nie kompetentny? Czas powiedzieć takim praktykom stop, postuluje nasz słuchacz Mero. Jak pan się do tego odniesie?
9: A który z komendantów SOP-u w ostatnim czasie był nominatem politycznym? Bo rozumiem, nominat polityczny to jest osoba kompletnie spoza służby, która być może o tej służbie ma jakąś tam wiedzę, na przykład podręcznikową, ale wchodzi i tą służbą zarządza. Ja takiego, szczerze powiedziawszy, szefa SOP-u nie pamiętam. Ostatnim pełnym, prawnym, w takim sensie w pełni nominowanym szefem służby był Radosław Jaworski i to był wieloletni funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, więc tu jakby nie do końca rozumiem, gdzie jest ten wątek polityczny powoływania tego szefa służby.
8: No ale prawda jest też taka, że ci szefowie służb czy SOP-u są zmieniani w zależności od zmiany władzy, tak?
9: No tak, ale w przypadku SOP-u tam decyzja należy do głowy państwa, więc no są zmieniani. Taka jest praktyka w Polsce. Zmieniani są też szefowie służb mundurowych, takich jak Policja, Straż Pożarna.
8: Czy prezydent dzisiaj ma zaufanie do obecnego szefa SOP-u i zaufanie do funkcjonariuszy SOP-u?
9: Współpracuję z tymi funkcjonariuszami. Ja nie słyszałem, żeby jakiekolwiek wątpliwości z tej współpracy wynikały od pana prezydenta.
8: Ron pyta, czy to prawda, że do ujawnienia aneksu WSI wymagana jest zgoda premiera?
9: Jeśli chodzi o aneks WSI, jesteśmy dzisiaj na etapie zbierania opinii od marszałków. Czekamy jeszcze na opinię pana marszałka Czarzastego. Działamy zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku. Wszelkie procedury prawne zostaną w tej sprawie dopełnione. Jak zostaną dopełnione, wtedy będziemy mieli rezultat w postaci publikacji tego aneksu.
8: No dobrze, a jak na przykład pan marszałek Czarzasty nie wyda takiej opinii, to opublikujecie mimo tego, czy nie?
9: Opinia opinia marszałków nie jest opiniami wiążącymi, ale mimo tego czekamy na opinię pana marszałka, mimo tego, że czas już minął, bo minął 20, zdaje się, 3 maja.
8: Czyli jest opinia ze strony pani marszałek Senatu?
9: Tak, jest opinia ze strony
8: marszałek Senatu. A jaki jest kształt tej opinii? Pan ją czytał? Negatywna, pozytywna?
9: To na razie pozostawmy, może czekamy do dopełnienia tego elementu procesu formalnego, czyli opinię pana marszałka Czerastego.
8: Paweł pyta, czy potwierdzi pan, panie ministrze, słowa premiera, że Rosja zaatakuje kraj NATO za kilka miesięcy? Czy BBN nie dostało żadnych informacji na ten temat? Czy premier mówił prawdę?
9: Ale to, jak rozumiem, powinniśmy być w takim razie w tej chwili w jakichś takich kolejnach zarządzania wysokiego kryzysowego, tak? No bo skoro mamy realne zagrożenie ze strony Rosji...
8: Czyli pana zdaniem nie ma takiego zagrożenia?
9: Nie, czy jest? Nikt tego nie wyklucza, tak? Ale no skoro to padło w wywiadzie, jak rozumiem, to ten wywiad dla Financial Times, tak? No to rozumiem, że państwo powinno się na taką ewentualność przygotować. Nie mam takiego poczucia. Oczywiście sygnały płynące ze wschodu. Ostatnia legislacja przyjęta przez Dumę Państwową, nadającą specjalne uprawnienia prezydentowi Putinowi, jeśli chodzi o ochronę obywateli rosyjskich za granicą. Działania na Ukrainie, jeśli chodzi o właśnie ten typ rakiet pośredniego zasięgu, czyli Oresznik. To są wszystko sygnały niepokojące, na które musimy zwracać uwagę. A Rosja jest oczywistym, to też padło na spotkaniu ostatnim B9, jest oczywistym zagrożeniem dla naszego regionu, dla Europy i jej intencje wobec Europy, wobec Polski, wobec krajów natowskich są po prostu konfrontacyjne.
8: A jak pan interpretuje rozmieszczenie wojsk białoruskich przy granicy z Ukrainą i częściowo też przy granicy z krajami NATO?
9: No tak to interpretuję, że to są silne sygnały alarmowe wysyłane w naszą stronę. To jest element działania Federacji Rosyjskiej, który obserwujemy już od lat.
8: To może to miał na myśli pan premier Tusk?
9: To trzeba byłoby pana premiera Tuska zapytać, co miał na myśli. Natomiast...
8: Jest ryzyko wejścia Białorusi do wojny z Ukrainą. Podobno Macron dzwonił do Łukaszenki i go zniechęcał do tego.
9: Wie pan, mamy informację, że te baterie Oresznik są już na Białorusi, co powoduje, że tak na dobrą sprawę Europa jest w zasięgu tych rakiet. Szczęśliwie, według mojej wiedzy, nasze systemy przeciwrakietowe są w stanie skutecznie zapobiegać tego typu atakom. Widzimy, gdzie są rozmieszczone te
8: baterie. Pytanie, czy taki hipersoniczny pocisk jest wykrywalny dla naszego systemu?
9: Ale to jest, według mojej wiedzy...
8: Bo Ukraińcy są bezradni wobec tego rysznika.
9: Natomiast to jest element gry, jeszcze pod progiem wojny, ale sygnały są bardzo silne i nie można ich ignorować.
8: Kolejne pytanie, niewygodne pytanie od internauty, tak się nazywa internauta. Czy będzie nacisk na MON w sprawie próbnej mobilizacji pojedynczego batalionu? Czy Wojsko Polskie wykonywać ma tylko zaplanowane z dużym wyprzedzeniem ćwiczenia wojskowe?
9: Nie znam żadnych, nie mam żadnych informacji, byśmy mieli w tej sprawie jakkolwiek naciskać na MON. Ministerstwo Obrony Narodowej to jest ta instytucja, która za takie rzeczy odpowiada.
8: Ale czy pana zdaniem nie powinno się przeprowadzić takiej wspólnej, czy tej moc próbnej mobilizacji? Właśnie na przykład na poziomie brygady albo batalionu, nie wiem.
9: A, to rozumiem, że to jest trochę do tego, co powiedział, zdaje się, Sławomir Mentzen.
8: Na temat generała Kukuły.
9: Ja bym to zostawił szefowi Sztabu Generalnego i Ministerstwu Obrony Narodowej. To jest ich
8: A to nie jest pańska działka jako szef BBN-u też? Nie powinien pan tego obserwować, kontrolować?
9: To jeśli powiedzieć, teraz robimy mobilizację. Są od tego wojskowi. Jest szef sztabu.
8: No pytanie, czy jesteśmy zdolni do przeprowadzania takiej mobilizacji? To jest dobre pytanie.
9: Pytanie jest zasadne i myślę, że MON, czy też wojsko powinno na takie pytanie odpowiadać.
8: Kingo Warmia pyta, straszycie nas wojną z Rosją, za czym idzie przyzwolenie na bezgraniczne wydawanie pieniędzy na zbrojenia, podczas gdy brakuje ich na przykład w służbie zdrowia. Niech pan wymieni, panie ministrze, 3 korzyści, jakie Rosja miałaby z zaatakowania Polski.
9: A jakie Rosja miałaby korzyści z zaatakowania Ukrainy? Możemy wymienić trzy korzyści z zaatakowania Ukrainy. Ta wojna miała być trwać 3 lata, trwa 5, a Rosja nie wyszła z Donbasu. Więc zbroimy się dlatego, że mamy realne zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. Ciężko się nie zbroić, a potem rozkładać ręce, że jednak dochodzi do ataku zbrojnego. Jesteśmy cały czas w obiekcie zainteresowania służb rosyjskich. Mamy dużo incydentów pod progiem wojny. Nasza ta cyberprzestrzeń też jest infiltrowana i teraz no, ciężko jest nie zgodzić się z postulatem, że powinniśmy się zbroić. Znaczy my musimy być silni, musimy mieć swoje zdolności odstraszania. A to, o czym żeśmy rozmawiali, do tego elementu dochodzi też obecność wojsk amerykańskich. Więc
8: dobrze,
9: idziemy równolegle.
8: A wracając do sprawy, o której zaczęliśmy, tak? Czyli kwestia tych fałszywych alarmów. Pytanie zawsze jest, w czyim interesie jest to, co się zdarzyło w Polsce przez ostatnie dni? Czyli można powiedzieć, bardzo potężna znowu polaryzacja, napięcie, podział w społeczeństwie. Czy Rosjanom mogłoby na tym zależeć, żeby kraj, który jest teoretycznie dla nich wrogi, był tak podzielony wewnętrznie? Czy Rosjanie mogli stać, powtarzam to pytanie, za tymi incydentami z fałszywymi alarmami?
9: Z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej podzielenie naszego kraju to jest oczywiście absolutna korzyść. Natomiast tego wątku wschodniego ja nie przesądzam, bo takiej wiedzy nie mam i mam nadzieję, że za chwilę tą wiedzę nabędziemy ją możliwie szybko. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że faktycznie testowanie i sprawdzanie, mówię zupełnie ogólnie, nie mówię o tym konkretnym przypadku, ale testowanie i sprawdzanie, jak taka informacja jest odbierana, jaka jest reakcja państwa, jak szybka jest reakcja państwa i co z niej wynika, tak jest to też obserwowane, jestem przekonany o tym przez naszych wrogów.
8: Czy osoba albo osoby, które stoją za tymi zgłoszeniami, to są ludzie, którzy posiadają jakąś specjalną wiedzę, mają dostęp do tajnej wiedzy? Jak pan myśli? W jaki sposób oni mogli wejść w posiadanie na przykład adresów?
9: No to adres w Polsce osoby bliskiej, w tym wypadku prezydenta Polski, czy osoby medialnej lub też osoby, która zajmuje wysokie stanowisko państwowe, nie jest wielkim problemem, tak? Natomiast nie wiem, czy mają jakąś tajemną wiedzę, czy to była zorganizowana grupa, która miała właśnie na celu wywołanie pewnego skutku chaosu, na pewno wskazała braki w systemie powiadamiania, to jest bezwzględnie. Natomiast skoro komunikat służb jest taki, że jesteśmy blisko i zaraz będziemy komunikowali o rezultatach, to ja jestem bardzo ciekawy, jakie te rezultaty będą. Taka też jest wola pana prezydenta. Załatwmy tę sprawę szybko i zdecydowanie systemowo poprawmy ten system zgłaszań.
8: No dobrze. Kwestia wojsk amerykańskich, jeśli chodzi o cofnięcie tej brygady, która miała przylecieć do Polski, też nastąpiła bardzo ważna decyzja, mianowicie Amerykanie zrezygnowali z rozmieszczenia w Niemczech takiej jednostki, która była wyposażona w pociski manewrujące. Czy nie sądzi pan jednak, że Amerykanie w dalszej perspektywie, czy w dłuższej perspektywie będą uciekać z Europy?
9: No, uciekać nie będą, się przemieszczać, ich teatr działań się zmienił. To nie jest coś, co jest objęte jakąś taką aurą tajemnicy.
8: To jest strategia, jasna, którą widzieliśmy.
9: Mamy koncepcję NATO 3.0, czyli rzeczywiście mniejsza obecność wojsk amerykańskich w Europie przy jednoczesnym, bardzo mocnym zbrojeniu się Europy. To się zaczęło od ustaleń w Hadze, bo pamiętamy, że tam padła deklaracja w podnoszenia tego procenta PKB na zbrojenia. No i prawdopodobnie jestem pewien, że ten wątek będzie kontynuowany w Ankarze na początku lipca podczas szczytu NATO.
8: Czyli jaki jest plan polskiego rządu, polskiego prezydenta na ten szczyt? Co chcemy tam osiągnąć?
9: Chcielibyśmy, żeby powtórzona była deklaracja, która została przyjęta w ramach formatu B9, uznania Rosji za naszego głównego wroga i za nasze główne zagrożenie. Potwierdzenie naszych zdolności sojuszniczych. Ja o tym też rozmawiałem z moimi odpowiednikami w Turcji. Zresztą akurat z Turcją nam się bardzo dobrze pracuje i współpracuje w ramach wspólnych ćwiczeń wojskowych i zarówno na flance wschodniej, ale też i na flance południowej, bo tam też jest przecież nasz kontyngent.
8: Te relacje z Turcją, te dwustronne relacje Warszawy z Ankarą, to jest alternatywa dla NATO, czy uzupełnienie?
9: Uzupełnienie. Uzupełnienie zdecydowanie, żadna alternatywa, nic tutaj alternatywnie nie budujemy. Kolejna rzecz to jest w ogóle też czysto techniczna, czyli wykorzystanie rurociągów to też jest temat, który jest bardzo silny w Turcji na potrzeby NATO. No i kolejna rzecz to jest właśnie to NATO 3.0, czyli więcej odpowiedzialności w Europie, większe wzbrojenia, większe możliwości wojskowe w Europie, przy jednoczesnym faktycznie zmniejszaniu, czy przenoszeniu tego komponentu ludzkiego z Europy na inny teatr działań, tam gdzie Amerykanie są teraz bardzo aktywni.
8: Brytyjski The Economist napisał, że Europejczycy w tajemnicy przed Amerykanami przygotowują się na ten najgorszy wariant, czyli rezygnacji albo części, albo całości wojsk amerykańskich, jeśli chodzi o NATO, i zastanawiają się nad tym, kto miałby dowodzić tymi wojskami europejskimi, gdyby Amerykanie powiedzieli: sorry, nas to nie interesuje.
9: Ale to jest taka hipoteza, która gdzieś się tam medialnie pojawia. No media mają do tego prawo, żeby...
8: Ale uważa pan, że NATO nie jest w stanie rozkładu, nie jest w stanie rozpadu?
9: Nie,
8: że
9: nie mam
8: trzyma się
9: wrażenia.
8: Świetnie.
9: Nie mam wrażenia, że NATO jest w stanie rozpadu. Po prostu znajduje się w zupełnie innej rzeczywistości i na tą rzeczywistość trzeba bardzo konkretnie odpowiedzieć. A takie alarmistyczne tezy, że jesteśmy w fazie rozpadu, co to będzie, Amerykanie wyjdą, kto weźmie teraz odpowiedzialność, kto będzie dowodził, no to jest ta sfera medialna, do której, tak jak powiedziałem, media mają prawo, mogą sobie o tym pisać, mogą sobie o tym snuć opowieści. Natomiast ja nie mam żadnych informacji wiarygodnych, żeby taką tezę stawiać. Na dzisiaj jest obecność amerykańska w Europie. Rozmawiamy o tym, jak ona ma wyglądać w przyszłości, stąd ta koncepcja, o której wspomniałem. Europa się zbroi. Mamy dwóch poważnych generałów, amerykańskich generałów, i Grynkiewicz, i Donahue cały czas funkcyjni oficerowie. Kropka.
8: To jeszcze na koniec jest taka informacja, która pojawiła się wczoraj, dzisiaj nad ranem została powtórzona, że jest szansa dzisiaj na porozumienie między Ameryką a Iranem. I Donald Trump deklaruje, że cieśnina Ormuz zostanie otwarta. Pana zdaniem jesteśmy blisko końca tej wojny?
9: Oby. Szczerze powiedziawszy, na stole są dwa warunki.

0: tych działań zbrojnych. Wiem też, że Pakistan też nie osiągnął w tym obszarze, czy jako mediator, nie osiągnął w tej sprawie zakładanych celów. No oby się to rzeczywiście zakończyło rozejmem, żeby ta ciśnienie hormonu rzeczywiście została odblokowana. Uran oczywiście też jest na stole i mam nadzieję, że w sposób nieeskalujący ten konflikt się zakończy.
1: Bardzo dziękuję. Bartosz Grodecki, nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był gościem Radia Z. Dziękuję, miłego dnia.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Odwołane zajęcia w szkołach, beczkowozy na ulicach i ostrzeżenia przed skażeniem. W 5 miejscowościach w gminie Puck woda nie nadaje się do picia nawet po przygotowaniu. Można jej używać tylko do spłukiwania toalet. Pierwsze sygnały o bakteriach E. coli pojawiły się w piątek. Dotąd sytuacji nie udało się opanować. Jakie miejscowości są objęte ostrzeżeniem sanepidu? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
1: Leśniewo, Domatowo, Wielka Piaśnica, Dąbrowa i Domatówko. Wszystkie podłączone są do jednego wodociągu, w którym obecność bakterii grupy coli jest na tyle duża, że woda kategorycznie nie nadaje się ani do spożycia, ani do mycia. Stąd decyzja wójta gminy Puck o odwołaniu lekcji w szkole w Leśniewie i przejścia w tryb zdalny do odwołania. Sieć wodociągowa jest teraz płukana i chlorowana, a mieszkańcy mogą pobierać wodę z beczkowozów i mauzerów. W razie potrzeby do domów dostarczana jest też woda w butelkach.
0: Nowe wyniki badań wody w gminie Puck mają być w połowie przyszłego tygodnia. Szef BBN ze swoją diagnozą po wydarzeniach w Gdańsku. Po skrawkach informacji wydaje się, że najsłabszym punktem była właściwa ocena informacji przekazanej na numer 112, mówi w Radiu Z Bartosz Grodecki, bo po fałszywym zgłoszeniu służby weszły siłowo do mieszkania mamy prezydenta. Głowa państwa oczekuje ujęcia sprawców, ale też naprawy systemu. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
2: Szef BBN-u mówi wprost, sytuacja jest bulwersująca, ale też kompromitująca dla rządu i choć na dziś nie ma tu oczekiwania dymisji, to jest inne. Jak mówi w Radiu Z Bartosz Grodecki, domagamy się szybkich, stanowczych reakcji i pełnego wyjaśnienia, ale nie tylko.
3: Oczekiwanie pana prezydenta jest takie, aby ten system poprawić.
2: Bo jak tłumaczy, jeśli dochodzi do serii takich zdarzeń, to znaczy, że mamy w kraju kolosalny problem właśnie z systemem zgłaszania i reagowania.
0: Do sprawy należy podejść ze spokojem i naprawić to, co w procedurach nie zadziałało, podkreśla poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.
4: To jest jakaś histeria wszczęta przez ludzi Karola Nawrockiego i ta histeria kompletnie ma nieracjonalny charakter, bo gdyby chcieć racjonalnie spojrzeć na to, co się wydarzyło, to po pierwsze nie zamieszkuje tam sam prezydent, głowa państwa, po drugie służby muszą reagować na tego typu zgłoszenia.
0: MSWiA zapowiada wdrożenie doraźnych zaleceń dla służb i dla dyspozytorów i potwierdza, że kilka miesięcy temu zapadła decyzja o przebudowie systemu przyjmowania zgłoszeń. Ruszyła giełda nazwisk ewentualnych kandydatów na prezydenta Krakowa. Pierwszy już zgłosił się sam. Marian Banaś, były szef NIK, ogłosił w mediach społecznościowych, że chętnie powalczy o to stanowisko. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że będzie namawiał liderów koalicji do znalezienia ponadpartyjnego kandydata, który będzie miał szansę na zwycięstwo z Łukaszem Gibałą, krakowskim politykiem, który wspierał inicjatywę referendum.
5: Jest dzisiaj bardzo poważnym kandydatem. 2 lata temu przegrał niewielką różnicą, chyba 5000 głosów, więc jeżeli chcemy dzisiaj mieć propozycję, która Krakowian zainteresuje, a wierzę, że przekona, to musi to wykraczać poza horyzonty politycznych czy partyjnych ambicji, które każdy z nas posiada.
0: Wszystko wskazuje jednak na to, że każda z partii będzie chciała wystawić własnego kandydata w wyborach, które w Krakowie muszą się odbyć w ciągu 90 dni. A PiS liczy na odwoływanie w referendach kolejnych prezydentów innych miast. Teraz w Rzeszowie ma być złożony wniosek o usunięcie ze stanowiska Konrada Fiołka, który kieruje miastem od 5 lat. Poseł PiS-u Łukasz Schreiber uważa, że zmiana w wielu dużych samorządach jest potrzebna, szczególnie jeśli prezydenci od lat są ci sami.
6: Mamy w 10 największych miastach wszędzie prezydentów z Platformy. Ten stopień tego desantu na miasta przez polityków jednej partii tak naprawdę, bo mówimy o Platformie Obywatelskiej, jest ogromny. To jest sytuacja fatalna moim zdaniem, gdy widać, jak złych kandydatów wystawiają.
0: Podkreśla Łukasz Schreiber. Prokuratura i policja badają, co dokładnie stało się w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie A1 w okolicach Tuszyna w Łódzkiem. Po tym jak jeden z kierowców wjechał na drogę pod prąd i zderzył się czołowo z inną osobówką, auta stanęły w płomieniach. Zginęła jedna osoba, a 3 zostały ranne. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Śledczy apelują o zgłaszanie się osób, które przejeżdżały autostradą A1 w okolicach Tuszyna około 2 w nocy i widziały wypadek lub których samochodowe wideorejestratory mogły nagrać to zdarzenie. Ustalamy, czy zachowanie kierowcy było celowe, czy też kierowca się pomylił, mówiła mi aspirant Aneta Kotynia z Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
8: Kierujący Citroenem z nieustalonych na tę chwilę przyczyn wjechał na autostradę w kierunku przeciwnym do obowiązującego.
7: Według najnowszych ustaleń sprawca wypadku był 69-letnim obywatelem Czech. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Służby starają się teraz odtworzyć dokładną trasę, jaką jechał mężczyzna. Podawał się za lekarza i handlował w sieci lekami. Do czasu, aż na gorącym uczynku złapali go policjanci. 57-letni mieszkaniec Gdyni usłyszał już zarzuty i ma zakaz opuszczania kraju. Policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą ustalili, że mężczyzna ogłaszał się na lokalnych internetowych portalach i tam znajdował osoby chcące kupić od niego leki. Mówi Marek Kobiałko z Komendy w Gdyni.
9: Jak też również ustalili policjanci, mężczyzna podawał się za lekarza, aby uwiarygodnić swoją osobę oraz wzbudzić zaufanie potencjalnych klientów.
0: Fałszywy lekarz został zatrzymany przy paczkomacie w momencie, gdy chciał nadać do klienta kolejną paczkę. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli leki i kwity do paczek oczekujących na wysyłkę. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia. Służby apelują o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Tylko w ostatni weekend na Lubelszczyźnie doszło do kilku wypadków. W gminie Łaszczów 25-latka została ciężko ranna po włożeniu stopy do jednej z maszyn. Z kolei w gminie Józefów 76-letni mężczyzna spadł z ciągnika. Oboje trafili do szpitala. Jak mówi Radio Z Gustaw Jędrejek, szef Lubelskiej Izby Rolniczej, ważna jest i ostrożność, i ubezpieczenie.
10: Apelujemy o bezpieczeństwo, o to, żeby mieć zawsze gaśnicę, mieć ubezpieczony sprzęt, który pracuje w polu, no i mieć przeglądy na ciągniki, bo rolnik później nie skorzysta z odszkodowania.
0: W przypadku wypadku należy natychmiast udzielić pomocy osobie poszkodowanej i zadzwonić na numer alarmowy 112. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Cześć, tu Cezary Pazura. Jako aktor byłem wszędzie, a teraz jestem w Radiu Z. Ja i moje 100 twarzy, a każda z nich na wagę złota.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 9 i zdobądź swoją sztabkę złota.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
8: Jest 5:30. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk.
9: Kreml informuje Biały Dom o planach uderzenia na Kijów. Ma to być odpowiedź na, za jak mówi szef rosyjskiego MSZ-u, celowy atak ukraińskich dronów na akademik w Starobilsku w piątek.
8: Siergiej Ławrow powiedział amerykańskiemu sekretarzowi stanu, że rosyjskie wojsko zaczyna systematyczne uderzenia na te obiekty w Kijowie, które są wykorzystywane na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy, ale także na ośrodki, w których podejmowane są odpowiednie decyzje.
9: Wcześniej rosyjski MSZ zalecił cudzoziemcom, by jak najszybciej opuścili ukraińską stolicę. Amerykańskie dowództwo centralne z kolei informuje o przeprowadzeniu uderzeń w samoobronie na południu Iranu. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny, podało dowództwo.
8: Dowództwo zapewnia, że wojsko będzie bronić sił USA, jednocześnie zachowując powściągliwość w trakcie zawieszenia broni. Wcześniej agencje relacjonowały, że w okolicy jednego z irańskich miast na południu było słychać eksplozje.
9: Rozejm w wojnie USA i Izraela z Iranem trwa od 8 kwietnia. Niebezpieczne odpady znikają ze składowiska w Zgierzu w Łódzkiem. To substancje zawierające groźny dla zdrowia azbest, składowane przez lata na terenie dawnych zakładów chemicznych Boruta.
8: Mieszkańcy przyznają w rozmowie z Radiem Z, że te zakłady to trudne sąsiedztwo.
10: To w każdej chwili może jakieś zagrożenie z tego wyjść.
11: To się odbija na zdrowiu. Wszyscy pracownicy, którzy pracowali w Borucie, mają problemy zdrowotne.
12: Nielegalnie przywieziony azbest w odpowiedni sposób pakuje w szczelną folię, następnie przeładowuje go na auto ciężarowe i zawozi do specjalnie przygotowanego składowiska materiałów niebezpiecznych. W związku z obmiarem, który został wcześniej przeprowadzony, szacowane jest, że około 1500 ton znajduje się wyrobów azbestowych.
8: Dodaje Piotr Malinowski z firmy odpowiedzialnej za utylizację. Za kilka tygodni mają być wyniki kompleksowych badań przeprowadzonych na miejscu.
9: Na stacjach dziś taniej niż wczoraj. Litr 95 kosztuje nie więcej niż 6,42, 98 6,96, a oleju napędowego 6,75.
8: Pakiet CPN obowiązuje na razie do końca maja. Minister energii, który codziennie ogłasza maksymalne ceny paliw, będzie dziś gościem Radia Z. Na rozmowę Bogdana Rymanowskiego z Miłoszem Motyką zapraszamy 7:40.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Słuchajcie, analizujemy właśnie mapy pogodowe na dzisiaj. Jakby to powiedzieć, tak meteorologicznie.
14: Ciepło.
13: Tak, to była prognoza pogody. Będzie ciepło, nawet 30 stopni dzisiaj na zachodzie.
1: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: Zaczynamy nowy dzień z Radiem Z, a najlepsze, że zaczynamy go z wami, czyli ze słuchaczami Radia Z. Właśnie wtorek, 26 maja. Czy coś wam mówi ta data?
1: Wiem, to są imieniny Eweliny, to się nawet rymuje. Imieniny Eweliny, imieniny Pauliny i jeszcze Filip niestety się dołożył.
0: A dzisiaj nie jest dzień mamy?
1: Tak, dzisiaj jest dzień mamy, 26 maja, dokładnie, wtorek.
0: No właśnie.
1: No przecież.
0: Najważniejsze święto, no mama. No jak mówisz mama, to co czujesz? No mi się rozlewa taki syrop, taki gorący miód na sercu.
1: To jest najpiękniejsze i najkrótsze i najważniejsze słowo świata. Mama, wszystkim mamom najlepszego.
0: Całujemy was bardzo mocno. Kochani, dlaczego już nie śpicie? Czekamy na ogólnopolskiej centralce porannego wstawanka. Numer do nas 321-321-321.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: siłę.
1: Witamy was o poranku. Kłaniamy się w pas. Cieszymy się, że zaczynamy razem ten dzień z Radiem Z. No i jak zawsze pytamy, co się wydarzyło w waszym życiu, że wy już o tak wczesnej porze nie śpicie? 321-321-321. Dzień dobry.
2: Dlaczego nie śpimy? Bo jesteśmy klub 4:30 rano. Pozdrawiamy Kamila i Michał.
3: Podoba mi się ten klub. Klub 4:30. Klub wstających o 4:30. Zapisuję, co trzeba zrobić, żeby do takiego klubu się zapisać.
1: Trzeba znać piosenkę. Czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie.
3: Nie ma takiej piosenki.
1: Jak nie ma? Oczywiście. Herbata czarna myśli rozjaśnia. A list twój sam się czyta.
3: Tu Polskie Radio Z. Wyemitowaliśmy właśnie. Wysłuchali państwo hymnu oficjalnego klubu 4:30.
1: Za oknem mruczą blusa, to pole skrupniczej.
3: Tak jak Hejno w Krakowie o 12:00, u nas hymn klubu 4:30 o 4:30.
1: Jeszcze strażak wszedł na solo.
3: Cieszymy się, że jesteście z nami.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
11: 3, 2, 1.
10: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
12: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
13: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
16: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Po reklamie.
18: Już prawie szósta, wtorek, 26 dzień maja. Wiadomości w Radiu Z prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
20: Rosja wzywa do opuszczenia Kijowa, zapowiada kolejne potężne ataki.
21: Przegrupowanie przed walką o Kraków. Kogo partie wystawią na prezydenta?
20: Misja French Open na razie zgodnie z planem. Komplet naszych w drugiej rundzie turnieju.
18: Szósta.
20: Gorąca linia między Waszyngtonem a Moskwą. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio rozmawiał telefonicznie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem.
21: Komunikat po tych rozmowach jest bardzo oszczędny, ale w tle słychać rosyjskie groźby kolejnych zmasowanych ataków na Kijów.
20: Te doniesienia zbiera i weryfikuje reporter Radia Z Marcin Friedrich. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
20: Kto do kogo zadzwonił i o czym rozmawiali?
22: Rozmowa odbyła się na prośbę strony rosyjskiej. Ławrow miał przekazać osobiście swojemu amerykańskiemu odpowiednikowi decyzję Kremla w sprawie przeprowadzenia systematycznych uderzeń na cele w Kijowie, w tym na ośrodki decyzyjne. MSZ Rosji wezwało wszystkich cudzoziemców, w tym dyplomatów, do niezwłocznego opuszczenia Kijowa. Ławrow miał to powtórzyć właśnie w telefonicznej rozmowie z Rubio i miał go wezwać do ewakuacji amerykańskiej ambasady w Kijowie. Rubio, który jest z wizytą w Indiach, przekazał dziennikarzom, że USA są cały czas gotowe do pomocy w zakończeniu konfliktu. Gruźb i żądań ze strony Ławrowa nie skomentował.
21: W nocy z soboty na niedzielę Rosja wystrzeliła na Kijów kilkaset dronów i kilkadziesiąt pocisków, w tym potężną rakietę Oryśnik. Zginęły co najmniej 4 4 osoby, około 100 zostało rannych.
20: Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Nawrockiego. Sobotnie zgłoszenie dotyczyło pożaru. Była też informacja o zagrożeniu życia osób, które są w środku. Straż pożarna wyłamała zamek i weszła do mieszkania, ale nie było ani ognia, ani żadnych osób wewnątrz.
21: Potem okazało się, do kogo należy lokal. Śledczy z Gdańska szukają osoby, która jest odpowiedzialna za fałszywe zgłoszenie na numer 112.
20: Kraków zbiera się po politycznym trzęsieniu ziemi. Po tym, jak mieszkańcy odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego, miastem będzie rządzić komisarz, którego wyznaczy premier.
21: W ciągu 3 miesięcy muszą się odbyć nowe wybory. 100% pewne kandydowania jest na razie Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli.
20: A kogo poszczególne partie wyznaczą do walki o władzę w Krakowie? Pytał w Sejmie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
0: No, zarówno PiS, jak i Koalicja Obywatelska odcinają się od wskazania konkretnych nazwisk. Politycy rządzącej większości nabierają wody w usta, nawet kiedy pada kandydatura senator Moniki Piątkowskiej, startującej z Krakowa, poseł Mariusz Witczak.
3: Nie jestem po pierwsze upoważniony, a po drugie nie będę dywagował, kto będzie kandydatem, bo musimy się w tej sytuacji dobrze przygotować do tych wyborów, musimy je wygrać.
0: Z kolei jeden z liderów lewicy, marszałek Włodzimierz Czerzasty, chce, żeby to krakowscy działacze jego partii zdecydowali o tym, kogo wystawić w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta.
20: Aż do jutra może być zamknięta ważna linia kolejowa do Poznania, Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Z Radia Z wiecie, że na przejeździe w Garbatce zginął kierowca tira, który zderzył się z szynobusem.
21: Rannych zostało kilkanaście osób. Wypadkiem zajmuje się już specjalna kolejowa komisja i policja.
20: Michał Dzieliński po rozmowie z kolejarzami, co już ustalili.
4: Kierowca tira nie wyhamował przed przejazdem i wjechał w bok składu Kolei Wielkopolskich. Siła uderzenia była tak duża, że pociąg wykoleił się. Teraz trwa usuwanie szkód. To poważna operacja, mówi Radiu Z Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
17: To na pewno nie będzie szybko. Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
4: Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez sygnalizacji świetlnej i szlabanów. Był tam jednak wyraźny znak stop.
21: Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz.
20: Mamy komplet na paryskich kortach. Do drugiej rundy French Open przeszli wszyscy nasi, którzy już rozegrali swoje mecze.
21: Awans wywalczyli Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz.
20: Ich występy śledzi dziennikarz sportowy Radia Z Krzysztof Wilanowski. Od kogo zaczniesz?
19: Od jednej z największych niespodzianek pierwszej rundy Rolanda Garrosa, Mai Chwalińskiej, debiutująca w głównej drabince Polka w dwóch setach rozprawiła się z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wenzheng. Kolejne partie wygrała 6-2 i 6-0. Teraz przed nią kolejne wyzwanie, bo zagra z Belgijką Elise Mertens. Z roli faworytki wywiązała się Iga Świątek. W godzinę ograła 2-0 Australijkę Emerson Jones. Teraz zmierzy się z Czeszką Sarą Beliek. Hubert Hurkacz z lekkimi problemami, ale 3-1 ograł Hiszpana Jaume Munara. Jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Francis Tiafoe.
21: Dzisiaj o awans do drugiej rundy French Open powalczy Kamil Majchrzak. Jego rywalem będzie tenisista z Chile, Alejandro Tabilo. Początek tego pojedynku o 11:00.
20: Więcej sportu u nas po 6:30, dwie po 8:00. Gość Radia Z u Bogdana Rymanowskiego, dziś minister energii Miłosz Motyka.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Ruki dachy P.
25: No to pan minister może od razu rano powie o 8:02, po ile będzie paliwo, bo to regulowane ciągle.
26: Może powie.
27: Bo zna ceny jak mało kto.
25: A jaka
27: ustawia
25: pogoda dzisiaj? Ty widzisz tę mapę?
27: Mm-hmm.
25: Widzisz te słoneczko?
27: No fajnie.
25: Jakieś chmurki tylko delikatne, ale 30 stopni nadal. No
27: właśnie, czy to 30? Czy na twojej mapie też jest 3 dychy?
25: 30, no normalnie 30. Najchłodniej na północy, ale też nieźle. 21-23.
27: 30? Dzisiaj?
25: No, super, nie?
24: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
23: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
27: To dzisiaj się można spiec po raz pierwszy, prawda? Tej wiosny.
25: Tam gniew.
27: A, bo to już śpiewa.
25: Co?
27: A nic.
25: Mówiłeś coś, przepraszam, bo śpiewałem.
27: Nie, tak nic nie mówię. Tak tylko mówię, że dzień dobry w Radiu Z.

0: Dzień dobry, kochani. 11 minut po godzinie 6. Fajnie, że jesteście z nami poranku.
1: No bez was to wszystko jak krew w piach. Ta. Słuchajcie, supermarkety walczą o klienta, walczą masłem. Mhm. Masłem za mniej niż złotówkę. Widziałem ostatnio kostkę masła w promocji. Uwaga, za 88 groszy za kostkę.
0: Ty chyba żartujesz.
1: No serio, normalnie kostka masła 88 groszy.
0: Ej, ale jak coś może kosztować mniej niż złotówkę? Przecież 88 groszy to kosztuje samo logo na papierku. To przecież
1: nie.
0: No, sam papierek kosztuje 88
1: Słuchaj,
0: groszy.
1: Prawdziwe, jeszcze napisane masło, no, bo to wiesz, różne są tam masło podobne. To prawdziwe masło 82% tłuszczu, 88 groszy za kostkę.
0: No. Wow, czyli będzie można w końcu zjeść masło posmarowane nożem.
1: No tak, to będzie, teraz będzie masło z kanapką, jajecznica nie z masłem, tylko masło z jajecznicą.
0: Dokładnie, okna będzie można uszczelnić przy okazji jeszcze, nasmarować jak skrzypią zamki.
1: Dokładnie, powiesz, mama, zrób mi masło z kanapką.
0: Tak, albo herbaty na przykład, jak będę słodził. Ile słodzisz? Dwie kostki, proszę.
1: A powiedz szybko masło.
0: Masło.
1: Dobrze.

0: Nie szukajcie, my wam powiemy, co gramy. To Kygo, Khalid, Griffin i piosenka pod tytułem Save My Love.
1: Świetnie nakręca na cały dzień. 26 w kalendarzu, 26 dzień maja, czyli dzisiaj mamy co? Dzień mamy,
0: mamusi kochanej, no.
1: Dlatego mamy dla was zabawę, w której będzie można wygrać jeszcze raz. W której będzie można wygrać za dużo K. Kubek do kawy dla mamy. O, udało
0: otóż
1: się.
0: Otóż to, uwaga, zabawa polega na tym, kto najlepiej zaśpiewa znany fragment piosenki Queen, oczywiście dla mamy. Freddy?
1: No to trudne to jest.
0: To nie jest trudne.
1: Mama,
0: doskonale, zaśpiewaj mamie jak Freddy. Kto zrobi najlepszego Freddy'ego dla mamy? Bo przecież wszystkie mamy kochają
1: no, oczywiście.
0: Freddy'ego. Numer 321-321-321 do nas.
1: Zróbcie nam takie, wiecie, długie jak każda mama po całym dniu z dziećmi. Robi takie Czego znowu chcesz?
0: Tak jak wchodziła do pokoju i widziała bałagan i
1: co to jest? Truja? Poczekasz, ojciec wróci.
0: A co ty tutaj smażysz? Kotleta?
1: To nie tak,
0: to dzisiaj przypalił, synek, to nie tak. To oleju musisz dać.

0: Agnieszka Chylińska w Radiu Z, która dopiero co skończyła 50 lat. Agnieszko, witaj po drugiej stronie.
1: Gratulujemy i polecamy zarezerwować miejsce do endokrynologa.
0: Nie ma takiego lekarza.
1: Nie ma?
0: Jeszcze o nim nie wiem.
1: Poczekaj.
0: Dowiem.
1: Zabukuj sobie termin.
0: Ale już wiem, że jest ortopeda. Za
1: tak
0: chwilkę
1: jest.
0: U nas wiadomości punktualnie o 6:30. Zostańcie z nami.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i żena bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Po reklamie.
0: Jest punktualnie 6:30. Dzień dobry bardzo, tu Radio Z, Paula Michalik i Michał Adamiok. Wiadomości we wtorek, to 26 maja.
14: Kijów apeluje do sojuszników, nie ulegajcie szantażowi Rosji. Jak wiecie z Radia Z, Kreml ostrzega przed nowymi uderzeniami w ukraińską stolicę i radzi cudzoziemcom opuścić miasto.
15: Celem ataków według szefa MSZ Rosji będą obiekty wojskowe i przemysłowe w Kijowie i ma to być odwet za atak Ukraińców na budynki w Starobielsku.
14: Według Kijowa była to jednostka kierująca atakami dronowymi na Ukrainę. W niedzielnym zmasowanym ataku Rosji na Kijów zginęły 4 osoby, a około 100 zostało rannych. Polska będzie się starać o stałą obecność wojsk amerykańskich, ujawnia w Radiu Z wiceminister obrony.
15: Teraz żołnierze stacjonują u nas w formie rotacyjnej. Rząd zaczął rozmowy o stałej obecności, przyznaje Paweł Zalewski.
16: Ja zostałem upoważniony przez premiera Kosiniaka-Kamysza, aby zaproponować moim rozmówcom w Pentagonie, mówiąc krótko, wybudowania bazy, która będzie takim małym miasteczkiem, bo razem z rodzinami to będzie kilka tysięcy ludzi.
14: Wiceminister obrony dodaje, że Amerykanie zgodzili się rozpocząć rozmowy, których dotąd nie było.
15: Na razie Polska czeka na obiecanych przez prezydenta Trumpa 5 tysięcy żołnierzy. Zdaniem wiceministra Zalewskiego dopiero za jakieś 3 tygodnie dowiemy się, ilu ostatecznie wojskowych do nas trafi. Dziś drugi dzień protestu przed siedzibą DINO w wielkopolskim Krotoszynie. Pikietujący chcą wymusić na zarządzie poprawę warunków pracy zatrudnionych w sieci supermarketów.
14: Czego konkretnie się domagają? Pytał protestujących reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
17: Między innymi podwyżek o 900 zł miesięcznie i zwiększenie zatrudnienia, bo dzisiaj, jak przekonują, jeden pracownik pracuje za trzech.
18: Do nas piszą pracownicy, którzy mają zrujnowane kręgosłupy i za tą ciężką pracę ledwo ich pensje przekraczają najniższą krajową.
17: Powiedział mi przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Pikietujący spędzili noc w namiotach rozstawionych tuż przy drodze krajowej numer 36, którą dziś znowu będą blokować co godzinę. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
15: Protestujący ostrzegają, że jeśli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, przeprowadzą strajk generalny.
14: Włochy ogłaszają alert z powodu wysokiej temperatury. Dziś będzie obowiązywać w 12 miastach. Upały w tym roku nadeszły prawie miesiąc wcześniej niż zwykle.
15: Na północy i w centrum kraju temperatura jest wyższa nawet o 10 stopni od średniej dla końca maja. W prognozach na najbliższe dni od 33 do 35 kresek. Pomarańczowy alert drugiego stopnia dotyczy dziś m.in. Rzymu, Bolonii, Florencji, Turynu czy Wenecji.
14: Wiadomości sportowe w Radiu Z i Krzysztof Wilanowski.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
19: Piłkarska Ekstraklasa wybrała najlepszych sezonu 2025-2026. Najlepszym piłkarzem został Bartosz Nowak z GKS-u Katowice. Wybrano go też najlepszym pomocnikiem. Obrońcą sezonu wybrano Wojciecha Mońkę z Lecha, napastnikiem Karola Czubaka z Motoru, bramkarzem Ksawiera Dziekońskiego z Korony, a młodzieżowcem Marcela Regułę z Zagłębia. Drużyną sezonu został mistrz Polski Lech, a jego szkoleniowiec Nils Frederiksen został wybrany najlepszym trenerem. To wyróżnienie wręczył Jan Urban, czyli selekcjoner naszej piłkarskiej kadry, który już dzisiaj ogłosi powołania na zbliżające się mecze towarzyskie. Listę wybrańców trenera poznamy o 12:00. Kadra w niedzielę we Wrocławiu zmierzy się z Ukrainą. 3 dni później w Warszawie biało-czerwoni zagrają z Nigerią. Chicago Fire potwierdza. Amerykański klub próbuje zakontraktować Roberta Lewandowskiego. Mogę swobodnie mówić, bo nie jest już graczem Barcelony. To jest ktoś, kogo chcemy ściągnąć, jeśli chodzi o naszą komunikację. To mieliśmy jej sporo, zarówno z nim, jak i z jego otoczeniem, zdradził trener ekipy z Chicago Greg Berhalter. Umowa wiążąca Lewandowskiego z Barceloną będzie ważna jeszcze tylko przez 5 dni.
10: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
1: A że co, że Lewandowski będzie grał w Chicago Bulls? Będzie koszykarzem teraz?
0: Nie, to jest Chicago Fire, to jest taka liga USA.
1: Nie ma takiej ligi.
0: Gdzie gra między innymi Lionel Messi
1: nie
0: obecnie.
1: Ma, nie ma takiego zespołu.
0: Tak jest, no. To nie jest sport narodowy amerykański, ale
1: Chicago Bulls
0: grają.
1: To grali tylko w koszykówkę. Ciepło dzisiaj, można w kosza pograć. Na zachodzie, słuchajcie, będzie jak w Chicago, 30 stopni.
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
20: Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
0: Czyli nie wytłumaczę, tak?
1: Co, no wytłumaczyłeś.
0: No, że to jest Chicago Fire, dobra, że to jest taki klub
1: piłkarski. Fire, no.
0: Nogami grają piłką. No, no krągłą, nie taką jajowatą.
1: Na Śląsku mówią chyba też o Fire coś tam, prawda?
0: Panie i panowie, teraz wyjątkowy zespół. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Każdy, kto się wychowywał przy tej piosence, niech się po prostu uśmiechnie o poranku.
1: Marek jest największym fanem, słuchajcie.
0: A jak?

0: okolicznościowa akademia z okazji Dnia Mamy w Radiu Z. Najpierw będzie wierszyk w wykonaniu Marka Stereberata. Proszę bardzo.
1: Kochana mamo, jak będę duży, to ci przywiozę małpeczkę z podróży. W przedszkolu takiego się uczyłem.
0: Może lepiej, żeby przedszkolaki po małpeczki nie sięgały.
1: Otóż to.
0: My dzisiaj proponujemy wam zabawę Zrób uuuu dla mamy.
1: Tak, jak Freddy kiedyś robił.
0: Trudny fragment, ale interpretacja dowolna też się liczy.
1: Oczywiście. I teraz uwaga, kto robi Freddy'ego dla mamy? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1.
2: Dzień dobry, z tej strony Michał. Chciałem zaśpiewać Mama.
0: Bardzo ładnie.
1: Pięknie, Michale, wysyłamy dla ciebie, dla twojej mamy kubeczek Radia Z czerwony.
0: Jeszcze jedno dla mamy, dzień dobry.
3: Cześć, tu Andrzej z Koszalina. Mój Freddy dla wszystkich mam, a przede wszystkim i też jak najbardziej dla tych, które są już tam wysoko i żeby usłyszały to, co ja robię.

0: No i poszło.
1: Wow.
0: No to jakiś kubeczek od Radia Z wysyłamy. Dzięki piękne. Radio Z i
2: już. Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata.

0: Lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim dziś będę w Radiu Z? Aha, zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.
1: Ale to czekaj, Cezary, to jeszcze nie teraz, dopiero po 9:00.
2: Po 9:00 dopiero zagadka. Czarek już się rozgrzewa.
1: A, to niech zrobi takie...

0: Jeszcze 9 minut i będzie godzina 7. Dzień dobry bardzo w radiu. Za teraz zagadkę o poranku. W którym kraju zużywa się najwięcej wody? Kto zgadnie? Proszę bardzo, w jakim kraju?
1: No. W takim kraju, w którym najwięcej nastolatek wchodzi do toalety i się zamyka.
0: No to będą Chiny. Nie,
2: no właśnie, kochani. Jak coś jest największe, to w Chinach.
0: Słuchajcie, najwięcej wody na jednego mieszkańca, jak czytamy, zużywa się, uwaga, w Turkmenistanie. 15 tysięcy litrów.
2: W Turkmenistanie?
0: Dokładnie, w Turkmenistanie.
1: Turkmenistan. To kiedyś Turcja była, nie?
0: Prawie tak. A potem się oddzieliło
2: nie,
0: i był Turkmenistan.
2: Nie, to Turkmenistan leży obok Azerbejdżanu.
0: Dokładnie, ale rozumiecie, 15 tysięcy litrów na dzień?
1: Koło czego?
2: Na Azerbejdżanu.
0: Tak, a Azerbejdżan koło czego?
1: Słuchajcie, uporządkujmy informację. W Turkmenistanie, powiedział Kamil, zużywa się 15 tysięcy litrów wody dziennie.
0: No,
1: dziennie.
2: Na głowę.
1: A ile w Polsce?
0: W Polsce 800 litrów na głowę.
1: Jak w Turkmenistanie 15 tysięcy litrów wody, a w Polsce
0: 800?
1: 800?
0: No.
1: No to ile tam tej wody się leje? To
2: dużo. Ciekawe. Już uwaga, ja ci pokażę, jak poranek wygląda w takim. Poproszę.
0: Radio, wodę. Tak?
2: Tak, radio. No. Wyobraźcie, turkmeńskie radio.
0: Turkmeńskie radio, z Turkmenistanu radio.
1: Ale leci, leci, leci woda.
2: To już dobroż bardzo, dzień dobroż bardzo, że do Turkmenistanu, waszą 8 godzinę starszy, dużo starszy Marek, brat. Kamalajasz, balajasz, undrasz, grubosz, bartosz i gejdosz.
0: Ty mówisz po turkmenistańsku?
2: Dziękuję.

0: Niebawem wiadomości o 7 w Radiu Zeta, tam oczywiście Kraków. Mhm. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś.
1: W Krakowie nie ma Miszalskiego
0: i nie ma Miłosza. Jest Cichosza, ale jeszcze nie ma Cichoszy wyborczej.
2: Ciekawy, kogo powystawiają, nie?
0: No już jest pierwszy kandydat, pan Banaś, były prezes NIK-u.
1: Pan Cerny Marian może być prezydentem Krakowa. To by było coś, słuchajcie.
0: Czekamy na kolejnych, za chwilę szczegóły.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Reklama.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
11: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
12: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
11: A może ekspres do kawy, automatyczny.
12: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
11: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
12: No.
13: Dzień mamy w Media

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Dzieciaki, zbierajcie się. W końcu jedziemy na wycieczkę.
5: Ale tato, tylko nie samochodem.
4: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
5: A ja chcę syrop.
6: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
4: No i jak się czujecie?
5: Super. I nie zasypiam.
4: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
7: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
8: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
9: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
0: Po reklamie.
10: Zbliża się siódma, jest dzisiaj wtorek, to 26 maja, dzień mamy. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
11: Polska nie drży przed groźbami Rosji, mamy oświadczenie naszego MSZ-u.
12: Czekając na komisarza, Krakowem rządzi sekretarz. Na horyzoncie nowe wybory.
11: Kosztowny prezent dla mamy, truskawki. Wyjaśnimy, dlaczego są takie drogie.
10: 7.
11: Unijni dyplomaci nigdzie się nie wybierają. Zostają w Kijowie mimo gróźb Rosji i sugestii, by wyjechać z miasta, bo Moskwa planuje kolejne potężne ataki na stolicę Ukrainy.
12: Nasz MSZ odpowiada na te groźby oświadczeniem. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Ukrainie będzie traktowany jako celowy.
11: Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk ma przed sobą oświadczenie resortu dyplomacji. Dzień dobry, co jeszcze w nim jest?
13: Skoro Rosja wielokrotnie deklarowała, że nie prowadzi wojny, tylko tu cytat, specjalną wojenną operację, to ataki na siedzibę ambasad i przedstawicielstwa dyplomatyczne będą traktowane jako akty nieprzyjazne, bo taka wojenna operacja co do zasady powinna ograniczać się tylko do obiektów militarnych. Pada też apel kolejny raz, żeby Rosja w końcu zaczęła przestrzegać porozumień międzynarodowych. W nocy szef rosyjskiego MSZ-u rozmawiał z Amerykanami. Siergiej Ławrow zdradzał Marco Rubio plany uderzeń na cele w Kijowie.
12: W weekend Rosjanie zaatakowali Kijów i okolice dronami oraz pociskami balistycznymi Oriesznik. 4 osoby zginęły, ponad setka jest rannych.
11: Gabinet prezydenta Krakowa od wczoraj jest pusty. W niedzielę krakowianie w referendum odwołali Aleksandra Miszalskiego.
12: Natychmiast po ogłoszeniu oficjalnych wyników prezydent i jego zastępcy musieli opuścić stanowiska. Teraz miastem rządzi sekretarz.
11: W studiu Marcin Friedrich. Dzień dobry.
14: Jestem,
11: co to oznacza
14: dobry
11: dla mieszkańców? Jak będzie funkcjonował urząd?
14: No, wszystko, co będą chcieli załatwić w magistracie, załatwią. Zapewnia tak Antoni Fryczek, sekretarz miasta, który od wczoraj zarządza Krakowem.
15: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
14: Teraz ruch należy do premiera, który musi wyznaczyć komisarza, innymi słowy osobę pełniącą obowiązki prezydenta do czasu wybrania nowego, a wybory muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy.
11: Kolejka chętnych już się ustawia, wiadomo kto wystartuje?
14: Pewni są już dwaj kandydaci, Marian Banaś, były szef NIK, i Bartosz Bochańczak, sekretarz Nowej Nadziei, wchodzącej w skład Konfederacji. Ale lista kandydatów może mieć nawet kilkanaście nazwisk. Swoich kandydatów wystawią pewnie wszystkie partie, traktując wybory w Krakowie jako sondaż przed wyborami parlamentarnymi. I niewykluczone też, że będzie kandydat wystawiony także przez inicjatorów referendum.
12: Wybory w Krakowie prawdopodobnie odbędą się pod koniec sierpnia.
11: Nawet do jutra będą problemy na kolejowej trasie do Poznania, konkretnie na odcinku Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. polskie. Trwa usuwanie szkód po wypadku na przejeździe w Garbatce.
12: Tir uderzył tu w szynobus, który się wykoleił. Zginął kierowca, kilkanaście osób jest rannych.
11: O utrudnieniach mówi Radiu Z Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
16: To na pewno nie będzie szybko. Po pierwsze trzeba ściągnąć ze szlaku ten poszkodowany, powiedzmy, pociąg, czyli że nawet można powiedzieć wrak pociągu. Po drugie uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
12: Zamiast pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich jeżdżą zastępcze autobusy. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz.
11: Truskawki na wagę. Złota, nawet kilkadziesiąt złotych trzeba zapłacić w hurcie za Łubiankę.
12: To zdecydowanie więcej niż rok temu o tej samej porze. Uprawy zniszczyły wiosenne przymrozki i susza.
11: A jak owoców jest mało, to są drogie. Z plantatorami i ekspertami rozmawia reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
17: U pana Mariana z Urszulina na Lubelszczyźnie za Łubiankę truskawki trzeba zapłacić 50 zł. Jak mi mówi, jest drogo, bo są duże straty.
18: Truskawek nie ma akurat dużo. Na gruncie to powymarzało dużo.
17: Dodatkowo plantacje pustoszy zaraza, dlatego jak tłumaczy mi Krzysztof Urbaś, prezes lubelskiego rynku hurtowego, truskawki przez cały sezon mogą być rekordowo drogie.
19: Nie powinna być droższa niż 20 zł kilogram, oby ona była 15.
17: Podobnie może być z innymi owocami. Mateusz Kasiak, Radio Z.
12: Kolejną plagą, z którą zmagają się rolnicy, jest tańsza konkurencja z zagranicy.
11: W Polsce jest ich prawie 8 milionów.
12: To jedno z pierwszych słów wypowiadanych przez ludzi na całym świecie.
11: Mama dzisiaj ma swoje święto. Czego na Dzień Matki sobie życzą i czego życzą im dzieci, wysłuchał w jednym z warszawskich parków Michał Dzienyński.
20: Co to znaczy być mamą?
21: To mieć cudowne wspomnienia, kiedy dziewczynki były małe. Serce matki jest pełne miłości. Tak bym powiedziała.
20: Coś może pan powiedzieć o swojej mamie, jak ma na imię?
22: Beata.
20: Jaka jest to Beata?
22: Bardzo miła kobieta. Bardzo mi pomagała w życiu. Kocham cię, mamo.
11: Dla wszystkich mam w Polsce od nas dzisiaj dużo miłości.
12: Dzień Matki obchodzony jest w Polsce od pierwszych lat XX wieku.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
25: I pogoda na dzień mamy na piątkę z plusem, moi drodzy. Nawet 30 stopni pokażą dzisiaj termometry na zachodzie i na południowym zachodzie. Niesamowita historia. Odrobinkę chłodniej na północnym wschodzie. Olsztyn, Białystok, maks 23, ale też fajnie, też słonecznie dzisiaj. Mnóstwo słońca. Widzę pojedyncze chmury w Bydgoszczy, jakiś przelotny deszcz, ale to wpadnie, popada i zniknie.
24: Sponsorem programu był SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
23: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
26: Kurczę, a ja sobie na dzisiaj zaplanowałem remont szklarni. To chyba odpuszczę.
27: Może co to ma wspólnego, przepraszam?
26: A ile jest stopni?

0: 12 po 7, słuchacie Radia Z. Pamiętacie, jak miesiąc temu wam mówiliśmy o rekordzie Polski, o największym, najdłuższym szczupaku złowionym w polskich wodach?
1: To był szczupak wielkości rosłego nastolatka, pamiętam.
0: No, naprawdę.
1: I co, pewnie
2: to był dzisiaj... szczupak 6-7.
0: Kawał chłopa.
1: I do dzisiaj go grylują pewnie, prawda? Jeszcze jedzą, marnują
2: no właśnie,
1: go.
2: Pewnie tak.
0: No właśnie nie, słuchajcie, ten wędkarz, co go złowił, przyznał się, że to był fake, oszustwo. I że szczupak był dmuchany.
1: Chyba żartujesz. Dmuchanego szczupaka wystawił, zrobił sobie z nim zdjęcie i teraz...
0: Właśnie dlatego ja nie wierzę politykom i wędkarzom.
1: Okej.
0: Okay. No, nadmuchał, no chciał się pochwalić.
1: A dlaczego?
0: No.
1: Wiemy dlaczego? Jaki był powód tej aferki i tego pomysłu?
0: Znaczy nie wiem, no ale on złowił niby ten pan tego szczupaka, ale to jest, on jest zawodnikiem MMA, co się biją w klatkach, takie sporty walki. I on tłumaczy, że to przez to, że za dużo ciosów w głowę otrzymał w swojej karierze.
1: Dalej w las, tym gorzej. Masz rację, nie ufamy rybakom.
2: No ale każdy tak, no weź powiedz do żony, uprasuj mi to. Przepraszam, kochanie, coś mi się pomyliło.
1: Dobra, albo idziesz na mecz i mówisz do kolegi, masz jakiś problem?
0: No właśnie, właśnie. A potem przepraszam, za dużo na głowę dostałem.
2: Na głowę to jest to najwyżej czapka, a nie.
0: No właśnie.
1: 13 po 7.
0: Nie róbcie tego domu. Tego w domu. Nie dmuchajcie
1: szczupaków.
2: Jak nie trzeba.
1: Nie dmuchamy szczupaków. To jest apel o poranku w Radiu Z.
2: Żeby was też nie wydmuchali.

0: Śpiewający Rudzielec, Ed Sheeran w Radiu Z, 19 po 7, 26 maja. Dzień mamy, słuchajcie, i prezenty w Radiu Z w Rządzy Pieniądze. Dzisiaj za odebranie telefonu płacimy 15 tysięcy złotych, a w finale do przytulenia nawet 600 tysięcy złotych.
1: No i tak, regulamin naszej zabawy jest na radioz.pl. Ostatnio, to jest najważniejsza informacja, ostatnio 100 tysięcy złotych w Rządze Pieniądza wygrała Monika.
2: Masz 100 tysięcy złotych!
3: Boże. Ale to naprawdę?
4: Monika, naprawdę!
1: Ale nie, tak szczerze, Monika, powtórz proszę, co się stało?
3: Jej, to Monika, właśnie wygrałam 100 tysięcy.
0: 100 tysięcy złotych w Radiu Z. Dzisiaj ktoś z was też tak się może ucieszyć jak Monika, bo stuwa też jest w naszych portfelach. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT.
1: Ażby się chciało zaśpiewać Monika, ach Monika za 100 tysięcy bryka. Warto zrobić to teraz, słuchajcie. Wyślijcie SMS-y, bo tylko teraz taki SMS wchodzi do gry, razy włączamy bonus. 6 tysięcy.
0: Co to oznacza? 6 tysięcy, Bartek?
5: No, że wysyłasz jednego, płacisz za jednego, a przychodzi do nas 6 tysięcy po kolei. Stoją pod drzwiami.
0: 6 tysięcy szans na 600 tysięcy złotych. Zagrajcie
1: teraz. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I tak 6 tysięcy razy.
0: I lecą te SMS-y od was, ale wcześniej musicie wysłać słowo Radio Z pod 7353.
6: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Człowiek cieszący się największym społecznym zaufaniem w kategorii dziennikarzy politycznych jest z nami, Bogdan Rymanowski. Dzień dobry. Są na to kwity. Właśnie się pojawiło zestawienie. Gratulacje,
1: dobry,
0: Bogdan.
1: Nie odpowiadam za tą kwalifikację.
0: Ale to jest
2: cudownie.
0: To jest cudownie.
3: Populi Vox Dei, Bogdan.
0: Dokładnie.
2: Może będziesz kandydował na prezydenta Krakowa.
0: Bogdan, nie myślałeś o tym? Ty jesteś w końcu Krakusem.
1: Ty Krakusem was nie opuścił.
0: No, ale czekaj.
1: Chyba, żebym miał program z Krakowa.
3: Tutaj zrobisz biuro sobie.
1: Tutaj biuro.
0: Zostajesz prezydentem Krakowa. I co robisz w Krakowie?
3: Krakowa.
0: Jaka
2: jest twoja pierwsza decyzja? No.
1: Moja pierwsza decyzja?
0: No.
3: Igrzyska.
1: Wisła Kraków mistrzem Polski.
2: No i ja myślę, że ty wybory wygrałeś w przedbiegach, człowieku.
0: No to Mania już wystrzeliły w kosmos od razu.
2: Dzisiaj u ciebie minister energii PSL Miłosz Motyka, 8:02. Gość Radia Z, Bogdan Rymanowski,
1: tak.
2: Zapraszamy.
1: I dodajemy gazu, bo będziemy rozmawiać o cenach paliw.
4: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze. Zagraj online na radioz.pl. Wybierz pakiet Z na szczęście i zapewnij sobie udział we wszystkich losowaniach.
7: Radzę wszystkim, grajcie ludzie.
6: Rząd za pieniądze w Radiu Z.
8: Niesamowite uczucie.
6: Zagraj online i baw się razem z nami.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
16: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
12: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Po reklamie.
19: Wtorek, 26 maja, jest punktualnie 7.30. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
3: Alerty przed upałami na zachodzie Polski. W Lubuskiem, części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego może być dziś 30 stopni.
5: Cała Polska jest zagrożona suszą rolniczą. Najgorzej sytuacja wygląda w uprawach zboża i truskawek.
3: Jak mówi Radiu Z dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle i może się to odbić na cenach.
4: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku, który nie rozgałęził się. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
3: Dlatego między innymi Polska razem z 15 państwami Unii domaga się większej puli pieniędzy na rolnictwo w nowym budżecie wspólnoty.
5: Bo choć budżet ma być większy, to w tej dziedzinie gospodarki planowane są cięcia.
3: Negocjacje z Iranem mogą zająć kilka dni. Sekretarz stanu USA rozwiewa nadzieję na rychłe zakończenie konfliktu. Mówi to dzień po tym, jak amerykańskie siły przeprowadziły według Waszyngtonu ataki obronne w południowym Iranie.
18: Amerykanie uderzyli m.in. w łodzie próbujące rozstawić miny i w wyrzutnie rakiet. Opisując te ataki, Marco Rubio stwierdził, że cieśnina Ormus musi pozostać otwarta, tak czy inaczej.
3: Wystarczył jeden gorący weekend, by nad wodą doszło do serii tragedii i poważnych wypadków. Tylko na Śląsku utonął wędkarz, a 30-latek po imprezie nad Zalewem Rybnickim trafił do szpitala z urazem kręgosłupa po skoku na główkę.
18: Ratownicy i lekarze podkreślają, że zagrożeniem jest nie tylko brak rozwagi, ale picie alkoholu nad wodą. Groźny jest również nagły kontakt z zimną wodą w upalne dni, ostrzega specjalistka medycyny ratunkowej dr Izabela Hamek.
20: Alkohol, wysokie temperatury, zmiana temperatur. W tej sytuacji, kiedy woda jest zimna, dochodzi do skurczu naczyń częstowieńcowych, doprowadzi do zatrzymań krążenia, zawałów i różnych tego typu powikłań. I to też musimy brać pod uwagę.
18: Od 1 kwietnia w Polsce utonęło już 30 osób.
3: W Radiu Z wiadomości sportowe przedstawia Krzysztof Wilanowski.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Polacy nie zawodzą na paryskich kortach. Mamy 3 kolejne awanse naszych tenisistów do drugiej rundy French Open. Największą niespodziankę sprawiła debiutująca w Rolandzie Garrosie Maja Chwalińska. Pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzhen w 2 setach, kolejno 6-4 i 6-0. Staram się nie myśleć o tym, że jestem w jakiejś wyjątkowej formie, mówi Maja Chwalińska.
22: Chodzi o to, żeby wygrać ten mecz, który się teraz gra, więc nie pomagałoby mi takie myślenie, że jestem w jakiejś życiowej formie. Po prostu, tak jak mówię, staram się rozwijać i wygrać po prostu mecz, który gram.
21: Zadanie wykonała też Iga Świątek. Pokonała Australijkę Emerson Jones 6-1 i 6-2. Z awansu cieszy się też Hubert Hurkacz, bo 3-1 wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem.
23: To był dobry mecz z mojej strony. Dobrze grałem. Miałem i lekki zjazd w trzecim secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa, bo było mega, mega ważne dla mnie.
21: Mówił Hubert Hurkacz. Dzisiaj o awans zagra Kamil Majchrzak. O 11:00 zmierzy się z Chilijczykiem Francisco Tabi. Wszystkie mecze French Open zobaczycie w Eurosporcie.
24: Ciepło, a nawet upalnie, moi drodzy. Na Dolnym Śląsku dzisiaj 30 stopni, we Wrocławiu 30 stopni, w Zielonej Górze 30 stopni, w Szczecinie 29 będzie. Najmniej dzisiaj na północnym wschodzie 24. Mnóstwo
25: Matko,
24: słońca.
25: Jak to brzmi? Najmniej stopni 24.
24: I wszędzie słonecznie. Fajnie, co?
25: Hiszpańsko.
6: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
26: Do dzisiaj pamiętam, jak w lutym stałem na przystanku, rano było -14 każdego dnia, od poniedziałku do piątku. Także spoko te 30.

0: Dzień dobry bardzo, tu Radio Z za 28. Słuchajcie, ile metrów mieszkania można kupić za średnią polską pensję? Czy ktoś się kiedyś zastanawiał?
1: Mamy strzelać?
2: Taką średnią.
0: Średnią. Policzono to.
1: No to mów ile.
0: No to troszkę ponad pół metra kwadratowego, czyli 0,6 metra za przeciętną pensję.
1: 0,6 metra?
0: 0,6 metra
1: ale
0: mieszkania.
1: Czekajcie, to nie jest najgorzej. 0,6 metra.
0: Masz metr.
1: No. Super.
2: To... Ale no to odkładasz te cały rok i masz 12 metrów.
1: Dokładnie, ale no to już jest coś. Ja pamiętam, jak z kolegami w akademiku spaliśmy w sześciu w jednym łóżku. No przecież każdy mówi, czyja to była kołdra.
2: Jak ja znam polskich deweloperów, to z tego 60 metra zrobiliby mikrokawalerkę z widokiem.
3: Radio Z i już. Reklama. Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
18: Zobacz, Stasiu, soku.
19: Gdzie? Nie widzę.
18: No tam, patrz.
19: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
18: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowość.

0: oferty cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy Kinga odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
3: Po reklamie.
4: W moim zawodzie piękne jest to, że można mieć wiele twarzy. Kolejna z nich w Radiu Z już dziś. Polecam i zapraszam. Cezary Pazura.

0: Za 9:08 dzisiaj najważniejsze słowo w Radiu Z i w całej Polsce to mama, mamusia nasza kochana, bo dzisiaj jest dzień mamy.
1: I mamy dla was niespodzianki.
2: Mamy dla słuchaczy mamy niespodzianki.
1: To jest moment, Marek, żeby się pojawił sponsor.
0: Co, teraz go zagrać?
1: Tak, teraz go zagrać, tak, dokładnie.
0: To czekaj, bo tutaj muszę się przygotować, no. Proszę bardzo.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
1: Prawda, że ładniej właśnie teraz będziemy mówić, że na naszej stronie odpowiadaliście na pytanie, jaki pierwszy krok wykonałeś dzięki mamie i dlaczego?
0: No tak się składa, że jest z nami Natalka z Wieliczki. Dzień dobry, Natalio.
4: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
2: Cześć. No opowiadaj, jak tam to było u ciebie z tą mamą?
1: Znaczy, ja wiem, bo ja czytałem, mama mówiła o tobie nitka i przekazała ci pasję do krawiectwa, tak?
4: Zgadza się, u mnie było troszkę nietypowo. Właśnie ten pierwszy krok, który zrobiłam dzięki mamie, prowadził mnie prosto do świata krawiectwa.
1: Fajnie.
4: Zaczęło się...
1: Czekaj, jak jedziesz do Sopotu, to co, zamawiasz wtedy fastyrgę z frytkami?
4: Zgadza się. Zaczęło się tak prozaicznie od przyszycia guzika, później były drobne przeróbki, aż w końcu nadszedł moment, uwaga, no. Kiedy po raz pierwszy stworzyłam coś z niczego dla nas.
1: Pacynkę.
4: I użyłam sukienki, wow. Jak to kobiety lubią sukienki. Co prawda nie opanowałam tej sztuki krawiectwa tak perfekcyjnie jak moja mistrzyni, moja mama, ale dzięki niej potrafię teraz naprawić na przykład coś, co się rozpruło.
1: Skarpetki.
4: Czy też drać drugie życie. Właśnie.
0: Ale dajcie posłuchać, no przecież dziewczyna fajnie opowiada, ja chcę posłuchać, no przeszkadzają. No i co, i potrafisz naprawić, no?
4: Tak, potrafię rozprawić coś, co się rozpruło i na przykład dać też drugie życie starym materiałom, czyli jestem eko.
1: Tak. Czyli potrafiłabyś dać drugie życie Markowi, bo Marek jest starym materiałem.
4: Oczywiście, zapraszam do Wieliczki.
0: Przechodzimy do nagród.
2: Rozpruł się.
0: Mamy, uwaga, voucher dla ciebie o wartości 1000 zł na zakupy w sklepach Voyaz oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000.
4: Cudownie.
1: Brawo.
4: Mama będzie się bardzo cieszyć i z tego miejsca chciałam ją uściskać. Moja mamusia Aneta mieszka na co dzień w Przemyślu, więc przytulam ją prosto z Wieliczki. I żeby tato nie był smutny, chciałam też powiedzieć, że jest wielkim fanem pana Kamila, także również pozdrawiam.
2: Fajnie, pozdrawicie się po
1: dokładnie. Ściskamy
0: twoje rodzice. Ale masz gadane, Natalia. Po radiowemu to się mówi, nieźle szyjesz.
1: Aha.
0: Za 7:08.
4: Tak, w tym roku byłam pierwszy raz, zostałam też pierwsza z mamą, także świętuję pierwszy raz.
0: Gadamy dalej.
1: Nie możemy gadać, już musimy kończyć.
0: Miłego dnia.
4: No, dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
3: Polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach.

0: O ile benzyna? Najważniejsze pytanie o poranku. Znamy odpowiedź za chwilkę u Bogdana Romanowskiego. Miłosz
1: Motyka.
0: Więcej
1: niż 3 złote? Powiedz mi tak tylko na szybko.
0: Więcej.
1: Zaś mnie zatankuj.
0: Miłosz Motyka, minister energii, o cenach benzyny między innymi. Zostańcie z nami. Najważniejsza polityczna rozmowa dnia już za chwilkę o 8:02. Radio Z i już. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
7: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
7: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
8: Dzień mamy w Media

0: reklamie.
1: Zbliża się ósma, jest wtorek, 26 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
2: Bezkrólewie pod Wawelem, posłuchajcie, kiedy mogą być wybory nowego prezydenta.
3: Polskie drony polecą do Kanady, jest duże zainteresowanie naszą bronią.
2: A gościem Radia Z za chwilę minister energii Miłosz Motyka z PSL.
1: Ósma.
2: Pusty tron w królewskim mieście Krakowie. Mieszkańcy odwołali prezydenta, więc na razie rządzi sekretarz miasta do czasu, aż premier mianuje komisarza.
3: Potem w ciągu 3 miesięcy będą nowe wybory prezydenta Krakowa. Zapowiada się więc gorące polityczne lato, a miasto szykuje się do kampanii wyborczej.
2: Reporter Radia Z Marcin Friedrich w wiadomościach z konkretami.
4: Tak jest.
2: Kiedy możemy się spodziewać wyznaczenia konkretnej daty głosowania?
4: Pewnie jeszcze w tym tygodniu. Najpierw wojewoda wystąpi z wnioskiem do premiera o wyznaczenie w mieście komisarza, co powinno nastąpić niezwłocznie, mówi Antoni Fryczek, sekretarz miasta, który teraz rządzi krakowskim magistratem.
5: Prezes Rady Ministrów, wyznaczając osobę pełniącą obowiązki prezydenta, jednocześnie zarządza wybory. Zatem do końca sierpnia musimy się spodziewać przeprowadzenia wyborów.
4: A jako prawdopodobną datę wskazuje się 23 sierpnia. Druga tura odbyłaby się wówczas 6 września.
3: Lista kandydatów na prezydenta Krakowa może być bardzo długa. Na razie chęć startu w wyborach deklarują na przykład były szefnik Marian Banaś czy Marianna Schreiber.
2: Kanada rusza do Polski na wojskowe zakupy. Jest zainteresowana przede wszystkim dronami, które produkuje nasz przemysł obronny.
3: List intencyjny w tej sprawie podpisze dziś w Ottawie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz razem ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem.
2: Będzie się temu przyglądać na miejscu reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
6: Dzięki dopuszczeniu Kanady do programu SAFE państwa europejskie będą mogły wspólnie z nią realizować zakupy zbrojeniowe z unijnych środków. Dla polskich firm to szansa na wejście szerzej na rynek północnoamerykański, tłumaczy pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiek-Czarnecka.
7: Nie tylko polskie firmy będą zarabiały z polskiej części mechanizmu SAFE, ale dostają również kontrakty od innych krajów i z Unii Europejskiej i jak widać na przykładzie Kanady spoza Unii Europejskiej.
6: Współpraca z Kanadą obejmie nie tylko zakupy sprzętu, ale także inwestycje i rozwój technologii wojskowych. Ottawa, Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
3: Swoją ofertę polskie firmy zaprezentują na targach obronnych CANSEC, które jutro zaczynają się w stolicy Kanady.
2: Meldujemy gotowość do rozmowy z gościem Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
8: Dzień dobry. Gościem Radia Z jest dzisiaj Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam, panie ministrze.
9: Dzień dobry.
8: Zaczynamy od krótkiej piłki. Tradycyjnie pytanie jest bardzo, bardzo proste. Czy odwołanie prezydenta Krakowa zaszkodzi koalicji rządzącej?
9: Nie.
8: Tak czy nie?
9: Nie.
8: Twarde nie.
9: Twarde
8: nie. To ciekaw jestem państwa opinii. Zapraszam oczywiście na radioz.pl. Zapraszam do udziału w naszej sądzie. Naprawdę pan nie boi się, że po odwołaniu prezydenta Krakowa, pana Miszalskiego, dojdzie do takiej fali odwołań prezydentów innych miast?
9: Mogę powiedzieć,
8: a na
9: że
8: końcu dostaniecie czerwoną kartkę w wyborach 2027?
9: Nie obawiam się.
8: I to zatopi rząd?
9: Nie. Znam tę sytuację bardzo dobrze, bo chyba mogę powiedzieć, że nadal jestem związany z Krakowem, jestem wciąż w żadnym też sejmiku i widzę też te determinujące czynniki, które stały za odwołaniem prezydenta Miszalskiego i to nie była decyzja sprzeciwu wobec rządu. To nawet wynika z badań, które zostały przeprowadzone przy okazji tego referendum.
8: To bardzo ciekawa rzecz, bo rzeczywiście zostały przeprowadzone badania przez OGB i około 25% powiedziało, że poszło na to referendum, aby wyrazić sprzeciw wobec rządu.
9: To niewiele.
8: Ale gdyby nie te 25%, to prezydent Miszalski nadal byłby prezydentem.
9: Znaleźliby inny powód. Tutaj myślę, że decydujące były czynniki związane z pewną powagą zachowania, ale też czynniki ekonomiczne. Strefa czystego transportu absolutnie, to jako Polskie Stronnictwo Ludowe i w tym studiu pana redaktora minister Klimczak dość jasno się w tej sprawie wypowiedział. To był główny czynnik, który zdecydował.
8: To był fatalny błąd prezydenta.
9: To był błąd, który, myślę, zdecydowaną większość Krakowian przekonał do tego, żeby pójść na referendum.
8: Szefowa klubu Lewicy nie gryzie się w język i napisała, że wynik w Krakowie, tutaj cytat niecenzuralny, to ciężki wpier. Pan by się zgodził z nią, czy nie?
9: Dla prezydenta?
8: Dla prezydenta na pewno.
9: Na pewno.
8: Ale może też dla koalicji rządzącej.
9: Nie odbieram tak tego. Jak słyszymy, to była decyzja bezpośrednio, zresztą też od inicjatorów referendum, która miała na celu uporządkować sytuację, jeżeli chodzi o prezydenta, a nie o rząd.
8: Pan wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa?
9: Nie, nie.
8: No zna pan doskonale Kraków, studiował pan tam. Nie, ma pan rodzinę mieszka pod Krakowem.
9: Tak, uważam, że powinien to być kandydat, który przede wszystkim będzie łączył różne środowiska i taka też jest rekomendacja naszego środowiska politycznego.
8: Jest szansa na wspólnego kandydata
9: koalicji?
8: Z dużym
9: autorytetem. Uważamy, że tak powinno być.
8: Ale kto mógłby być?
9: To jest jeszcze czas na to, żeby takiego kandydata znaleźć. To nie jest moment, by ogłaszać go w studiu telewizyjnym czy radiowym. Natomiast na pewno jest to moment na to, żeby takie dyskusje rozpocząć. To powinien być naszym zdaniem wspólny kandydat, który i tak będzie moim zdaniem, panie redaktorze, w drugiej turze, jeżeli by do niej miało dojść. A jeżeli jest szansa na to, by te wybory rozstrzygnęły się w pierwszej turze, to z kontrkandydatem najpoważniejszym najpewniej będzie to Łukasz Gibała. Powinien wystartować kandydat o ugruntowanej pozycji w Krakowie profesorskiej. Myślę, że ktoś, kto łączy różne środowiska i nie jest na pewno aktywnym politykiem.
8: Tak, no dobrze, bardzo. Ale Lewica już zadeklarowała, że wystawi własnego kandydata.
9: Nie ma się co dziwić.
8: A wy wystawicie, czy nie?
9: My jesteśmy zwolennikami tego, by był wspólny kandydat.
8: Czyli to powinien być ktoś zarekomendowany przez Koalicję Obywatelską, a poparty przez was, tak?
9: Nie, to może być wspólna rekomendacja. Z tym na pewno nie będzie żadnego kłopotu.
8: To powinna być kobieta czy mężczyzna?
9: Nie, no to jeżeli chodzi o równość płci, to ja tak samo traktuję. Czy uważam, że tutaj nie płeć powinna odgrywać decydującą rolę, tylko kompetencje i uważam, że powinien to być wspólny kandydat.
8: Ale jakie są szanse? Ile pan daje szans na takie rozwiązanie?
9: Wie pan, złośliwy by powiedział, że 50 albo się uda, albo nie, ale uważam, że ta szansa jest wysoka.
8: Więcej niż 50?
9: Na pewno.
8: Więcej niż 50. A kto komisarzem zostanie Krakowa? Stanisław Kracik?
9: Słyszymy, że wszystko na to wskazuje i to byłaby bardzo dobra decyzja.
8: Dobrze. Panie ministrze, ludzie prezydenta mówią o kompromitacji kierownictwa służb w sprawie fałszywych alarmów. Opozycja chce dymisji pana ministra Kierwińskiego. Pański kolega powinien zrezygnować?
9: Nie, absolutnie nie, ale sprawa wymaga wyjaśnienia. Zresztą to nie jest pierwszy raz, gdy mamy do czynienia z takimi sytuacjami. Pamiętamy ataki phishingowe na telefony obywateli. Pamiętamy, jak chociażby córka szefa służb Wojtunika, Pawła Wojtunika, otrzymała informację o tym na swój telefon. Pamiętamy, że takie sytuacje miały miejsce w latach poprzednich i z nimi należy walczyć. Natomiast na pewno
8: chyba nie można
9: nie podważyć zaufania do polskich służb.
8: Polacy, nic się nie stało.
9: Na pewno. I to
8: bo ewidentnie jest jakaś luka w systemie.
9: Ewidentnie ten proces koordynacji, nawet gdy ta szkodliwość potencjalna, o tym mówi pan minister Kierwiński, jest niska, oceniana przez służby, to wchodząc z takim impetem, moim zdaniem nie powinno do tego dojść, powinno to zostać dokładnie sprawdzone i nie ma półśrodków.
8: Ale PSL będzie bronił ministra Kierwińskiego.
9: Bo jest bardzo dobrym ministrem.
8: Jak niepodległość.
9: Bo jest dobrym ministrem. Nie, nie jak niepodległość, bo jest bardzo dobrym ministrem, który poprawił środki, znaczy poprawił de facto funkcjonowanie służb, zwiększając środki, walcząc też o odpowiednią podmiotowość policjantów. Pamiętamy, panie redaktorze, to jest dla mnie absolutnie najważniejsze w tej sprawie, żebyśmy skoncentrowali się na sprawie, a nie na atakowaniu służb, nie na atakowaniu policjantów, nie na atakowaniu straż pożarną, a do tego niestety
8: ludzie
9: dochodzi.
8: Ludzie prezydenta mówią, że nie atakują strażaków
9: atakują.
8: I policjantów,
9: atakują.
8: Tylko atakują ich kierownictwo.
9: Niestety atakują i już nawet nie ludzie prezydenta, posłowie PiSu, źle, że do tego dochodzi. Murem za polskim mundurem znaczy to samo, jak się jest w opozycji i jak się rządzi.
8: Czyli sytuacja się odwróciła.
9: Nie. Sytuacja pokazuje, że niestety niektórzy nie trzymają ciśnienia.
8: Okej, okay, dobra. A propos ciśnienia, to a propos ciśnienia paliwowego, czy pakiet CP PN zostanie przedłużony do połowy czerwca.
9: To będzie decyzja, która będzie wynikała też z decyzji i rekomendacji ministra finansów. Uważam, że powinien zostać przedłużony o dwa tygodnie. Do połowy czerwca przynajmniej.
8: Czyli jest szansa na to, że tak się stanie?
9: Sytuacja na rynkach jest ostrożnie optymistyczna i to też myślę, że będzie widoczne na stacjach benzynowych w ciągu najbliższych dni. Natomiast...
8: Czyli ceny będą niższe?
9: Wiele na to wskazuje. Wiele na to wskazuje.
8: Wiele na to wskazuje, ale to pan o tym decyduje.
9: Nie, decyduje o tym odpowiednio liczony algorytm, który jest właśnie pochodną sytuacji na rynkach, ale ona jest znacznie lepsza niż kilka tygodni, kilkanaście dni temu jeszcze. To na pewno. Natomiast jeszcze nie tak, aby decydować o wyjściu z tego pakietu.
8: Czyli najprawdopodobniej pakiet CPN do połowy czerwca, potem się zobaczy, a już w najbliższych dniach ceny będą niższe.
9: Ceny dzięki pakietowi także będą niższe w ciągu najbliższych dni, natomiast ta decyzja, która zapadnie też po deklaracji ministra finansów, ale moim zdaniem ten pakiet powinien zostać przedłużony.
8: Czekacie na informacje o porozumieniu USA z Iranem jak na mannę z nieba?
9: Jako ministrowie energii to powiem szczerze, że jest to jedna z takich największych spraw, która zatrząsa nasze spotkania i głowy podczas różnych spotkań bilateralnych i ogólnych, czy to na poziomie unijnym, czy na poziomie także ogólnoświatowym Międzynarodowej Agencji Energetycznej, to jest główny temat, tak. Bo to jest tak, że dzięki pakietowi CPN, ale też całe paliwa, cały sektor ma bezpośredni wpływ na całą gospodarkę, także na tych, którzy nie jeżdżą, bo słyszymy tutaj różne wypowiedzi ekspertów, że to jest pakiet, który wspiera bogatych, albo to jest pakiet, który wspiera tylko kierowców. Otóż nie. Gdybyśmy nie wprowadzili pakietu CPN, byłoby bezpośrednio drożej właściwie w każdym sektorze gospodarki.
8: To teraz bardzo ważna część naszej rozmowy, mianowicie pytanie od naszego słuchacza. Grzegorz pyta, czy jedyne, co PSL ma dzisiaj wspólnego z rolnictwem, to zachowanie stonki, która masowo obsiada państwowe i samorządowe posady. Panie ministrze, jak nazwać układ w szpitalu w Lipnie i historię z panem Protasiewiczem, jeśli nie politycznym szkodnictwem?
9: Nie ma żadnego układu, to była decyzja zarządu szpitala i kierownictwo partii nie miało z tym nic wspólnego, ani żadną decyzją w tym zakresie.
8: Więc, a prezes zarządu szpitala nie jest działaczem PSL?
9: Pan redaktor myśli, że rozumiem to prowokacyjne pytanie, konsultuje to z ministrem z Polskiego Stronnictwa Ludowego? Absolutnie nie, panie redaktorze, to jest decyzja, która rozumiem została już chyba podjęta, odwrotna.
8: Czy starosta powiatu lipnowskiego nie jest doradcą szefa MON-u?
9: Znaczy wielu samorządowców i bardzo dobrze, że jest doradcą szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Swoją drogą Krzysztof Baranowski jest świetnym starostą. Świadczą o tym wyniki. Natomiast decyzje personalne to są jego decyzje personalne i jego zarządu.
8: Pan czytał wpisy pana Jacka Protasiewicza?
9: Przemknęły mi.
8: I co pan o tym myśli? Proszę się napić?
9: Nie, to standardowa procedura, nie akurat w tym momencie. Natomiast no wiele z nich są niewłaściwe, absolutnie.
8: To teraz trzy krótkie piłki. Również poproszę o odpowiedź tak albo nie, panie ministrze. Magda Sobkowiak na premiera, tak czy nie?
9: Premiera?
8: Tak.
9: Życzę Magdzie jak najlepiej. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. A nie wiem, czy to teraz, ale...
8: Czyli tak czy nie?
9: W przyszłości?
8: Tak.
9: A życzymy jak najlepiej, oczywiście.
8: PSL za Ukrainą w Unii, tak czy nie?
9: Na ten moment nie.
8: Andrzej Duda prezydentem Krakowa, tak czy nie?
9: Nie zdecyduje się.
8: A pan by go widział jako prezydenta Krakowa?
9: Nie. Nie.
8: Nie zagłosowałby pan na niego?
9: Myślę, że nie.
8: To teraz mamy odpowiedź na nasze pierwsze pytanie. Czy odwołanie prezydenta Krakowa zaszkodzi koalicji rządzącej? Prawie 50-50. Tak odpowiedziało 47% uczestników naszej sondy. Nie, 53%. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka i YouTube'a.
2: To nie była decyzja sprzeciwu wobec rządu, tak krakowskie referendum ocenia w Radiu Z Miłosz Motyka.
3: Strefa czystego transportu to był główny czynnik, przyznaje minister energii.
2: Kandydat powinien łączyć środowiska, powinien być wspólny, uważa polityk PSL.
3: Czy komisarzem Krakowa zostanie były wojewoda Stanisław Kracik?
2: Wszystko na to wskazuje, ujawnia gość Radia Z.
3: Decyzja będzie zależeć od ministra finansów. Uważam, że powinien być przedłużony do połowy czerwca, mówi o pakiecie CPN szef resortu energii.
2: Możecie oglądać dalej, rozmowa trwa na radioz.pl.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Prezentujemy prognozę pogody, która jest dzisiaj wybitna, wyśmienita. Słuchajcie, 30 stopni, pierwsze upały.
11: O, to jak frekwencja w Krakowie, 30.
10: Dokładnie. 30, słuchajcie, wyborcza w Zielonej Górze dzisiaj i Wrocławiu. 27 będzie w centrum, 25 na północy. Najchłodniej w Białymstoku, 23 wszędzie. Dużo słońca.
11: Jolo.
0: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
10: Przepraszam, Jola?
11: Co to znaczy? Jolo. Mama ma na imię Jola?
10: Tak, czy co?
11: Nie, Jolo, you live only once. What's that?

0: 18 minut po godzinie 8. Słuchajcie, teraz będzie konkret. Kasa. Fantastyczna, bo dzisiaj mamy dla was w naszych walizkach, w rządze pieniądze. Między innymi 100 tysięcy złotych. Nagroda główna to 600 tysięcy złotych.
1: Ulala.
0: No i co z taką kasą można by zrobić? Wygrywacie...
1: Za 600 tysięcy można kupić 40 tysięcy konserw.
0: Czego? Konserw?
1: Konserw. No różne, różnego rodzaju.
0: I co by z nimi zrobił później?
2: Jest to jakiś pomysł.
1: No i jak to co? No cieszył się nimi.
2: Jakbyś kupił konserwy, to by ci nie starczyło na otwieracz i co?
1: Łapami, słuchajcie. Grzebał, dopóki bym nie otworzył.
2: Kilka dni temu Monika wygrała u nas 100 tysięcy złotych i przyznała się, co zrobi z taką ogromną kasą.
3: No, ja marzę o wakacjach. Ja nie byłam już całe lata na wakacjach. Zresztą chciałam polecieć do Włoch. To choćby do Rzymu na przykład, a nie byliśmy nigdy akurat. Więc myślę, że może się wybierzemy.
0: Włochy, słuchajcie, Chorwacja, Australia, wszystko się może zdarzyć, jak się ma 600 tysięcy w kieszeni.
2: Tak, nie ma co czekać, żeby spróbować szczęścia, kochani, potrzebny będzie wasz SMS o treści Radio Z. Wyślijcie go na 7353 za 3,69 zł.
1: A warto zrobić to teraz, zatrzymać się i teraz, bo każdy wasz SMS wchodzi do gry... 16 tysięcy razy!
0: Jak?
2: Tak! Jeden SMS to 16 tysięcy! 16 tysięcy szans na 600 tysięcy złotych. Łatwiej tego poranka nie będzie. Ludzie, kochani, trzymajcie mnie, bo zwariowałem.
0: 16 tysięcy szans na 600 tysięcy złotych czeka teraz. Słowo Radio Z wysyłasz szybko pod 7353.
4: Zagraj! Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Takie stukanie kubkiem do kawy. It's my life. Bon Jovi o poranku w Radiu Z, 26 maja. Dzisiaj jest dzień mamy, no i telefony się urywają od samego rana. Dzień dobry.
1: Dla wszystkich mamusiek w kraju. Nasza mama, mama zadumana, mama zadumana cały dzień. Bądź myślami daleko, codziennie przypala mleko.
2: A ja wolę swoją mamę. Przy codziennie przypalać mleko. Kochane mamusie, całujemy was. Radio Z was całuje. No bo jest takie hasło, słucham tylko mamy. I Radio Z to właśnie o was.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
9: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Media Expert, taniej masz.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
13: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
4: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
15: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
17: Po reklamie.
18: 8.30, wiadomości w Radiu Z, Paula Michalik, Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
19: Osławiony żłobek w podwarszawskich Ząbkach zamknięty. To tu w oczku wodnym utonął dwulatek. Zapowiadana przez resort rodziny kontrola miała być w piątek, ale odbędzie się w innym terminie. Sprawdzanie placówek planują jednak miejscy urzędnicy.
20: Dwie opiekunki z Ząbek usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Nie zostały aresztowane, mają się stawiać na policji 3 razy w tygodniu.
19: Kandydat na prezydenta Krakowa powinien być wspólnym koalicji rządzącej, uważa minister energii z PSL-u. Miłosz Motyka w Radiu Z opisuje pożądany profil kandydata.
20: Powinna to być osoba o ugruntowanej pozycji profesorskiej w Krakowie, ktoś, kto łączy różne środowiska i nie jest politykiem.
21: Uważam, że powinien to być kandydat, który przede wszystkim będzie łączył różne środowiska i taka też jest rekomendacja naszego środowiska politycznego.
22: Jest szansa na wspólnego kandydata
21: z dużym
22: koalicji?
21: Uważamy, że tak powinno być.
22: Ale kto mógłby być?
21: To jest... jeszcze czas na to, żeby takiego kandydata znaleźć. To nie jest ten moment, by ogłaszać go. Natomiast na pewno jest to moment na to, żeby takie dyskusje rozpocząć.
20: Lewica już jednak zapowiedziała, że wystawi swojego kandydata na prezydenta Krakowa. Wybory mają się odbyć w ciągu 3 miesięcy.
19: Skok sprzedaży paliw w Polsce. Od czasu wprowadzenia rządowej tarczy na stacjach znacząco powiększyła się turystyka paliwowa, bo polski pakiet CPN pomógł utrzymać ceny na najniższym poziomie w Unii Europejskiej, zauważają zagraniczne agencje.
20: Największy polski sprzedawca paliw, koncern Orlen, twierdzi jednak, że wzrost liczby turystów paliwowych nie wpłynął znacząco na ogólną sprzedaż, ale zastrzega, że czeka na wyniki za pierwszy kwartał.
19: Rząd obniżył podatki na paliwo i wprowadził ceny maksymalne na początku kwietnia. Tarcza obowiązuje na razie do końca maja, ale zdaniem gościa Radia Z, ministra energii, powinna zostać przedłużona co najmniej do połowy czerwca. Koniec zagrożenia lawinowego w Tatrach, ale śnieg i lód wciąż są na szlakach, ostrzegają ratownicy.
20: Szczególnie na północnych stokach jest ślisko, przejście może być trudne i niebezpieczne. Na odcinkach leśnych z kolei szlaki są miejscami mokre i błotniste. Dlatego TPN apeluje, by w wyższe partie gór nie wybierały się osoby bez doświadczenia, a już na pewno nie bez odpowiedniego sprzętu, czyli raków, czekana i kasku.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Ależ dzisiaj, słuchajcie, Wrocław i Zielona Góra to są najcieplejsze miasta dzisiaj w Polsce. 30 stopni w cieniu, takie mamy prognozy. W ogóle nieźle, 27 stopni, 26 na południu, w centrum około 25, chłodniej na północy 21, 23 w Trójmieście, 22 w Kołobrzegu. Wszędzie słonko, ewentualnie delikatny deszczyk dzisiaj w Suwałkach.
1: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
18: No ale jak 3 dychy w cieniu, to w słońcu będzie ile? 40?
7: Albo 60 chyba.
18: Jak 60?
7: No bo to się dodaje.

0: Za 22:09, dzień dobry, bardzo w Radio Z. Ale aferka w Warszawie, słuchajcie, bo tutaj posadzono sporo drzew ostatnio, ale internauci twierdzą, że są niemieckie drzewa. No i pan prezydent Warszawy zapytany, tak, naprawdę, i pan prezydent Warszawy zapytany wyjaśnił sprawę, Rafał Trzaskowski, mówi, że to dlatego, że w polskich szkółkach nie mają takich dojrzałych 40-letnich drzew, a takie były potrzebne w Warszawie.
1: No i to, słuchajcie, z naszym mikrofonem byliśmy w szkółce drzew sprawdzić, czy nie ma tam jakichś starszych drzew. Wchodzimy do tej szkółki, a tam...
2: My jesteśmy krasnoludki, hopsasa.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, drzewka, dzień dobry. Przepraszam, dobre. Które z was drzewo tutaj jest najstarsze?
4: Proszę pana, dąb Malek.
1: A które to mówi drzewko, bo nie widzę. Które to drzewko?
4: To ja, pomacha tu takie
1: pomacha gałęzią. O, widzę, widzę.
4: Macha tu.
1: A ile drzewko ma lat?
4: Ja?
1: No.
4: 2,5.
1: A najstarsze jakie jest?
4: Dąb Malek.
1: A gdzie ten dąb Malek jest?
4: Poszedł w ksaczki.
5: Radio Z i już.
6: Reklama.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
15: Po reklamie.
16: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Wygrałeś już swoją sztabkę?

0: Pamiętajcie, drodzy słuchacze Radia Z, zaczynacie dzień z Zetką i to już jest połowa sukcesu. Za 13:09. Ty, Bartek, zauważyłeś, że nasz kolega tutaj siedzący, mówi się o obecnych, prawda? Można plotkować o obecnych. Że Kamil jakiś dzisiaj taki nieswój, jakiś taki, nie wiem, wyniosły, jakiś taki, ja mu powiedziałem cześć, to ledwo mi odburknął, nie wiem.
1: To spięty.
0: Spięty.
1: I czemu siedzi w tej marynarce cały czas?
2: Zapytaj mojego menadżera.
0: Zdradzimy. Gwiazda. Kamil dzisiaj będzie w telewizji. Prowadził koncert w Polsacie, nie ma jak umamy, słuchajcie.
1: Wystąpią m.in. Doda, Rafał Brzozowski, Michał Wiśniewski, Piotr Kupicha i artyści wystąpią w towarzystwie mam swych.
2: A właśnie, panowie, bo ja trochę się przygotowywałem. No. Mam taki tekst, którym chcę powalić wszystkich.
0: Czyli
2: na kolana.
0: Wychodzisz dzisiaj na scenie w Toruniu i co mówisz?
2: Mogę?
0: Tak,
2: spróbujemy? Państwo też ocenią, czy jest dobre, czy to jest dobre. Uwaga, wychodzę i mówię, ale to będzie mocne, uwaga. Wychodzę i mówię, dobry wieczór, Toruń!
1: Mocne. Kto ci to pisał?
2: Mocne, co? Są do tego ludzie, mój drogi.
0: Damy radę. Kochani, na miejscu między innymi wystąpi Piotrek Kupicha i tutaj życzenia od Piotrka dla wszystkich. Mam, bardzo proszę, Piotrze.
3: Dzień dobry, mamuśki. Wasze święto, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka, dużo wytrwałości, dużo zdrowia i dużo pieniędzy. Z tej okazji, jak anioła głos, na rozstaju dróg stoi dobry Bóg, on wskaże ci drogę. Wy to wiecie najlepiej. Jesteście wspaniałe, wytrwałe i najsilniejsze. Zdecydowanie. Wszystkiego dobrego.

0: Teraz uwaga, pobijemy rekord Guinnessa w liczbie słowa mama użytego w trakcie jednego wejścia antenowego, tak zwanego.
1: Co my tu mamy dla mamy? Mamy, bo dzisiaj jest dzień mamy, mamy, przecież dzień mamy.
0: Więc z okazji
2: dla pana mamy?
0: Tak, więc dla pana mama i dla pana mamy i dla pani mamy, mamy dzisiaj 600 tysięcy złotych mamy.
1: I mamy dla mamy 600 tysięcy złotych? Mamy dla mamy i dla pana mamy i z okazji tego, że mamy dzień mamy?
0: I mamy jeszcze... Tak.
2: Mama.
0: Jeszcze mamy, tak. Jeszcze mamy, między innymi mamy 100 tysięcy złotych dla mamy.
1: 100 tysięcy złotych dla mamy z okazji dnia mamy. Mamy i dla mamy mamy, bo mam i ja mamy.
0: I jeszcze coś ekstra mamy teraz.
1: Mamy?
0: Mamy 16 tysięcy szans na 600 tysięcy złotych mamy, tak.
2: Więc, i mapę pana mamy.
0: Więc jak ktoś wyśle SMS teraz pod 7353, to jeszcze przez 4 minuty mamy dla niego 16 tysięcy szans na 600 tysięcy złotych.
2: Każda mama ma szansę?
0: Mama ma.
1: Tyle szans mamy dla mamy z okazji dnia mamy?
0: Dokładnie, mamy.
1: No to mamy to.
2: Fajne ma, fajne to.
0: I jeszcze
2: mamy.
0: Nie mamy, bo jeszcze trzeba wysłać słowo Radio Z pod 7353.
1: No i mamy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
13: Rządza pieniądza.
12: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
14: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
15: Po reklamie.
16: Wtorek, 26 maja, na zegarach prawie 9:00, na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok.
17: To on ma zostać komisarzem Krakowa. Nazwisko zdradza gość Radia Z.
18: Tory mogą być uszkodzone. Nowe wiadomości po wypadku w Wielkopolsce.
17: Pierwszy taki dzień w tym roku. Żółte alerty ostrzegające przed upałem.
16: Dziewiąta.
17: Były wojewoda może zostać komisarzem, który będzie rządził Krakowem do wyborów nowego prezydenta. Wszystko wskazuje na to, że będzie nim Stanisław Kracik, ujawnia o poranku w Radiu Z Miłosz Motyka z PSL.
18: Kracik jest teraz wojewódzkim radnym Koalicji Obywatelskiej i był zastępcą odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego.
17: Bogdan Rymanowski po rozmowie z gościem Radia Z.
16: Tak jest.
17: A co z kandydatem na nowego prezydenta? Będzie wspólna propozycja koalicji?
19: Za takim rozwiązaniem opowiada się Polskie Stronnictwo Ludowe. Szanse na wspólnego kandydata koalicji w Krakowie minister energii ocenia na więcej niż 50%.
15: To powinien być naszym zdaniem wspólny kandydat, który z kontrkandydatem najpoważniejszym najpewniej będzie to Łukasz Gibała. Powinien wystartować kandydat o ugruntowanej pozycji w Krakowie profesorskiej, ktoś, kto łączy różne środowiska i nie jest na pewno aktywnym politykiem.
19: Zdaniem Miłosza Motyki odwołanie prezydenta Krakowa to nie była decyzja sprzeciwu wobec rządu. Decydujące były czynniki związane z pewną powagą zachowania, ale też czynniki ekonomiczne. Strefa czystego transportu to był błąd, który przekonał Krakowian, żeby pójść na referendum, wylicza gość Radia Z.
17: Po wypadku kolejowym w Wielkopolsce mogą być uszkodzone tory. To jeszcze nieoficjalne informacje, do których dotarł reporter Radia Z.
18: Nad ranem policja zakończyła pracę na miejscu zderzenia ciężarówki i szynobusu, który się wykoleił. Co dalej, mówi Radiu Z Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
20: Cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która teraz będzie zajmować się tą sprawą. Mamy też informację, że służby techniczne PKP przygotowują plan postawienia tego wykolejonego pociągu na torach.
17: Kierowca ciężarówki zginął na miejscu, kilkunastu pasażerów pociągu zostało rannych.
18: Utrudnienia na kolejowej trasie do Poznania na odcinku Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie mogą być do jutra. Zamiast pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich jeżdżą zastępcze autobusy.
17: Rok temu było taniej, teraz za łubiankę truskawek w hurcie trzeba płacić po kilkadziesiąt złotych. Ceny wywindowały wiosenne przymrozki i susza.
18: Ale to problem nie tylko plantatorów truskawek. Pan Marian z Urszulina na Lubelszczyźnie mówi Radiu Z, że jest drogo, bo i zniszczenia są spore.
21: 50 zł łubianeczka.
22: 25 zł kilogram.
21: Drogo. No niestety, zimno swoje zrobiło. Powymarzało i borówka powymarzała, i czereśnia powymarzała.
23: A jak pan myśli, czy ta cena spadnie, czy będzie jednak drogo w tym roku?
21: Za około tydzień spadnie.
17: Ale według ekspertów i tak będzie drożej niż w zeszłym roku.
18: Polscy rolnicy nie tylko z pogodą toczą nierówną walkę. Muszą rywalizować z tańszą konkurencją z zagranicy.
17: Pierwszy w tym roku alert przed upałami IMGW wydaje żółte ostrzeżenia.
18: Będą dziś miejsca, gdzie w cieniu termometry pokażą nawet 30 stopni.
17: Te gorące prognozy przynosi do studia Radia Z nasz reporter Marcin Friedrich. Gdzie tak przysmaży i jak długo?
24: Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla zachodniej Polski, a konkretnie dla województwa lubuskiego i paru powiatów zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Tam termometry mają dziś wskazać 30 stopni w cieniu. Już teraz jest tam w okolicy 20 stopni. Upał tylko dziś, później kilka dni ochłodzenia i pod koniec tygodnia znowu temperatura będzie rosnąć, ale pojawią się też burze.
17: Żar rozlewa się po Europie. Gorąco ma być też w Wielkiej Brytanii. Włosi wydali alerty dla 12 miast. Ma być nawet 35 stopni.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest firma MS. Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
27: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair. Producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
28: Mówiliśmy w wiadomościach, że upał na zachodzie, najchłodniej północny wschód, Białystok 23. Piękna pogoda przez cały dzień.
29: 23 stopnie najchłodniej?
16: Mhm. No fajnie, Ewelina Pacyna z nami już.
30: Dzień dobry.
28: Jesteś dzisiaj limonkowa, powiem państwu szczerze. Masz sukienkę czy spódnicę? To jest
30: sukienka.
28: To jest sukienka. To jest...
29: Nie wiesz, czym się różni.
28: Nie wiem. Nie wiem, a ty wiesz?
29: A żakiet od garstki? Ja nie wiem, ale ciebie pytam.
30: Słuchajcie, ja czasami też się w tym gubię, więc...
28: Ale ładna, tak, limonkowa.
30: A bardzo dziękuję, wy również.
29: Dasz ponosić
30: pięknie.
29: Potem?
30: Bartku, tobie zawsze.
29: Dziękuję.
27: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
26: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.

0: Polska.
1: A ze spraw arcyważnych mam nadzieję, że mama Bogusia słyszy. Mamusiu, kocham cię. 18L. Teraz w Radiu Z.

Madonna, Hang Up i Kwadrans po dziewiątej. Tu Radio Z i drogie mamy, z okazji waszego święta kilka ciekawostek. Według różnych badań mamy wypowiadają imię swojego dziecka nawet kilkaset razy dziennie. Mama przeciętnie odpowiada na pytanie dlaczego nawet do 300 razy dziennie. I przeciętna mama w pierwszym roku życia swojego dzieciątka traci około 700 godzin snu, a to jest prawie miesiąc. Mamy, jesteście wielkie.

0: Dansa Kuduro, od razu dzień bardziej pogodny. Tutaj Radio Z, a my dzisiaj mamy dla Was mnóstwo gotówki. Nagroda główna w zabawie rządza pieniądza to 600 tysięcy złotych. I wystarczy jeden jedyny SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 zł. Czasami szczęście przychodzi niespodziewanie. Tak było u Moniki z Lubelszczyzny.
1: Myślę, że warto słuchać Radia Z i warto wysłać tylko jednego SMS-a, bo ten jeden SMS właśnie może być tym szczęśliwym.
0: A Monika zgarnęła 100 tysięcy, dzisiaj 600 tysięcy. Wchodźcie do gry, bo od teraz do 10 każdy SMS wpada do gry 6 tysięcy razy. Taka szansa dla Was? Bardzo proszę. Radio Z 7353.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
5: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media

0: salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
1: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
11: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
10: A z kim będziesz kosił?
11: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
3: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Aktor i wokalista w jednej osobie Maciej Musiałowski w Radiu Z. A za chwilę wyślemy kogoś z Was z mamą na bardzo, bardzo fajny weekend w górach. Także słuchajcie koniecznie Radio Z.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Po reklamie.
12: W moim zawodzie piękne jest to, że można mieć wiele twarzy. Kolejna z nich w Radiu Z już dziś. Polecam i zapraszam. Cezary Pazura.

0: Szaflo w Radiu Z. A teraz mamy coś dla mam.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
0: Na naszej stronie, na radioz.pl, odpowiadacie na pytanie, jaki pierwszy krok wykonaliście dzięki mamie. I odpowiedział Michał z Grodziska Mazowieckiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Już dzwoniłeś do mamy? Rozmawiałeś z mamą?
2: Nie, dopiero wybieram się po pracy.
0: No to opowiadaj o tej twojej mamie.
2: No, chodzi o ten pierwszy krok, tak? U mnie w domu można powiedzieć, że patyczki do szaszłyków były wykorzystywane na trzy sposoby. Pierwszy sposób był do szaszłyków. Aha. Drugi do sprawdzania, czy ciasto nie jest surowe. No a trzeci do kupowania butów na odległość.
0: To znaczy? Czyli
2: mierzenie stopy patyczkiem, umywanie nadmiaru. No i ja nie musiałem jeździć po prostu po buty. I był dobry rozmiar, nie?
0: Bardzo sprytne, może ja też tak zacznę robić. Kochany mój, dla twojej mamy i ciebie oczywiście voucher o wartości 1000 zł na zakupy w sklepach Voyaz oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamare w Zakopanem o wartości 2000. Wielkie brawa!
2: Wow, super.
0: No to pozdrawiaj mamę, może słucha, kto wie.
2: No, mamo, no, najlepsze życzenia. No, cieszę się, że jesteś i... może inaczej, dla wszystkich niewtajemniczonych, bo może nie każdy dzisiaj wie, że dzisiaj jest dzień mamy. Bo w dniu dzisiejszym 26 dzień mamy i pamiętajcie o swoich matkach, bo myślę, że to jest najważniejsze w dniu dzisiejszym. No i jak w każdym dniu, no może nie traktujmy też tego dnia tak wyjątkowo.
0: Michał z Grodziska Mazowieckiego i jego expose. Bardzo dziękuję i gratuluję. Pozdrów mamuśkę od nas.
2: Pozdrawię, dzięki wielce.
0: Trzymaj się, pa, pa.
1: Sponsorem konkursu był właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.

0: Mam nadzieję, że jesteście bardziej zrelaksowani po tym numerze. Mika w Radiu Z i jeszcze 3,5 minutki do 10. Czyli macie 3,5 minuty, żeby pomnożyć swoje szanse na 600 tysięcy złotych w dzisiejszym finale w Radiu Z. 6 tysięcy razy. Radio Z wysyłacie pod 7353. To kosztuje 3,69 VAT, a jednego SMS-a zamieniamy w 6 tysięcy SMS-ów, ale tylko do 10. Ostatnie minuty, proszę korzystać. Radio Z 7353.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media

0: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twix, Blood Orange, TV Girl, Loyal Carner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny L, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.
3: Prawie 10 na naszych zegarach, pora na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk.
4: Pakiet CPN powinien być przedłużony, mówi w Radiu Z minister energii.
3: Boruta przestanie straszyć, trwa sprzątanie składowiska odpadów pod Łodzią.
4: Budowanie drużyny po mundialowym rozczarowaniu, trener Urban ogłosi dziś powołania.
3: 10.
4: Pakiet CPN powinien zostać przedłużony do połowy czerwca, tak deklaruje w Radiu Z minister energii Miłosz Motyka.
3: To on każdego dnia ustala maksymalne ceny, za jakie paliwa mogą być sprzedawane na stacjach. To jeden z elementów rządowego pakietu, który ma wyhamowywać podwyżki wywołane wojną z Iranem.
4: Marcin Friedrich z konkretami w wiadomościach. Jestem. Od czego zależy ewentualne przedłużenie programu?
5: Ta decyzja należy do ministra finansów, ale minister Miłosz Motyka rekomendowałby przedłużenie pakietu o kolejne 2 tygodnie, czyli do połowy czerwca. Tak zwany CPN to obniżony VAT i akcyza oraz urzędowo ustalane ceny maksymalne. To odpowiedź na ciężką sytuację na rynku paliw.
6: Ona jest znacznie lepsza niż kilka tygodni, kilkanaście dni temu jeszcze. To na pewno. Natomiast jeszcze nie tak, aby zdecydować o wyjściu z tego pakietu.
5: To jednak strażnik państwowych finansów zdecyduje, czy budżet wytrzyma kolejne tygodnie utrzymywania niższych cen. Miesięcznie kosztuje to bowiem około 1,5 miliarda złotych.
3: Dziś za litr benzyny zapłacimy maksymalnie 6 zł 42 grosze, za olej napędowy 6,75.
4: Rozbrajanie bomby ekologicznej w Zgierzu w dawnych zakładach chemicznych Boruta.
3: Usuwane są odpady azbestowe, nielegalnie składowane od lat.
4: W Zgierzu jest reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Mateusz, jak dużo tych odpadów jest do posprzątania?
7: To prawie 1500 ton. Nasza firma ten azbest pakuje w szczelną folię, mówił mi Piotr Malinowski z przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za utylizację.
8: Następnie przeładowuje go na auto ciężarowe i zawozi do specjalnie przygotowanego składowiska materiałów niebezpiecznych.
7: Jak podkreślają specjaliści, sprzątanie terenów po zakładach chemicznych Boruta w Zgierzu to ogromna operacja logistyczna, wymagająca wcześniejszych badań i pracy wielu ekspertów. Zgierz, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Wyniki kompleksowych badań przeprowadzonych w tym miejscu mamy poznać za kilka tygodni. Do analizy trafiły m.in. próbki wody i odpadów.
4: Żółte alerty meteo dla zachodniej Polski. Będzie u Was niebezpieczny upał. Zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Tu nawet 30 stopni w cieniu.
3: W całej jednak Polsce susza rujnuje uprawy i plantacje. Najbardziej zagrożone są zboża i truskawki.
4: Czy skoczą przez to ceny? Sprawdza reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: Niestety tak, susza może uderzyć nas po kieszeniach, bo w tym roku przyszła wcześniej niż zwykle, a więc zniszczyła rośliny w czasie kwitnienia. Oznacza to niższe zbiory zbóż czy owoców, a więc wyższe ceny. Mówi mi dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
10: Niższy plon, też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
9: Lepiej nie będzie, bo według prognoz w tym roku lato ma być suche i cieplejsze niezwykle. Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Według ekspertów susza rolnicza będzie się rozszerzać w kolejnych miesiącach. W tej chwili zajmuje 13% powierzchni kraju.
4: Koniec lizania ran. Po przegranych barażach na mundial trener Jan Urban w samo południe ogłosi listę zawodników reprezentacji powołanych na najbliższe mecze towarzyskie.
3: Swoje zgrupowanie kadra biało-czerwonych zacznie w czwartek we Wrocławiu.
4: Więcej wie dziennikarz sportowy Radia Z Krzysztof Wilanowski. Czy będą jakieś niespodzianki?
11: Mogą być. Selekcjoner w wielu wywiadach między wierszami mówił, że na jego liście mogą pojawić się nowe nazwiska. Urban szuka dla reprezentacji nowych napastników, dlatego na zgrupowaniu może pojawić się Mateusz Żukowski, który w barwach występującego w drugiej Bundeslidze Magdeburga strzelił w minionym sezonie aż 17 goli. Na gali Ekstraklasy trener pytany o najskuteczniejszego Polaka naszych rozgrywek, Karola Czubaka, też przyznał, że coś jest na rzeczy. Na zgrupowaniu może pojawić się też Kasper Potulski, 18-letni obrońca Mainz, był jednym z odkryć tego sezonu Bundesligi. Bundesligi.
3: Kadra ma przed sobą dwa mecze towarzyskie. W niedzielę we Wrocławiu zmierzy się z Ukrainą. Trzy dni później w Warszawie z Nigerią.
4: Na nasze boisko w zielonej koszulce wchodzi Iwona Kutyna. Dzień dobry. Czas na wiadomości ekonomiczne.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Komisja Europejska szykuje rekordową karę dla Google. Zarzuca firmie, że w swojej wyszukiwarce faworyzuje własne usługi. Jak pisze portal Money.pl, urzędnicy w Brukseli decyzję planują ogłosić jeszcze przed wakacjami. Grzywna ma sięgnąć rekordowych kwot liczonych w setkach milionów euro. Życie singla miesięcznie kosztuje 770 zł. Tyle jedna osoba zapłacić musi za koszyk podstawowych artykułów. Wynika z danych UC Research i Uniwersytetu WSB Merito. Wydatki na codzienne zakupy wzrosły w kwietniu o prawie 5%. Koszty wyżywienia i podstawowej higieny to dla singla średnio 25 zł dziennie. Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6%, w marcu było to 6,1%. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach to 934 tysiące osób. Cudzoziemcy napędzają polski PKB. W zeszłym roku zwiększyli go nawet o 416 miliardów złotych, to ponad 10% całej gospodarki. Raport Deloitte, Instytutu Spraw Publicznych i Ipsos pokazuje, że cudzoziemcy stali się ważnym filarem naszej gospodarki, pisze Rzeczpospolita. Płacą podatki, zasilają składki ZUS, zwiększają konsumpcję, zakładają firmy oraz inwestują w Polsce.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
14: Ostrzeżenia przed upałami na zachodzie, bo tam 30, a może więcej. Jutro będzie dużo lżej, 22-23 stopnie i trochę drogocennego deszczu, zwłaszcza na południu kraju. A w Radiu Z za chwilę też się zrobi gorąco. Sztabka złota do wygrania. W zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. Za chwilę podpowiedź.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
15: Has for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: To Franz w radiu za takim. Jest dzisiaj Cezary Pazura.
1: Każde dziecko marzy o tym, żeby latać, ale niewielu może to marzenie spełnić. Mi się udało, więc zapnijcie pasy, bo dzisiaj lecimy przez całe moje życie.
2: Hi, ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: Mam nadzieję, że będziecie z nami, bo niebawem kolejna podpowiedź. A bawicie się o sztabkę złota.

0: Grzegorz Markowski, każdej nocy w Radiu Z 22 minuty po 10. A teraz zajmiemy się marzeniami. O czym marzy Monika z Lublina?
1: No, ja marzę o wakacjach. Ja nie byłam już całe lata na wakacjach. Zresztą chciałam polecieć do Włoch, no, choćby do Rzymu na przykład, a nie byliśmy nigdy akurat, więc myślę, że może się wybierzemy.
0: Monika wygrała u nas 100 tysięcy złotych, a dzisiaj w walizkach 100 tysięcy, a nagroda główna to 600 tysięcy złotych i po prostu trzeba dołączyć, bo każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 zł od teraz do 11 wpada do gry 6600 razy. Kochani, kto wyśle tyle zgłoszeń w ciągu jednego dnia? No nie da się. Dlatego korzystajcie. Radio Z 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: rabatem na kartę. Do tego wszystkie bakalie Bacador 2 plus 1 gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czeki dał.
6: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do 20.

0: codziennie z Biedronką.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Po reklamie.
3: Radio Z i już.
4: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Robin Schulz i Sugar w Radio Z. A my wracamy do pytania, kim jest dzisiaj Cezary Pazura?
1: Mówią, że jestem najlepszy.
2: Nie mogę się skoncentrować na ideale, który sam ucieleśniam.
1: Że wcześniej nie było nikogo takiego i już nie będzie. Ja, choć nie jestem skromny, to uważam, że nas, najlepszych, nie da się porównywać. Mogę jednak z całą pewnością powiedzieć, że ja pracowałem najciężej.
3: Jestem Bogiem, światom to sobie sobie.
1: Mówili na mnie powietrze, choć nigdy nie byłem przezroczysty. Zaryzykuję stwierdzenie, że w pewnym momencie znał mnie każdy człowiek na ziemi.
4: Look, up in the sky, it's a bird.
5: It's a plane.
1: No i w powietrzu też.
0: Będą kolejne podpowiedzi. Pytanie dnia brzmi, w kogo dzisiaj wciera się Cezary Pazura, a walczycie o sztabkę złota.
6: Radio Z i już.
7: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
8: Reklama.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
14: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
17: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
18: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
19: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
20: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
21: Po reklamie.
22: Mowa srebrem. Każda z moich 100 twarzy złotem. A zaraz kolejna podpowiedź w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Młoda, utalentowana Marisa Jotkocha z nami w Radiu Z. A Gdynia świętuje setne urodziny i z tej okazji chce pobić rekord świata. W jakiej kategorii, odpowiemy już za moment w wiadomościach o 11. Radio Z
1: i już. Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
2: Polityka to jest gra zespołowa.
3: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
4: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko trzy najważniejsze. Trzy pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z, 2 minuty po 18.
5: Trzy najważniejsze pytania i, mam nadzieję, trzy konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka, zapraszam.
4: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
6: Reklama.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
12: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
11: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
12: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
11: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
12: No.
13: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99, kupując 2 opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
20: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
19: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
20: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
21: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
22: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
25: Ale tato, tylko nie samochodem!
24: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
25: A ja chcę syrop.
24: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie?
25: Super! I nie zasypiam!
24: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
26: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
27: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
28: Rządzę pieniądze.
27: Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
29: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Po reklamie.
0: I to już prawie 11:00. Wracamy do studia wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna.
1: Stanisław Kracik ma być komisarzem w Krakowie, to po odwołaniu Miszalskiego. Opóźnienia w śledztwie po wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Rekordowy LibDAP wyzwanie chce podjąć Gdynia z okazji swoich urodzin.
0: 11:00.
1: Wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik kandydatem na komisarza w mieście to po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O tej kandydaturze mówił gość Radia Z minister energii Miłosz Motyka i mamy już oficjalne potwierdzenie tej informacji. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Rozmawiali z małopolskim wojewodą, dlaczego wybrał Kracika.
2: Kiedy zapytałem o to wojewodę Krzysztofa Klęczara, powiedział, że teraz w trudnym dla Krakowa momencie potrzebny jest sprawny administrator, który ustabilizuje tą rozchuśtaną łódkę, jaką stał się Kraków.
3: 20 ponad lat znam Stanisława Kracika. Ma ogromne doświadczenie, ogromny dorobek, ale też osobowość, która bardzo go predysponuje. Jest człowiekiem spokojnym, opanowanym, ale z drugiej strony stanowczym i zdecydowanym.
2: Kracik był wojewodą, wcześniej wieloletnim burmistrzem Niepołomic. Najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj jego kandydatura za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostanie przedstawiona premierowi.
1: Komisarz będzie kierował Urzędem Miasta do czasu przedterminowych wyborów prezydenckich, te najpóźniej za 3 miesiące. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, potrwa dłużej niż zakładano, choć sprawca przyznał się do udziału w zdarzeniu, a dowody zostały zabezpieczone. Śledczy mówią o opóźnieniu. Dlaczego? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
4: Śledztwo potrwa dłużej, nawet o miesiąc lub dwa. Biegli wciąż odtwarzają przebieg wypadku, co nie jest proste, bo w miejscu tragedii nie było kamer ani świadków, a sprawca twierdzi, że niczego nie pamięta. A rekonstrukcja zdarzenia jest kluczowa do wyjaśnienia całej sprawy. Śledczy mają już dane z telefonu kierowcy, ale ich sprawdzenie również wymaga czasu. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zakłada, że co najmniej do jesieni potrwa kompletowanie i analiza wszystkich dowodów. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Kierujący samochodem osobowym czołowo zderzył się z jadącym na rowerze Łukaszem Litewką. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Łódzka policja zatrzymała mężczyznę poszukiwanego m.in. za udział w grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Mężczyzna był związany ze środowiskiem pseudokibiców. W zeszłym roku wystawiony został za nim list gończy, mówi Radio Z komisarz Adam Dębiński z policji.
5: Za swoją przestępczą działalność miał odbyć karę ponad 5 lat pozbawienia wolności. Jednak postanowił się ukrywać, licząc, że nie zostanie odnaleziony przez policjantów. Mylił się.
1: Kryminalnych w zatrzymaniu mężczyznę wspierali kontrterroryści z Łodzi, Radomia i Kielc. 33-latek nie stawiał oporu, trafił już do zakładu karnego. Gdynia zostanie bohaterką jedynego w swoim rodzaju teledysku. Z okazji setnych urodzin miasta podjęte zostanie próba podbicia światowego rekordu na najdłuższy LibDAP. To wideo nagrane jednym ujęciem kamery z dużą liczbą uczestników. Gdyński film ma trwać 20 minut, o 6 dłużej niż dotychczasowy rekordzista z Austrii. Rekord jednak to sprawa drugorzędna. Najważniejsze jest to, że pobijemy go razem, mówi Jerzy Rados z Gdyńskiego Centrum Filmowego.
7: Główny cel to jest pokazanie, że jesteśmy zintegrowani, że to jest radosne święto, że jesteśmy przyjaciółmi. Same takie pozytywne słowa mi się cisną, szczególnie w czasach, w których teraz żyjemy, w czasach, gdzie jest tyle podziałów.
1: Zapisy dla chętnych, którzy chcą być częścią projektu, już ruszyły. Na koniec informacja dla kierowców. Jeśli jedziecie A2 w stronę niemieckiej granicy w Świecku, przygotujcie się na kilka godzin czekania. Na miejscu gigantyczny korek ma około 20 km. Powodem są kontrole graniczne po stronie niemieckiej i większy ruch po Zielonych Świątkach. Kolejka, ale krótsza, jest także na autostradzie A18 przed Olszyną. Ma 3-4 km. To około pół godziny czekania na wjazd do Niemiec.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
0: Na razie najwięcej w Legnicy, 23 stopnie, ale ostrzeżenia przed 30 na termometrach w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Legnicy właśnie. Jeśli chodzi o dziś, to raczej nigdzie nie powinno padać, ale jutro pokropi, głównie na południu.
9: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
10: Radio Z i już.
30: Na program zaprasza sponsor WKRUK.
10: Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
0: Prawie 5 minut po 11:00. Ewelina Facena, dzień dobry. W tle już panowie z Backstreet Boys, a za chwilę o wyjątkowym koncercie dla mam.

0: Label Never Go Away za nami, kwadrans po 11, a dzisiaj wieczorem w telewizji Polsat będzie piękny koncert pod tytułem Nie ma jak u mamy. To koncert pod patronatem Radia Z. Wystąpił Doda, Rafał Brzozowski, Michał Wiśniewski, Piotrek Kupicha. Wszyscy w towarzystwie swoich kochanych mam, a mamy też zaśpiewają. To naprawdę nie lada gratka. Panowie z grupy Pectus już teraz mają życzenia.
1: Cześć, tu Tomek, Marek, Mateusz i Maciej, czyli zespół Pectus. Z okazji Dnia Matki wszystkim mamom życzymy dużo uśmiechu, radości, żebyście każdego dnia pamiętały, że jesteście najlepszymi mamami na świecie.
2: I specjalnie dla was, drogie mamy, dedykujemy wam naszą piosenkę Barcelona!
1: Ole!

0: To Ava Max w Radiu Z, 22 minuty po 11 i pora zająć się waszą finansową przyszłością. Ja mam nadzieję, że to jest jasne i każdy już odnotował, że dzisiaj w Radiu Z do wygrania nawet 600 tysięcy złotych i o tę kasę można zawalczyć tylko jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł. Posłuchajcie, jak to się robi.
1: Cześć, tu Karolina z Gdańska. Wysłałam dosłownie jednego SMS-a i wygrałam dzisiaj 50 tysięcy.
2: Dzisiaj wysłałam tylko jeden SMS, więc zupełnie się nie spodziewałam, że coś się może wydarzyć.
3: Wysyłajcie SMS-y do Radia Z 7353, ale to są emocje.
0: Wysyłajcie teraz, bo od teraz do południa każdy SMS wpada do gry 7000 razy, czyli za 3,69 zł macie 7000 szans na wygraną. Radio Z 7353. Radio Z
4: i już. Na program zaprosił sponsor WKruk, właściciel sklepu internetowego wkruk.pl. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. Dzień Dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień Dziecka od A do Z. Radość gwarantowana. Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie. Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Po reklamie.

0: Rodrigo w Radiu Z, a my wracamy do zabawy i pytamy, kim jest dzisiaj Cezary Pazura?
1: Moje życie pełne było ikonicznych momentów. Potrafiłem wygrywać nie tylko z całym wschodem i zachodem, ale i z grypą jednocześnie.
2: Zaszczepiłem się już dwukrotnie.
1: Kiedy trzeba było oddać ostatni strzał, brałem to na siebie.
3: Porządek to robię.
1: Kiedy trzeba było wrócić na parkiet na ostatni taniec, dzwonili po mnie i tańczyliśmy jak nigdy wcześniej.
4: Jesteś ostatnią nadzieją tego zespołu.
1: Kariery kończyłem dwukrotnie. Zaraz. Trzykrotnie. Sam się gubię. Trochę miałem w życiu tych porażek, ale wszystkie obróciłem w zwycięstwa.
5: Drodzy Państwo, zwyciężyliśmy.
1: Rywalizacja była moją największą miłością. Do dzisiaj uważam, że talent wygrywa mecze, a charakter mistrzostwa. Dzięki temu wiele razy lądowałem na szczycie. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądam w locie, to patrzcie ludziom na buty. Tam mnie znajdziecie.
0: Chyba powolutku wiadomo, o kogo chodzi. Ale spokojnie, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, będzie jeszcze jedna podpowiedź. No i oczywiście sztabka złota czeka.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić. W końcu tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: United Nations w Radiu Z i coś dla dzieciaków.
1: Sponsorem konkursu są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
2: Na konkurs zaprasza sponsor. Właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki. Jura Park Bałtów, Solec Kujawski i Krasiejów. www.jurapark.pl.
0: Dzień dziecka od A do Z to zabawa, w której opowiadacie, jak budujecie relacje z dziećmi i wybieracie, gdzie chcielibyście je zabrać. A do wyboru są trzy lokalizacje, do których my dokładamy jeszcze bilety do Term Uniejów. Jura Park Bałtów, Jura Park Krasiejów i Jura Park Solec Kujawski. W tej sprawie Aga, dzień dobry. Pozdrawiamy Łódź. Jak ma na imię twoja córa?
3: Ada.
0: Opowiadaj o patencie na dobrą relację.
3: Patent mam taki, że jak ona była malutka, to chodziłyśmy sobie na spacerki, pokazywałam jej przyrodę, dużo opowiadałam. Teraz jak jeździmy sobie na rowerkach, to ona się zatrzymuje i pokazuje i opowiada o przyrodzie, którą widzimy. Jakieś sarenki, bażanty, nie wiem, motylki, żuczki, także ona się zatrzymuje. A po takich wycieczkach najczęściej sobie wchodzimy do łazienki, nakładamy maseczki i robimy wieczór kinowy taki, gasimy wszystkie światła w mieszkaniu, do tego miska popcornu. Siedzimy, gadamy, oglądamy, także no, tak sobie spędzamy czas razem.
0: Super, dobrze to brzmi. No to mam dla was, miłe panie, bilet rodzinny do Jura Parku Krasiejów i do Term Uniejów, czyli do strefy basenów, do nowo otwartej strefy zewnętrznej, strefy aktywności letnich, a w Krasiejowie i w Uniejowie będziemy oczywiście z naszym miasteczkiem w najbliższą niedzielę, więc zapraszamy. Gratulacje, Agnieszko, wszystkiego dobrego. Dzięki. Z okazji Dnia Mamy. No dziękuję i z okazji bardzo. Dnia Dziecka pozdrów Adę. Trzymaj się, pa, pa.
3: Dzięki.
1: Sponsorem konkursu były Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
2: Na konkurs zaprosił sponsor. Właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki. Jura Park Bałtów, Solec Kujawski i Krasiejów. www.jurapark.pl

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zobacz, Stasiu, soku.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
9: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
10: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
11: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a już jutro znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
13: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
14: Po reklamie.
15: I to już prawie południe. Wracamy do studia wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna.
16: Bus szkolny zderzył się z pociągiem w Belgii. Są ofiary. Koniec porzucania hulajnóg. Nowy system kontroli w Warszawie. Zdrowia i radości z dzieci życzą sobie mamy. Dwunasta. Tragedia na przejeździe kolejowym w Belgii. Pociąg uderzył w szkolnego minibusa. Kilka osób zginęło. Do wypadku doszło w miasteczku niedaleko Brukseli. W studiu Marcin Friedrich. Jestem. Co jeszcze wiadomo o tym zdarzeniu?
17: Doszło do niego kilka minut po godzinie 8 na strzeżonym przejeździe wyposażonym w światła i szlabany. Według operatora kolejowego na nagraniu z monitoringu widać, że zapory były opuszczone i paliło się czerwone światło. Jak to się więc stało, że autobus wjechał na tory, będzie wyjaśniać policja. W tej chwili wiadomo o kilku ofiarach śmiertelnych. W autobusie było 7 uczniów szkoły średniej, około 100 osób, pasażerów pociągu jest pod opieką medyków w remizie strażackiej w miasteczku, w którym zdarzył się wypadek. Pociąg przed przejazdem hamował już, bo zbliżał się do stacji. Maszynista włączył też hamulec awaryjny, gdy zobaczył autobus na torach, ale pociągu nie udało się zatrzymać.
16: Kondolencje rodzinom ofiar złożył minister spraw wewnętrznych Belgii. Tragiczny wypadek w Przemyślu. Samochód osobowy zderzył się z karetką. Zginął kierowca osobówki. Dwóch ratowników trafiło do szpitala. Do wypadku doszło na wyjeździe z Przemyśla w kierunku Żurawicy. Droga krajowa 77 jest zamknięta. O kilka procent wzrósł ruch aut z sąsiednich państw na polskich stacjach po wprowadzeniu pakietu CPN. Rządowe wsparcie dla kierowców spowodowało, że ceny są u nas na najniższym poziomie w Unii Europejskiej. Wzrost liczby turystów paliwowych nie zagraża naszemu sektorowi, zapewnia minister energii Miłosz Motyka.
18: To nie jest tyle, ile mogłoby wpłynąć na zaburzenie podaży paliwa w Polsce. Jesteśmy z sprzedawcami w bardzo bezpośredniej relacji, raportują tę sytuację.
19: Największy ruch jest, rozumiem, na granicy polsko-niemieckiej.
18: On był największy historycznie w okolicy świąt Wielkiej Nocy, ale wrócił do normy. Bazy paliw są na wysokim poziomie i nie planujemy uruchamiać żadnych rezerw.
16: Tarcza obowiązuje na razie do końca maja, ale zdaniem gościa Radia Z powinna zostać przedłużona co najmniej do połowy czerwca. Nowe zasady już obowiązują. Warszawa podpisała porozumienie z operatorami hulajnóg elektrycznych. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo na drogach i ukrócić porzucanie hulajnóg, gdzie popadnie. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
6: Użytkownicy nie mogą już parkować hulajnóg m.in. na wąskich chodnikach, mostach, a także w tunelach. Porozumienie wprowadza realną kontrolę, mówi Maciej Dziubiński ze Stołecznego Zarządu Dróg Miejskich.
14: Systemy operatorów blokują możliwość zakończenia przejazdu w miejscach niedozwolonych, więc nie da się zostawić hulajnóg gdziekolwiek.
6: Dodatkowo niektóre ulice w centrum miasta, a także kładka pieszo-rowerowa zostały objęte ograniczeniem prędkości dla hulajnóg do 12 km na godzinę. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
16: Miasto wyznaczyło też dwie nowe strefy wolne od hulajnóg elektrycznych. To Park Sowińskiego i Lasek na Kole w dzielnicy Wola. To jedno z pierwszych słów wypowiadanych przez ludzi na całym świecie. Mama. Dziś jej święto. Z mamami i dziećmi w jednym z warszawskich parków rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
19: Czego powinien pani życzyć jako mamie?
20: Zdrowia.
19: Tylko tyle?
20: Szczęścia i radości z dzieci.
19: A to są dzieci?
20: Tak.
19: No to jakie te dzieci są?
20: Fajne. Bo zabrały mnie na wycieczkę do Warszawy.
21: Zdrowia i szczęścia z nas. No, żeby była zadowolona z nas.
22: Po prostu przytulić.
23: Tak, mamy. Serce matki jest pełne miłości.
24: Kocham cię, mamo.
16: W Dzień Matki dołączamy do życzeń i dziękujemy za wszystko. Już teraz u nas Wiadomości Kulturalne i Paula Michalik.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Fryderyki rozdane. Najważniejsze polskie nagrody muzyczne wręczono na oficjalnej gali w Warszawie. Była na niej dziennikarka muzyczna Radia Z Magda Barczyk.
27: Statuetkę za debiut roku otrzymał dobrze znany z anteny Radia Z wokalista Przona. Gala upłynęła zdecydowanie pod znakiem kobiet, bo statuetki w najważniejszych kategoriach otrzymały Zalia, a także Kasia Linz. Z kolei Złotego Fryderyka za całokształt twórczości otrzymał zespół Lady Punk, który świętuje swoje 45-lecie na scenie. Warszawa, Magda Barczyk, Radio Z.
26: Statuetkę Złotego Fryderyka przyznano także pośmiertnie Stanisławowi Sojce. Białystok otwiera Nerdotekę. To dostępne od wczoraj miejsce poświęcone popkulturze, fantastyce, grom, komiksom i mandze. W Książnicy Podlaskiej można m.in. pograć w gry na konsolach i wypożyczyć komiksy czy planszówki. Nerdoteka mieści się w siedzibie głównej przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Jak podkreślają twórcy, to pierwsze takie miejsce w kraju. Choć wydaje się, że była tu od zawsze, dziś świętuje 70. urodziny. Piwnica pod Baranami to symbol i legenda Krakowa. Karty wstępu na pierwszy program zaprojektował i wykonał sam Wiesław Dymny. Głównym punktem obchodów jubileuszu będzie koncert piwnicznych artystów w Ogrodzie Botanicznym UJ-u w czerwcu.
16: Dla zachodnich województw dzisiaj ostrzeżenie przed upałami, bo dzisiaj 30 stopni, a na Suwalszczyźnie możliwe przelotne opady deszczu, pod koniec dnia opady deszczu i możliwe burze również na północnym zachodzie kraju, ale skoro susza, to chyba dobre wieści.
28: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: I to już 5 minut po południu. Ewelina Pacena, dzień dobry. Za chwilę ostatnia podpowiedź w naszej zabawie. 100 twarzy Cezarego Pazury. W kogo się wciela? Oto jest pytanie. A warto znać odpowiedź, bo sztabka złota czeka. Teraz Myslowicz, scenariusz dla moich sąsiadów w Radiu Z.

0: Tricks Me, a w Radiu Z ostatnia podpowiedź w naszej zabawie.
1: Wielu moich kolegów uwielbiało biżuterię. Obwieszali się złotem od stóp do głów. Ja ceniłem tylko pierścienie. Zebrałem ich tyle, że nie mieściły się na jednej ręce. Po prostu nigdy nie przegrałem finału. A dlaczego? Bo nie lubię przegrywać.
2: Ta wiara jest i ona powinna zwyciężyć.
1: 5 razy byłem najbardziej wartościowym graczem w sezonie. 6 razy w finałach. 10 razy królem strzelców. Zdobyłem w sumie ponad 32 tysiące punktów, z czego 69 w jednym meczu.
3: Spójrz, jak oni się ruszają. Te kocie ruchy.
1: Mój numer to 23. Wybrałem taki, bo chciałem być choć w połowie tak dobry jak mój brat, a on nosił 45. Teraz, gdy macie już mój numer, imię i nazwisko, nie powinno być problemem.
3: To mi się podoba. O to chodzi.
4: Oh, the balls are up. Oh, baby.
0: To teraz macie pół godziny, żeby dzwonić pod 321-321-321 i odpowiadać na pytanie, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura. Ale jest pytanie dodatkowe. W jakim sporcie bylibyście mistrzami? Dlaczego? Sztabka złota czeka, wy nie czekajcie. Dzwońcie 321-321-321.

0: Meredith Brooks w Radio Z, a numer 321-321-321 rozgrzany do czerwoności. Tylko podpowiadam, że oprócz odpowiedzi na pytanie, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura, warto dodać odpowiedź na pytanie, w jakim sporcie bylibyście mistrzami i dlaczego gracie o sztabkę złota. 321-321-321. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
17: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Znowu lecicie?
20: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
19: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
20: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
21: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: Po reklamie.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Back to Fans to absolutnie przebojowy somber w Radiu Z. A ja mam pytanie, co byście zrobili, gdybyście dzisiaj w Zetce wygrali wielkie pieniądze?
1: Na pewno jakiś duży SUV, przynajmniej 7-osobowy, żeby pomieścić naszą dużą rodzinę.
0: To Monika z Lubelszczyzny, która wygrała 100 tysięcy złotych w naszej zabawie. No i na pewno jeździ już dużym SUV-em. Dziś 100 tysięcy złotych też czeka w jednej z walizek, ale nagroda główna to aż 600 tysięcy złotych. Wejdźcie do gry i korzystajcie z okazji. Radio Z 7353 to kosztuje 3,69 W. A od teraz do 13 każdy SMS mnożymy 7600 razy. Radio Z 7353. Radio Z i już.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
17: Po reklamie.
18: Hej, już za chwilę mogę cię ozłocić. Zgadnij jedną z moich 100 twarzy w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj w Radio Z i jeszcze 5 minut, niecałe, żeby wykorzystać ekstra okazję. 7600 szans na 600 tysięcy złotych w dzisiejszym finale. Jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 369 VAT i jesteście w grze. Radio Z 7353. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
12: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
11: Sprawdź to sam, czeki dał.
12: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.
0: Prawie 13. Przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna ponownie.
18: Premier potwierdza Stanisław Kracik komisarzem w Krakowie. Pakiet CPN będzie przedłużony, nie wyklucza tego minister energii. Uruchom wyobraźnię, służby apelują do wypoczywających nad wodą.
0: Trzynasta.
18: Stanisław Kracik komisarzem w Krakowie poinformował o tym premier Tusk. Kracik, obecnie wiceprezydent miasta, zarządzał będzie stolicą Małopolski do czasu wyboru nowego prezydenta. W niedzielę w referendum odwołany ze stanowiska został Aleksander Miszalski. Wciąż nie wiadomo, kto spowodował fałszywy alarm i wezwał służby do mieszkania matki prezydenta Nawrockiego w Gdańsku. Resort spraw wewnętrznych zapowiadał, że sprawców poznamy w ciągu kilkudziesięciu godzin od zdarzenia. Na razie jednak tak się nie stało. W studiu Wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kubat. Złożone publicznie obietnice zostaną spełnione?
10: Dziś na pewno nie, przyznał to szczerze wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek, ale powiedział również, że prowadzące postępowanie dokonali, jak się wyraził, pewnych ustaleń i wkrótce się o nich dowiemy.
17: W tym tygodniu będzie bardzo poważna informacja o ustaleniach ze śledztwa, które jest prowadzone przez prokuraturę i policję.
10: Ale czy będzie to oznaczać ustalenie i zatrzymanie konkretnych osób, tego nie wiemy, takie zapewnienia nie padły.
18: Czesław Mroczek zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu resort ogłosi, jak zamierza przebudować system powiadamiania ratunkowego. Chodzi o to, żeby był bardziej odporny na fałszywe alarmy. Potężny pożar hali w miejscowości Przemęt, niedaleko Wolsztyna w Wielkopolsce. W środku przechowywane były m.in. opony. Ogień został opanowany na miejscu, jednak cały czas pracują strażacy, mówi rzecznik Wielkopolskiej Straży Martin Halasz.
19: W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym. Działania strażaków koncentrują się na tym, by zabezpieczyć cały teren, ale także zabezpieczyć wyciek ze zbiornika, tak by zminimalizować ryzyko skażenia środowiskowego.
18: Ranna została jedna osoba, to pracownik hali, który próbował ugasić ogień. Służby ratunkowe apelują do mieszkańców, żeby zamknęli okna i nie zbliżali się do składowiska. Ceny paliw bez zmian. Jutro litr 95 kosztować ma nie więcej niż 6,42, oleju napędowego 6,75. Pytanie, jak długo rząd wspierać będzie kierowców. Według ministra energii pakiet powinien być przedłużony co najmniej do połowy czerwca. Jak mówił rano w Radiu Z Miłosz Motyka, sytuacja na rynkach jest ostrożnie optymistyczna.
20: To też myślę, że będzie widoczne na stacjach benzynowych w ciągu najbliższych dni. Natomiast...
21: Czyli ceny będą niższe?
20: Wiele na to wskazuje. Decyduje o tym odpowiednio liczony algorytm, który jest właśnie pochodną sytuacji na rynkach, ale ona jest znacznie lepsza niż kilka tygodni, kilkanaście dni temu jeszcze. To na pewno. Natomiast jeszcze nie tak, aby zdecydować o wyjściu z tego pakietu.
18: To jednak minister finansów zdecyduje, czy budżet wytrzyma kolejne tygodnie kontroli cen. Miesięcznie kosztuje to około 1,5 miliarda złotych. Coraz wyższe temperatury to coraz częstsze wyprawy nad wodę i coraz więcej tragicznych wypadków. W tym sezonie są już pierwsze ofiary. W miniony weekend na Śląsku w okolicach Będzina utonął wędkarz, natomiast po imprezie nad Zalewem Rybnickim 30-latek skoczył na główkę do wody. Trafił do szpitala z urazem kręgosłupa. Lekkomyślność i alkohol to najczęstsze przyczyny tragedii. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
22: O procentach i innych używkach często chcemy się popisać i tracimy krytyczne myślenie. O tym cały czas przypominają ratownicy. Skok na główkę może skończyć się oczywiście paraliżem lub nawet śmiercią, ale groźny jest też nagły kontakt z wodą, szczególnie w upalne dni, ostrzega specjalistka medycyny ratunkowej dr Izabela Chamek.
23: Zmiana temperatur w tej sytuacji, kiedy woda jest zimna, dochodzi do skurczu naczyń częstowieńcowych.
22: A to może skończyć się nagłym zawałem i utonięciem. Szymon Kastelik, Radio Z.
18: W zeszłym roku w Polsce utonęło ponad 200 osób, w tym już 30.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest firma MS. Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
0: Dzisiaj troszkę pokropi. Na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze na północnym zachodzie kraju. No i bardzo, bardzo gorąco. Ściana zachodnia z ostrzeżeniami przed upałami. Dzisiaj po 30 stopni w kilku miejscach.
25: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
0: 4,5 minuty po 13. Ewelina Pacena, dzień dobry. Za chwilę dowiemy się, do kogo trafi sztabka złota w naszej zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. A już teraz Rihanna, Only Girl.

0: Kilov v Radiu Z.
1: Nie. A teraz mówimy tak.
2: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
1: Michał z Gdyni na naszej antenie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: W jakiej konkurencji mógłbyś zostać mistrzem i dlaczego?
3: To na pewno byłoby lenistwo. Fachowo to się wędkarstwo nazywa.
1: Ładne. No to myślę, że możemy sobie przybić piątkę, chociaż ja nie wędkuję. Ale kto wie, może to moja przyszłość. Mój drogi Michale, kim jest dzisiaj nasz Cezary Pazura?
3: Cezary Pazura dzisiaj jest oczywiście Michaelem Jordanem.
1: Sprawdzamy.
4: Hej, tu NBA.
5: Pamiętam te słynne słowa Włodzimierza Szaranowicza, który mi witał wszystkich fanów koszykówki w środku nocy. A wstawało się i wszyscy doskonale wiemy dla kogo. Dla Michaela Jordana.
6: Michael Jordan!
5: Ja też wstawałem. Pozdrawiam, Cezary Pazura.
1: Michale, jak na wędkarza przystało, złowiłeś w Radiu Z złotą sztabkę. No prawie rybkę.
3: No prawie rybkę. Naprawdę bardzo się cieszę, bo nie pierwszy raz próbowałem i w końcu się udało.
1: No to również nam miło. Jakaś przemowa, przygotowałeś sobie jakąś przemowę.
3: I powiem szczerze, że jestem tak zaskoczony, że nie przygotowałem.
1: No to ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że rybki biorą. Sztabkę złota w kieszeni masz. Bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję za udział w zabawie tobie i wszystkim graczom. Miłego dzionka.
3: I wzajemnie dziękuję również.
2: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
5: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z.
2: Radio Z i już.
5: Pozdrawiam, Cezary Pazura.

0: Shaggy i Angel.
1: I antenie Zetki, 23 minuty po 13. Czy wy odnotowaliście, ile dzisiaj czeka na walizkach na kogoś z was? 600 tysięcy złotych. Takie rzeczy w zabawie rządza pieniądza, ale ja tylko przypomnę, że to jest zabawa dla ludzi o mocnych nerwach.
2: Cieszę się jak Garaleta, po prostu.
3: Cieszę się niesamowicie, aż chcę się krzyczeć.
4: Jeszcze mam tak trochę w nogach niekiepsko.
5: No matko, aż się przetrzała, no.
1: Tak mówili ci, którzy wygrali i chociaż grali, to się nie spodziewali. No tak być nie może, kochani. Jak wysyłacie SMS-a o treści Radio Z pod 7353, to zawsze należy spodziewać się wygranej. No i polecam granie właśnie teraz, bo od teraz każdy SMS za 3,69 zł wpada do gry 13 tysięcy razy, a trzynastki w Radio Z są szczęśliwe. Korzystajcie. Radio Z 7353.
6: Reklama. A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
13: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
19: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
20: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
21: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
22: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
23: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
24: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
25: you
0: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
2: Rządza pieniądza.
0: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Po reklamie.
9: Radio Z i już.
10: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Britney Spears w Radio Z. A prasa donosi, że wczoraj w Wielkiej Brytanii padł rekord ciepła. 35,5 stopni w maju. Tyle odnotowano ostatnio 80 lat temu. No u nas gorąco już było, a dzisiaj upalnie możliwe, że mamy właśnie najcieplejszy dzień od początku roku dla części województw lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Żar dzisiaj leje się z nieba, chociaż lata jeszcze nie ma. Co za chwilę u nas w Sanach będzie otwierać szampana.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Świętuj Dzień Matki z Polsatem. 26 maja koncert Nie ma jak u mamy. Na scenie Michał Wiśniewski, Doda, Piotr Kupicha, Alicja Szemplińska i inni. Oglądaj we wtorek o 20.35 w Polsacie.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
17: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twix, Blood Orange, TV Girl, Loyal Carner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny Elle, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
2: Po reklamie.

0: genialna chrypa, fenomenalny shilling i mamy gwiazdę Sina, Spiro i Material Lover. Nowość na naszej antenie. A z przebojów, które dobrze znacie, do 14, czyli przez najbliższe 4,5 minuty mnożę wasze szanse na 600 tysięcy złotych 13 tysięcy razy. Radio Z pod 7353. Jesteście w grze. To kosztuje 3,69 z VAT. Radio Z 7353.
1: Radio Z i już. Reklama. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
10: Ale tato, tylko nie samochodem.
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
10: A ja chcę syrop.
11: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
9: No i jak się czujecie?
10: Super! I nie zasypiam!
9: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
11: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
18: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
19: Sprawdź to sam, czy ideał kusi ceną każdy dział.
18: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
20: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
21: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
22: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
23: Po reklamie.
0: Prawie 14, to oznacza, że najnowsze wiadomości w Radiu Z ma dla nas Iwona Kutyna. Jeden kandydat czy wielu, decyzje koalicji przed wyborami w Krakowie. 12 milionów użytkowników M-Obywatela w aplikacji będą kolejne ułatwienia. Nowe twarze w piłkarskiej kadrze. Jan Urban ogłosił powołania. 14. Koalicja rządząca znów przed ważną decyzją, czy postawić na wspólnego kandydata w przedterminowych wyborach prezydenckich w Krakowie. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest PSL, ale w związku z tym, że do wzięcia jest łakomy kąsek, są też indywidualne partyjne apetyty, by to człowiek z danej partii pokierował ważnym miastem. O tym, co w tej sprawie jest możliwe, reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Mark.
1: Politycy jeszcze nie wiedzą, kto konkretnie, ale wiedzą, jakie cechy powinien mieć kandydat w krakowskich wyborach. Z autorytetem nieaktywny polityk, mówi w Radiu Z minister energii Miłosz Motyka i potwierdza stanowisko PSL-u.
6: To powinien być naszym zdaniem wspólny kandydat.
1: To jest do wzięcia pod uwagę, uważa Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
7: To musi być uzgodnienie, które nie będzie budziło żadnych konfliktów.
1: A jak tłumaczy, pierwsza przeszkoda już jest, bo Lewica chce jednak postawić na swojego kandydata.
0: W tej sprawie niewykluczone są koalicyjne rozmowy, ale o konsensus może być trudno. Kolejarze pracują nad przywróceniem ruchu pociągów po katastrofie w Garbatce w Wielkopolsce. Trwa podnoszenie pociągu z uszkodzonych szyn. Jak to dokładnie wygląda, o tym nasz reporter Adam Kaźmierczak.
23: Do uniesienia pociągu w Garbatce kolejarze wykorzystują specjalny dźwig. Jak powiedział mi Radosław Śledziński z PKP Polskich Linii Kolejowych, dopiero po usunięciu szynobusu z torów będzie można rozpocząć naprawę uszkodzeń.
24: Uszkodzeniu uległa konstrukcja wsporka i słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru. Skalę tych uszkodzeń będziemy mogli ocenić w momencie, gdy pociąg zostanie usunięty z toru.
23: Pociągi na pewno nie wrócą na trasy między Obornikami a Rogoźnym ani dzisiaj, ani jutro. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Przypomnijmy, kierowca ciężarówki wjechał pod pociąg na przejeździe kolejowym. Mężczyzna zginął. Jeden z pasażerów pociągu trafił do szpitala. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji M-Obywatel. Ministerstwo Cyfryzacji chwali się sukcesem i zapowiada wprowadzenie następnych możliwości i ułatwień. Co to konkretnie będzie, wie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
25: Jeszcze w tym roku w ramach M-Obywatela działać ma komunikator M-Szyfr, który ma być konkurencją dla Telegrama czy WhatsAppa. Jeszcze szybciej udostępniony będzie dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.
26: To historia sukcesu, którego zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
25: Opisywał z nieskrywaną dumą rozwój M-Obywatela wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Sanderski. Według podanych przez niego danych każdy dzień przynosi średnio 1,5 miliona logowań do aplikacji. Najczęściej robimy to po to, by sprawdzić aktualne punkty karne i mandaty drogowe do zapłacenia.
0: W tej chwili w M-Obywatelu można skorzystać z 47 usług przydatnych w załatwianiu spraw i formalności urzędowych. Jan Urban ogłosił nazwiska piłkarzy powołanych na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Wśród 26 zawodników znalazł się kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski. Selekcjoner zaprosił na zgrupowanie także debiutantów. Ze mną Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Kto znalazł się w gronie nowicjuszy?
27: No jest ich 5. Listę debiutantów otwiera Karol Czubak z Motoru Lublin, który wybrany został najlepszym napastnikiem zakończonego w niedzielę sezonu PKE Ekstraklasy. Szanse od selekcjonera dostali także obrońcy Norbert Wojtuszek z Jagiellonii Białystok oraz Oskar Wójcik z Krakowi. Do tego na zgrupowaniu pojawią się coraz lepiej radzący sobie w niemieckim Mainz Kacper Potulski i skuteczny strzelec Magdeburga Mateusz Żukowski. To oznacza, że Jan Urban chce przyjrzeć się młodym, perspektywicznym piłkarzom, bo przed kadrą Liga Narodów, a od przyszłego roku eliminację Mistrzostw Europy.
0: Pierwszy z dwóch meczów towarzyskich z Ukrainą rozegrany zostanie w niedzielę we Wrocławiu. 3 dni później spotkanie na PGE Narodowym z Nigerią. Lucyna Płużyczka i Rafał Piech będą z wami od 15:00. Ode mnie dobrego dnia.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
29: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
0: Przelotnie może dzisiaj pokropić na Suwalszczyźnie, a pod koniec dnia także na północnym zachodzie, tam też możliwe burze. No i dzisiaj ostrzeżenie przed upałami dla części województw lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Być może się narażę, ale zostawiam was. Uciekam się opalać na balkonie. Kasia Robert z nami, więc jesteście w dobrych rękach.
30: Ale że tak bez nas?
31: Ale leć, bo ja słyszałam, że to jest pierwszy i ostatni dzień upałów, także szalej.
28: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
29: Na program zaprosił sponsor WKRUK. właściciel sklepu internetowego wokruk.pl.
2: No, gorący ten wtorek, trudno się przyzwyczaić, ale do narzekania jesteśmy ostatni. Kasia Wilk.
31: Robert Karpowicz, dzień dobry.

0: Lagoon, Break My Stride w Radiu Z, 14 minut po godzinie 14. I jeżeli ktoś o tej porze jeszcze nie uściskał mamy, nie przytulił jej, nie zadzwonił, no to myślę, że będzie mieć problem.
1: Może być bura, to prawda. Ale możecie też razem wieczorem usiąść na kanapie, włączyć Polsat i koncert na Arenie Toruń. Nie ma jak u mamy pod patronatem Radia Z.
0: Będą oczywiście wzruszające hity, które znają i kochają wszystkie pokolenia, od najmłodszych do najstarszych. Mm-hmm. Wielu artystów wystąpi też na scenie ze swoimi mamami, a na miejscu będzie nasz człowiek, który budzi was codziennie rano, Kamil Baleja.
1: Tak, na scenie będzie Doda, będzie zespół Pektus, Michał Wiśniewski, Piotrek Kupicha czy Rafał Brzozowski, który ma teraz wiadomość dla wszystkich mam.
2: Cześć, z tej strony Rafał Brzozowski. Z okazji Dnia Matki wszystkim mamom życzę uśmiechu, radości i braku zmartwień. Uśmiechajcie się do swoich dzieci, uśmiechajcie się do całego świata, bo jesteście dla nas najważniejsze, kochane mamy. A teraz specjalnie z tej okazji mam muzyczną dedykację. Tak blisko. Pozdrawiam.

0: Lay Low i Tiesto w Radiu Z, 20 minut po 14. A my mamy dowody na to, że mamy trzeba słuchać nie tylko w dniu mamy. Dawid z Rybnika, mamy rację?
1: Bo godo, mama mi jeszcze w aucie godo, bo my na zakupach byli. A, synku, wyślij, obejdź, już może być grosz. No i siedzymy przy radiu i słuchamy i tu telefon.
2: Dawid posłuchał mamy i wygrał 30 tysięcy złotych, a dzisiaj w walizkach czeka na was między innymi 100 tysięcy. Nagroda główna, no też musi być potężna w takim dniu, 600 tysięcy złotych. Tak, żeby mamie zrobić remont, żeby ją zabrać na super wycieczkę. Niech sobie mama odpocznie, a wy razem z nią.
0: Mamy więcej prezentów, bo odpalamy właśnie bonus, gdzie jeden SMS daje wam 6 tysięcy szans na finał. A w sprawie wielkiej kasy zadzwonimy do kogoś z was po 16:30. No to wszystko jasne. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze.
17: Rządzę pieniądza.
16: Zagraj online na radioz.pl. Wybierz pakiet Z na szczęście i zapewnij sobie udział we wszystkich losowaniach.
18: Radzę wszystkim, grajcie ludzie.
16: Rządza pieniądza w Radiu Z.
19: Niesamowite uczucie.
16: Zagraj online i baw się razem z nami.
20: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Po reklamie.
21: Radio Z i już.
3: Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.

0: body up.
1: To jest nowość od Kaigo, Khalida i Grafina, Save My Love w Radio Z. I coś czuję, że będziemy wracać do tego kawałka nie raz w wakacje, bo pachnie słońcem. Za 21 minut 15. Takie dobre wiadomości mamy, bo Muzeum Pałacu w Wilanowie chce wpisać zwyczaj przygotowywania i podawania rosołu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. I wszystko po to, żeby przypominać, jak istotną rolę w historii i codzienności odgrywa polska kuchnia.
2: Uważam, że to jest rewelacyjny pomysł. Super. Świetna sprawa. Kto nie kocha rosołu, prawda? Ale dużo więcej rzeczy powinniśmy wpisać na taką listę. Ja bym na przykład wpisała podawanie gościom wysłużonych kapci na zmianę, jak to nas w domu odwiedzają. Albo, a tego już nie ma, kiedyś było, trzepanie dywanów na trzepaku.
1: Oj, to też jest takie nasze polskie, tak, to prawda. To ja bym jeszcze wpisał, że w sytuacji trzypasmowej drogi prawy pas to lawa. Nie wolno. Środkowy jest najbardziej skrajny. Dziękuję. Radio Z.
3: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Świętuj Dzień Matki z Polsatem. 26 maja koncert Nie ma jak u mamy. Na scenie Michał Wiśniewski, Doda, Piotr Kupicha, Alicja Szemplińska i inni. Oglądaj we wtorek o 20:35 w Polsacie.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
3: Po reklamie.
9: Co łączy Piotra Żyłę z Winstonem Churchillem? A, każdy z nich był jedną z moich 100 twarzy w Radiu Z. A kto następny? Zapraszam, Cezary Pazura.

0: mrozu. W Radiu Z nie ma miejsca jak dom, a my na nowy dom chętnie się dorzucimy, bo dzisiaj nagroda główna to 600 tysięcy złotych.
1: I tylko do godziny 15, jeszcze przez niecałe 5 minut, każdy wasz SMS mnożymy 6 tysięcy razy. Ślemy SMS o treści Radio Z pod numer 7353. Radio Z i już. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
8: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
7: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
8: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
7: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
8: No.
9: Dzień mamy w Media

0: Zobacz, Stasiu, sokół.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Keratin. Suplement diety. Keratin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Keratin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Keratin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Po reklamie.
7: Mamy wtorek, 26 dzień maja, zbliża się godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka i Rafał Piech, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Zgrzyt na linii prezydent PiS poszło o nominację w Sądzie Najwyższym.
10: 4 osoby zginęły w Belgii po zderzeniu pociągu ze szkolnym busem.
9: Upał wkroczył do Europy, słońce grzeje też na zachodzie Polski.
7: Piętnasta.
9: Nie podoba się ani opozycji, ani rządzącym. Na politycznym celowniku nowy, pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
10: Decyzją prezydenta TER funkcję będzie pełnił sędzia Zbigniew Kapiński. Kandydaturze otwarcie sprzeciwia się sam Jarosław Kaczyński.
9: Czy to oznacza rozwód w relacjach głowa państwa PiS? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
11: Sprawa rzeczywiście wzbudza emocje, bo choć był publiczny i jasny wpis prezesa PiSu, to prezydent i tak postawił na swoim. Nieoficjalnie słychać o negatywnym zaskoczeniu w partii, choć oficjalnie Łukasz Schreiber mówi krótko: decyzję trzeba uszanować.
12: Nawet jeżeli nie zawsze ona jest taka, jaką byśmy sobie wymarzyli.
11: To jest policzek dla prezesa PiSu, komentuje Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
13: Nawrocki pokazał siłę i równocześnie obnażył słabość Kaczyńskiego.
11: Pytanie tylko, co to oznacza dla dalszych relacji na linii Pałac-Nowogrodzka.
10: Według otoczenia prezydenta decyzję o powołaniu sędziego podjął sam Karol Nawrocki.
9: No ten wybór zapytamy u źródła o 18.02 gościem Beaty Lubeckiej. W programie Trzy pytania na koniec dnia będzie Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
10: Belgijska prokuratura już oficjalnie potwierdza śmierć 4 osób w zderzeniu szkolnego busa z pociągiem. To 2 uczniów, opiekun i kierowca auta.
9: Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości niedaleko Brukseli. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieniński,
14: tak jest,
9: który właśnie zbiera najnowsze informacje w sprawie tej tragedii. Michale, w jakim stanie są ranni?
14: 5 uczniów zostało poważnie rannych. Ich stan jest określany jako stabilny. Wciąż nie wiadomo, jak to się stało, że szkolny bus wjechał na przejazd kolejowy, przyznają w telewizji ASTV przedstawiciele belgijskiego rządu. Stało się coś strasznego, zbieramy dowody. Na razie nic nie wiemy więcej o kierowcy. Z nagrań monitoringu widać, że szkolny bus wjechał na przejazd, mimo że opuszczony był szlaban. Siła uderzenia w pociąg była tak duża, że jak pisują to lokalne media, samochód został przesunięty o kilkaset metrów i wręcz katapultował na podjazd jednego z pobliskich budynków. Na miejscu cały czas pracują służby, policja, straż i prokuratura.
10: Zdaniem belgijskich władz to jeden z najpoważniejszych wypadków na przejeździe kolejowym w historii tego kraju.
9: W Dzień Matki Ministerstwo Rodziny i Pracy proponuje zmiany dla rodziców chorych dzieci.
10: Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk chce wydłużyć o 60 dni zasiłek opiekuńczy na dziecko z nowotworem lub inną chorobą przewlekłą.
9: Projekt ustawy trafił już do kancelarii premiera. O tym, kiedy zmiany mogą wejść w życie, reporter Radia Z Daniel Wrzos.
15: Ministerstwo chce, żeby wydłużony zasiłek obowiązywał od przyszłego roku. Według ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk w rządzie powinno być co do tego porozumienie. Zmiany są konieczne, mówi pani Olga, mama chorej na nowotwór TOLI i dodaje, że leczenie często trwa nie miesiące, a lata.
16: Wielu rodziców staje przed wyborem, czy zostać przy swoim chorym dziecku i stracić stabilność finansową, albo wrócić do pracy kosztem opieki nad własnym dzieckiem.
15: Obecnie zasiłek opiekuńczy przyznawany jest maksymalnie na 2 tygodnie lub 60 dni, w zależności od wieku chorego dziecka.
10: Rocznie rozwiązania mogą kosztować budżet państwa 100 milionów złotych.
9: Europa w objęciach upału, od Wielkiej Brytanii przez Francję po Hiszpanię, dziś ponad 30 stopni.
10: To jedna z najwyższych temperatur w maju w ostatnim czasie. Ciepło także w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami na zachodzie i południu.
9: Pogodowe mapy sprawdził reporter Radio Z Mateusz Kasiak.
6: Dziś najcieplej zdecydowanie w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Tu do wieczora lokalnie nawet 30 stopni, mówi mi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
8: Wzrost temperatury powietrza od 28 do 30 stopni Celsjusza.
6: Jutro w Polsce delikatnie się ochłodzi, powrót ciepła już w weekend. Wtedy możliwe też burze. Mateusz Kasiak, Radio Z.
10: Upały mogą wrócić także w przyszłym tygodniu.
9: A już teraz w Radio Z zapraszam na wiadomości ekonomiczne.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Z tankowaniem nie ma co czekać do jutra. W środę ceny maksymalne na stacjach będą takie same jak dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 42 grosze, 98 6,96, a oleju napędowego 6 zł i 75 groszy. Stawki są ogłaszane w ramach pakietu CPN, który obowiązuje na razie do końca maja. Tymczasem, jak mówił w Radiu Z minister energii Miłosz Motyka, program powinien zostać przedłużony przynajmniej do połowy czerwca. 14 800 000, tyle PIT-ów złożyli Polacy przez internet. Jak informuje Ministerstwo Finansów, to o 500 000 więcej niż w ubiegłym roku. Zdecydowana większość podatników wykazała nadpłatę, a urzędnicy przelali już na ich konta ponad 22 miliardy złotych. A jak jesteśmy w temacie podatków, to samodzielne zbieranie butelek i oddawanie ich do butelkomatów nie jest działalnością gospodarczą. Nie trzeba się rozliczać z fiskusem, uspokaja resort finansów. Inaczej ma się sprawa, gdy butelki zbierają wynajęci do tego celu pracownicy.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
18: Uf, jak gorąco, jak mawiał wieszcz, i dzisiaj da się to odczuć szczególnie na zachodzie naszego kraju. W nocy, no to będzie też wyjątkowo ciepła noc, bo nawet do 17 stopni na Podkarpaciu. Mówimy o temperaturze nocnej.
19: Tropikalna noc, nie? Bo tropikalna jest od 20.
18: A jutro w ciągu dnia tyle będzie w Kołobrzegu. Dla odmiany.
17: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
19: 5 minut po godzinie 15 mamy prezenty dla Was i dla Waszych mam, a więcej niebawem. Już teraz R.E.M. w Radiu Z.

0: Dead i Cool w radiu Zeta. Przecież dzisiaj najpiękniejszy dzień, 26 dzień maja, dzień mamy. I można jeszcze nadrobić z prezentem, ale o tym za moment.
1: Na pewno macie takie historie, o których jeszcze swoim mamom nie opowiadaliście.
0: Ja pamiętam, że o swoim tatuażu, który mam na plecach, powiedziałam mamie, no dobre 10 lat po tym, jak go zrobiłam. Mm-hmm. Tak się bałam.
1: Podejrzewam, że mama mogła powiedzieć, mogłaś sobie zrobić tam.
0: Tak, tak, dokładnie to powiedziałam.
1: Mhm. I dzisiaj też jest dobra okazja, żeby przyznać się mamie, właściwie do czego tylko chcecie.
0: No mamie tego nie powiesz.
1: Otóż
0: tak. Przyznajcie się, a w zamian za najciekawszą historię mamy dla was zestaw kultowych czerwonych kubków do kawki. Dla was i oczywiście dla mamy.
1: Przyznajcie się mamie, 321, 321, 321, czekamy.

0: Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where is the Love w Radiu Z, 18 minut po trzeciej. Tak pewnie nie zadawaliście sobie tego pytania, a my z Kasią owszem. Co by powiedziała Hanka Mostowiak tym wszystkim, którzy marzą o wielkiej kasie, a jeszcze nie grają z nami w Żądzę Pieniądza?
1: Uważam, że kto nie ryzykuje, nie pije szampana. I pewne ruchy trzeba robić konkretnie i bezpowrotnie. To jest pewien rodzaj też odwagi.
2: Tak, ja się z tym zgadzam, tak. A umówmy się, że to ryzyko jest naprawdę niewielkie, bo przecież wystarczy jeden SMS za 3,69 i już wchodzicie do gry, a w finale Żądzy Pieniądza dzisiaj po 16.30 w walizkach jest na przykład 100 tysięcy, ale też 600 tysięcy złotych.
0: Mało tego, wysyłacie jednego SMS-a tak, jakby ich przyszło 16 tysięcy. I to nie są żarty. Teraz z okazji dnia mamy, odpalamy mega bonus dnia. Większego dzisiaj nie było, już większego nie będzie. Więc jeśli grać, to właśnie teraz.
2: SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: time. Reklama.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
4: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
5: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
6: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na Media Expert.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
16: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Po reklamie.
18: Mamy wtorek, 26 maja, jest 15.30, czas na wiadomości w Radio Z. Te mają dla nas Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
19: Fala upałów w Europie. We Francji jest już 7 ofiar śmiertelnych. 5 osób utonęło w wodzie, w której szukało ochłody. 2 zmarły w trakcie zawodów sportowych.
20: We Francji termometry pokazują miejscami ponad 37 stopni. W 96 departamentach ogłoszono alerty.
19: Rekordowo wysokie jak na maj temperatury są też m.in. w Hiszpanii, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii.
20: Premier Włoch krytykuje Unię Europejską. Giorgia Meloni nazwała wspólnotę biurokratycznym gigantem, który, jak stwierdziła, złożył konkurencyjność na ołtarzu ideologicznego i technokratycznego podejścia.
19: W przemówieniu na zjeździe Federacji Przemysłowców szefowa włoskiego rządu zarzuciła też Unii krótkowzroczność i ponownie zaapelowała o jej gruntowną reformę.
20: Sąd aresztował 20-latka, który w Wodzisławiu Śląskim potrącił autem idącą chodnikiem starszą kobietę i odjechał z miejsca wypadku, nie udzielając jej pomocy. Grozi mu 16 lat więzienia.
19: Mężczyzna miał już 2 zakazy prowadzenia pojazdów. Chciał uciec za granicę. Mundurowi zatrzymali w tej sprawie także 2 inne osoby, pasażera samochodu i 21-latka, który pomagał ukrywać się sprawcy. Seniorka z poważnymi ranami trafiła do szpitala.
20: Wielka atrakcja w ogrodzie Muzeum Zamku w Łańcucie. Zakwitła tam egzotyczna roślina, smocza lilia.
19: Kwiat pochodzący z południa Europy intryguje nie tylko wyglądem, ale także specyficznym zapachem, który wabi owady. Można go podziwiać na rabacie po południowej stronie zamku.
20: Teraz już w wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Zablokowana i to w obu kierunkach droga krajowa nr 22 na Pomorzu, w Gnojewie, na odcinku między Malborkiem a Swarożynem. Był śmiertelny wypadek z udziałem motocyklisty. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi. Nie przejedziecie lewym pasem S7 w Świętokrzyskiem. Między węzłami Suchedniów Skarżysko-Kamienna w kierunku Warszawy w ciężarówce wystrzeliła opona. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Prawie 14 km ma korek na A2 w Lubuskiem przed polsko-niemiecką granicą. We Frankfurcie nad Odrą w korku stracicie ponad godzinę. Popołudniowy szczyt widać na ulicach miast. 10 minut stania na S8 w Warszawie w kierunku Żoliborza. Korek zaczyna się tuż za węzłem Łabiszyńska. Ciasno też na obwodnicy Krakowa. Na wysokości Tyńca doszło do kolizji. 15-minutowy zator utworzył się w kierunku Katowic. A jeśli coś dzieje się na waszej drodze, dzwońcie.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
21: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
22: Kto z was już powoli kończy pracę, bardzo trzymam mocno kciuki za to, żebyście trafili na miejski z klimatyzacją, bo upały dzisiaj głównie na zachodzie i południu kraju. Jutro będzie lepiej. Jutro, jeżeli jesteście fanami takiej idealnej wiosennej pogody, to macie ją jak w banku, około 20-17 stopni, trochę cieplej na południu.
21: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl. No.

0: Dotykam czułej strony Pink w Radiu Z, 17 minut do godziny 16. W Dzień Mamy na antenie Radia Z możecie przyznać się mamie do czego tylko chcecie. Nawet po latach rozgrzaliście telefon i czas na wasze wyznania.
1: Kochana mamo, chciałabym ci się przyznać, że

0: dzwoniła do mnie na komórkę.
1: Chciałem powiedzieć, że tą firankę w kuchni to ja wypaliłem dziurę, bo bawiłem się dezodorantem i zapalniczką.
2: Kiedyś podczas chłodnych zim, nie chcąc iść do szkoły, brałem termometr, przykładałem do kaloryfera, żeby nabił mi temperaturę.
3: Ale słuchajcie, podobno po 20 latach takie sprawy u mam się przedawniają. To pędźcie do nich z tymi czerwonymi kubkami Radia Z, bo już je wysyłamy i już zazdrościmy reakcji mamy na te wszystkie piękne historie.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
8: Rządza pieniądza.
7: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
11: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
12: Sprawdź to sam, czy pigał odkusi ceną każdy dział.
11: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Po reklamie.
15: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę jutro w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Spokojnie, spokojnie, to lato, to nam się dopiero rozkręca. To Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu Z. Za mniej niż godzinę, tak, będzie gorąco, bo ktoś z was odbierze telefon i zagra o 600 tysięcy złotych.
1: A w walizkach między innymi 100 tysięcy złotych. No nie ma lepszego momentu, żeby wejść do gry, bo tylko przez 4,5 minuty mnożymy wasze SMS-y 16 tysięcy razy. To największy bonus do dnia, który za chwilę się skończy. SMS o treści Radio Z pod 7353.
2: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Karner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny L, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, dzięki dał.
5: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. Tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
0: To wtorkowe popołudnie, zbliża się godzina 16, czas na najnowsze wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka i Rafał Piech, zapraszamy.
13: Są pierwsze decyzje nowego komisarza Krakowa. Będzie kierował urzędem do przedterminowych wyborów.
17: Niemowlę walczy o życie w szpitalu po tragicznym wypadku w Wielkopolsce.
13: Kwitnie turystyka paliwowa. Nasi sąsiedzi przyjeżdżają po tańszą benzynę.
0: Szesnasta.
13: Dotychczasowy wiceprezydent Krakowa w roli komisarza. Decyzją premiera Stanisław Kracik pokieruje pracami urzędu do przedterminowych wyborów.
17: To po tym, jak w niedzielnym referendum odwołany został prezydent Aleksander Miszalski.
13: Łączymy się z reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem. Przemku, jakie są pierwsze decyzje nowo powołanego komisarza Krakowa?
18: Kracik zapowiedział, że nie będzie powoływał zastępców i będzie pracował z zespołem Aleksandra Miszalskiego, dyrektorką magistratu i sekretarzem urzędu. Obiecał, że te 3 miesiące do wyborów to nie będzie czas stagnacji.
19: Myślę, że uda nam się Państwa pozytywnie zaskoczyć już tymi zmianami, o których zdążyłem z panią dyrektor, z panem sekretarzem, a z panem skarbnikiem jeszcze nie. Od niego bardzo dużo zależy podyskutować.
18: Szczegółów jednak nie chciał ujawnić. Kategorycznie wykluczył też start w wyborach na prezydenta. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
17: W wyniku przegranego referendum Stanisław Kracik także straci fotel wiceprezydenta. W przyszłości był wojewodą małopolskim i wieloletnim burmistrzem Niepołomic.
13: Ta nominacja może być brzemienna w skutkach dla relacji na linii prezydent PiS.
17: Karol Nawrocki powołał na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sędziego Zbigniewa Kapińskiego. I zrobił to, mimo iż publicznie przeciwny tej kandydaturze był Jarosław Kaczyński.
13: To policzek dla prezesa, ocenia Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
20: Jarosław Kaczyński jest trochę zadziwiony, dlatego że wcześniejszy prezydent Andrzej Duda jednak słuchał i tej srogiej miny Jarosława Kaczyńskiego nie chciał doświadczać. Nawrocki pokazał siłę i równocześnie obnażył słabość Jarosława Kaczyńskiego.
17: Nieoficjalnie w Prawie i Sprawiedliwości jest negatywne zaskoczenie.
13: Oficjalnie politycy przyznają, że decyzję prezydenta trzeba uszanować.
17: O tym wyborze będzie także w popołudniowej rozmowie w Radiu Z. O 18.02 gościem Beaty Lubeckiej w programie 3 pytania na koniec dnia będzie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
13: 3-miesięczne niemowlę walczy o życie w szpitalu po tragicznym wypadku w Wielkopolsce. Rano na drodze w Wilkowie Polskim czołowo zderzyły się 2 auta.
17: Na miejscu zginął 24-letni obywatel Kolumbii. W drugim aucie była 3-osobowa rodzina, mówi Radiu Z Karol Płócienniczak z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
21: W jeździe marki Range Rover było 3 pasażerów, 2 mieszkańców Leszna i ich 3-miesięczne niemowlę. 2 dorosłych nic poważnego się nie stało, natomiast niemowlę jest w stanie krytycznym, prowadzone w śpiączkę farmakologiczną.
13: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 24-latek jechał za szybko, przez co stracił panowanie nad autem i zjechał na przeciwległy pas.
17: Z powodu wysokich cen paliw u sąsiadów w Polsce kwitnie turystyka paliwowa. Jak zauważyli ekonomiści banku PKO BP, w kwietniu sprzedaż paliwa wzrosła, ale nie przełożyło się to na płatności kartami.
13: Niewykluczone, że to klienci z sąsiednich państw tankowali u nas płacąc gotówką. Minister energii Miłosz Motyka w Radiu Z uspokaja, że to zjawisko nie zagraża naszym rezerwom.
17: Ceny na stacjach w Polsce pozostają jednymi z najtańszych w Europie przez limity wprowadzone przez rząd. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
22: Sprzedaż paliw w kwietniu wzrosła o 15% w porównaniu z wcześniejszym miesiącem. Jak mówi ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska, w obawie przed podwyżkami paliwa kupowały firmy, ale wiele na to wskazuje także zagraniczni kierowcy.
23: Niewykluczone jest to, że mieliśmy do czynienia z tak zwaną turystyką paliwową, szczególnie w obszarach przygranicznych. Paliwo na polskich stacjach mogło być kupowane przez konsumentów z państw ościennych.
22: Turystyka paliwowa to 0,5% w ogólnej sprzedaży. Jak twierdzi minister energii, nie odbija się to na naszym sektorze paliwowym.
13: Rządowy pakiet CPN może być przedłużony według ministra przynajmniej do połowy czerwca.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
26: W nocy na termometrach trzymajcie się mocno, od 12 do 17 stopni. Tak ciepło ma być na Podkarpaciu. W ogóle od Zielonej Góry przez Wrocław, Legnicę, Opole, Górny Śląsk i Małopolskę będzie wyjątkowo ciepła noc i bezchmurna. Jutro chmurki się pojawią i dzięki temu będzie chłodniej.
25: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.

0: i wspomnienia ożywają, bo ten kawałek jednak trochę lat ma. Jennifer Lopez, If You Had My Love w Radiu Z. 11 minut po godzinie 16.
1: Ale ty musiałeś tak od razu. Przez chwilę było miło, potem poczułam się stara. Bardzo ci dziękuję.
0: Ja jestem młody jak Jennifer Lopez, niezmiennie. Ona wygląda dobrze, ja też. Tak sobie umawiam. Jedna z kolorowych gazet dzisiaj próbowała nas przestraszyć, ale my się nie damy. A w nagłówku to grzmią w taki sposób. Krwiożercze mrówki coraz bliżej Polski pędzą do nas z Niemiec. Potwornie śmierdzą, ale po rozgnieceniu. I sprawiają, że na przykład internet przestaje działać.
1: Ale momencik, momencik, bo teraz wyobraź sobie sytuację, w której twoja osobista żona przyłapuje cię na tym, że najpierw depczesz mrówki, potem je bierzesz w dłoń i wąchasz.
0: Ale takie właśnie rzeczy dzieją się w domu, kiedy nie ma internetu.
1: Radio Z i już. Za dużo wolnego czasu i same głupoty przychodzą do głowy, prawda?
0: A pamiętasz oryginał Faithless? To też... A, dobra, bo to dawno było.
1: Dzięki, dzięki, no.

0: to Ania Dąbrowska w Radiu Zet, 18 minut po czwartej. Wiem, że różne macie motywacje do tego, żeby coś zrobić wreszcie dla siebie. No a przecież chodzi o to, żeby w życiu była radość, prawda, Aniu?
1: Nie mogłam uwierzyć, no a na tą chwilę czuję się bardzo szczęśliwa. Jeszcze tym bardziej, że dzisiaj mam urodziny. I tak mnie jakoś to zmotywowało do wysłania tych SMS-ów.
2: Ania już wygrała w żądzy pieniądze, a dzisiaj nagroda główna to 600 tysięcy złotych. No wydać to wszystko na siebie, na przyjemności, na zachcianki nie będzie łatwo, ale życzę wam właśnie takich rozterek. Finał żądzy pieniądza coraz bliżej, bo już po godzinie 16.30.
0: Przypomnę, że dzisiaj mamy Dzień Mamy, więc mamy coś dla was, drogie mamy. To będzie ostatni dzisiaj bonus w żądzy pieniądza. Od teraz, ale tylko do 16.30. Każdy SMS o treści Radio Zet wysłany pod 7353 za 3,69 mnożymy 6600 razy.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Zet pod 7353.

0: nowość od Kasi Sienkiewicz w Radiu Z. Były moment, już za moment 16.30. Kto z Was wybiera się dzisiaj za naszą zachodnią granicę? Zarezerwujcie sobie więcej czasu na podróż. Gdzie jeszcze stoicie w korkach, to powiemy za moment w wiadomościach Radia Z. Radio
1: Z i już. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Wiem, Barbara. Smartfon z dużym ekranem.
8: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
7: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
8: O, tak. I patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej. Na dzień mamy mają.
7: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
8: No.
9: Dzień mamy w Media

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
8: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
9: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: 16.30, a my sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
13: Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck nadal bez wody pitnej. Kranówka w Leśniewie, Domatowie, Wielkiej Piaśnicy, Dąbrowie i Domatówku na razie nadaje się tylko do spłukiwania toalet. W piątek wykryto w niej bakterię E. coli.
14: Z najnowszego raportu wynika, że skażona była tylko jedna z wcześniej pobranych próbek. Władze czekają na wyniki kolejnych testów. Mają być najpóźniej w czwartek. W związku z sytuacją kryzysową uczniowie mają zajęcia zdalnie.
13: Prezydent Zełenski uhonorował Gdańsk tytułem miasta ratownika. Władze w Kijowie wyróżniają nim aglomeracje szczególnie zasłużone dla pomocy Ukrainie i jej obywateli w czasie wojny.
14: Oprócz Gdańska teraz ten tytuł otrzymały też Budapeszt, Tallinn oraz Saint-Germain-en-Laye.
13: Iran oskarża Stany Zjednoczone o naruszenie zawieszenia broni. Według MSZ-u w Teheranie ostatniej doby Amerykanie przeprowadzili ataki w prowincji Hormozgan na południu kraju.
14: Armia USA tłumaczy, że działała w samoobronie. Zaatakowała irańskie łodzie, które próbowały rozmieścić miny, a także przybrzeżne wyrzutnie rakiet. Doszło do tego w rejonie portowego miasta Bandar Abbas nad cieśniną Ormus.
13: Niewybuchy z czasów II wojny światowej znaleziono minionej doby na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i to w 6 różnych miejscach, m.in. w Olsztynie, nad Jeziorem Długim, w Elblągu i we wsi Bardyny.
14: Zgodnie z procedurami każde takie znalezisko zabrały patrole saparskie.
13: Czas już na raport z dróg. Zapraszamy.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
14: 2,5 godziny stoicie w korku w kierunku Świecka, by przejechać polsko-niemiecką granicę. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
16: My jedziemy od 11.20 i nadal jesteśmy w Polsce.
14: 3 osobówki i ciężarówka zderzyły się niedaleko miejscowości Stobiecko-Szlacheckie na A1 w Łódzkiem w kierunku Gdańska. Między węzłami Radomsko-Kamieńsk zablokowane 2 pasy. Zablokowany 1 pas ruchu na S8 w kierunku Warszawy na Mazowszu na wysokości miejscowości Grzymek. To na odcinku między Mszczonowem a Nadarzynem zderzyły się 2 osobówki. Wahadło na Krajowej 9 niedaleko Lubienia w Świętokrzyskiem. Na odcinku między Ostrowcem Świętokrzyskim a Radomiem Dostawczak wypadł z drogi. Utrudnienia mogą tam potrwać nawet do 19. Uważajcie i dzwońcie, jeśli na waszej trasie też są utrudnienia.
15: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: Przed nami bardzo ciepły wieczór i ciepła noc, tak ciepła, że w zasadzie no szkoda się kłaść. 17 stopni na Podkarpaciu, można podróżować, spacerować, sprzątać, jeżeli ktoś ma taką fantazję, ale to może lepiej nie, może jednak w ciągu dnia. Na przykład jutro, bo jutro idealna pogoda pod porządki, około 20-21 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Za 27 minut 17, już za chwilę finał Rządzę Pieniądze. Gramy o 600 tysięcy złotych. Miejcie telefon pod ręką standardowo, żeby tam ładnie dzwoniło, żeby ładnie wibrowało.
17: Żeby odbierać przede wszystkim.
12: Za chwilę.

0: w Radio Z. Dzisiaj 26 dzień maja, dzień mamy. Wyobraźcie sobie, że wracacie z pracy i mówicie do swojej mamy: mamo, wygrałam w Radiu Z 600 tysięcy złotych. No to co, Karpi, robimy wszystko, żeby ten scenariusz się dzisiaj spełnił. Mamy wylosowany numer, dzwonimy do kogoś w sprawie wielkiej kasy, która tu leży w walizkach i cierpliwie na was czeka. A my czekamy, aż odbierzecie telefon. Jak zawsze 5. Halo, dzień. No już myślałam.
1: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze chwileczkę.
0: Ja jestem w gorącej wodzie kąpana.
1: Standardowo do piątego
2: sygnału.
1: Halo, dzień dobry, tu Rządza Pieniądza w Radiu Z. Kasia Wilki, Robert Karpowicz, kłaniamy się.
0: Cześć.
2: Dzień dobry.
1: A jak masz na imię?
2: Jezu, Michał, ja jestem w szoku.
1: Czyli Michał, dobra. To
0: nie Michał, Jezu, nie Jezu, Michał, dobra, ustalamy. Michał, gdzie jesteś o tej porze w to wtorkowe popołudnie? Co robisz?
2: Jestem w pracy, właśnie jeżdżę po mieście. Okay.
1: A w którym mieście?
2: We Wrocławiu.
1: Okej, okay, super. A to wiemy, że jest upał.
0: Jedziesz z pasażerem czy z paczkami?
2: Poczekajcie, może ja się gdzieś zatrzymam, bo...
0: O, doskonały, to jest pomysł. Tak, tak, damy ci chwilę. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Poza tym, no, trudne decyzje przed tobą.
2: Znaczy, i wielka kasa czeka. Głośno mówiący, ale... Mhm.
1: Ale jest dobra jakość, więc okej.
2: Okay. No, możemy mówić.
1: To dobrze. Michale, to przejdźmy w takim razie od razu do dużej kasy, a dzisiaj duża kasa jest. W pewniaku dla ciebie 15 tysięcy złotych. Jeśli powiesz nam: biorę, nie ryzykuję, co ja się tam będę, to 15 tysięcy od razu przelewamy już.
2: A jak chcę grać dalej, to co mnie czeka?
0: A jak chcesz grać dalej, to czekają na ciebie walizki. W nich dzisiaj może być 5 tysięcy, 10 tysięcy złotych, ale może być też więcej niż w czerwonym portfelu. 20 tysięcy, 100 tysięcy, albo, czego ci oczywiście życzymy, nagroda główna, 600 tysięcy złotych. I tu jest to ryzyko. Co tam się trafi?
2: Bierzemy walizki.
0: Tak od razu?
2: A jak?
1: Słuchaj, to żeby tylko trochę ci namącić w głowie, ale odrobinkę, to zróbmy tak, że w tym pewniaku to będzie 17 tysięcy złotych.
2: W pewniaku 17 tysięcy. Mhm.
1: Najmniej może być w walizkach 5, więc różnica jest już dość spora. Najwięcej 600 tysięcy i tu też jest spora różnica.
2: Jakby było 30, to bym...
1: Podobnie bym zrobił na twoim miejscu. No ale jest 17.
0: To co robimy, Michał?
2: A coś da się dołożyć?
0: No już dołożyliśmy, 2000 dołożyliśmy.
2: A do równych 20?
0: Wiesz co, dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień. Ja się wzruszam na każdym kroku. Prosisz, masz 20 tysięcy złotych w czerwonym portfelu.
2: No proszę. Łatwo poszło.
1: Właśnie za łatwo, no, też mi się to nie podoba. Znaczy, no, mogliśmy coś dłużej pogadać, dowiedzieć się, czy coś więcej o twoim życiu, a tu chcesz 20, masz 20.
2: Czyli najmniej w walizkach jest 5, tak?
1: Mhm.
2: No to znając życie, te 5 wygram. Dobra, biorę walizkę.
1: 20 jest na stole, czyli mówimy o tym, że wybierasz walizki, czy bierzesz pewniaka?
2: Walizki.
1: Jednak walizki.
0: Czyli jak ryzykujesz, tak?
2: Jak się bawić, to się bawić.
1: No i dobra, no to grajmy w takim razie.
0: Lecimy. Michał, wyobraź sobie, że masz przed sobą napis Radio Z i z tego napisu wybierz dla siebie jedną literę.
2: T.
1: Okay.
0: T, jak Tadeusz, okej. Okay.
1: Pod literą T mamy dzisiaj 35 walizek. Wybierz sobie jedną z nich od 1 do 35.
2: 27.
1: Okej. Okay. No to chyba nie będziemy dłużej czekać, tylko otwórzmy i sprawdźmy, co jest w środku.
3: Masz 20 tysięcy złotych.
1: Słuchaj, tak miało być.
2: No,
1: los tak chciał. Bardzo mnie to cieszy, tak, że wygrałeś taką kwotę, o którą wnosiłeś. 20 tysięcy złotych.
0: Michał, gdyby tak wszystkie marzenia się od razu spełniały, wszystkie wypowiedziane, prawda? To by było coś pięknego.
2: No, to by było zbyt piękne, ale nawet dzisiaj nie przypuszczałem, że do mnie zadzwonicie. Ale dobrze, że wysłałem.
1: Bardzo
0: doskonale,
1: dobrze zrobiłeś.
0: Doskonała to była decyzja, warta 20 tysięcy złotych. Michał, ściskamy cię mocno, pozdrawiamy gorący Wrocław i bawimy się dalej od teraz w grze 500 000 złotych. Komu ten wysyła SMS o treści Radio Z pod 7353.
4: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Po reklamie.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
12: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
13: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
12: A z kim będziesz kosił?
13: No, kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
14: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do 20.

0: zyskuj codziennie z Biedronką.
1: Po reklamie.
2: Mamy wtorek, 26 dzień maja. Dajmy głośniej i posłuchajmy najnowszych wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
3: Łowcy cieni na tropie posła Romanowskiego. Nowe informacje naszego reportera.
4: Rosja straszy dyplomatów w Kijowie. Personel polskiej ambasady nigdzie się nie rusza.
3: Jutro mecze drugiej rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Zobaczymy w niej pięcioro Polaków.
2: 17.
3: Polskie służby są coraz bliżej schwytania Marcina Romanowskiego. Poseł został namierzony na Bałkanach.
4: Nowe informacje w tej sprawie ma dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski.
5: Według naszych informatorów Marcin Romanowski po wyjeździe z Węgier był dwa razy w Serbii i raz w Chorwacji. Jego tropem podążają policyjni łowcy cieni. Romanowskiemu zaczynają kończyć się pieniądze, przez co może spadać jego skuteczność w ukrywaniu się. Nasi rozmówcy twierdzą, że polskie służby są bliskie złapania posła. W poszukiwaniach mają nam pomagać służby węgierskie.
3: Poseł Romanowski jest poszukiwany na podstawie listu gończego, który wydała prokuratura krajowa.
4: Więcej o tym już o 19 w podcaście w związku ze śledztwem na YouTubie Radia Z i Newsweeka oraz w Onet Audio.
3: MSZ nie planuje ewakuacji personelu polskiej ambasady w Kijowie.
4: To odpowiedź na groźby Rosji, która zapowiada serię uderzeń na Kijów i zaleca cudzoziemcom oraz zagranicznym dyplomatom wyjazd ze stolicy Ukrainy.
3: Jak do tych zapowiedzi podchodzi MSZ, to o tym już teraz reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
6: Rosyjskie ostrzeżenia traktowane są poważnie, ale nasza ambasada w Kijowie już od lat jest dobrze przygotowana do działania w strefie wojny, zapewnia rzecznik szefa polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
7: Nasza służba dyplomatyczna, służba konsularna już nieraz udowodniła swoją odwagę. Na tę chwilę nie planujemy żadnych zmian w funkcjonowaniu naszej placówki.
6: Niemniej wszystkie uderzenia Rosjan na obiekty cywilne, czy zwłaszcza dyplomatyczne, będą traktowane jako nieprzyjazne akty nieuzasadnionej agresji, niosące za sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne, ostrzega polski MSZ.
4: Jak podkreśla rzecznik resortu, jeżeli Rosja mimo wszystko zaatakuje placówki dyplomatyczne w Kijowie, udowodni tylko, jak podchodzi do prawa międzynarodowego, humanitarnego i do prawa wojny.
3: O 300% wzrosła liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, która przedstawia seksualne wykorzystanie dzieci, alarmuje NASK.
4: To bardzo niepokojące dane dotyczą raportu za zeszły rok. Jak chronić dziecko? Ostrożnie z wrzucaniem zdjęć naszych dzieci do internetu, bo mogą być wykorzystane przez AI, ostrzega Martyna Różycka z NASK.
8: Czyli drodzy rodzice, nie publikujcie materiałów swojego dziecka, bo na podstawie materiału waszego dziecka, szczególnie jeżeli jest dużo, mogą powstać bardzo realistyczne obrazy tego konkretnego dziecka. Chwalmy się, jakie nasze dzieci są mądre, a nie tylko jakie są ładne.
3: Niestety rośnie także liczba przeróbek AI tworzonych przez nieletnich, często tylko po to, by oczernić lub ośmieszyć rówieśników.
4: Badamy, nie tylko mamy. W całej Polsce ruszyła akcja Amazonek. Kobiet, które pokonały nowotwór piersi. Ma przypominać, że wcześniej wykryta choroba to szansa na wyższe życie.
3: Takie akcje prowadzone są w całym kraju, między innymi w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej.
9: Przykładamy dużą powierzchnię palców i lekki ucisk ruchami okrężnymi od nasady piersi aż do sutka.
10: Badamy się nie po to, żeby coś znaleźć, tylko po to, by być pewnym, że jesteśmy zdrowe.
9: Wcześniej wykryty rak piersi jest w pełni wyleczalny.
10: Często mówimy, wolimy nie wiedzieć, a my mówimy, idź na badania.
4: W sumie akcja Badamy nie tylko mamy prowadzona jest w kilkudziesięciu miastach.
3: Pięcioro z sześciorga polskich tenisistów awansowało do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Przegrał tylko Kamil Majchrzak, który wyraźnie uległ dziś Chilijczykowi Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6.
4: Od jutra mecze kolejnej fazy zagra m.in. Iga Świątek. Polka zmierzy się z 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek. Grę naszej najlepszej tenisistki śledzi była zawodniczka Agnieszka Radwańska, która swoimi obserwacjami podzieliła się w podcaście Breakpoint.
11: Ewidentnie dużo lepsze mecze. Przede wszystkim styl, pewność siebie. Tutaj widać po forehandzie, który jest z pełną mocą, z rotacją. Widać, że pracuje na tej ziemi i jest na nawierzchni, na której czuje się najlepiej, więc to też pomaga.
3: W drugiej rundzie French Open oprócz Igi Świątek zagrają także Magda Linet, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
13: W nocy ciepło, to jest jasne, ale jutro już nie będzie takich upałów. Jutro maksymalnie zobaczymy około 25 stopni, wciąż gorąco, no ale to jednak nie trzy dychy. Te 25 będzie w Małopolsce, podobnie ciepło na Podkarpaciu, ale już na Podlasiu, Warmii i Mazurach. Uwaga na silny wiatr i do tego na Podhalu mogą pojawić się lokalnie burze.
12: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż okna. producent okien Minimal Design. MSPL.
2: 4 minuty po godzinie 17. Pamiętajcie, że w tym tygodniu rozdajemy wam karnety na Orange Warsaw Festival.
13: Jak usłyszycie na naszej antenie kawałek PZ-a, to nadstawcie uszy, szykujcie telefony, niebawem szczegóły w Radiu Z.

0: Dobrze wam się wydaje. To PZ w Radiu Z.
1: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
0: I właśnie na ten kawałek polowaliście dzisiaj, to macie jeszcze około pół godziny na to, żeby zadzwonić do nas pod 321-321-321, powiedzieć oczywiście, jaki był tytuł tej piosenki, którą przed momentem usłyszeliście, i odpowiedzieć na pytanie, co się musi znaleźć w niezbędniku festiwalowicza.
2: Czekamy na tę najciekawszą odpowiedź, a wtedy do waszego niezbędnika dorzucimy dwa dwudniowe karnety na Orange Warsaw Festival. Założę się, że się na pewno zmieszczą. A jak już będziecie na Orange'u, no to na scenie oprócz PZ-a m.in. Olivia Dean, Louis Capaldi, to jeszcze powtórzymy to pytanie. Co się musi znaleźć w niezbędniku festiwalowicza? Dzwonicie pod 321 321 321.

0: 19 minut po 17. September Cry For You w Radiu Z. Doskonale wiemy, że wracacie teraz pewnie z pracy do domu albo już z zakupów. I gdzie te czasy, kiedy człowiek otwierał okno na oścież we wszystkich drzwiach i słuchał, znaczy musiał słuchać tego, co słuchał gość na pasie obok, bo nie było wyjścia.
1: Tak, najgorzej jak się stało.
0: Pozamykani, nie? W tych klimatyzacjach.
1: Najgorzej jak się stało na przystanku i to była taka cudowna kakofonia, prawda? Każdy słuchał innej płyty CD, ale jak dinozaury trochę zaczęliśmy gadać, więc może teraz o tym, co dzisiaj w dziennikach, a na przykład piszą o zachodnim odcinku autostrady A4, która już, ten odcinek od 3 lat jest darmowy. No tyle, że bramki cały czas stoją. Mm-hmm. I gdybyśmy teraz chcieli je zlikwidować, to okazuje się, że to nie będzie tania sprawa, bo wyliczono, że likwidacja pochłonie 7 milionów złotych.
0: Moment, to 7 milionów, żeby zdjąć bramki, puścić ruch, mm-hmm, i to ma kosztować 7 milionów.
1: Dokładnie.
0: Usunięcie. Tak. A to nie taniej byłoby rondo zrobić dookoła tych bramek, nie? To
1: być może,
0: tak,
1: być może.
0: Zwalniać, nie?
1: I ja się tylko boję, że komuś przyjdzie do głowy w pewnym momencie, że taniej to będzie znowu płacić.

0: Queen w Dzień Mamy w Radiu Z. A ja czytałam, że najbardziej drażniącym mamę pytaniem jest to, a co na obiad? I na szczęście usłyszymy to dopiero jutro, bo pora mocno poobiednia.
1: Za to na pytanie, kiedy będzie obiad, to od zawsze jest uniwersalna odpowiedź i tę polecamy, jak się ziemniaki ugotują. I już. Radio Z i już.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
9: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
13: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
9: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
13: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
9: No.
14: Dzień mamy w Media

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Mamy wtorek, 26 maja, jest 17.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
3: Finał głośnej sprawy w Oświęcimiu. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Sąd apelacyjny w Krakowie złagodził karę dla Norwega oskarżonego o zabójstwo 26-letniej partnerki i porwanie ich córki.
4: Do tragedii doszło w 2022 roku. Ingebrigt G. ma też zapłacić po 200 tysięcy złotych dziecku i ojcu ofiary. Dzisiejszy wyrok jest prawomocny. Rozprawa, podobnie jak w pierwszej instancji, toczyła się za zamkniętymi drzwiami.
3: Unia Europejska wezwała charge d'affaires Rosji. Ma to związek z groźbami wobec zachodnich placówek dyplomatycznych. Moskwa zapowiada serię uderzeń na Kijów i zaleca cudzoziemcom oraz dyplomatom wyjazd z miasta.
4: Rosja próbuje siać panikę. Chce wywołać strach i spowodować izolację Ukrainy, stwierdziła rzeczniczka komisji Anita Hipper i dodała, wspólnota nie zamierza wycofywać swojej misji dyplomatycznej z Kijowa.
3: Głos w sprawie rosyjskich gruźb zabrały także Chiny.
4: Dialog jest jedynym realnym sposobem zakończenia wojny, stwierdziła rzeczniczka MSZ w Pekinie i wezwała strony do wznowienia konstruktywnych negocjacji.
3: Zabytkowy dworzec w Ciechocinku zostanie wyremontowany. PKP ogłosiły przetarg na projekt i modernizację budynku, który od kilkunastu lat nie pełni swojej funkcji. Oferty można składać do 22 czerwca.
4: Pod koniec zeszłego roku, po 14 latach przerwy, wznowiono kursowanie pociągów do kurortu. Na razie tymczasowy dworzec urządzono w kontenerach.
3: Teraz już sprawdzamy sytuację na drogach. Zapraszamy.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
4: Na początek ostrzeżenie z trasy od naszego słuchacza.
6: Doszło do poważnego wypadku na trasie S17. Od Garwolina w stronę Warszawy, zaraz za obwodnicą Garwolina, droga w tej chwili jest nieprzejezdna.
4: Uważajcie, bo jest tam duży korek. Zator również na S8 na Dolnym Śląsku między węzłami Łozina a Oleśnica Zachód. Zapaliła się ciężarówka, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Nadal są korki na A1 w Łódzkiem w kierunku Gdańska, między węzłami Radomsko Kamieńsk. Zablokowane są dwa pasy. Niedaleko miejscowości Stobiecko-Szlacheckie zderzyły się trzy auta i ciężarówka. Uważajcie i dzwońcie, jeśli na waszej trasie też są utrudnienia.
5: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
8: Długo czekaliśmy, ale było warto. Wreszcie mamy długie i ciepłe wieczory, a jutro już tak ciepło nie będzie, ale może i dobrze, bo już słyszałam, jak wiele osób narzeka na upały. To jutro sobie od nich odpoczniemy, około 20 stopni w centrum, podobnie na zachodzie. Nieco chłodniej będzie na północy kraju, tam zaledwie 17 stopni.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, to męskie granie orkiestra w Radiu Z za 17 minut 18. No a takie świętowanie dnia mamy i jeszcze się absolutnie nie skończyło, mimo że wieczór się pomału zbliża. Dzisiaj wieczorem w Polsacie zobaczycie koncert na Arenie Toruń. Nie ma jak u mamy pod patronatem Radia Z.
2: I oczywiście możecie się domyślać, że będą momenty wzruszające, chociażby dlatego, że wielu artystów pojawi się na scenie ze swoimi mamami, a na miejscu będzie też nasz człowiek Kamil Baleja.
1: A na scenie, no właśnie, same gwiazdy. Doda, Rafał Brzozowski, Michał Wiśniewski, Piotr Kupicha czy Halina Młynkowa, która ma teraz wiadomość dla wszystkich mam.
3: Cześć, tu Halina Młynkowa. Z okazji Dnia Matki wszystkim mamom życzę dużo siły, szczęścia, miłości i żebyście zawsze miały czas na swoje pasje i marzenia. I specjalnie dla Was, kochane mamy, dziś w Radiu Z dedykuję Wam moją piosenkę w kinie w Lublinie.

przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić, tak? Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: Jak dobrze, jak miło przy tym złapać oddech Mr. No Rolly, Teddy Swims w Radiu Z. No to jest bardzo elegancki facet, lubi pozować w garniturach.
1: Tak.
0: Jest cały pokryty tatuażami, nawet płatki uszu ma wytatuowane.
1: Czyli bardzo możliwe, że on nie posłuchał mamy i zrobił tam tatuaż, gdzie mamy wszystkie na całym świecie mówią, żeby dzieci sobie zrobiły.
0: Tak, wielce prawdopodobne, tak właśnie wygląda.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert.
10: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
11: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
10: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
11: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
12: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
14: Ale tato, tylko nie samochodem!
13: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
14: A ja chcę syrop.
15: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
13: No i jak się czujecie?
14: Super! I nie zasypiam!
13: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
15: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
16: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
17: Po reklamie.
18: Mamy wtorkowe popołudnie, zbliża się godzina 18, czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
19: Moskwa straszy dyplomatów w Kijowie, ambasador Rosji wezwany do MSZ.
20: W PiSie zaskoczenie, Karol Nawrocki nominował sędziego, którego nie chciał Kaczyński.
19: A u nas gościem w programie Trzy pytania na koniec dnia, Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
18: 18.
19: Ambasador Rosji wezwany do polskiego MSZ. Jak ustaliło Radio Z, rozmowa z dyplomatą dotyczyła agresywnych wypowiedzi Kremla dotyczących planowanych ataków na Kijów.
20: W studiu reporter Radia Z Jan Kielak.
21: Dzień dobry.
20: To co usłyszał ambasador Rosji od przedstawicieli resortu?
21: Stanowcze słowa potępienia. Polskie MSZ traktuje groźby Kremla poważnie, ale podkreśla, że są niedopuszczalne. Rosja sama stawia się na marginesie, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
22: Myślę, że takie ruchy mogą tylko obniżać rangę Rosji jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.
21: Poza Polską przedstawicieli Rosji na dywanik wezwały też inne kraje i instytucje, m.in. Niemcy i Unia Europejska.
19: Mimo gróźb ze strony Rosji, MSZ nie planuje ewakuacji personelu polskiej ambasady w Kijowie.
20: Nie milkną echa kontrowersyjnej interwencji w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego.
19: Jak przyznaje minister energii Miłosz Motyka, siłowe wejście służb było błędem i nie powinno do niego dojść.
20: Jednak jego zdaniem Marcin Kierwiński jest bardzo dobrym szefem MSWiA i nie powinien rezygnować ze stanowiska.
0: Poprawia de facto funkcjonowanie służb, zwiększając środki, walcząc też o odpowiednią podmiotowość policjantów, co jest dla mnie absolutnie najważniejsze w tej sprawie. Żebyśmy skoncentrowali się na sprawie, a nie na atakowaniu służb, nie na atakowaniu policjantów, nie na atakowaniu straż pożarną. Źle, że do tego dochodzi. Murem za polskim mundurem znaczy to samo, jak się z opozycji i jak się rządzi.
19: Dymisji szefa resortu domaga się opozycja, zarzuca Marcinowi Kierwińskiemu brak kontroli nad służbami.
20: Zgrzyt na linii prezydent PiS. Poszło o nominację w Sądzie Najwyższym.
19: Karol Nawrocki powołał na stanowisko pierwszego prezesa sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Tym samym nie posłuchał Jarosława Kaczyńskiego.
1: Karol Nawrocki, mówiliśmy o tym, był kandydatem obywatelskim popieranym przez nas, ale mieliśmy pełną świadomość już wtedy, no, że to nie jest tak, że będzie zawsze postępował tak, jakbyśmy sobie w Prawie i Sprawiedliwości wymarzyli.
20: Komentuje ten ruch poseł PiS Łukasz Schreiber i stawia sprawę jasno. Decyzję prezydenta należy uszanować.
19: Więcej o tym już teraz. Czas na trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka.
17: Dzień dobry, z nami Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
17: Pytanie numer jeden zacznę od cytatu. Karolu, popełniłeś straszny błąd i nawet to, kto i w jaki sposób cię do tego namówił, nie tłumaczy tego błędu, a uzasadnienie to w ogóle piramidalne kłamstwo. Tak były szef BBN Sławomir Cenckiewicz napisał publicznie, zwracając się do prezydenta i oceniając jego decyzję o nominacji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Co tu się wydarzyło?
23: No, żyjemy w wolnym kraju, każdy ma mieć prawo do wygłaszania własnych opinii, także pan profesor Cenckiewicz, no i tę opinię wygłosił, a pierwszym prezesem Sądu Najwyższego od jutra będzie pan sędzia Kapiński, bo taką decyzję podjął prezydent Rzeczypospolitej, bo to do prezydenta należy wybór czy wskazanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Roma locuta causa finita, no można powiedzieć.
17: Ale taka
23: powiedzieć. Była
17: jaka od doradcy? Publiczna? Doradcy pana prezydenta?
23: No, nie chcę tego komentować. Ja rozumiem zaangażowanie tutaj profesora Cenckiewicza, który też tak emocjonalny, ponieważ te sprawy jest zaangażowany, ponieważ w tych sprawach też jego kosztowały, mówię o panu profesorze Cenckiewiczu, różne boje, jeżeli chodzi o kwestię Bolka, bo trzeba powiedzieć, że Lech Wałęsa był współpracownikiem, był Bolkiem. Myślę, że nikt co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast ta sprawa dotycząca pana sędziego Kapińskiego jest zdecydowanie inna. No, trzeba zrozumieć, czym innym są badania, nawet pogłębione badania historyczne, a czym innym są rygory procesu karnego, bo właśnie w ramach rygorów procesu karnego sąd, w którego składzie był wówczas sędzia Kapiński, orzekał na przykład zasada in dubio pro reo, w razie wątpliwości na korzyść oskarżonego, w tym wypadku na korzyść lustrowanego. Ja przypomnę jedną bardzo ważną informację, że ówczesny rzecznik interesu publicznego nie wnosił o stwierdzenie tego, że oświadczenie lustracyjne jest niezgodne z prawdą. On wnosił o umorzenie tego postępowania właśnie z tych powodów. Taka jest moja wiedza. Właśnie z tych powodów, że materiał dowodowy, który wskazywał z dużym prawdopodobieństwem, że taka współpraca miała miejsce, nie mógł być potraktowany kategorycznie, chociażby z uwagi na to, że oryginały tych dokumentów, jak się okazało, po 16 latach były w szafie Kiszczaka. Więc czym innym jest podejście, nazwijmy to publicystyczne, czy nawet pogłębione, którego dokonał pan profesor Cenckiewicz, a czym innym jest proces lustracyjny opierający się o rygory procesu karnego. Myślę, że dzisiaj też mówił pan Gontarczyk w radiu Wnet, w konkurencyjnej stacji.
17: Który był współautorem książki.
23: I nie formułuje takich zarzutów wobec sędziego Kapińskiego, bo uczestniczył w procesach lustracyjnych i wie, jak one się odbywały. Ja powiem w ten sposób. Ja należę do Prawa i Sprawiedliwości.
17: Czy doradcą pana prezydenta?
23: Tego nie wiem, to są zawsze decyzje pana prezydenta, to są wybory pana prezydenta. Ja nie chcę się na ten temat wypowiadać, ale bo to nie jest moja decyzja.
17: Były szef BBN publicznie zwraca się do prezydenta per Karolu. No.
23: Ale to, że pan profesor Cenckiewicz i pan prezydent znają się od wielu lat, w wielu sprawach współpracowali.
17: Czyli nic nadzwyczajnego się nie stało.
23: mamy do czynienia z różnicą poglądów, z różnicą opinii co do tej kwestii. Myślę, że warto, żeby przebijała się w tej kwestii prawda. Ja powiem w ten sposób. Ja należę do Partii Prawo i Sprawiedliwość, kiedyś pani mnie o to pytała. I to jest pewien ideał. To znaczy, żeby prawo prowadziło do sprawiedliwości. Natomiast prawo nie zawsze prowadzi do sprawiedliwości, bo procedury są ułomne. Być może ktoś specjalnie stworzył takie procedury, które obowiązywały w 2000 roku, po to, żeby sądzić to w ramach rygoru procesu karnego i z jego obostrzeniami, tak żeby do pewnych rozwiązań nie doszło. I czy to jest wina tych, którzy orzekali w ramach takie, a nie inne prawo? Ja nie mam takiego przekonania. Uważam, że akurat w tym wypadku, jeszcze raz podkreślam, nie ma wątpliwości, chyba nikt uczciwy, co do kwestii Bolka i co do kwestii Lecha Wałęsy jako współpracownika. Natomiast inną rzeczą jest materiał, który był wtedy dostępny, a więc kserokopie, a nie oryginały, które znajdowały się w szafie Kiszczaka. Nikt na podstawie tamtych materiałów nie dałby.
17: Dwa kolejne pytania już będę musiała zadać w części pozaantenowej, w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Dokończymy tę rozmowę, ten wątek, ale będą jeszcze inne, także proszę zostać z nami.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Po tym upalnym wtorku środa przyniesie nam lekki oddech, bo na termometrach zobaczymy od 17 do 25. Najcieplej ma być w Małopolsce. Na zachodzie mnóstwo słońca, ale przelotne opady deszczu też się pojawią. W Łódzkiem, na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, no i na Podhalu. Tam też mogą pojawić się lokalnie burze.

0: No, fajna energia. Come Around Again to Armin van Buuren w Radiu Z, kwadrans po 18. No, to jakąś godzinkę temu było, kiedy wielu z was upolowało piosenkę PZ w Radiu Z, artysty Orange Warsaw Festiwalu. Padło wtedy też pytanie, jaki jest niezbędnik festiwalowicza? Taka najważniejsza rzecz, którą trzeba na festiwalu po prostu ze sobą mieć i już. I zadzwoniła Marta z Brednej.
1: Najważniejsza rzecz, jaką powinnam wziąć, to odpowiedzialna osoba, która będzie pilnowała, czy się bezpiecznie bawię.
2: Marta, to powiedz tej odpowiedzialnej osobie, która ci tam będzie pilnować, że zabierasz ją w piątek i w sobotę na rewelacyjne koncerty, bo właśnie wygrywasz 2 dwudniowe karnety na Orange Warsaw Festival. I jak już tam będziesz, to koniecznie szukaj nas w radiowej strefie Radia Z Czerwonej. Zbijemy piątkę. No i pamiętajcie, że jutro po godzinie 14 znowu rozpoczniemy polowanie.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
19: Po reklamie.
20: Wtorek, 26 maja, jest 18.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Marcin Grzebielucha, dzień dobry.
21: Dzień dobry, zapraszam. Lekarz z Nysy skazany na 2,5 roku więzienia za wielokrotną jazdę po pijanemu. Miał dożywotni zakaz prowadzenia samochodów, a policjanci zatrzymali go za kółkiem w styczniu tego roku. Adrian D. miał ponad 2,5 promila. Sąd skonfiskował jego auto warte ponad 200 tysięcy złotych. Jutro premier podpisze z Wielką Brytanią traktat obronny. Cel to realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom. Partnerstwo ma dotyczyć głównie cyberbezpieczeństwa. Przed rokiem Polska Polska ogłosiła podobną umowę z Francją. 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne w tragicznym wypadku w Ugandzie. Minibus zderzył się ze słoniem w Parku Narodowym Murchison Falls na północy kraju. Pasażerami byli pracownicy Urzędu Skarbowego. Politechnika Wrocławska wykształci prawdziwych speców od uzdrowisk. Otwiera pierwszy w Polsce kierunek dla przyszłych specjalistów do spraw infrastruktury technicznej uzdrowisk i sanatoriów. Kierunek w Jeleniej Górze, gdzie znajduje się uzdrowisko Cieplica, oferuje 45 miejsc. A teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest firma MS. Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
21: Zablokowana jest trasa S5 w Dolnośląskiem w kierunku Zgorzelca. Pomiędzy węzłami Żmigród-Krościna ciężarówka wjechała do rowu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 3 godziny. To samo województwo, ale już droga krajowa numer 15. Ruch wahadłowy po wypadku na odcinku Trzebnica-Milcz. W pobliżu miejscowości Kuźniczysko zderzyły się 2 auta osobowe. Utrudnienia również na DK92 w Lubuskiem na trasie Turzym-Świebodzin. W pobliżu miejscowości Poźrzadło po kolizji ciężarówki z osobówką przejedziecie wahadłowo. Wahadło również na krajowej 9 w Świętokrzyskiem, odcinek Ostrowiec-Świętokrzyski-Radom. W pobliżu miejscowości Lubienia auto dostawcze wypadło z jezdni. Na miejscu tworzą się korki. Jeśli widzicie utrudnienia, dajcie znać.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
19: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
22: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.
23: A gdyby ktoś tak chciał i mógł i miał taką możliwość wziąć mamę za rękę i pójść na jakiś taki wieczorno-nocny spacer, to ja polecam, bo dzisiaj pogoda będzie sprzyjać, nawet 17 stopni na Podkarpaciu, 15 w pozostałych częściach kraju, co prawda w centralnej Polsce może popadać i te opady zostaną z nami również jutro.
22: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: O, jakie doskonałe połączenie takich dźwięków z początku lat 2000. Milky, David Guetta, Just the Way You Are. No, będziemy wracać do tego numeru, a to nasza nowość. Za kwadrans będzie godzina 19. To jest wtorkowy wieczór, chociaż czuć, jakby to był normalnie środek sierpnia.
1: Tak, to prawda, jest tak upalnie, ale spokojnie jutro od tych upałów odpoczniemy. Z nami już Mateusz Ptaszyński. Mateusz, ja wiem, że ty masz dzisiaj wyjątkowego gościa i ja się przygotowałam. Mm-hmm. Aha. Chciałam cię zapytać, czy wiesz,
0: jest
1: co to jest... Z telefonu.
0: No dobra.
1: Co to jest Skiba?
2: Skiba? Krzysiek Skiba? Znam, no ten
1: też?
2: Lider Bigcyca.
0: Z Bigcyca, tak, to znam też.
1: Też, ale chodziło mi o kromkę chleba, ale masz jeszcze kwadrans, to się doszkolisz.
2: Dobra, ja powiem wam, że ja sobie wziąłem do serca naszego ostatniego gościa, gościówę od Savoir Vivre i dzisiaj jestem w długich spodniach dla gościa, mimo tych upałów na zewnątrz, więc wiecie.
1: No to szacun dla ciebie.
0: A czy
1: możemy powiedzieć, kto jest dzisiaj twoim gościem?
2: A jak najbardziej, jeszcze... jak najbardziej przedstawiciel właśnie Podlasia, czyli Kolorek. Na pewno kojarzycie tego artystę, bo on też śpiewa ostatnio.
0: O, to tego jestem ciekaw, chętnie posłuchamy. Dzisiaj Kolorek u Mateusza Ptaszyńskiego, więc do usłyszenia w Radiu Z.
1: Pięknie, dziękujemy, pa! Radio Z i już.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
10: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
9: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
10: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
9: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
10: No.
9: Dzień mamy w Media

0: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a już jutro znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
2: Mateusz Ptaszeński, zapraszam.
3: Po reklamie.
2: To Radio Z, dobry wieczór. We wtorek, 26 maja, najnowsze wiadomości. Marcin Grzebielucha.
4: Gość Radia Z tonuje nastroje prawicy po burzy wokół decyzji prezydenta. Miszalski nie rządzi już Krakowem, ale zapowiada udział w kampanii wyborczej. Miliony deklaracji przez internet. Wiadomo, jak rozliczali się Polacy.
2: 19.
4: Konflikt o nominację pierwszego prezesa Sądu Najwyższego dzieli Pałac Prezydencki i jego prawicowe środowisko. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki broni decyzji Karola Nawrockiego i odpowiada na zarzuty ze strony byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Bogucki był dziś gościem audycji Trzy pytania na koniec dnia, a rozmawiała z nim Beata Lubecka, która jest już w studiu. Witaj.
5: Dzień dobry.
4: Jak zdaniem twojego gościa ten dość ostry, publiczny zgrzyt wpłynie na dalszą współpracę prezydenta z jego dotychczasowym doradcą?
5: No, o dymisji czy końców współpracy nikt na razie oficjalnie nie mówi, choć bez wątpienia Sławomir Cęckiewicz wbił publicznie szpilę Karolowi Nawrockiemu, nazywając uzasadnienie nominacji sędziego Kapińskiego i tu cytat, piramidalnym kłamstwem. Zarzuty Cęckiewicza pod adresem nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego dotyczą sprawy z sierpnia 2000 roku, kiedy to Kapiński orzekał w sprawie oświadczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy. Sąd potwierdził wtedy autentyczność dokumentu de facto, orzekając, że Lech Wałęsa nie współpracował ze służbami PRL-u. Dziś Zbigniew Bogucki starał się tonować nastroje na prawicy, mówiąc, że w wolnym kraju każdy ma prawo do własnych opinii.
6: Nie chcę tego komentować. Ja rozumiem zaangażowanie tutaj profesora Cęckiewicza, który też tak emocjonalny, ponieważ w te sprawy jest zaangażowany, ponieważ w tych sprawach też jego kosztowały, mówię o panu profesorze Cęckiewiczu, różne boje, jeżeli chodzi o kwestię Bolka, bo trzeba powiedzieć, że Lech Wałęsa był współpracownikiem, był Bolkiem.
5: Najwyraźniej więc Pałac Prezydencki zamierza w sprawie nominacji sędziego Kapińskiego trzymać wysoko gardę i nie ulegać krytyce w sprawie nominacji płynącej też m.in. z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest na YouTubie i na radioz.pl. Odwołany w niedzielę prezydent Krakowa zapowiada zaangażowanie w kampanię wyborczą. Aleksander Miszalski dziś formalnie stracił stanowisko. Po raz pierwszy też od przegranego referendum spotkał się z dziennikarzami. Wśród nich był reporter Radia Z Przemek Taranek. Przemku, co mówił były już prezydent Krakowa?
7: Pytany o przyczyny porażki, Aleksander Miszalski przyznaje, że władze miasta nie potrafiły wytłumaczyć swoich racji i argumentów mieszkańcom.
8: Zawiodła komunikacja, począwszy od wprowadzenia strefy czystego transportu, przez wytłumaczenie, skąd się wziął duch miasta.
7: Miszalski zapowiedział, że jako szef Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej będzie szukał wspólnego z PSL-em kandydata na urząd prezydenta.
8: By Kraków nie wpadł w nieodpowiedzialne ręce.
7: Przedterminowe wybory zostaną przeprowadzone w ciągu 3 miesięcy. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
4: A do czasu wyborów pracami urzędu pokieruje dotychczasowy wiceprezydent Stanisław Kracik, powołany dzisiaj przez premiera na stanowisko komisarza. Polacy coraz chętniej rozliczają się z podatku przez internet. Ministerstwo Finansów podaje, że przez system Twój e-PIT złożono w tym roku blisko 15 milionów deklaracji. Większość potrzebowała mniej niż 5 minut, żeby rozliczyć się online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
9: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
4: Co 10 Polak wpada w drugi próg podatkowy, czyli 32%. Najstarsza osoba, która rozliczyła się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem systemu Twój e-PIT, miała 110 lat. Dziś Dzień Matki. Jak jest on obchodzony i dlaczego warto o nim pamiętać? Oto poznaniaków pytał nasz reporter Adam Kaźmierczak.
3: Pani obchodzi proszę. Dzień mamy, w jaki sposób?
10: Obchodzę, ponieważ mam dwóch synów. Stawiają, różnie to bywa, albo wspólny obiad, bukiety kwiatów.
11: Mama jest tylko jedna. Ja nie byłbym tą samą osobą, którą jestem dzisiaj, gdyby nie moja mama.
12: Żeby przypomnieć mamie o tym, że zależy nam na niej, że jest przez nas kochana.
4: I oczywiście wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego. Teraz zaglądamy do świata kultury. Lucyna Półżyczka.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Na początek echa wczorajszej gali wręczenia Fryderyków, czyli najważniejszych polskich nagród muzycznych. Artystką roku została Kasia Lins, która odebrała też dwie inne statuetki za album Obywatelka KL ze swoimi interpretacjami utworów Grzegorza Ciechowskiego i Republiki oraz za teledysk do utworu Śmierć w bikini. Cieszyła się również Zalia, która dostała dwa Fryderyki za album roku Pop Serce i singiel Kyoto.
14: Do mnie to jeszcze nie dopłynęło chyba do końca. Patrzę po prostu na te bliźniaki i cieszę się, że są. Dziękuję bardzo, bardzo wszystkim, bo to jest absolutnie zasługa moich słuchaczy. Zapraszam na koncerty, żebyśmy się zobaczyli na żywo.
13: Cała lista laureatów Fryderyków jest na radioz.pl. Światowej sławy tenor Piotr Beczała wystąpi jutro w Teatrze w Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. To w ramach prestiżowego cyklu Wielkie Głosy. Śpiewak wykona m.in. arie z oper balmaskowej Moc Przeznaczenia Verdiego oraz partię Jątka z Halki Moniuszki. To będzie jego jedyny w tym roku koncert w Warszawie. Jutro we Wrocławiu startuje Międzynarodowy Festiwal Kryminału. Największa w Polsce impreza promująca ten gatunek literacki. W programie są m.in. spotkania z autorami, wykłady i warsztaty. Tradycyjnie wręczona zostanie też Nagroda Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej wydanej w zeszłym roku. Festiwal potrwa do niedzieli.
2: A co w pogodzie dziś wieczorem? No kolejny ładny dzień, to i kolejny ładny wieczór. Chociaż może zagrzmieć i błysnąć w Gorzowie Wielkopolskim, w Szczecinie i w Bydgoszczy lekki deszczyk, a tak poza tym, to słuchajcie, no nawet jeśli ja dobrze tutaj widzę, nawet około 21 dzisiaj, jakieś 20 stopni na termometrach. Szaleństwo.
1: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.
15: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
2: 6 minut po 19. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór. Dzień matki w kalendarzu, więc dzisiaj oprócz listy Lubię to 10 waszych ulubionych kawałków, mamy też listę przebojów, piosenek o mamach dla mam. 321-321-321. Śpiewajcie piosenki, które kojarzą wam się z mamami, a ja będę nagradzał je płytami niespodziankami. Mam aż 5 takich płyt, więc zapraszam.

4 pory roku. Wiktor Waligura na miejscu 10. Listy Lubię to w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński, kłaniam się. Wtorek 26 maja, więc dzisiaj oprócz klasycznej listy Lubię to w Radiu Z, którą zakończymy miejscem pierwszym, czekam na wasze ulubione piosenki o mamach, dla mam. 321-321-321. Płyty niespodzianki czekają dla tych, którzy odważą się zaśpiewać takie piosenki. Zrobimy sobie taką mini listę przebojów specjalnie z okazji Dnia Matki. A my teraz gramy dalej. Sienna Spiral, Material Lover, propozycja do listy Lubię to.

0: Dracula, Jenny odpowiada za ten fantastyczny remix i nową wersję tej piosenki, która dzisiaj na miejscu 9 listy lubię to w Radiu Z. A Kevin Parker, czyli założyciel Tame Impali, kupił sobie taki mini keyboard, który ma działać telepatycznie podobno. 3000 zł za taką maszynkę. No ciekawe, gdyby tak wszystko działało telepatycznie, to świat byłby piękniejszy. 321-321-321 to numer do studia Radia Z, bo zbieram piosenki o mamach, dla mam, bo dzisiaj Dzień Matki, więc taka lista przebojów takich piosenek od was.
1: A ja wolę moją mamę, to ma włosy jak atrament. Pozdrawiam wszystkie mamy, Ewelina.
0: Pozdrawiamy, dla ciebie płyta niespodzianka, droga Ewelino. Czekam na kolejne propozycje od was. To jest lista przebojów piosenek dla mam. Roxy Faust na szeroką wodę na 8.

0: propozycja do listy lubię, to Martin Garrix at Sheeran Repeated. Głosujcie na radio.pl. A jeśli macie piosenki o mamach, to dzwońcie 321-321-321, bo tworzę listę przebojów piosenek dla mam w Radiu Z. Agnieszka z Tłuszcza teraz, halo.
1: O, mama mia, znowu się zaczyna. O rany, jak mam ci się oprzeć? Pozdrawiam, Aga.
0: Pozdrawiamy, no była mama w tym. Więc można podejść do tego na różny sposób. Co wam się kojarzy z waszą mamą? To zadzwońcie 321-321-321. Płyty niespodzianki czekają. Do Agi trafiła kolejna. Za chwilę Kuba i Kuba na siódmym.
2: Na program zaprosił sponsor WKruk, właściciel sklepu internetowego WKruk.pl. Reklama. Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jedno spotkanie splecie los dwójki bohaterów na zawsze. Zrobią wszystko, by uniknąć zemsty i odzyskać honor. Już dziś o 20:00 w Pulsie. Premiera telewizyjna. Droga bez odwrotu. Mel Gibson w brutalnym wyścigu z czasem. Najlepsze filmy zawsze o 20:00. Wybierz Puls.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
12: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na ten... mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara na mediaexpert.pl.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Po reklamie.
17: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.

0: Zakaria and the Dusty Carries w Radiu Z dzisiaj. To miejsce szóste. A teraz wyjątkowa premiera. Zanim przejdziemy do piosenek o mamach i dla mam, to teraz premiera. Lola Young powraca, pamiętacie? Autorkę singla Messy, From Down Here, tak nazywa się nowy singiel od niej, który otwiera kolejny rozdział w jej twórczości, zarówno pod względem osobistym, jak i artystycznym, bo tutaj mamy balans pomiędzy radością a bólem. No generalnie to chyba u niej tak zazwyczaj to wyglądało. No i jednocześnie Lola Young zamyka etap związany z poprzednim albumem, zapowiada bardziej emocjonalne oraz odważne brzmieniowo oblicze. No to posłuchajmy i dajcie łapkę w górę, jeśli wam się spodoba.
1: Premiera w Radiu Z.

0: Body Talk. Ale Farben, René Miller w Radiu Z, ale to jest dobry numer. I na miejscu piątym. W ogóle mnie to nie dziwi. Lista przebojów, lubię to, ale też lista przebojów piosenek dla mam. Słuchamy kolejnych propozycji.
1: Mama, I killed the man. Pozdrawia Alka Grudziądza.
0: Pozdrawiamy, wysyłamy płytę niespodziankę i jeszcze jeden telefonik.
2: Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy jego rzecz. Pozdrowienia dla mojej mamy oraz dla mojej bratowej Eweliny, Agnieszka z Lublina.
0: Pozdrawiamy, wysyłamy płytę niespodziankę. A jeszcze jedna piosenka znajdzie miejsce na naszej liście przebojów dla mam. To za chwilę dzwońcie 321-321-321, a za moment Bibi Rexha i Faithless New Religion.
3: Reklama. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Po reklamie.

miejsca jak dom. Rozu w Radiu Z, a teraz Bledka. Bledka jest dzisiaj na miejscu trzecim, Rozu jeszcze w propozycjach, ale myślę, że to się szybko zmieni. Głosujcie i czekamy też na piosenki o mamach. 321, 321, 321. Daleko

0: Dajda i Shakira Barnabas. Propozycja do listy. Myślę, że jak wystartuje mundial na początku czerwca, to ta piosenka będzie już w notowaniu. A teraz jeszcze jedna piosenka dla mam.
1: Matko moja, ja wiem, ile nocy nie spałaś. To tyle. Pozdrawiam wszystkie mamy.
0: Pozdrawiamy, wysyłamy płytę niespodzianka dzisiaj na miejscu pierwszym męskie granie. Ja się staram.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
7: ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodniej za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
14: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Jedno spotkanie splecie los dwójki bohaterów na zawsze. Zrobią wszystko, by uniknąć zemsty i odzyskać honor. Już dziś o 20 w Pulsie. Premiera telewizyjna. Droga bez odwrotu. Mel Gibson w brutalnym wyścigu z czasem. Najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Puls.
17: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
18: 3, 2, 1.
17: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
1: Po reklamie.
19: Wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Temat dla nas Marcin Grzebielucha. Posłuchajmy.
20: Kanada chce kupować polski sprzęt wojskowy, a przede wszystkim drony. Polska aktywistka zatrzymana w Libii, jej los jest nadal nieznany. Meksykanie zapowiadają blokadę kraju na otwarcie mundialu. Kanada stawia na polskie drony. Na przełomie czerwca i lipca możliwe są pierwsze projekty zbrojeniowe Polski z Kanadą w ramach mechanizmu SAFE, dowiaduje się Radio Z. Dziś w Ottawie szef MONU spotkał się ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem, a rozmowy dotyczyły udziału Kanady w unijnym programie. Z bliska obserwował je nasz specjalny wysłannik Krzysztof Grządzielski.
21: Rozmowy są dwutorowe, o zakupach w polskim sektorze obronnym, ale także o inwestycjach polskich przedsiębiorców w Kanadzie, wyjaśnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
22: To pokazuje, że Kanada jest bliżej Europy niż kiedykolwiek. Kanada bierze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy.
21: Kanadyjskie siły zbrojne są najbardziej zainteresowane polskimi statkami bezzałogowymi. Polska promuje także bojowe wozy piechoty Borsuk, radary czy wyrzutnie przeciwrakietowe Piorun. Ottawa, Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
20: Jutro w stolicy Kanady ruszają największe w kraju targi obronne. Swoją ofertę będą pokazywać firmy polskiej grupy zbrojeniowej oraz prywatne. Wciąż nie udało się ustalić, co dzieje się z Polką zatrzymaną w Libii. Grupa aktywistów chciała z pomocą humanitarną dotrzeć do strefy Gazy, ale utknęła najprawdopodobniej na terenach, gdzie nie sięga władza oficjalnego rządu w Trypolisie. Robimy co tylko możliwe, by nawiązać kontakt z aktywistami, by ich uwolnić, zapewnia Radio Z rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
23: Jesteśmy w kontakcie również ze służbami państw, w których obywatele zostali
0: tam zatrzymani. Bezpieczeństwo naszych obywateli jest dla nas kluczowe, nawet jeśli ci obywatele nie słuchają ostrzeżeń, nie stosują się naszych ostrzeżeń.
20: Globalny konwój lądowy Sumut, który utknął w Libii, wyruszył z Algierii. Składa się z ponad 200 uczestników z 25 krajów. Jest lądowym odpowiednikiem globalnej flotylli Sumut, która próbowała dotrzeć do Strefy Gazy, by przełamać izraelską blokadę. Londyn nałożył sankcje na firmy kryptowalutowe, które wspierają machinę Putina w pozyskiwaniu pieniędzy na wojnę. To w ramach kolejnego pakietu sankcji przeciwko Rosji. Pakiet wchodzi w życie natychmiast. W sumie na liście firm, organizacji i ludzi objętych sankcjami znajduje się obecnie ponad 3300 podmiotów. Mieszkańcy Niemiec zmieniają letnie plany urlopowe i wybierają się w tym roku masowo nad Morze Północne i Bałtyckie. To skutek niedoboru paliwa lotniczego i w efekcie rosnących ostatnio cen biletów. Więcej wie Wojciech Hernes.
2: Zamiast do Dubaju, Kataru i Kuwejtu nad Zatoką Perską czy do Egiptu i Turcji nad Morzem Śródziemnym, Niemcy decydują się w tym roku coraz częściej na urlopy w kraju, w kąpieliskach nad Morzem Północnym i Bałtykiem. Przedstawiciele branży turystycznej mówią o wyraźnym trendzie. Z jednej strony drożeją loty, a z drugiej w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem niektóre bezpieczne dotąd kraje regionu straciły ten wizerunek. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
20: Zdaniem ekspertów w tym roku liczba niemieckich turystów, którzy zdecydują się na urlop w Polsce, może być rekordowa. Protestujący Meksykanie chcą sparaliżować piłkarskie święto. Zapowiadają blokadę stolicy w dzień otwarcia mundialu. Na ulicę wyjdą m.in. rolnicy, nauczyciele i przewoźnicy. Ich hasło to 11 czerwca zatrzymamy mundial. Teraz piłka jest po stronie rządu, twierdzą związkowcy i wierzą, że groźby spowodują szybką reakcję na ich postulaty. Boisko przejmuje Marcin Powideł. Witamy.
5: Dzień dobry, wieczór nawet.
20: Zapraszamy na sport w Radiu Z.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
5: Robert Lewandowski znalazł się w gronie 26 piłkarzy powołanych przez Jana Urbana na najbliższe mecze reprezentacji Polski z Ukrainą i Nigerią. Zabrakło za to kontuzjowanych Jakuba Modera i świeżo upieczonego triumfatora Ligi Europy Matiego Kesza. Tym razem selekcjoner pominął Krzysztofa Piątka i Jana Ziółkowskiego. Zaprosił za to 5 debiutantów. To Karol Czubak z Motoru Lublin, który wybrany został napastnikiem sezonu PK Ekstraklasy. Szansę dostali także obrońcy Norbert Wojtuszek z Jagiellonii oraz Oskar Wójcik z Krakowi. Do tego Kasper Potulski z Mainz i Mateusz Żukowski z Magdeburga. Biało-czerwoni zagrają z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, 3 dni później z Nigerią na Narodowym. Tymczasem z Rolandem Garrosem pożegnał się dziś wracający po kontuzji Kamil Majchrzak. Polak przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6.
24: Nie miałem aż tak dużo czasu, żeby się i ograć na ziemi i przygotować i fizycznie i tenisowo do turnieju. Jakby na korcie jeszcze nie spędziłem aż tak dużo czasu. Zresztą w ogóle cały ten sezon jest taki trochę mocno szarpany.
5: Rywalizację w Paryżu możecie śledzić na antenach Eurosportu. Jutro o trzecią rundę powalczy m.in. Iga Świątek. Więcej o French Open w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
23: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
19: A co w pogodzie jutro? Burzowo w Zakopanem, Krakowie i Rzeszowie. Tam też oczywiście deszczyk się pojawi, jak i burze. Opole, Katowice, tam z kolei tylko kapuśniaczek z nieba. I ciepło jutro i słonecznie znowu od 14 stopni, tyle będzie w Koszalinie, przez 15 w Suwałkach, 20 w Bydgoszczy, Warszawa 21, 22 Rzeszów, a nawet 23 Kraków. 6 minut po 20, program Lubię to w Radiu Z i za chwilę live na TikToku w naszym wirtualnym studiu. Mateusz Ptaszyński, zapraszam. Kolorek dzisiaj razem z nami, turysta z Podlasia. Będziemy dzwonić też do jego mamy, mogę wam zdradzić. A to Linkin Park.

0: save the world.
1: Vicky Gabor, superhero w Radiu Z w programie Lubię To, w którym dzisiaj Kolorek, turysta z Podlasia. Dobry wieczór.
2: Cześć, cześć, cześć wszystkim.
1: Superhero, jak to jest po podlasku?
2: Superhero? Gieroj może.
1: No i dobra, mamy to. Zresztą jeszcze takich dzisiaj wstawek będzie sporo, bo to ambasador Podlasia i nie tylko w Polsce, ale również za granicą, który króluje na TikToku. Byłeś tutaj u nas ile? Z półtora roku temu, więc od ostatniej wizyty na pewno twoje zasięgi podwoiły się na Instagramie na przykład. No ale co jeszcze się wydarzyło? Bo skoro tak kariera się kręci, a ty jakichś się dorywczych prac łapiesz, słyszałem gdzieś tam.
2: Czy jeszcze... teraz jak patrząc zasięgi 4 kreski 5G.
1: A, bo patrzysz na ten, ale ja mówię o followersach.
2: A,
1: no właśnie.
2: Dobrze, znaczy miałem taki okres, bo taki jest trochę dead okres, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy w tej branży, tak styczeń, luty, marzec i tak trochę tego nie przewidziałem, potem miałem taki...
1: Że kończą się kampanie reklamowe, tak? Jakiś firm dużych.
2: Znaczy w ogóle tak po prostu dużo rzeczy stoi, mi się w każdym styczniu zawsze i tak potem chciałem tylko znaleźć robotę na jeden dzień w tej mojej starej pracy, bo to tylko tyle mi potrzeba, ale miałem mieć 30 godzin, potem się okazało się, że to jest cały etat i tak kilka miesięcy tak robiłem.
1: No właśnie, możesz zdradzić, bo ty kiedyś jak tu byłeś u nas, to opowiadałeś, że w Londynie pracowałeś w Snapchacie. Generalnie ty się zajmowałeś co? I YouTube'em, media społecznościowe dla różnych firm, a teraz to był Reddit, tak?
2: Tak, Reddit. Że jakby ogólnie tak można powiedzieć, że jestem takim ekspertem od kontentu, tylko to robiłem od drugiej strony trochę takie okay. rzeczy, nie? I tam byłem głową kontentu na Niemcy, Austrii i Szwajcarii. Tam zastanawiałem kogoś, a teraz już... Ta umowa się skończyła, w sumie już tak teraz chcę to znowu na pewnym etacie robić, bo jednak lepiej koncentrować się na jednej rzeczy. Trochę za dużo to było.
1: Jak słyszycie, warto mieć drugą nogę tutaj, zawodową, jak w przypadku Kolorka. Myślę, że młodzi twórcy powinni cię teraz słuchać. A może ty powinieneś jakąś akademię taką influencerską założyć? Kurs influencerski, skoro tak się na tym znasz, od takiej drugiej strony.
2: A ja wiem, czy taki coś bym chciał robić.
1: Ja będę dyrektorem tego, bo już wiesz, już obdzielam stanowisko.
2: To bardziej jako ekspert, to nie to, że uczysz ludzi, jak oni mają to robić, tylko siedzisz i mówisz, to jest złe, to...
1: No tak, tak, dobre, tak, ten, tak, tak, no
2: to
1: taki
2: jest
1: wiesz, demiurg.
2: A znaleźć formułę, kogoś nauczyć, jak to tamten, to trochę inna ten. To myślę, że to jest taka trochę loteria też w pewnym sensie, dużo jest czynników, ale wiesz, tak no... Raczej po akademii nie planuję zakładać.
1: Dobra.
2: Zapiszmy ten pomysł i przejdźmy dalej.
1: Ale słychać, że siedzisz często na spotkaniach jakichś korporacyjnych. Znam to sformułowanie. Słyszałem jej nie raz. I niestety w odniesieniu do siebie. Więc bardzo mi przykro,
2: ojej,
1: że...
2: sorry.
1: Drogi Kolorku, za chwilę zapraszamy również na naszego TikToka. Znaczy, na którym już jesteśmy, na TikToku Radio Z. Ale za chwilę dopasowywanie słów w różnych gwarach. Która gwara jest twoją ulubioną? Rozumiem, że to jest pytanie retoryczne pewnie.
2: No Podlaska na pewno w Polsce. Okay.
1: A gdybyś miał wymienić inną niż Podlaska, tak na szybko teraz jeszcze?
2: Jest gwara krupiowska też na pewno. Mhm. Śląska to już
1: nawet
2: jest. Ale
1: ulubiona, nie taka, co ci przyjdzie do głowy teraz.
2: Że ulubiona? No ja lubię tą śląską gotkę, czy jak nie mówię, to fajne jest takie, że trochę taki kontrast do Podlasia i ten... Trochę u nas jest trochę wpływów takich wschodnich, u nich z tych niemieckich, więc to tak ciekawie brzmi. Lubię. I lubię bardzo Ślązaków. Pozdrawiam dla wszystkich Ślązaków.
1: Pozdrawiamy i gramy teraz piosenkę, ulubioną piosenkę wszystkich Ślązaków, Sonic, It Feels So Good. To jest numer 1 na Śląsku podobno, wiesz?
2: Tak?
1: No.
2: Serio?

0: Fever Dream, Alex Warren. W Radiu Zeta z nami Kolorek, reżyser dźwięku, chciałoby się powiedzieć również. Mocne słowa?
1: Znaczy, to takie studia skończyłem w Anglii.
0: To co, mógłbyś nas tu zastąpić wszystkich, wygrać w radio?
1: Teoretycznie chyba uczyłem się takich rzeczy, tych technicznych, ale ja bardziej się fokusowałem na takich artystycznych, więc tak jakbyście chcieli jakiś kierunek artystyczny, na przykład, żebyście puścili disco polo na antenie, to mógł dla was to odpowiedzieć, ale...
0: Będzie jeszcze o disco polo, będzie o tej fascynacji twoje disco polo. Na razie powiedz nam, jakie naleciałości zostały ci z domu rodzinnego, takie, których ciężko było się wyzbyć, na przykład nawet jak w Londynie mieszkałeś?
1: Na pewno to mówienie dla, w ten podlaski sposób.
0: Ale przekładałeś to jakoś na angielski na przykład?
1: Tako? Raczej nie, bo ja tak właśnie tak jak w każdym języku...
0: Me for me.
1: Właśnie ciężko im przetłumaczyć.
0: I właśnie jakbyś prosili... to powiedział, właśnie może głupio to powiedziałem, czy nie, czy coś takiego.
1: Nie, że prosili mnie, żeby nagrać po angielsku film, ale z podlaskim akcentem i to było bardzo trudne, bo ja naprawdę nie, tak nie potrafię.
0: Koknejem, bardzo... ale z akcentem podlaskim.
1: Tak, musiałem naprawdę tak się przygotować, musiałem, spróbuję i jakoś to się udało nagrać. Ale tak, takie, o, na przykład ostatnio zrobiłem rolkę o takim słowie, chat, to u nas się dużo używało w rodzinie. Chat to jest trochę z białoruskiego i to znaczy gad. Taka, wiesz, taka podła osoba, taka, której nie lubisz.
0: Nie, to, czyli ta pizza, która ma to w nazwie, to z tego pochodzi?
1: Nie.
0: To inny chat, tak?
1: Inny. Chyba taki bardziej wschodni.
0: Dobrze, ten... Kolorek jest razem z nami, turysta z Podlasia, ale też reżyser dźwięku, człowiek od kontentu. No, zajmuje się różnymi rzeczami. Za chwilę dopasowujemy słowa w różnych językach, więc nie możecie tego przegapić. To na TikToku Radio Z.
2: Radio Z. Reklama.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka, tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona, jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
15: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Marian, a gdzie mogę kupić
15: na ten... mediaexpert.pl.
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: disco.
1: The Colors, Italo Disco w Radiu Z w specjalnej wersji z okazji Dnia Matki, które świętujemy z Kolorkiem i z jego mamą, panią Małgorzatą, którą witamy bardzo serdecznie w Radiu Z. Dobry wieczór.
2: Dobry
3: Halo.
2: Wieczór.
3: Cześć, mamo.
1: Czyli Niemcy są na linii.
2: Cześć, Karol.
1: Jakie miejsce konkretnie?
2: Tak, Monachium.
1: A, Monachium.
2: Monachium, Bawaria.
1: No to sobie rozmawialiśmy o tym Monachium troszeczkę, tak. bo byłem kiedyś, dawno temu, ze 20 lat temu i mówiłem właśnie Karolowi, że aż takiego wrażenia na mnie wtedy to Monachium nie zrobiło, pamiętam, że się spodziewałem czegoś bardziej wow.
3: No mama bardzo kocha Monachium, myślę, to fajne miasto. Mama przede wszystkim tej szantanie Radia Z.
1: Proszę bardzo, życzenia.
3: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy.
2: O, dziękuję bardzo.
3: Zdrowia, szczęścia, pomyślności i wszystkiego, co najlepsze. Kocham cię, mamo. O,
2: i pociechy syna.
1: O, tak. To samemu trzeba to dodać, żeby pociecha była z samego siebie. Czy tęsknicie jakoś bardzo ze sobą, czy się widujecie często?
2: Często ze sobą telefonujemy, widzimy się, no... Tak jak się da, ostatnio widzieliśmy się na święta, to był bardzo fajny czas, a teraz oczekuję, że Karol przyjdzie do nas w gości niedługo, ale on ciągle teraz jakiś zajęty jest. I
1: no jak pracę rzucił jedną, to ma czas, spokojnie.
3: Pieniądze na loty.
1: Nie wiem, czy mama wie o tym, że rzuciłeś, może za jakieś tajemnice zdradziłem, przepraszam.
3: Nie, mama wie, ja też z mamą tęsknię zawsze i bardzo się cieszę, jak przyjeżdżają i odwiedzają, teraz mają w sierpniu kolejny raz paść i też planuję ich odwiedzić w Monachium znowu.
1: A gdybyśmy mogli pani Małgosiu tak zawstydzić lekko tutaj Karola, to gdyby pani powiedziała, jaki on był za młodu, na kogo on się zapowiadał? Czy zapowiadał się tutaj na wokalistę, nie wiem, na aktora, bo to dzieci mają takie już pewne talenty, które się widzi.
2: Predyspozycje,
1: tak.
2: On zawsze stwierdził, że on chce być sławny. I ja z moimi koleżankami, jak słuchałam tego, to tak trochę patrzyłyśmy na siebie i tak się trochę zastanawiałyśmy. No okej, ale jednak się mu udało. I
1: a teraz, rozdawał autografy rodzinie, członkom rodziny?
2: Nie rozdawał autografy, tylko zawsze mówił, że on chce być sławny.
1: Okej.
3: A potem się to chciało,
2: mu się
3: już nie
2: udało.
3: Chciałem i potem to się udało,
1: jak
3: już
1: udało
3: nie chciałem. To zawsze tak jest, jak już nie chcesz, to wtedy to przychodzi. No, dajcie spokój.
1: No dobrze, gdyby pani mogła powiedzieć, czy będziemy panią też częściej widzieć w tych treściach Karola? Czy on odpala w ogóle jakąś garzę za to promowanie jego merchu, tych koszulek? Bo nie wiem, czy to jest sprawiedliwy układ. Przed całą Polską może pani to powiedzieć.
2: To sprawiedliwy układ, dostałam koszulkę i też ją noszę, czyli mam taki jakiś w tym udział. Jest bardzo przyjemna i fajna. A z Karola w filmach często chętnie uczestniczę, on mi tam trochę podpowiada, jak mam tam się zachować odpowiednio, żebym dobrze wypadła, albo czasami ja dodam jakiś pomysł i zawsze coś fajnego razem zmontujemy. Oczywiście mam przy tym bardzo dużo stresu, bo to jest trochę stresujące, ale jest fajnie.
1: Pani Małgosiu, jakbyśmy mogli tę rozmowę przenieść jeszcze na FaceTime, a sobie na TikToku możemy chwilkę dłużej porozmawiać. Na razie słuchaczom Radia Z gramy piosenkę Sylwii Grzeszczak, Och i Ach, a z panią mamą rozmawiamy jeszcze na TikToku. Zapraszamy.

0: Somber, Back to Friends w Radiu Z w programie Lubię To. A teraz czas na ostatnią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania z kolorkiem, turystą z Podlasia, Karolem. Pogadaliśmy z jego mamą przed chwilą na TikToku Radia Z, a na koniec zostawiłem sobie taki temat, twój ulubiony. Po raz kolejny cię muszę o to zapytać. Skąd fascynacja disco polo i dlaczego nadal ci nie przeszła?
1: Po pierwsze, jestem z Białegostoku i zawsze lubiłem disco polo. Nawet jak, bo ja słucham też dużo hyperpopu, na przykład słucham muzyki alternatywnej, słucham też techno, nie wiem, VTSS potrafię
0: wybrać. O, znam ją, ja znam ją prywatnie z Warszawy.
1: Tak,
0: to jest DJ-ka, która osiągnęła międzynarodową karierę w gra techno.
1: Uwielbiam. I ja tak samo po prostu myślę, że każda muzyka ma jakąś swoją funkcję. Ja sobie nie wyobrażam prawdziwego polskiego wesela bez disco polo, a jak jest takie wesele bez disco polo, to przeważnie jest bardzo drętwe.
0: A dlaczego ludzie się wstydzą słuchać tej muzyki tak na co dzień?
1: Ja powiem tak, rozmawiałem na ten temat z moim kolegą z Włoch, który też się zajmuje muzyką i w podobnych takich siedzi branżach jak ja w tym kontencie. I on powiedział, że to samo było z Italo Disco, bo disco polo jest zainspirowane Italo Disco. Dopóki jakiś tam DJ z Chicago nie puścił tego i ten to we Włoszech patrzyli na Italo Disco dokładnie tak samo, jak my tutaj teraz w Polsce. A potem jak ktoś to docenił z zagranicy, to już nagle te Italo Disco stało się cool. Ale te disco polo przychodzi teraz jakiś taki
0: renesans
1: jak najbardziej.
0: No po prostu chciałeś zareklamować siebie. Także słuchajcie kolorka, śledźcie jego media
1: społecznościowe. Jak siebie? Nic nie mówiłem o sobie.
0: Ale to prawie tak, no renesans, kolorek, ja też tam śpiewam koncerty. A dużo koncertów masz na ten sezon?
1: Mam 4-5 już.
0: Dobra, nie mamy czasu, żebyś wymieniał, także na TikToku Radio
1: Z. Podlaski, Rutka.
0: Będziesz mógł to powiedzieć. Pozdrawiamy, do zobaczenia pod sceną. Hej, pa!
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Reklama.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
13: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
16: Po reklamie.

0: Reklama. Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
3: Ale tato, tylko nie samochodem.
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
3: A ja chcę syrop.
4: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
2: No i jak się czujecie?
3: Super! I nie zasypiam!
2: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
4: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku. A te...

0: Raz.
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
7: 3, 2, 1.
6: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.
16: Wtorek, 26 dzień maja, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Marcin Grzebielucha.
17: Cybersłużby na tropie sprawców fałszywych alarmów. To ustalenia dziennikarza Radia Z. Wyklejony pociąg usunięty z pobocza, ale to nie koniec akcji na ważnej trasie. Trump zaniepokoił Islandię, ale jego badania wyszły dobrze.
16: 21.
17: Poszukiwania sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego włączono Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Dowiedzieli się autorzy podcastu W Związku ze Śledztwem, Mariusz Gierszewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka. Aby ukryć swoją tożsamość, sprawcy wykorzystali technikę pod nazwą Onion Routing, co oznacza dokładnie trasowanie cebulowe. Jako pierwsza napisała o tym we wtorek Rzeczpospolita. Ze szczegółami teraz Mariusz Gierszewski.
18: Do namierzenia sprawców rząd postawił na baczność wszystkie praktycznie służby. Od ABW przez pion operacyjny Służby Ochrony Państwa po nasze cyberwojsko. Sprawcy fałszywego alarmu dobrze się ukryli w internecie, wykorzystując specjalną technikę do ukrycia swojej tożsamości. Nasze służby liczą jednak na to, że znacznie słabiej ukryli się w realu. Kiedy pierwszy SMS nie odniósł skutku, po 15 minutach został wysłany kolejny. To może oznaczać, że ktoś przyglądał się akcji strażaków i policjantów na miejscu. Sprawdzane więc są zapisy z kamer, logowania telefonów, przepytywanie sąsiedzi, czy nie widzieli kogoś obcego.
17: W sobotę wieczorem służby po fałszywym zgłoszeniu siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, które należy do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Premier przedłużył stopnie alarmowe w Polsce do końca sierpnia. W całym kraju nadal obowiązuje podwyższona czujność służb i administracji, także w internecie. Przedłużono też stan alarmowy dla polskiej infrastruktury energetycznej, a na części linii kolejowych nadal obowiązuje wyższy stopień alertu wprowadzony po aktach sabotażu na kolei. Wykolejony pociąg ponownie stanął na torach i jest gotowy do usunięcia. To po wczorajszym wypadku w Garbatce w województwie wielkopolskim na trasie Poznań-Piła. Jak wiecie z Radia Z, pociąg uderzył w ciężarówkę na przejeździe kolejowym. Zginął kierowca, a poszkodowanych zostało kilkanaście osób jadących składem. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, technikom przy pomocy dźwigu udało się ustawić wagony ponownie na torach. Czy to koniec utrudnień?
18: Niestety nie, na ten moment ruch w obu kierunkach jest zablokowany. Wciąż obowiązuje też komunikacja zastępcza, mówiła mi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
12: Za pociągi Polregio i kolei wielkopolskich jeżdżą autobusy, natomiast pociągi Intercity kierowane są drogą okrężną, między innymi przez Bydgoszcz.
18: Skład, który wczoraj się wykoleił, zostanie teraz ściągnięty ze szlaku przez specjalny pociąg techniczny. Następnie kolejarze rozpoczną naprawę torowiska i sieci trakcyjnej. Dopiero gdy skończą, możliwe będzie przywrócenie ruchu.
17: Pociągi wrócą na swoje trasy prawdopodobnie jutro rano. Koalicyjny dylemat w sprawie przedterminowych wyborów w Krakowie. Na stole są dwa scenariusze. Czy postawić na jednego wspólnego kandydata, czy jednak każda partia wskaże swojego? PSL, co potwierdza w Radiu Z, minister energii Miłosz Motyka, jest zwolennikiem porozumienia.
13: Jest jeszcze czas na to, żeby takiego kandydata znaleźć. To nie jest moment, by ogłaszać go w studiu telewizyjnym czy radiowym. Natomiast na pewno jest to moment na to, żeby takie dyskusje rozpocząć. To powinien być naszym zdaniem wspólny kandydat.
17: Dla Koalicji Obywatelskiej to scenariusz do rozważenia byłby rozsądny, uważa poseł Mariusz Witczak.
15: Niemniej jednak, jak z takimi scenariuszami bywa, to musi być uzgodnienie, które nie będzie budziło żadnych konfliktów.
17: Tymczasem pierwsza przeszkoda już jest, bo Lewica otwarcie deklaruje, że zgłosi swojego kandydata. Islandia rozważa wejście do Unii Europejskiej po serii gruźb Donalda Trumpa pod adresem Grenlandii. Wyspanie ma armię, liczyła na gwarancję bezpieczeństwa ze strony USA. Te jednak stopniały po nieobliczalnych decyzjach amerykańskiego prezydenta. W marcu Islandia i Unia podpisały już umowę o partnerstwie obronnym. Teraz Islandczycy szykują się do sierpniowego referendum w sprawie akcesji do wspólnoty europejskiej. Wcześniej kością niezgody był sektor rybołówstwa, ale teraz czas na kompromis, informuje New York Times. Biały Dom tymczasem zapewnia, że Trump jest już po badaniach okresowych w szpitalu w Waszyngtonie i wszystko wyszło idealnie. Prawdopodobnie nie uciszy to pytań dotyczących jego zdrowia fizycznego i psychicznego. Niemal 80-letni prezydent zapewnia, że jest w wyjątkowej formie, nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących wyników badań. My poznamy teraz szczegóły wiadomości sportowych. Marcin Powideł.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
20: Reprezentacje USA i Szwecji uzupełniły grono ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie. Amerykanie, którzy bronią tytułu, pokonali w Zurychu Austriaków 4-1. Ekipa Trzech Koron wygrała z kolei we Fryburgu 4-2 ze Słowacją. Stany Zjednoczone powalczą o półfinał z Kanadą, dla której będzie to okazja do rewanżu za porażkę w finale tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. Rywala Szwedów wyłoni pojedynek Szwajcarów z Finami. Obie ekipy są już pewne awansu. Spotkanie trwa. Po pierwszej tercji gospodarze turnieju prowadzą 2-0. W ćwierćfinale są także Czechy, Łotwa, Norwegia oraz Finlandia. A jutro w drugiej rundzie Rolanda Garrosa zagra m.in. Iga Świątek po łatwej wygranej z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Kolejną rywalką naszej tenisistki będzie niewiele starsza, bo 20-letnia Czeszka Sara Bejlek. Faworytką 100% będzie Polka. Komplementuje w podcaście Breakpoint formę Igi Świątek Agnieszka Radwańska.
21: Ewidentnie dużo lepsze mecze. Przede wszystkim styl, pewność siebie. Tutaj widać po forehandzie, z pełną mocą, z rotacją. Widać, że pracuje na tej ziemi i jest na nawierzchni, na której czuje się najlepiej, więc to też pomaga.
20: Jutrzejszy mecz Igi Świątek o 12:00. Jutro zagrają także Magdalinet i Magdalena Frech. Rywalką pierwszej z Polek będzie Łotyszka Jelena Ostapienko. Druga zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann.
19: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
22: A już jutro takich temperatur jak dzisiaj nie będzie, wiesz, bo spada na termometrach.
16: Naprawdę?
22: No, jutro najcieplej w Małopolsce, w okolicach Krakowa 25 stopni, nie? To dzisiaj było 29 w tym miejscu, także...
16: Wiem, byłem tam akurat. Tam.
22: Nie ma.
16: Akurat wtedy byłem, kiedy było 29.
22: A na północy 17 stopni, to będzie najchłodniejsze miejsce.
16: A też byłem dzisiaj na północy akurat, ta, kiedy było 17.
22: Najwięcej słońca na zachodzie, w centrum, na południu i na wschodzie chmury, a dodatkowo na południu i na wschodzie może też padać deszcz.
16: Jutro?
22: Tak, jutro.
16: To dobrze, to przynajmniej suszy nie będzie.
22: No
16: tu,
22: pewnie.
16: Tu Marcin Sęcia.
22: Deszcz to życie.
16: No, dokładnie.
22: I Michał Korościel.
16: Witamy serdecznie. Kochani, to jest program Co za wieczór, co za noc. I zaczynamy od takiej zwiewnej piosenki, powiedziałbym. Mnie się kojarzy z taką wiosenną sukienką na dziewczynie i tak lekko wiaterek podwiewa tę sukienkę. Natalii Imbruglia, Torn.
22: Jesteś okropny. Przepraszam.
16: Ty sam jesteś okropny.

0: The greatest w Radiu Z, Sia, właściwie to Sia, no jesteśmy w Polsce, jest Sia.
1: Sia.
0: 15 minut po 21, słuchajcie Radio Z.
2: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
1: Tu Marcin Sońta i Michał Korościel, witamy serdecznie. Dzisiaj jest dzień mamy, w związku z tym pytanie do ciebie, Cinek.
0: Słucham.
1: Czy złożyłeś już życzenia wszystkim gorącym mamuśkom w twojej okolicy?
0: No to dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie, ale wiesz, że one nie istnieją.
1: Nie istnieją. To, że akurat nie odpowiedziały na twoje zaczepki, nie znaczy, że nie istnieją, Cinek.
0: Ta odpowiedziały na twoje i pewnie chciały PIN do karty.
1: Tak.
0: Kredytowej. No właśnie, bo one nie istnieją, to jest chwyt marketingowy.
1: To koło ja podałem PIN do karty.
0: Gorącej mamuśce w twojej okolicy, która nie istnieje. Nie istnieją.
1: Aha. A w żadnej okolicy nie istnieje?
0: Nie, matka jest tylko jedna.
1: Okej. Kurczę, to jest rozczarowujące troszkę, wiesz?
0: Wiem, też to przeżyłem, tylko wiele lat temu.
1: A ja teraz, no nic. No w każdym razie, w związku z brakiem istnienia gorących mamusiek w twojej okolicy, składamy gorące życzenia wszystkim innym mamuśkom. Chyba tak, nie?
0: Dla was, drogie panie Wiktor Waligura, 4 pory roku już teraz w Radiu Z, 16 minut po 21.

0: Daniel Powter i Bad Day. Bad Day, czyli zły dzień. Niemożliwe, to jest dzień mamy w końcu, więc on musi być dobry. Jest
1: on
0: dobry.
1: Jest bardzo dobry. Wszystkim mamuśkom jeszcze raz wszystkiego najlepszego. A za chwilę po polsku będziemy grali. Daria Zawiałow, Złamane serce jest okej.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
11: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: TikTok, tak nazywa się ta piosenka Keszy. Słuchacie Radio Z, za 25 minut będzie godzina 22 i teraz pytanie, które wszyscy zadajemy sobie otóż
1: paru. Wiesz co, jak tak zaczynasz, to znaczy, że wcale nikt sobie nie zadaje tego pytania.
0: Być może, nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Pytanie brzmi, jak wykorzystać szypułki truskawek? Wiesz co, to są szypułki truskawek w ogóle?
1: Wiem, zawsze je wykorzystuję.
0: Jak?
1: Skutecznie, Cimek. Ja je wykorzystuję skutecznie.
0: To jest proste pytanie, tego nie zrozumiałeś. Naukowcy mówią, że nie trzeba wyrzucać ich do kosza. Twierdzą, że można z nich między innymi zrobić herbatę.
1: O.
0: Tak, wystarczy zebrać 15-20 umytych, osuszonych szypułek po truskawkach, wrzucić je do garnka z wrzącą wodą, gotować przez 5 minut. I teraz taki napar, który powstanie, jest bardzo bogaty w antyoksydanty oraz witaminy.
1: Ja nawet nie wiem, co są antyoksydanty, Cinek.
0: No ale wykorzystaj je.
1: Wykorzystać szypułki.
0: Wykorzystasz wszystko, więc...
1: Wiesz co, a może byśmy ruszyli z taką wiosenną akcją. Wykorzystaj szypułki z Radiem Z.
0: Bardzo fajne. Zrobić dżingiel? No. Wykorzystaj szypułki z Radiem Z.
1: 3 razy.

0: Okrutne lato, Cruel Summer, Ace of Base w Radiu Z. Podobno to ma być bardzo gorące latocinek i powiem ci, że już teraz, mimo że kalendarzowo jeszcze jest wiosna, to dokucza przede wszystkim sportowcom, a tym Rolandzie Garrosie strasznie narzekają.
1: A ile tam jest stopni w Paryżewie?
0: No z 30 jest, ale wiesz, ta mączka też od niej tak jest gorąco i tam są jakieś, pojawiają się kontuzje, no jest strasznie to niebezpiecznie, wiesz?
1: Nic, tylko obtoczyć się w mączce i się usmażyć.
0: I ty, chyba tak. I powiem ci, że wiesz, wszyscy się z ciebie śmiali, a Cinek nie uprawia sportu, a okaże się przez to, że ty nie uprawiasz sportu, ty będziesz najzdrowszą osobą tutaj i zobaczysz, będą się do ciebie ustawiały kolejki. Cinek, powiedz nam, jak ty nie uprawiasz sportu? Czy mógłbyś zostać naszym trenerem personalnym, jak nie uprawiać sportu?
1: Jak nie biegać? Ja mogę pokazać, jak nie biegać i będę siadał na kanapie.
0: Moim zdaniem, Cinek, dzięki twojemu trybowi życia czeka cię naprawdę finansowy Eldorado. Będziesz uczył ludzi, jak nie trenować.
1: Może pojadę na olimpiadę?
0: Oby.

0: To jest mój kandydat na hit lata, Cinek, wiesz? Mm. To jest takie dobre.
1: Wspaniała jest dziewczyna, Olivia Rodrigo.
0: Bardzo dobre, no.
1: Drop Dead, czyli padła trupem.
0: Naprawdę?
1: No tak nie, chyba nie, czekaj, nie wiem.
0: Drop Dead to ja bym powiedział, że kropla śmierci. Drop to kropla, nie?
1: No tak, ale też to znaczy rzucić albo upaść.
0: Aha, czy rzucić śmierć?
1: Na przykład, może, nie wiem, sprawdzimy to, kochani, sprawdzimy. Za chwilę wiadomości Radia Z, a wcześniej coś dla kinomanów.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Środy z Radiem Z i kinem Helios.
4: Pamiętacie o akcji Środy z Radiem Z i kinem Helios? To fantastycznie, bo to specjalna akcja dla Was i super opcja na spędzenie czasu w samym środku tygodnia. Zaczynamy od telefonu i ściągnięcia aplikacji Radio Z, z której już jutro wygenerujecie kody zniżkowe do kin Helios. Macie aplikację, ściągacie kody, to ja sprawdzam repertuar kin Helios, a tam Mandalorian i Grogu, czyli film dla fanów świata Gwiezdnych Wojen. Także niech moc będzie z Wami, bo złowieszcze Imperium upadło, a imperialni wataszkowie rozpierzchli się po galaktyce. Kiełkując Nowa Republika pragnie ochronić wszystko, o co walczyła rebelia. Werbując więc legendarnego łowcę nagród w tej roli Pedro Pascal i jego młodego podopiecznego Grogu. Co wyniknie z tej misji? Przekonacie się w kinach, więc ściągajcie aplikację Radio Z, której już jutro wygenerujecie kody zniżkowe i idźcie na środy z Radiem Z w kinach Helios.
3: Szczegóły znajdziecie na radioz.pl. Środy z Radiem Z i kinem Helios.
4: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
2: Ogłoszenie płatne.
5: Reklama.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

0: i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
2: 3, 2, 1.
1: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
9: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: Tu Radio Z w Dzień Mamy. Czas na wieczorne wiadomości, które przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
12: Są dodatkowe miliardy euro na zahamowanie rosyjskiej agresji. Fala wyłudzeń na NFZ. Wiemy, kto jest na celowniku oszustów. Grupa nastolatków z Polski szykuje się na kosmiczny obóz za oceanem.
11: 22.
12: Państwa bałtyckie dostaną dodatkowe 12 miliardów euro z programu SAFE. Zapowiedziała to w Wilnie szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen spotkała się z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii. Państw, które regularnie doświadczają gróźb ze strony Rosji. Co jeszcze ogłosiła szefowa Komisji Europejskiej? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
13: Ursula von der Leyen chce, by Unia pomogła państwom bałtyckim w ulepszeniu systemów alarmowania przed zagrożeniami i tych służących do ochrony ludności. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiada też szerszą współpracę z Ukrainą w dziedzinie wykrywania i strącania dronów, bo jej doświadczenia w obronie powietrznej mogą okazać się Bałtom niezbędne. To, czego doświadcza się dziś, inne państwa mogą doświadczyć jutro, mówiła w Wilnie von der Leyen. Unia wspólnie z NATO ma też wypracować procedury reagowania na coraz częstsze ataki hybrydowe ze strony Rosji.
12: Łotwa podkreśla, że Rosja eskaluje ostatnio sytuację wokół państw bałtyckich, żeby zakamuflować swój brak sukcesów w walce z Ukrainą. Fala oszustw na NFZ pod pozorem weryfikacji danych do zwrotu kosztów. Fundusz apeluje o ostrożność, bo mamy gorący okres tuż po rozliczeniach PIT-ów, a część osób nadal czeka na zwrot pieniędzy. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kudarek.
14: Oszuści wysyłają maile zatytułowane najczęściej weryfikacja zwrotu kosztów. W fałszywym adresie jest dopisek NFZ, mówiła mi Anna Leder z łódzkiego oddziału funduszu.
15: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem, natomiast jest to oszustwo.
14: W mailu jest też link do formularza. Jego wypełnienie ma być warunkiem wypłaty pieniędzy. Oszuści wymagają podania karty płatniczej. Jeśli to zrobimy, stracimy pieniądze. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
12: Tego rodzaju maile najlepiej od razu kasować lub przenieść do folderu spam. Wiceminister energii Marian Zmarzły po dyscyplinującej rozmowie z szefem wie, że popełnił błąd, mówi gość Radia Z Miłosz Motyka. Chodzi o incydent z początku maja. Jak informowały media, wiceminister pod wpływem alkoholu i w towarzystwie kobiety pojawił się w jednym z budynków resortu i miał szarpać się z ochroniarzem.
16: Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, nie była żadna koleżanka, tylko bliska osoba i też wyjaśnił swoje zachowanie w stosunku do ochrony, też, które nie powinno mieć miejsca. Minister zmarzły wie, że w tej sprawie popełnił błąd.
12: Minister energii dodał też, że sprawę uważa za zamkniętą. I jeszcze kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski, w tym dwoje ze Śląska, pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026. Mówi Anna Bukiewicz-Szul, ekspertka z Polskiej Agencji Kosmicznej.
10: W ramach tego stypendium jest 5-dniowy udział na Space Campie, czyli taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów. I rzeczywiście część sprzętu, który jest tam w Huntsville w Alabamie, to są sprzęty, które kiedyś były używane podczas faktycznego treningu astronautycznego, więc jest naprawdę wyjątkowe.
12: Młodzież do Stanów Zjednoczonych pojedzie w lipcu wraz z nauczycielem. Będą też drużyny m.in. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Australii czy Wielkiej Brytanii. Schodzimy na ziemię, ale będzie o gwiazdach sportu. Marcin Powideł.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
17: Po Lidze Europy czas na finał Ligi Konferencji. Jutro w Lipsku o trofeum zagrają Crystal Palace i Rayo Vallecano. Trener angielskiej drużyny Oliver Glasner ma przed sobą nie jeden, a dwa cele. Dla mnie najważniejsze jest oczywiście zwycięstwo, ale nie dla samego pucharu. Wygrana pozwoli nam zagrać w przyszłym sezonie w Lidze Europy i tam będziemy mogli pokazać, że to, co zrobiliśmy teraz, nie było przypadkiem. Jutrzejszy finał Ligi Konferencji rozpocznie się o 21:00. Po nim już tylko finał Ligi Mistrzów, pojedynek PSG z Arsenalem 30 maja w Budapeszcie. A od 11 czerwca Mundial, tymczasem w Meksyku, czyli kraju współgospodarza Mistrzostw Świata. Protesty w dniu otwarcia turnieju zapowiedzieli rolnicy, nauczyciele i przewoźnicy, którzy skonfliktowani z rządem zagrozili blokadą dróg i lotnisk. W Meksyku na czas Mundialu spodziewanych jest około 5,5 miliona turystów. Rywalizacja 48 drużyn narodowych toczyć się będzie także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
1: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
11: Jutro w Zakopanem zagrzmi, także nie wchodźcie w japonkach na morskie oko. Dobrze radzę. 21 stopni na Podhalu, a najcieplej będzie w Małopolsce 25. Najchłodniej natomiast na Suwalszczyźnie 17. Na południu będą deszcze, północ powinna być sucha. Takie będzie jutro w Polsce.
18: 5 minut po 22:00, słuchacie Radia Z i wcale wam się nie dziwię. Michał Grościel,
11: Marcin Sońta,
18: Evanescence, Bring Me to Life, a za chwilę Państwa Miasta w Radiu Z. W związku z tym już można się zgłaszać po nagrody typu bidon, typu Duffy.
11: Tak, 321, 321, 321. 321.

0: Ważne są tylko te dni, których nie znamy, czyli na przykład jutro. Marek Grechuta w Radiu Z, 16 minut po 22, gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami Marek z Witowa Kolonii. Cześć Marku.
2: Siema, siema.
0: Siema, witamy Cię serdecznie. Gdzie jest Witowo Kolonia?
2: Niedaleko Sulejowa.
0: A, no to wiadomo. Witamy Cię serdecznie i informujemy, że będziesz rywalizował z panią Sandrą z Chwaliszewa. Cześć Sandra.
3: Hej.
0: Czy jesteś ta słynna Sandra, która śpiewa Everlasting Love? To ty, czy nie?
3: Nie, nie.
0: A umiesz zaśpiewać Everlasting Love, czy nie?
3: Nie, chyba nie.
0: No weź zaśpiewaj, no zarycz, no, zarycz, no. Pięknie,
4: brawo.
0: Pięknie. Super.
4: Już powinna być nagroda. Czy gramy normalnie?
0: Gramy normalnie.
4: Dobra. Literka G jak punkt G dzisiaj. Taka obowiązuje. Każdy dostaje swoje kategorie. Na odpowiedź macie po 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt. Zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Gracie do 3 i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Marunia, a potem Sandrunia. Gramy. Marek, Marku, Mareczku, twoja kategoria. Można to zwinąć.
2: O.
4: Na przykład gazetę.
0: Gazetę, golf.
2: O.
0: Golf, tylko nie samochód, golf. Tylko sweter.
4: A jeżeli uznamy, że zwinąć znaczy ukraść, to można też golfa.
0: Można golfa. Kiedyś Polacy słynęli ze zwijania golfów
4: to,
0: z Niemiec.
4: To są stereotypy. Nie powielajmy tych stereotypów.
0: Nie z Niemiec, tylko z NRD, przepraszam.
4: No właśnie, dziękuję. Sandra, można to chrupać.
3: Gruszka.
0: Gruszkę można chrupać. Chrupać. Jest twarda, bo jak jest taka zgnita, taka miętka, to już nie da się jej chrupać, bo się im mlaszcze ją.
4: To prawda. Marku, coś, co daje światło. No to punkt w takim razie dla Sandry.
0: I wygrywa Sandra w związku z tym.
4: Na przykład gwiazda daje światło, albo grill daje światło. A do wygrania dzisiaj była nagroda do wyboru. Albo kubek, albo butelka Duffy typu bidon. To co wybierasz, Sandra?
3: To może być butelka Duffy.
0: Typu bidon?
4: Typu bidon, tak?
3: Butelka Duffy.
0: Ale typu bidon, tak?
3: A, to dobra, może być bidon.
4: Dobra, to typu bidon. Kubek w takim razie dla Marka, gratulacje.
3: Okej.
0: Okay. No. Jajka, fajnie jesteś.
4: Biedna Sandra nie wie, co wygrała. No trudno.
0: Butelkę Duffy typu bidon.
4: Okej.
3: Okej, okej.
4: Cieszysz się? Jak dojdzie, to się ucieszysz. No. Bebe Rexha, Faithless.
3: Dzięki.
4: Wszystkiego dobrego. Pa, pa, New Religion w Radiu Z.

0: Heroes, Man Celmerlow w Radiu Z, 24 minuty po godzinie.
1: Słuchaj, wiesz co, ten Celmerlow teraz mi się coś tak skojarzyło. Kiedyś były takie odkurzacze firmy Celmer, nie? Myślę, że jest jakoś związany z tym?
0: Nie, on je kocha bardzo, dlatego się nazywa się Celmerlow.
1: Celmerlow, no właśnie. No nic, kochani, za chwilę będzie Jamal i Policeman w Radiu Z.
0: Jamal. Aha.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
6: 3, 2, 1.
5: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.

0: Brian Storm, Maybe. To jest kapela z Łotwy, proszę państwa, i zrobili taką karierę, a nam tak niełotwo jest, prawda? Mhm. Taki żart.
1: Bardzo dobry. Przechodzę. A powiem ci, że za każdym razem z 786 razy, kiedy go opowiedziałeś, był dobry.
0: No. Proszę państwa, bardzo ciekawa informacja. Pan Wiesław Skołbieli, to jest na drodze Warszawa-Lublin, pobił rekord systemu kaucyjnego. Oddał do butelkomatu aż 7851 butelek i puszek. Opakowania oddawał aż 8 godzin. Taki dzień pracy, jakby 8 godzin. I w związku z tym otrzymał wynagrodzenie w wysokości 3925 zł.
1: Super, super. Ja przestałem kupować plastikowe butelki, piję wodę z kranu. Jest mi z tym dobrze, natomiast dziękujemy bardzo panu Wiesławowi, że pozbierał po prostu te butelki i puszki, no chyba, że je ukradł na to.
0: Nie, no to też dobrze, jak ukradł. Wiesz co, ale najgorsze, jak oni wpadną, jak oni zorientują się, że ty pijesz z kranu, to trzeba będzie oddawać krany do butelkomatu i wtedy się zacznie.

0: Nie wiem, czy to dobry pomysł, Łukasz, żeby stawiać życie na czekanie. No ale to jest twoje życie, słuchaj. Za 13 minut 23 to jest czas na bezużyteczną ciekawostkę w Radiu Z. Dawaj dżingielcinek.
1: Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
0: Oto ona. Baby carrots, czyli małe marchewki, to tak naprawdę duże marchewki, które są cięte i obrabiane tak, żeby wyglądały na małe.
1: No ja. Wiesz co, na początku mi się ta informacja wydawała ciekawa, ale teraz myślę sobie o tym, że to jest chore. To jest nienormalne. To jest jak można ciąć marchewki i obrabiać je tak, żeby wyglądały jak dzieci marchewki.
0: No właśnie, tak jakby wiesz, wziąć jabłka i tak obcinać je i mówić, patrzcie, jakie mamy małe jabłuszka. Baby apple.
1: Baby jabłka, jakie słodkie.
0: Baby apple. No,
1: barbarzyństwo.
0: Albo na przykład pociąć banana na 10 kawałków i mówić baby banana.
1: No właśnie, no, zapłacicie za to. No. Ludzie, którzy
0: Na przykład kupujesz karkówkę normalnie, tniesz ją na małe i mówisz, to mała karkówka, baby karkówka. No przecież
1: nie, to już jest zbrodnia przeciwko ludzkości.
0: To jest zbrodnia, tak, okej, nie róbcie tego.

0: Patrz, jak się nazywa ta piosenka, Cinek. Beauty and the Beat. I to jest taka gra słowna, nie wiem, czy zauważyłeś.
1: Tak.
0: Bo piękna i bestia po angielsku to jest Beauty and the Beast. A to jest Beauty and the Beat, czyli piękność i rytm, i beat, rozumiesz?
1: Spryciarze Justin Bieber i Nicki Minaj odpowiadają za tę wspaniałą grę słów.
0: Za chwilę wiadomości w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej. Po reklamie.
0: Godzina do północy. Tu Radio Z. Czas na ostatnie wtorkowe wiadomości, które ma dla nas Marcin Grzebielucha.
4: Przełom w sprawie fałszywych alarmów. Jest decyzja o areszcie. Marcin Romanowski został namierzony. To ustalenie reportera Radia Z. Sprawdzamy, do kiedy rządowy nadzór nad cenami paliw. Jest przełom w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych wymierzonych w polityków i media. Warszawska prokuratura skierowała do sądu 2 wnioski o aresztowanie podejrzanych osób. Zatrzymania mają związek z rzekomymi zagrożeniami w domu Jarosława Kaczyńskiego oraz w siedzibie jednej z prawicowych telewizji. Sąd podjął już decyzję o tymczasowym aresztowaniu jednego ze sprawców. Z ustaleń dziennikarzy TVN24 wynika również, że policja wytypowała osoby odpowiedzialne za ostatni fałszywy alarm w gdańskim mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Są nowe informacje na temat poszukiwań Marcina Romanowskiego. Jak dowiedział się dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, polskie służby są bliskie złapania posła. Romanowski został namierzony na Bałkanach. Ze szczegółami reporter Radia Z Mariusz Gierszewski.
1: Według naszych informatorów Marcin Romanowski po wyjeździe z Węgier był 2 razy w Serbii i raz w Chorwacji. Jego tropem podążają policyjni łowcy cieni. Romanowskiemu zaczynają kończyć się pieniądze, przez co może spadać jego skuteczność w ukrywaniu się. Nasi rozmówcy twierdzą, że polskie służby są bliskie złapania posła. W poszukiwaniach mają nam pomagać służby węgierskie.
4: Podstawą poszukiwań pozostaje list gończy wydany przez prokuraturę krajową w grudniu 2024 roku oraz postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu. Więcej w podcaście W związku ze śledztwem na YouTubie Radia Z i Newsweeka oraz w Onet Audio. Kanada będzie pierwszym krajem partnerskim Polski w unijnych mechanizmie SAFE. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem list intencyjny o współpracy i zakupach zbrojeniowych. Określa on, jaki rodzaj sprzętu w najbliższym czasie władze w Ottawie kupią od Warszawy. Największe zainteresowanie jest polskimi dronami. Kanada to jedyny kraj spoza Unii, który bierze udział w programie SAFE, wyjaśnia pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: To jest ze specjalną delegacją dla tych, którzy twierdzili, że mechanizm SAFE będzie służył tylko temu, że to inni nas wykupią. Jest dokładnie odwrotnie. To polskie firmy rozpoczynają ekspansję, nie tylko na papierze. My dzisiaj dowozimy konkrety. Już dzisiaj Kanada podpisuje list intencyjny i będzie kupowała drony w polskim przemyśle zbrojeniowym.
4: Pierwsze umowy mają szansę być podpisane już na przełomie czerwca i lipca. Stare farmy wiatrowe będą produkować więcej energii. Rząd przyjął rozporządzenie o repoweringu, które pozwala na modernizację wiatraków bez konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. Chcemy, żeby inwestorzy łatwiej odnawiali stare turbiny, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
6: Chociażby dlatego, że one z jednej strony z tej samej mocy energii poprzez większą produktywność, efektywność są w stanie wyprodukować więcej energii do polskiego systemu elektroenergetycznego. Z drugiej strony też często pracują ciszej.
4: Nowe rozporządzenie nie wpłynie na wymaganą odległość wiatraków od domów mieszkańców. oficjalnych obecnie to minimum 700 metrów. Nie oddamy ani złotówki z naszej mieszkaniówki, mówią funkcjonariusze służby więziennej wściekli na zapowiedzi resortu finansów. Rząd chce zredukować im dodatki mieszkaniowe, o jakie walczyli od lat i które udało się wreszcie uzyskać pod koniec poprzedniego roku. Związkowcy zapowiadają, że jutro flagują swoje zakłady, a w czerwcu wejdą na ulicę. Skąd decyzja o zabraniu tego, co dopiero zostało im dane, sprawdzał Maciej Bąk.
7: Okazuje się, że dodatki były przydzielone jedynie warunkowo, a na ostatnim spotkaniu wiceministra finansów przekazała, że trzeba je wyrównać z tymi, jakie mają służby podległe MSWiA. Dla wielu strażników oznacza to redukcję o kilkaset, a czasem nawet o 1000 zł miesięcznie. Ktoś szuka tu oszczędności w budżecie naszym kosztem, mówi Bartosz Ochlak.
8: Po prostu z naszej perspektywy wygląda to tak, jakby Ministerstwo Finansów szukało pieniędzy i zrobiło sobie z funkcjonariuszy służby więziennej skarbonkę.
7: Służba więzienna dodatki otrzymuje od grudnia, wtedy przyszło wyrównanie od lipca. Ostatnie były na koncie w kwietniu. Kolejnych może już nie być, stąd decyzja o proteście.
4: Wysokość dodatków jest zależna od wielkości miejscowości. To od 900 zł w gminie do 1800 zł w stolicy. Ceny paliw powinny być regulowane do połowy czerwca, uważa minister energii Miłosz Motyka. Polityk PSL uważa, że sytuacja na światowym rynku nie pozwala jeszcze na pełne uwolnienie cen i rezygnację z pakietu osłon. Gość Radia Z wyklucza jednak objęcie nim także gazu LPG. Skąd taka decyzja? Tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
9: Pakiet CPN obejmuje benzynę i olej napędowy. To spory koszt dla budżetu państwa, mówi minister Miłosz Motyka. Miesięcznie to 1 600 000 000 zł.
10: To jest i tak największy, najsilniejszy pakiet osłonowy w całej Unii Europejskiej. Nie ma innego państwa, który by wprowadził obniżkę VAT-u do minimum, obniżkę akcyzy do minimum i wprowadził cenę maksymalną.
9: Dlatego gaz nie będzie objęty pakietem wsparcia. Korzysta z niego mniej użytkowników samochodów, a i tak jego cena, choć znacznie wyższa niż przed wybuchem wojny, to zdaniem ministra Motyki do udźwignięcia przez kierowców. Marcin Friedrich, Radio Z.
4: Zdaniem ministra najbliższe dni przyniosą kolejne obniżki cen paliw na stacjach. Już teraz zapraszam na kolejne wiadomości Radia Z. W imieniu Michała Krasuckiego dobrej nocy.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Nie wiem, czy się tego spodziewaliście, czy nie, ale jutro będzie chłodniej niż dzisiaj.
13: Bo ja
12: dzisiaj,
13: się spodziewałem.
12: Dzisiaj można było zobaczyć prawie 30 stopni w cieniu na południu kraju. Mhm. Jutro maksymalnie 25 w Małopolsce.
13: To i tak fajnie, i tak będę chodził w krótkich spodenkach.
12: A pewnie, że tak. Wydaje mi się, że garderoby nie zmieniamy. Będzie nieco chłodniej po prostu. Mhm. 17 stopni na północy w najcieplejszym momencie dnia, więc taka różnica temperatur. Trochę chmur i popada, szczególnie na południu i na wschodzie.
13: 6 minut po 23. Tu Marcin Sońta.
12: I Michał Koroście.
13: Witamy serdecznie, kochani. To taka poranna piosenka Wake Me Up Before You Go Go, bo już niedługo trzeba wstawać, za jakieś 7 godzin, co nie?
12: Tak jest, gramy. To jest Radio Z.

0: Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz, Trudno tak w Radiu Z, 16 minut po godzinie 23. To jest moja ulubiona pora programu, co za wieczór, co za noc.
1: A to dlaczego?
0: Ta taka poradnikowa część.
1: Czekaj, bo zgadnę, na pewno napisał jakiś list, jakiś słuchacz do ciebie z jakimś głupim pytaniem,
0: tak? Napisał list słuchacz, nie przedstawił się, woli być anonimowy.
1: Nie dziwię się, pytanie na pewno jest tak głupie, że też wolałbym zostać anonimowy.
0: Napisał, jakie mięso polecamy do letniego bigosu.
1: Ja polecam karkówkę, dziękujemy.
0: Nie. Według ekspertów, no bo to nie jest nasze zdanie.
1: No nie, to są eksperci.
0: Idealnym wyborem będzie 300 gramów boczku i 300 gramów lekko podsuszonej kiełbasy. Bo te rodzaje mięsa nadają daniu wyjątkowy aromat i głęboki smak. Idealnie komponują się też z młodą kapustą, a taką głównie używam, takiej używamy głównie latem.
1: No rzeczywiście. Słuchaj, a jak bardzo podsuszona ma być ta kiełbasa?
0: Wiesz co? No, tak coś między Sharon Stone...
1: Można na słońcu, proszę państwa, podsuszyć kiełbasę. Teraz jest ciepło. Kupcie sobie normalnie świeżą i podsuszcie sobie na słońcu.
0: Ale wiesz, że jest dobra? Jak się robi taki kabanosek z kiełbaski. Tak, taki suchy.
1: Ale bez sensu.
0: To się nazywa starość kiełbasy.
1: Ja w ogóle nie lubię bigosu. Damiano Dawid, the first time.
0: Po co ja zaczynałem?

0: is the answer.
1: Love is the answer. Miłość jest odpowiedzią, ale w takim razie, Cinek, jakie jest pytanie?
2: Mhm. Wydaje mi się, że tutaj chodzi o każde pytanie. Jakie pytanie nie zadasz, to odpowiedzią jest miłość.
1: Życzymy wam miłości, kochani, w tym wyjątkowym dniu mamy.
2: To przetestujmy to. Ja zadam pytanie.
1: Dobrze.
2: A ty odpowiedz miłość.
1: Dobrze.
2: Ile to jest 2 plus 2?
1: Miłość.
2: Tak.
1: Dobrze. Okay. Ray, where is my husband? Gdzie mój mąż? Miłość.
2: Miłość.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
5: 3, 2, 1.
4: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.

0: Kombi i pokolenie w Radiu Z. Za 18 minut będzie północ, to znaczy, że czas na DD.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: Cóż za przyjemna tradycja. Kończymy dzień dowcipem i się jeszcze chichramy do tego durnowato. Zasada jest taka, że jeden z nas dowcip opowiada, a drugi się z tego dowcipu śmieje. Dzisiaj tak się wylosowało, że Cinek będzie opowiadał, a ja będę się śmiał i to szczerze, mam nadzieję.
2: No to jesteście gotowi, kochani?
0: Jesteśmy.
2: Nie słyszę, zróbcie hałas. Uwaga, rozmowa w sprawie pracy. Ile zna pan języków?
3: 4.
2: Proszę wymienić.
3: Węgierski, francuski, włoski i angielski.
2: No to proszę powiedzieć coś po węgiersku.
3: Guten Tag.
2: Ale to jest po niemiecku.
3: To w takim razie znam 5.
4: Radio Z i już. Reklama.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Środa, 27 maja, Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na wiadomości Radia Z. Współpraca Polski i Kanady na rzecz obronności wchodzi na nowy poziom. Szef MON podpisał ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem list intencyjny w sprawie zakupów wojskowego sprzętu w ramach programu SAFE. Dokument dotyczy zakupu dronów produkowanych przez polskie firmy zbrojeniowe. Ma to być początek długofalowych działań obu państw. Jakie są jeszcze plany? O tym z Ottawy specjalny wysłannik Radia Z Krzysztof Grządzielski.
1: Kupujący drony Kanadyjczycy to dla polskich firm początek ekspansji na rynku północnoamerykańskim. We wrześniu podpisane będzie też porozumienie o współpracy między Wojskami Obrony Cyberprzestrzeni, zapowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Wyślemy naszych żołnierzy na wspólne ćwiczenia polsko-kanadyjskie i szerzej natowskie na Arktyce już za kilka miesięcy.
1: Do tego Polska i Kanada przez kolejne 3 lata będą współpracować w ramach wspólnego kontyngentu wojskowego na Łotwie, który wzmacnia wschodnią flankę sojuszu NATO. Ottawa, Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Dziś w stolicy Kanady ruszają największe w kraju targi obronne CANSEC. Swoją ofertę będą pokazywać firmy z polskiej grupy zbrojeniowej oraz prywatni przedsiębiorcy. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, potrwa dłużej niż zakładano. Choć sprawca przyznał się do udziału w zdarzeniu, a dowody zostały zabezpieczone, śledczy mówią o opóźnieniu. Dlaczego? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
3: Śledztwo potrwa dłużej, nawet o miesiąc lub dwa. Biegli wciąż odtwarzają przebieg wypadku, co nie jest proste, bo w miejscu tragedii nie było kamer ani świadków, a sprawca twierdzi, że niczego nie pamięta. A rekonstrukcja zdarzenia jest kluczowa do wyjaśnienia całej sprawy. Śledczy mają już dane z telefonu kierowcy, ale ich sprawdzenie również wymaga czasu. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zakłada, że co najmniej do jesieni potrwa kompletowanie i analiza wszystkich dowodów. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Kierujący samochodem osobowym czołowo zderzył się z jadącym na rowerze Łukaszem Litewką. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Oszuści na legendę wpadli podczas odbierania gotówki od swoich ofiar. Poznańska policja zatrzymała 2 mężczyzn, którzy oszukiwali seniorów, podając się za przedstawicieli ZUS-u i prokuratury. Do zatrzymania jednego z nich doszło, gdy odbierał 20 tysięcy złotych od 75-letniej kobiety, mówi rzecznik poznańskiej policji podkomisarz Łukasz Paterski.
4: Co więcej, przestępcy polecili jej nawet pokazać pieniądze przez okno, tłumacząc, że policyjny dron musi potwierdzić ich obecność. Oszuści nie osiągnęli swojego celu. Kryminalni zatrzymani przed blokiem 49-letniego mężczyznę pochodzenia romskiego.
0: Kilka godzin później w innej części miasta doszło do kolejnego takiego zatrzymania. Tym razem 23-letni Polak odebrał blisko 50 tysięcy złotych od 2 oszukanych kobiet. Mężczyznom grozi 8 lat więzienia. Policjanci przypominają, że służby nigdy nie proszą o pieniądze. Gdy mamy podejrzenie, że rozmawiamy z oszustem, należy się jak najszybciej rozłączyć i powiadomić o tym najbliższą komendę. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap już od lipca. Przychodnie w całej Polsce będą zapisywać na wizyty do kardiologa, mamografię i testy HPV przez internet. Ma to przyspieszyć kolejki. Czas na dołączenie do centralnego systemu placówki mają jednak tylko do końca maja. Jeśli się nie wyrobią, będą płacić kary. Gotowy jest już Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie. Jak mówi jednak Radio Z wiceszefowa tutejszych poradni specjalistycznych Martyna Długosz-Sim, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
5: Nie możemy pacjenta zapisać na konkretny termin, tylko wpisujemy go do poczekalni, ponieważ do tej pory jak pacjent wybierał sobie lekarza, konkretnie naszą placówkę, to czasami decydował się czekać nawet rok na to swoje wybrane miejsce. W tym momencie nie możemy zapisać za rok na konkretny termin takiego pacjenta, tylko możemy go jedynie dodać do poczekalni.
0: Na wizyty i badania można się już rejestrować przez internetowe konto pacjenta i aplikację Moje IKP. Stopniowo do systemu dołączają dołączać będą kolejne wizyty i badania. Całość ruszy w 2029 roku. Ceny paliw bez zmian dziś. Litr 95 kosztować ma nie więcej niż 6,42. Oleju napędowego 6,75. Pytanie, jak długo rząd wspierać będzie kierowców. Według ministra energii pakiet powinien być przedłużony co najmniej do połowy czerwca. Jak mówił w Radiu Z Miłosz Motyka, sytuacja na stacje na rynkach jest ostrożnie optymistyczna.
6: To też myślę, że będzie widoczne na stacjach benzynowych w ciągu najbliższych dni. Natomiast...
7: Czyli ceny będą niższe?
6: Wiele na to wskazuje. Decyduje o tym odpowiednio liczony algorytm, który jest właśnie pochodną sytuacji na rynkach, ale ona jest znacznie lepsza niż kilka tygodni, kilkanaście dni temu jeszcze. To na pewno. Natomiast jeszcze nie tak, aby decydować o wyjściu z tego pakietu.
0: To jednak minister finansów zdecyduje, czy budżet wytrzyma kolejne tygodnie kontroli cen. Miesięcznie kosztuje to budżet państwa około 1,5 miliarda złotych. Nowe zasady już obowiązują. Warszawa podpisała porozumienie z operatorami hulajnóg elektrycznych. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo na drogach i ukrócić porzucanie hulajnóg, gdzie popadnie. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
8: Użytkownicy nie mogą już parkować hulajnóg m.in. na wąskich chodnikach, mostach, a także w tunelach. Porozumienie wprowadza realną kontrolę, mówi Maciej Dziubiński ze Stołecznego Zarządu Dróg Miejskich.
9: Systemy operatorów blokują możliwość zakończenia przejazdu w miejscach niedozwolonych, więc nie da się zostawić hulajnóg gdziekolwiek.
8: Dodatkowo niektóre ulice w centrum miasta, a także kładka pieszo-rowerowa zostały objęte ograniczeniem prędkości dla hulajnóg do 12 km na godzinę. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: Miasto wyznaczyło też dwie nowe strefy wolne od hulajnóg elektrycznych. To Park Sowińskiego i Lasek na Kole w dzielnicy Wola. Gdynia zostanie bohaterką jedynego w swoim rodzaju teledysku. Z okazji setnych urodzin miasta podjęta zostanie próba pobicia światowego rekordu na najdłuższy lip-dub. To wideo nagrane jednym ujęciem kamery z dużą liczbą uczestników. Gdyński film ma trwać 20 minut, to 6 dłużej niż dotychczasowy rekordzista z Austrii. Rekord jednak to sprawa drugorzędna. Najważniejsze jest to, że pobijemy go razem. Mówi Jerzy Rados z Gdyńskiego Centrum Filmowego.
10: Główny cel to jest pokazanie, że jesteśmy zintegrowani, że to jest radosne święto, że jesteśmy przyjaciółmi. Same takie pozytywne słowa mi się cisną, szczególnie w czasach, w których teraz żyjemy, w czasach, gdzie jest tyle podziałów.
0: Zapisy dla chętnych, którzy chcą być częścią projektu, już ruszyły.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: A dzisiaj, szanowni państwo, będzie padał deszcz na południu naszego kraju. Na Podhalu to mogą być nawet burze, a temperatury ciut niższe niż wczoraj. To znaczy od 17 na Suwalszczyźnie, przez 18 w Gdańsku, 20 w Toruniu, do 25 w Krakowie. Małopolska dzisiaj będzie najcieplejsza.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam.

0: Dziś premier podpisze z Wielką Brytanią traktat obronny. Cel to realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom. To największy od pokolenia krok naprzód w naszych relacjach w zakresie obrony i bezpieczeństwa, oświadczył brytyjski premier Keir Starmer. Cytowany w komunikacie Downing Street ocenił, że Londyn i Warszawa już teraz są bliskimi sojusznikami, ale wyzwania, przed którymi stoi obecnie Europa, wymagają jeszcze silniejszego partnerstwa. Według kancelarii brytyjskiego premiera porozumienie zakłada m.in. wspólną produkcję pocisku obrony powietrznej średniego zasięgu nowej generacji, zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia polskich i brytyjskich wojsk, wzmacnianie systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz projektowanie i rozwój nowych efektorów obrony powietrznej, czyli zaawansowanej amunicji. Downing Street dodaje, że traktat podkreśli historyczne więzy między Londynem i Warszawą, ale też pragnienie rządu Partii Pracy, by po Brexicie doprowadzić do większego zbliżenia z Unią Europejską. Ambasador Rosji wezwany do polskiego MSZ. Jak ustaliło Radio Z, rozmowa z dyplomatą dotyczyła agresywnych wypowiedzi Kremla dotyczących planowanych ataków na Kijów. Ambasador Rosji usłyszał od przedstawicieli resortu stanowcze słowa potępienia. Polskie MSZ traktuje groźby Kremla poważnie, ale podkreśla, że są niedopuszczalne. Rosja sama stawia się na marginesie, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
1: Myślę, że takie ruchy mogą tylko obniżać rangę Rosji jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.
0: Poza Polską przedstawicieli Rosji na dywanik wezwały też inne kraje i instytucje, m.in. Niemcy i Unia Europejska. Mimo gruźb Rosji, MSZ nie planuje ewakuacji personelu polskiej ambasady w Kijowie. Jest przełom w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych wymierzonych w polityków i media. Warszawska prokuratura skierowała do sądu dwa wnioski o aresztowanie podejrzanych osób. Zatrzymania mają związek z rzekomymi zagrożeniami w domu Jarosława Kaczyńskiego oraz w siedzibie jednej z prawicowych telewizji. Sąd podjął już decyzję o tymczasowym aresztowaniu jednego ze sprawców. Z ustaleń dziennikarzy TVN24 wynika również, że policja wytypowała już osoby odpowiedzialne za ostatni fałszywy alarm w gdańskim mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Nie milknął echa kontrowersji interwencji w domu mamy prezydenta Nawrockiego. Jak przyznaje minister energii Miłosz Motyka, siłowe wejście służb było błędem i nie powinno do niego dojść. Jednak jego zdaniem Marcin Kierwiński jest bardzo dobrym szefem MSWiA i nie powinien rezygnować ze stanowiska.
2: Poprawia de facto funkcjonowanie służb, zwiększając środki, walcząc też o odpowiednią podmiotową policjantów. To jest dla mnie absolutnie najważniejsze w tej sprawie. Żebyśmy skoncentrowali się na sprawie, a nie na atakowaniu służb, nie na atakowaniu policjantów, nie na atakowaniu straż pożarną. Źle, że do tego dochodzi. Murem za polskim mundurem znaczy to samo, jak się jest w opozycji i jak się rządzi.
0: Dymisji szefa resortu domaga się opozycja. Zarzuca Marcinowi Kierwińskiemu brak kontroli nad służbami. Zgrzyt na linii prezydent PiS. Poszło o nominację w Sądzie Najwyższym. Karol Nawrocki powołał na stanowisko pierwszego prezesa sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Tym samym nie posłuchał Jarosława Kaczyńskiego.
3: Karol Nawrocki, mówiliśmy o tym, był kandydatem obywatelskim popieranym przez nas, ale mieliśmy pełną świadomość już wtedy, że to nie jest tak, że będzie zawsze postępował tak, jakbyśmy sobie w Prawie i Sprawiedliwości wymarzyli.
0: Komentuje ten ruch poseł PiS Łukasz Schreiber i stawia sprawę jasno. Decyzję prezydenta należy uszanować. Zaostrza się spór między służbą więzienną a rządem o dodatki mieszkaniowe. Dziś związkowcy oflagują swoje zakłady, a w czerwcu planują manifestacje uliczne. Chodzi o zapowiedź płynącą z resortu finansów o zmniejszeniu o kilkaset złotych dodatków, które więziennicy uzyskali dopiero co pod koniec ubiegłego roku. Rządzący uważają, że muszą one być zrównane ze służbami podległymi resortowi spraw wewnętrznych. Nie ma na to naszej zgody, mówi Bartosz Ochlak z NSZZ funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa.
4: Ten dodatek to jest coś, o co my walczyliśmy przez całe lata, tak naprawdę najintensywniej przez cały miniony rok. To jest coś, co chociaż zbliża nas do świadczeń, które mają żołnierze zawodowi w Ministerstwie Obrony Narodowej.
0: Dodatki wynoszą od 900 do 1800 zł, w zależności od miasta, w którym żyje dany funkcjonariusz służby więziennej. Już 12 milionów dorosłych Polaków założyło w swoich telefonach telefonach aplikację mObywatel. To już nie tylko cyfrowa wersja dowodu osobistego czy prawa jazdy, ale w sumie 47 różnych usług przydatnych w załatwianiu spraw i formalności urzędowych. Nasze cyfrowe dziecko rozrosło się do niebywałych rozmiarów, mówił o sukcesie aplikacji wicepremier Krzysztof Gawkowski. Według podanych przez niego danych codziennie notowanych jest 1,5 miliona logowań do mObywatela.
5: To świadectwo tego, jak często korzystamy z aplikacji, jak ją polubiliśmy i jak w aplikacji się zakochaliśmy. Bo śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
0: Lista oferowanych usług nadal będzie rosła. Wkrótce przez mObywatela ma być możliwy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. Na razie najczęściej sprawdzamy liczbę i termin ważności punktów karnych oraz zastrzegamy tam swój numer PESEL. 14 800 tysięcy tyle PIT-ów złożyli Polacy przez internet. Jak informuje Ministerstwo Finansów, to o 500 000 więcej niż w ubiegłym roku. Zdecydowana większość podatników wykazała nadpłatę, a urzędnicy przelali już na ich konta ponad 22 miliardy złotych. A jak jesteśmy w temacie podatków, to samodzielne zbieranie butelek i oddawanie ich do butelkomatów nie jest działalnością gospodarczą. Nie trzeba się rozliczać z fiskusem, uspokaja resort finansów. Inaczej ma się sprawa, gdy butelki zbierają wynajęci do tego celu pracownicy. Zebrano tony śmieci na ulicach Poznania po ofecie mistrzowskiej Lecha. Miasto zakończyło wielkie sprzątanie po świętowaniu zdobycia Mistrzostwa Kraju przez Lecha Poznań. 8 ton odpadów zebrano z samej tylko ulicy Grunwaldzkiej, którą przeszli kibice spod stadionu na miejsce fetowania, mówi rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
6: Jeździły duże zamykarki pojezdni i zbierały śmieci. Były to przede wszystkim rozbite butelki, puszki czy opakowania po racach. Sumując to ponad 12 ton odpadów z ulicy Grunwaldzkiej, z okolic stadionu i targów poznańskich.
0: W normalny dzień w tych okolicach średnio zbiera się 2 tony odpadów, czyli 4 razy mniej. Za sprzątanie ulic zapłaci w pełni miasto. Trwa właśnie liczenie kosztów.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z, czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
1: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
0: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
2: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
4: Druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Belgijska prokuratura już oficjalnie potwierdza śmierć 4 osób w zderzeniu szkolnego busa z pociągiem. To 2 uczniów, opiekun i kierowca auta. Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości niedaleko Brukseli. 5 uczniów zostało poważnie rannych. Ich stan określany jest jako stabilny. Wciąż nie wiadomo, jak to się stało, że szkolny bus wjechał na przejazd kolejowy, przyznają w telewizji AS-TV przedstawiciele belgijskiego rządu. Stało się coś strasznego, zbieramy dowody, na razie nic więcej nie wiemy o kierowcy. Z nagrań monitoringu widać, że szkolny bus wjechał na przejazd, mimo że opuszczony był szlaban. Siła uderzenia w pociąg była tak duża, że jak opisują lokalne media, samochód został przesunięty, wręcz katapultował na podjazd jednego z pobliskich budynków. Zdaniem belgijskich władz